0: no niska, ta, która pracowała w polu, rolnicy, chłopi, no to byli osmagani słońcem.
1: No tak, ale wtedy mówiło się, że wygląda zdrowo i krzepko taka osoba.
0: A, zdrowo i krzepko, no to są pozory. Wtedy wydaje się, że pewne może rzeczy są nieistotne, natomiast nasza skóra cierpi. Ale umówmy się, że no nie można też zwariować, czy trzeba to robić, ponieważ wiele z nas uprawia sporty na przykład, tak, na zdrowym, na świeżym powietrzu. I to jest zachowanie też prozdrowotne, bo się ruszamy, nie wiem, biegamy, jeździmy na rowerze, jeździmy na wrotkach, spacerujemy, pływamy, gramy w tenis.
1: No i teraz wyobrazić, no, ale że idziemy na te wrotki i mamy tutaj wielki kapelusz, okulary, no nie, no to,
0: ale możemy mieć odpowiednią czapkę, która jest przystosowana do uprawiania sportu z odpowiednim daszkiem. Mamy odpowiednie ubranie, które przepuszcza pot, tak? Czyli skóra oddycha, i mamy krem z filtrem, tak? I mamy okulary przeciwsłoneczne, więc o to można zadbać, czyli można przygotować się do tego, żeby korzystać z dobr natury, korzystać z tej pogody, nie ulegając tym oparzeniu przede wszystkim, tak? Czyli tej ekspozycji już bardzo niezdrowej na promieniowanie. Ja tu mówię ultrafiolet, ale pamiętajmy, że to nie tylko samo UVA i UVB jest tą zmorą. My teraz coraz częściej mówimy o tak zwanym zakresie widzialnym, o świetle widzialnym, na które jesteśmy narażeni przez cały rok. Właściwie na UVA też jesteśmy narażeni przez cały rok, które powoduje na przykład przebarwienia, melazmy, ostudy, też uszkodzenia skóry i przedwczesne starzenie. Więc ważne jest to, żebyśmy chronili się w sposób mądry i wybierali kremy z filtrem, które mają takie szerokie pasmo. Czyli patrzymy i czytamy opakowania kremów chroniących przed słońcem.
1: I już jesteśmy bezpieczni?
0: No bezpieczni jesteśmy wtedy, kiedy ten krem zastosujemy. Zastosujemy go wtedy,
1: no jasne,
0: kiedy...
1: nie wystarczy, że go kupię.
0: No, zastosujemy go, ale zastosujemy go też mądrze. Przed wyjściem na plażę.
1: Czyli na przykład, nie na plaży.
0: Nie na plaży, jak przejdziemy te pół kilometra albo kilometr, no, w pełnym
1: słońcu.
0: Ale tam łatwiej
1: znajdę kogoś, kto mi posmaruje plecy.
0: No. Ale no, trzeba zrobić to, zorganizować w ten sposób, żeby było przynajmniej tam, gdzie możemy się posmarować się już w domu, przed wyjściem, poczekać i dopiero wychodzimy, żeby ta skóra już była chroniona, nie jak rozłożymy parawan, jedzenie kupimy, picie, poukładamy dzieci, dopiero wtedy zaczniemy się smarować, minie godzina. W tym najpełniejszym słońcu, tak? Kiedy rzeczywiście to słońce będzie działało, będzie najbardziej niebezpieczne dla naszej skóry. Natomiast właśnie edukacja, czyli to jest to, co zaczynamy już na poziomie przedszkolaka, a tak naprawdę malutkie dzieci do 4 roku życia nie powinny być w ogóle eksponowane na pasmo słoneczne. Pani dyrektor zapyta, a co z tą witaminą D? Jak synteza witaminy D?
1: No jak dzieci? No przecież teraz dzieci się mówi, że mają nie siedzieć przy komputerach, że mają wychodzić.
0: Ale małe powietrze. Dziecko 4-letnie ma wychodzić, natomiast musi być chronione od słońca, a witaminę D ma mieć suplementowaną, ponieważ ryzyko rozwoju raka i czerniaka jest dużo większy niż benefit uzyskania witaminy D. Nie wiem, czy pani dyrektor zdaje sobie sprawę, że w Polsce witamina D nie jest syntetyzowana między październikiem a marcem. Bo nie mamy krótkiej fali UVB, która dociera tutaj na powierzchni ziemi, więc i tak nie możemy jej syntetyzować. Więc właściwie suplementacja witamin D powinna odbywać się przez cały rok, a kremy z filtrem, nawet te najwyższe, też nie dają tej najwyższej ochrony, ponieważ te wszystkie oznaczenia, które mamy na opakowaniach, są robione laboratoryjnie, w tych koncernach farmaceutycznych, dermokosmetycznych, które testują te produkty. Dobrze, że je testują, sprawdzają, bo one są przez to bezpieczne, mają te parametry dobrze sprawdzone, ale przy używaniu tego kremu w ilości 2 mg na centymetr kwadrat, co oznacza, że osoba dorosła przy jednym posmarowaniu powinna zużyć 30 ml kremu. Jeżeli policzymy to...
1: Czyli krem na raz.
0: Czyli właściwie, no krem nie, no krem ma około 300-400 ml, to policzmy to, że dla jednej osoby to jest na 10 aplikacji, a przynajmniej co 2-3 godziny powinniśmy reaplikować, czy to jest na kilka dni. A my często zabieramy 1-2 opakowania dla 4-osobowej rodziny, jeszcze przywozimy. Więc nawet jak używamy te SPF 50, to wykazano, że jak z tego 2 mg, to z reguły używa się u tych osób, które nawet się przykładają do tego, to jest 0,8. Czyli to jest prawie 3 razy mniej. Czyli jak mamy SPF 50, to my mamy SPF 18 maksymalnie, tak, uzyskiwany w naszej protekcji, a może nawet troszeczkę niżej, 17 z kawałeczkiem. Więc pamiętajmy o tym.
1: Czyli żebyśmy sobie to wyjaśnili, jeśli mamy napisane, że to jest krem z filtrem, tam mamy tą 50 napisane.
0: To jest tylko, to mówi nam, że nas chroni przed UVB, tylko przed rumieniem 50, a jeszcze trzeba zobaczyć, czy nas chroni przed UVA i świetnie by było, gdyby nas chronił filtr przed światłem widzialnym. Wtedy mamy takie, ten krem spełnia te wszystkie potrzeby tak naprawdę na chwilę obecną, które wiemy, protekcji naszej skóry.
1: Muszę to pytać, bo wiem, że wciąż jeszcze wiele osób to robi, chociaż bardzo dużo się mówiło na temat solariów, ale po dzień dzisiejszy jest tak, że niektórzy mówią, a niedługo wakacje, to ja nie chcę pojechać taka blada, prawda? Zwłaszcza pewnie kobiety tak mówią i idą sobie tak na 3 wizyty chociaż do solarium. Ogorzeć troszeczkę. Dobry pomysł?
0: Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Tak trochę wywołała pani wilka z lasu, bym powiedziała. No bo to jest temat, o którym my teraz dużo rozmawiamy w ramach takiej Europejskiej Akademii Dermatologii, Wenerologii i takich adwokacji, rzecznictwa, które my robimy na rzecz zdrowia pacjentów na poziomie Europarlamentu. Miałam okazję być właśnie w Europarlamencie 3 czerwca, gdzie mieliśmy takie przesłuchanie przed Komisją Zdrowia mówiącym w ogóle o zdrowiu skóry, bo w zeszłym roku Światowa Organizacja Zdrowia zdrowie skóry wzięła jako priorytet dla nich. No i chcemy, żeby Unia, Europarlament również ten priorytet zauważył i no, zauważa powoli, ale taką działalnością, którą już od kilku lat ta nasza organizacja europejska robi, jest właśnie rezolucja, która powinna zakazać używania solariów przynajmniej osób niepełnoletnich, ale tak naprawdę never use sunbed, czyli nie używajmy w ogóle solariów, bo to jest niepotrzebne narażanie się na kancerogen. Czyli nie musimy tego stosować, bo od słońca, słońce nam jest potrzebne do życia. Tutaj rozwaga ten, natomiast solaria nie są nam do niczego potrzebne. Chciałam tylko pokazać wyniki takiej jednej pracy, gdzie analizowano 63 pacjentki młode, 30-letnie, które rozwinęły czerniaka. 97% z nich to były te, które chodziły do solarium. Więc solarium to jest bardzo fajny motyw do tego, żeby rozwinąć czerniaka w młodym wieku. Często właśnie niestety social media, influencerzy, czy jakiś taki przekaz, że będziesz wyglądała lepiej, twoja skóra będzie, dziewczynki na przykład chcą wyglądać jak jej rówieśniczki. Chcą,
1: nie wiem, jakby... czy słyszała pani profesor o tym, że jest taka tendencja, że przed komunią na przykład dziewczynki.
0: No to już jest tragedia. Ja słyszałam o tym, żeby w sukience lepiej wyglądać, to jest absolutnie coś, czemu mówimy nie, to włos na głowie mi się jeży i nie tylko chyba na głowie. I temu absolutnie nie możemy mówić. Proszę państwa, to już głębokie uszkodzenie DNA jądra komórkowego w sposobie pośrednim, uszkodzenie włókien kolagenowych, elastynowych. Już nie mówię o fotostarzeniu, ale przede wszystkim prewencji zdrowia, jeśli chodzi o czerniaka, a czerniak cały czas zabija w naszym kraju, zabija młode osoby, zabija młode kobiety, więc solarium, ja osobiście mówię państwu, nie chodzimy do solarium. To jest brak rozsądku i naprawdę praca na raka. Na raka skóry, ale i też na czerniaka. Czyli nowotwór, który jest nowotworem przerzutującym, dający, no, nieleczony, prowadzącym do śmierci. Ja coś jeszcze chciałam dodać, więc nasze takie działania tam. No w Polsce była dyrektywa, to jeszcze 2015 rok, jeśli dobrze pamiętam, gdzie było podpisane, żeby właśnie brak możliwości korzystania z solarium osób niepełnoletnim i właśnie ten taki komunitar, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej z tamtym czasów, żeby ten dostęp do solariów był ograniczony. Niby jest to wprowadzone w naszym kraju, ale czy jest przestrzegane? No nie ma na pewno systemu kontroli. Mhm. Natomiast no, na poziomie europejskim to jest teraz znowu dyskutowane, bo to jest ochrona zdrowia konsumenta, zdrowia nie tylko pacjenta, ale tak naprawdę zdrowia populacji europejskiej. A jest o kogo się bić, bo to jest kilkaset milionów obywateli. Nie tylko mówię o naszej polskiej populacji, ale o całej Europie. Więc to pamiętajmy o tym, że to jest bardzo ważny temat, który pani poruszyła. Solarium mówimy nie.
1: Pewnie wiele osób będzie miało skojarzenia z na przykład Japonkami, o których mówimy, że one bardzo długo wyglądają młodo I wyglądają rzeczywiście. I nie tylko dlatego, że one zazwyczaj są szczupłe, bo też inaczej się odżywiają. No tak, ale też właśnie ta ekspozycja na słońce absolutnie ograniczona. Nie jest modna.
0: Absolutnie ograniczona, mimo tego, że wiemy, że w Japonii w okresie letnim jest bardzo ciepło i to nasłonecznienie jest dosyć spore. No tam parasolki, ochrona przeciwsłoneczna, plus ta pielęgnacja, szeroko zakrojona, dbałość bardzo o skórę, no powoduje to, że no one też genetycznie troszeczkę są, te procesy starzenia są troszeczkę inne w tej rasie, aczkolwiek ich poziom edukacji, jeśli chodzi o ochronę skóry, jest istotnie troszkę wyższy, więc możemy się od nich uczyć.
1: Mm-hmm. A jeżeli ktoś powie, że on nie ma genetycznie skłonności do starzenia się skóry, więc może się opalać bezpiecznie na słońcu, bo babcia była długo młoda, miała piękną skórę, zawsze się opalała. To będzie mit?
0: Nie, to jest mit. Ponieważ, skóra zapamięta każdą dawkę UVA przede wszystkim, którą dostała, również UVB, więc to jest mit. Każda skóra przewlekle eksponowana na słońce odpowie nam fotostarzeniem. Oczywiście niektórych osób wcześniej, niektórych później, ale to nie jest tak, że to jest, że ja mogę korzystać, bo mam super geny, mam super moce. Tutaj nie ma mocnych.
1: Nie ma supermocy.
0: Nie ma.
1: Dzisiaj mamy kult młodości, chyba możemy powiedzieć, prawda? Wszyscy chcą zachować...
0: Albo wtedy, nie wiem jak to...
1: Jakoś to zrobić tak, żeby się nie starzeć. No oczywiście są operacje plastyczne.
0: Tak zwane kult longevity, długowieczności i młodości.
1: Tak.
0: No ja nic nie mam przeciwko temu, jeżeli to jest kult prozdrowotny, gdzie dbamy o naszą skórę, o nasze serce, o wątrobę, o nasze oczy, o to, żeby być, o naszą
1: czyli
0: wagę.
1: O zdrowe nawyki.
0: O zdrowe
1: i tak
0: nawyki,
1: dalej,
0: ale
1: tak?
0: Również potrzebujemy, żeby, nie wiem, wspomóc się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej, które poprawią, nie zmienią nas w osobę, którą nie byliśmy, że. Ja nie mówię tutaj o korekcji, karykaturze, groteskowych ustach, groteskowych policzkach. Czyli my dbamy o jakość narządu i tutaj mówimy dzisiaj o skórze, więc jakość narządu, jakim jest skóra, która dzięki pewnym zabiegom, nie wiem, mezoterapii, biostymulatorom, toksynie botulinowej, zabiegom laserowym, czy wielu, wielu innym, tak, nie wiem, HIFU, etc., etc., będzie wyglądała młodziej. Ale to będzie skóra tej danej osoby, to ja nie mam nic przeciwko temu, czy zabiegi na skórę włosioną głowy, jeżeli mamy problemy z przerzedzeniem włosów, czy to nie mam nic przeciwko temu, tak? Czy będziemy dbać o skórę, to jest to wszystko w trendach. Natomiast myślę, że jest taki troszkę trend pro-aging, tak? Że jednak, zobaczcie, ile celebrytek teraz nie farbuje włosów.
1: No tak,
0: nie maluje się.
1: Mamy teraz takie odkrycie, że można się normalnie zastarzeć. To jest tak. Zabawne.
0: No
1: na
0: bo
1: swój
0: był
1: sposób.
0: Taki zachwyt, jak medycyna estetyczna wchodziła, żeby pompować siebie wszystko. Proszę Państwa, my nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że niektórzy pacjenci rozwijają bardzo ostre powikłania autoimmunologiczne, że no, nie chcę powiedzieć, że można zejść z tego światła, ale czyli można to zapłacić życiem. Natomiast no, można rozwinąć bardzo duże powikłania ogólnoustrojowe, jak ktoś będzie miał pecha. Znam pacjentki, które na przykład rozwinęły późne odczyny, na przykład po wypełniaczach i na przykład puchną co jakiś czas, im usta, policzki, czy na przykład po wypełniaczach, które były ileś lat temu podane, bo układ immunologiczny zaczął gdzieś te resztki tego wypełniacza, które gdzieś tam niby powinny się wchłonąć z czasem, ale nie zostały zjedzone przez takie komórki, gdzieś zostały, rozpoznaje jako obce, więc pamiętajmy też o tym, że zdrowy rozsądek, ale przede wszystkim oddanie swojego zdrowia w ręce profesjonalistów, czyli osób, które mogą wykonywać pewne zabiegi, no może spowodować, że te zabiegi będą zrobione z rozsądkiem. Być może nawet ktoś przyjdzie z zamysłem zrobienia jakiegoś pomysłu na swoje anti-aging, a doktor powie, nie, to pomysł mi się nie podoba, albo ja odmówię pani, albo panu tego, tak? Więc oczywiście, jak ktoś będzie chciał coś zrobić, to nie ma takiej możliwości, żeby jakaś fura pieniędzy, przepraszam, że tak powiem, czegoś nie zrobiła, bo są różne osoby, jest bardzo dużo osób, które zajmuje się rzeczami tego typu, nie mając żadnych uprawnień ku temu. Więc, ale świata całego nie naprawimy, ale możemy edukować, że chcąc zachować zdrowie, musimy wymagać od siebie, ale że chcemy nasze zdrowie powierzyć komuś w opiekę,
1: profesjonaliści.
0: To dajmy to profesjonaliście. Definicja eksperta, myślę, że w XXI wieku jest bardzo trudna. Pamiętajmy o tym, że tak jak mówię, zdrowe opalanie, pani redaktor to powtarza, ja będę mówiła, to jest oksymoron, czyli ja nie daję temu zgody, aczkolwiek zachęcam do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, no i korzystania z życia, pływania, etc., chodzenia wzdłuż po plażach, wzdłuż morza i aktywnego, natomiast nie za bardzo zachęcam do leżenia plackiem na leżaku bez
1: tak
0: parasola.
1: Słońca?
0: Bez, no wszystko troszeczkę jest możliwe. No, jeśli mówią o to witaminę D, bo może tutaj państwo, ile tej witaminy D potrzebujemy? Tak naprawdę, żeby ile tej ekspozycji byłoby potrzebne? W naszej szerokości geograficznej 3 razy w tygodniu 20 minut w południe na ręce i twarz ekspozycja, więc to jest bardzo niewiele. 3 razy w tygodniu. Czyli to jest bardzo krótka ekspozycja, więc myślę, że zachowując zdrowie, te wszystkie takie mity, które mówią, nie będziesz miał tego, albo będzie to szkodliwe, no nie za bardzo w to medycyna chce uwierzyć, znaczy nie chce uwierzyć, tylko medycyna oparta na faktach mówi temu nie po prostu.
1: Myślę, że w zasadzie na to, żeby ta skóra wyglądała dobrze, zwłaszcza z wiekiem, kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy ona wygląda dobrze, pracujemy całe życie, z tego, co pani profesor powiedziała. Dobrze by było zacząć już w młodym wieku i zacząć już o tym myśleć, bo my często mając lat 17, 16, to po prostu chcemy ładnie wyglądać. I w tym momencie to już nie ma znaczenia, czy my leżymy tym plackiem przez 8 godzin na plaży w Mielnie, czy też idziemy do solarium, po prostu chcemy być piękne, bo to ten etap. To się będzie odbijało z czasem, no ale czy taki sposób myślenia w młodym wieku, no mówi pani edukacja, no tak, tak. Edukacja jest ważna, ale młodzi chcą po prostu być piękni na pewnym etapie.
0: Ale prawda powtórzona, czy kłamstwo powtarzane 100 razy, albo sytuacja powtórzona 100 razy, gdzieś zasiewa to ziarno. Jeżeli młody człowiek uzyskuje taką informację już w wieku od przedszkola o tym, że krem z filtrem jest bardzo ważny i że słońce, ekspozycja jest nie... I jakby promowane są pewne pogadanki przez panią przedszkolankę, przez później panią wychowawczyni w klasie 1-3 czy w zerówce i powtarzane, to kształtuje świadomość naszego obywatela. I myślę, że tak jak wszyscy wiemy, że musimy myć zęby. Przecież kiedyś nie było tego wiadomo. Kiedyś mieliśmy z tym problem. Teraz no jak nie myć zębów? Więc to jest tak, to jest to samo. Tak samo jak wiemy, że mamy używać mydła. Antyperspirantu.
1: Tak, a jednocześnie jakby pani profesor posłuchała tego, co się mówi w domach, to będziemy mówić, o, taki jest zdrowo zaróżowiony od słońca albo zdrowo ogorzały. Czyli jednak będziemy mówić o zdrowiu w kategorii opalone ciało.
0: Ale nie możemy
1: o tym musimy w tej chwili właściwie zmienić narrację. Jakby
0: że opalenizna jest efektem ubocznym czegoś, aktywności na przykład. Tak, że jeżeli mamy tą opaleniznę, to jest to pewnego rodzaju efekt uboczne działania słońca, no ale przede wszystkim już walczymy z rumieniem. Ta pigmentacja, czyli to zbrązowienie pojawi się, nawet jeżeli będziemy opalać się, proszę państwa, pod tym SPF 50, bo nie ma filtru idealnego. SPF 50 hamuje w 98%, ale tak jak powiedziałam, nikt z nas nie nakłada tego prawidłowo, więc uzyskujemy SPF na poziomie 15-18 to jest 93% jest zatrzymania, 7%. Więc ta opalenizna pod wpływem tej ekspozycji na pewno się pojawi. Nie będzie oparzenia. Czy jest to motyw prozdrowotny? Ale pamiętajmy o oczach, zaćmie innych rzeczy, ekspozycja na słońce. Pamiętajmy o skórze owłosionej głowy, gdzie tam krem z filtrem, a czerniaki na skóry owłosionej głowy mogą się też pojawić i raki również. Więc i oparzenia, które są mniej. No, włosy oczywiście troszkę nas chronią, ale na przykład zwłaszcza u mężczyzn z łysieniem androgenowym, gdzie nie ma już tam włosów i jest tak zwana łysinka, tak? No to tam ten krem z filtrem czy czapka powinna być założona, żeby uniknąć tych działań niepożądanych.
1: No to ja myślę, że nie pozostaje nam nic innego, tylko zaproponować teraz państwu modę na nieopalone ciało i może okaże się, że to będzie ta właściwa droga.
0: Tak lekko, jakbyśmy powiedzieli, może co tak smagnięte słońcem, ale przede wszystkim modę na zdrowy rozsądek, i pozytywne nastawienie do wszystkiego, co nas otacza.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Aleksandra Lesiak, specjalistka, dermatolog i wenerolog była naszym gościem. Bardzo dziękuję, pani
0: Bardzo
1: profesor,
0: dziękuję,
1: za spotkanie.
0: Pani redaktor.
1: Iza Berkowska, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Are you picking this up? Great. I am very

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem w ten słoneczny i upalny i ostatni w tym roku szkolnym dzień. Dzień dobry także naszemu gościowi, a z nami na łączach Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Dzień dobry, cześć Pawle.
2: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
1: To na początek takie szybkie strzały. Średnia ocen dla rządu za działania w edukacji i oświacie w minionym roku szkolnym?
2: Na pewno niedostateczna, nie gwarantująca zdania.
1: Średnia dla Ministerstwa Edukacji i dla samej szefowej tego resortu, Barbary Nowackiej?
2: Jeśli byłaby ocena niższa niż niedostateczna, to ta niższa, ale aktualnie niedostateczna jedynka.
1: A najniższa ocena za co?
2: Najniższa ocena za brak dotrzymywania obietnic i za brak szacunku dla uczniów i nauczycieli.
1: A najlepsza nota za?
2: Najlepsza nota myślę, że za edukację zdrowotną z jednym ale, czyli z tym, że wątek edukacji seksualnej jest nieobowiązkowy, ale jednak tutaj ocenę powiedzmy, że dostateczną, czyli trójkę ministerstwu dajemy.
1: Spoglądam na artykuły z ubiegłorocznych wakacji. Rewolucja w polskich szkołach. Wprowadzenie edukacji obywatelskiej, edukacji zdrowotnej, zmiany w wychowaniu fizycznym, ograniczenie liczby godzin religii. To rzeczywiście była rewolucja, a jeśli tak, to udana?
2: Oj, o rewolucji tutaj niestety mowy nie ma. Oczywiście pamiętamy wszystkie nagłówki i wszystkich ludzi, którzy czekali na wrzesień i już myśleli, że tak, będzie wielka rewolucja, że wielka reforma edukacji nadchodzi. No niestety nic z tego i my to jako Akcja Uczniowska teraz tak naprawdę zobaczyliśmy w naszym najnowszym raporcie edukacyjnym z tego roku szkolnego, gdzie podsumowujemy to w sposób taki, że przez ten ostatni rok szkolny Barbara Nowacka i reszta resortu edukacji, reszta kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej przebywała na urlopie, z którego no przynajmniej nic nie wskazuje na to, że wróciła albo zamierza wrócić, więc raczej patrzymy na to, że oczywiście edukacja zdrowotna to jest ważny krok, najpotrzebniejszy przedmiot obecnie w polskiej szkole i cieszymy się, że jest, jednak wprowadzona jako przedmiot nieobowiązkowy w tym roku szkolnym, a dla przypomnienia naszych słuchaczy, we wrześniu 2026 roku, czyli najbliższym wrześniu, już to będzie przedmiot obowiązkowy dla wszystkich uczniów, jednak bez modułu zdrowia seksualnego. I właśnie my patrzymy na to niestety w ten sposób, że może im ministra Nowacka była na urlopie, w pewnym momencie również była na urlopie z powodu kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. No i właśnie edukacja zdrowotna padła poniekąd ofiarą politycznej gry, ofiarą również politycznej kampanii wyborczej, jak to w kampaniach wyborczych bywa. Więc tutaj,
1: czego tutaj zabrakło?
2: No niestety,
1: zabrakło determinacji, odwagi, jeszcze czegoś innego, dobrej woli?
2: Tak, na pewno brakuje dobrej woli. Myślę, że w ogóle brakuje zainteresowania polityków kwestiami edukacyjnymi, bo zawsze, gdy pojawia się temat edukacji, to musi chodzić na przykład o darmowe lody za biało-czerwony pasek. Wtedy to każdy z polityków leci na łeb, na szyję, żeby tylko w tym temacie się wypowiedzieć, a cały rok nikt z polityków nami jako młodymi ludźmi, naszymi sprawami, sprawami młodego pokolenia i oświaty, edukacji, nauczycieli się nie interesuje. No i właśnie to jest ten problem, że w Polsce zawsze temat edukacji nie jest brany na poważnie, nie jest brany jako odpowiedzialna polityka edukacyjna państwa, a jak powiedziała to i bardzo to doskonale pamiętam, na pierwszym po wyborach szczycie edukacyjnym, po wyborach 15 października, gdzie również Barbara Nowacka była, ale wtedy nasza sojuszniczka Wanda Traczyk-Stawska, pani Wanda Traczyk-Stawska powiedziała wówczas, że przyszłość naszego kraju jest taka, jaka jego edukacja. No i właśnie z tą edukacją również wychodzimy i staramy się nagłośnić nasze oczekiwania, nasze postulaty, ale no musimy powiedzieć, że niestety Titanic, którym jest Barbara Nowacka, którym jest jej resort, no już tonie i krzyczymy, że potrzebujemy tej pomocy. Dlatego też wystawiając świadectwo szkolne Barbarze Nowackiej, które jutro, znaczy dzisiaj tak naprawdę wskazaliśmy przed resortem edukacji już rano, ale dokładnie też będziemy później wskazywać, próbować przekazać tutaj resortowi edukacji takie świadectwo. No nawet zamiast orła, jak to na każdym świadectwie szkolnym, nie ma orzełka, a jest symbol Titanica. Więc to też mówi o tym, jak traktowana jest niestety oświata w Polsce. My też porównujemy
1: ale
2: tutaj to
1: z drugiej
2: tak
1: strony od razu
2: rzeczy.
1: Też powiedzmy 700 spotkań, 24 tysiące ankiet wypełnionych przez nauczycieli. Tak w liczbach mają wyglądać spotkania w ramach Kompasu Jutra Reformy 2026 i to jest podsumowanie ministry Barbary Nowackiej. Można sprawdzić, co ma się zmienić. Może rzeczywiście to nie był aż tak przespany rok.
2: Przespany rok myślę jednak, że był, a te spotkania oczywiście to brzmi naprawdę dobrze, gdybym nie był w tematach edukacyjnych, gdybym nie działał i na co dzień nie śledził obszaru związanego z edukacją i młodym pokoleniem, bym powiedział, wow, ile oni tam tego robią. Tyle, że niestety tutaj trzeba przywołać rok 1984, pozycję obowiązkową dla każdego maturzysty. No i właśnie niestety porównać Ministerstwo Edukacji Narodowej i działania Barbary Nowackiej do Ministerstwa Prawdy Orwella. I tak to niestety wygląda. Propaganda, która jest uprawiana w resorcie edukacji, jest ogromna. I ja tutaj od razu powiem, bo pewnie niektórzy pomyślą, że taki anty tutaj Nowacka, antykoalicja obywatelska. No nie, my za czasów Czarnka również byliśmy pierwsi do zdarcia gardła na protestach, na wielu protestach, na których byliśmy. Wielokrotnie krytykowaliśmy to, co Przemysław Czarnek robił, ale jednak nie możemy się godzić, gdy jest zmiana władzy, gdy ufamy, zaufaliśmy wówczas Barbarze Nowackiej, powiedzieliśmy jej: pani ministro, proszę nas nie zawieść, no i właśnie nas w tym momencie zawodzi, więc też obiektywnie do tego podchodzimy i obiektywnie na to patrzymy. No i niestety, jak wiele rzeczy zmieniło się jednak w Polsce po wyborach, już chociażby nikt nas jako uczniów i nauczycieli nie ściga prokuratorsko, jak to było jeszcze za czasów Przemysława Czarnka, ale jednak Ministerstwo Edukacji Ministerstwem Prawdy było, jest i no mam nadzieję, że nie będzie, ale aktualnie nie zapowiada się nic, żeby to się zmieniło i trochę żyjemy w takim matriksie jednocześnie działania właśnie tutaj Ministerstwa Edukacji, mówienia o tym, że się spotykają, a z drugiej strony, i to muszę Państwu niestety powiedzieć z ogromną przykrością, dzisiaj, piątek, 365 dni od momentu, gdy Barbara Nowacka nie odpisuje, nie odpowiada i nie chce z nami jako akcją uczniowską, ale też innymi organizacjami pozarządowymi, które odważą się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie chce się spotkać. 365 dni, jednak też mówi wiele za siebie.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Spoglądam na reformę Kompas Jutra 2026. Dzięki tym zmianom w edukacji absolwenci polskich szkół będą przygotowani do życia w zmieniającym się świecie. I spoglądam na te planowane zmiany. Nowe praktyczne przedmioty, nowa przejrzysta i spójna podstawa programowa. Więcej praktycznych i projektowych zajęć, zmiany w ocenianiu, troska o dobrostan uczniów, zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym od 2031 roku, większa autonomia i wsparcie dla nauczycieli. To wszystko w tych założeniach brzmi, jakby to rzeczywiście było przemyślane i przygotowane w ten czy inny sposób. Tutaj też ta reforma ma być rozłożona na lata. Od września 2025 roku, wtedy kiedy już weszła edukacja obywatelska, zdrowotna, zmiana podstawy do wychowania fizycznego, ale to jest rozłożone na etapy aż do 32 roku. Może jednak są jakieś plusy w tej reformie?
2: Szczerze powiedziawszy, tutaj oczywiście sumując też plusy, minusy działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, sama reforma 26 Kompas Jutra brzmi dobrze. Tyle, że została ogłoszona dokładnie w przededniu rekonstrukcji, letniej rekonstrukcji rządu i niestety patrzyliśmy na to w sposób taki, no jak nic, napisała to sztuczna inteligencja, tak? My jako młodzi ludzie, którzy z tej sztucznej inteligencji korzystamy codziennie, czy to do tematów szkolnych, czy nieszkolnych, jednak wiemy, co jest sztuczną inteligencją i wiemy, co też jest realne. No i ja właśnie tutaj dołożyłem swój taki walor zaangażowania społecznego i edukacyjnego i przełożyłem to w rozmowach oczywiście z nauczycielami, dyrektorami z mniejszych i większych miejscowości i oni mówią: Paweł, ale my tego nie damy rady wprowadzić i nie zaczniemy tego wprowadzać od września 2026 roku, a właśnie reforma w taki sposób będzie wprowadzana, więc oczywiście reforma, tworzone prawo, ustawy to jest jedno, ale realizacja tych reform to nie jest już Barbara Nowacka, tylko to jest dyrektor szkoły, nauczyciel szkoły, uczeń, rodzic, to jest cała społeczność szkolna, która niestety teraz jest pod wielkim znakiem zapytania. Oczywiście może do tego 2031 czy 2033 uda się coś zrobić, uda się w międzyczasie naprawdę przygotować dobre podstawy programowe, ale na razie nie widzę tutaj takiej ścieżki.
1: To ja od razu też dopowiem, że dwóch na trzech dyrektorów szkół ankietowanych przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe oceniło sytuację w oświacie jako złą. Raczej złą lub zdecydowanie złą, jeżeli chodzi o ten wskaźnik indeksu optymizmu, to jest niecałe 8%, co oznacza, że 8 na 100 respondentów spodziewa się poprawy sytuacji w oświacie w kolejnych miesiącach.
2: Tak, optymizmem, ale no niestety rozmawiając właśnie i z uczniami, i z nauczycielami, my słyszymy, no ale nic się tutaj nie dzieje, tak? W pierwszych kilku tygodniach, miesiącach, można powiedzieć, działań Barbary Nowackiej, działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, ja byłem zapatrzony jak w obrazek, byłem tak zapatrzony, że wow, wreszcie odszedł minister czarnej magii Przemysław Czarnek, tak go nazywaliśmy, wreszcie będzie coś świetnego. No takie przedwiośnie Żeromskiego, tak wizja szklanych domów, że wreszcie będziemy mieli tutaj nowoczesną Polskę, nowoczesną edukację odpowiadającą wyzwaniom XXI wieku, ale nic z tego. Wizja tych szklanych domów tak samo właśnie jak u Cezarego Baryki nagle zniknęła i zniknęła z powodu prostego, bo Barbarze Nowackiej przestało przestało się chcieć. Ona na początku miała naprawdę chęci i ja w to wierzę, że ona miała te chęci. I byłem pod wrażeniem tego, że wreszcie idziemy w dobrym kierunku, ale później niestety to się popsuło. A mamy też do czynienia z Matrixem. Matrixem szkolnym w sposób taki, i to tutaj nawet nie mówię, że to wina tak bezpośrednio, czy to Czarnka, czy Nowackiej, ale wielu ministrów razem wziętych, że mamy obecnie w szkole Matrix. Czyli Matrix, z którego wychodzimy, czyli idziemy w świat dorosły, tak? Kończymy 18 lat, kończymy szkołę oczywiście podstawową, średnią, później studia, ale wychodzimy do świata dorosłych, tak? Wychodzimy na rynek pracy, rynek mieszkań, próbujemy załatwiać podstawowe formalności w urzędzie. No i co? My musimy się tego sami nauczyć, musimy zapytać sztuczną inteligencję, doczytać w internecie. Nikt nam w szkole tego nie powie. To jest właśnie moja też wizja szkoły, tak? Wizja szkoły, która jednak uczy i przygotowuje do dorosłego życia, taka powinna być definicja właśnie polskiej szkoły, na obecnie nic z tych rzeczy w żaden sposób polska szkoła nie realizuje, dlatego też w naszym raporcie edukacyjnym, który dzisiaj ma swoją premierę, podkreślamy kilka takich najważniejszych postulatów, najważniejszych oczekiwań, więc kilka może uda mi się, jak zdążymy, przytoczyć, czyli chociażby psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego dziecka. Nowe, najnowsze badania mówią o tym, że ponad 360 tysięcy dzieci żyje w skrajnym ubóstwie, a co czwarte nie przynosi do szkoły drugiego śniadania. Idąc dalej, bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich. W niektórych miastach to tak funkcjonuje, ale to wtedy oczywiście decyzja danego prezydenta. Jeśli nie da się zrobić bezpłatnej, a wierzę, że da się zrobić bezpłatną, to chociażby podnośmy tutaj te ulgi, bo oczywiście minister finansów, gdy zobaczy jakiś nagłówek i przeczyta nasz raport, który oczywiście ministrowi Domańskiemu wyślemy, no złapie się za głowę i powie, no nie, nie będzie pieniędzy, nie ma i nie będzie, jak to przeważnie każdy minister mówi. No ale jednak na dzieciach i młodzieży oszczędzać moim zdaniem nie można. I dlatego tutaj też pojawiają się darmowe podręczniki w szkołach. No tutaj takich ważnych postulatów mamy wiele, chociażby rzetelnej edukacji seksualnej w ramach edukacji zdrowotnej, ale też higieny cyfrowej. Pojawia się temat zakazu telefonów komórkowych w szkołach podstawowych w całym kraju.
1: Przypomnijmy, że na początku czerwca też już rząd przyjął projekt ustawy zakazujący używania telefonów w szkołach na przerwach i w trakcie lekcji. Oczywiście są wyjątki, takie jak nauczyciele, ale też jeżeli telefon jest potrzebny uczniowi ze względu na jakąś niepełnosprawność, którą on posiada, a powinno to rozwiązanie funkcjonować od 1 września, czy może jeszcze też rozszerzmy to pytanie, czy powinien być zakaz mediów społecznościowych do któregoś roku życia w Polsce twardo egzekwowany od platform?
2: Zaczynając od telefonów komórkowych, absolutnie nie powinno to wejść 1 września. Oczywiście jeszcze cały proces legislacyjny, chociaż też już z naszych nieoficjalnych przesłuchów z Pałacu Prezydenckiego wynika, że jednak podpis pod tym prezydenta Nawrockiego będzie, że to przejdzie ponad podziałami i taki zakaz telefonów komórkowych. Więc zobaczymy, jak to się rozwinie, ale naszym zdaniem, zdaniem akcji uczniowskiej, absolutnie nie zakazywać, a jednak edukować. Oczywiście za rok możemy wrócić do tego tematu, już wtedy nie będziemy stanowczo na nie, żeby zakazać tego telefonu, ale w momencie, gdy w polskiej szkole nie ma ani jednego tematu związanego z higieną cyfrową, z tym, jak ciężkie są uzależnienia od telefonu, od mediów społecznościowych, to jak klikniemy magiczny guzik, zakaż, wyłącz telefon, wyłącz cokolwiek, no to źle to będzie działało niestety dla młodego człowieka, dlatego też zwracam uwagę i tutaj do naszych dorosłych słuchaczy, rodziców, żeby zwracać uwagę na to, co dziecko robi po szkole, bo oczywiście to, co w szkole będzie taki, zakładając, że przejdzie taki zakaz, to będzie od na przykład 8 do godziny 16, ale już właśnie po godzinie 16 i do następnego dnia rozpoczęcia lekcji nikt w żaden sposób tego nie będzie mógł weryfikować, a raczej nie mógł weryfikować, tylko właśnie będzie mógł rodzic, ale rodzic wielokrotnie, i to słyszymy od wielu uczniów, nie obchodzi rodzica. I nie mówię o wszystkich rodzicach, ale jednak wielu, którzy nie mają pojęcia, co się dzieje właśnie w telefonach młodych osób, a media społecznościowe i zakaz do 15 roku życia my akurat popieramy. Uważamy, że media społecznościowe są niebezpiecznym miejscem dla dzieci, a w szczególności dzieci poniżej właśnie 15 roku życia, a przypomnijmy, że jest teraz zakaz do 13 roku życia, którego nikt nie weryfikuje, więc jeśli wprowadzić taki zakaz, to rozsądnie, a rozsądnie naszym zdaniem, i to taka nasza propozycja, którą już w styczniu wystosowaliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji, Edukacji i również do premiera, żeby wykorzystać M-Obywatela do tego, żeby jednocześnie trochę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze weryfikować wiek, żeby osoba, która ma lat 10, nie miała lat 33 za dotknięciem mniej więcej 3 razy myszką, a po drugie, żeby osoba, która decyduje się komentować w sieci cokolwiek, niech już będzie zweryfikowana i nie będzie anonima pod tytułem Tymon, tylko będzie już Tymon i nazwisko tej osoby, więc to będzie o tyle ważne, że możemy rozwiązać trochę problem mowy nienawiści, hejtu, ale do tego trzeba też współpracy i międzyresortowej, i również między big techami, a również tak naprawdę tutaj w naszych postulatach oprócz higieny cyfrowej też pojawia się chociażby koniec z kulturą czerwonych pasków. My to nazywamy kulturą wyścigu szczurów, a o tych czerwonych paskach, biało-czerwonych paskach dość dużo ostatnio się mówi. My uważamy, że te czerwone paski, biało-czerwone paski powinny jednak zniknąć.
1: A w co powinny się przeistoczyć? Czy w ogóle powinny się przeistoczyć? Bo też teraz jest to pytanie o... Nawet jedni nazwą to oczywiście wyścigiem szczurów, inni nazwą to pobudzaniem ambicji i pracowitości, nagradzaniem, wyróżnianiem. Niepotrzebne tutaj skreślić. Tutaj pozostawiam i tobie, i państwu absolutną dowolność.
2: Tutaj na pewno trzeba podejść do tego odpowiedzialnie, żeby zobaczyć też różne perspektywy, bo oczywiście każdy uczeń, każdy nauczyciel, każdy rodzic, to jest w ogóle każdy obywatel, to inna perspektywa, więc mogę mówić przynajmniej ze swojej perspektywy tych czerwonych, biało-czerwonych pasków miałem wiele, wiem, że mi się nie przydadzą, bo biały-czerwony pasek określa tylko koniec, metę. Nikt nie patrzy na to, co się dzieje w międzyczasie, nikt nie patrzy, jak dany uczeń pracuje cały rok, tylko ta ostateczna średnia, wszystko podliczyć, a to też w zależności, jak w danych placówkach działa. Ktoś, kto ma średnią, na przykład wychodzącą z ocen takiej matematyki 4,9, dostanie finalnie czwórkę, a nie piątkę, bo nauczyciel ma takie widzimisię. Ale co najważniejsze właśnie tutaj w zakresie czerwonych, biało-czerwonych pasków chodzi o to, że to są nierówności społeczne, bo oczywiście ja mogę powiedzieć teraz coś ryzykownego, ryzykowną tezę, że czerwony pasek w Polsce można niestety kupić. Kupić w zakresie takim, że rynek korepetycji, oj, teraz rynek korepetycji to jest mniej więcej 150-200 zł za godzinę. To jest taka średnia płacenia właśnie za daną lekcję dodatkową, a nie każdy sobie może pozwolić na takie przyjemności, a raczej na nadrabianie właśnie zaległości ze szkoły, bo obecnie i to też jest jeden z postulatów, żeby ograniczyć ilość uczniów w szkołach, w danej placówce, bo to nie może być tak, że w danej klasie jest 30-35 uczniów, 45 minut lekcji, jeden nauczyciel, no i weźcie temu nauczycielowi, powiedzcie, żeby przerobił cały materiał, całą podstawę programową, więc tutaj też na lekcji nie jesteśmy w stanie przerobić wszystkiego, nie jesteśmy w stanie przerobić tego, co powinniśmy przez 45 minut przerobić i to trafia do domu dla młodej osoby, a łatwiej to zrozumieć jednak z nauczycielem, czyli korepetytorem, którego wiele osób nie może mieć, więc no patrzymy na to jakoś, jako wyścig szczurów, ale też głęboką nierówność społeczną.
1: I jak tu skończyć rozmowę, kiedy temat się nie kończy? Kończy się za to niestety nam czas, tak samo jak rok szkolny. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, miłych wakacji.
1: Kłaniamy się, udanych wakacji, spokojnego lata. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio 1.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Coraz więcej Niemców zwraca się ku radykalnej prawicy. Według najnowszego badania YouGov, prorosyjską i rewizjonistyczną alternatywę dla Niemiec popiera 29% Niemców i to rekordowy wynik. Partie z rządzącej koalicji tracą. Hadeków CDU-CSU popiera 20% wyborców, socjaldemokratów z SPD 12%. Patrząc na sondaże z ostatnich lat, jasno widać, że wspomniany wynik AfD nie jest przypadkiem. Alternatywa dla Niemiec systematycznie zyskuje mniej więcej od 2020 roku. Za 2 lata w Niemczech wybory na szczeblu federalnym. Czy jeśli ta tendencja się utrzyma i po drodze nie wydarzy się coś zupełnie nieprzewidywalnego, to AfD przejmie władzę w Niemczech? Czy też jest blisko, ale jednak partie establishmentu zdołają utrzymać władzę? O to zapytałem Patrycję Tepper z Instytutu Zachodniego.
2: Za 2 lata wybory, jeżeli odbędą się wybory do Bundestagu, to będzie i tak dobrze, ponieważ są duże obawy o to, że koalicja, która obecnie rządzi w Niemczech, po prostu rozpadnie się wcześniej. Jest bardzo duże niezadowolenie z pracy tej koalicji. Około 85% Niemców jest niezadowolonych z pracy kanclerza. I to byłby bardzo duży problem, dlatego że równocześnie większość wyborców Hadecji, czyli tej partii, która ewentualnie mogłaby wejść w koalicję z alternatywą dla Niemiec, jest absolutnie przeciwna takiej koalicji. Dlatego taka koalicja jeszcze w najbliższym czasie nie mogłaby powstać. Nie ma na to szans, żeby alternatywa dla Niemiec przejęła władzę, ale z drugiej strony mamy taką patową sytuację, z kim innym partie środka mogłyby budować koalicję, ponieważ jest tutaj coraz mniej opcji.
3: A czy nie wykluczyłaby pani takiego scenariusza, że jeśli faktycznie doszłoby do rozpadu koalicji, wcześniejszych wyborów, to AfD mogłaby przejąć samodzielną władzę, czy nie? Czy to też odpada i będzie sytuacja patowa?
2: To odpada, nie musimy się tym w najbliższym czasie zajmować, dlatego że po prostu alternatywa dla Niemiec nie jest w stanie osiągnąć wyniku, który umożliwiłby jej samodzielne przejęcie władzy. Maksymalny potencjał wyborczy, który partia teraz posiada, to jest około 33%, czyli już wyżej są te osoby, które mówią, że nigdy pod żadnym pozorem na alternatywę dla Niemiec nie zagłosują. I partia nie ma też żadnego partnera koalicyjnego, nie ma z kim zbudować koalicji, dlatego władzy na pewno nie przejmie. Możliwe jest też, że będzie wtedy rząd mniejszościowy, chadecki, i Hadecja będzie wtedy wybierała sobie partnerów do różnych projektów i z nimi wspólnie głosowała. Albo też inna partia. Tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć.
3: Pani o tym wspomniała i to jest kluczowe. To znaczy w dużej mierze AfD jest otoczona przez partię głównego nurtu kordonem sanitarnym. Mówiąc krótko, z AfD się nie współpracuje. Pytanie, czy ten mur gdzieś powoli się kruszy? Mur wokół AfD. Było wspólne głosowanie Hadeków z AfD w sprawie migracji, za co zresztą kanclerz Merz był ostro krytykowany. Czy to się zmienia?
2: Na poziomie federacji to się nie zmienia. Oczywiście są różne podejrzenia o to, że gdzieś ta współpraca się pojawia, nie jest oficjalna, że być może są jakieś kontakty, ale to raczej na poziomie krajów związkowych. Tam faktycznie sytuacja jest czasami trudna dla partii takich jak Hadecja, żeby bez współpracy z alternatywą dla Niemiec, bez żadnych ustaleń móc w ogóle funkcjonować. Natomiast oficjalnie absolutnie Friedrich Merz mówi, że on sam jest tym Brandmauer, czyli tym kordonem sanitarnym i dopóki on jest kanclerzem, żadnej takiej współpracy nie będzie.
3: Przez lata w oczach wielu Niemców AfD uchodziła za partię toksyczną, do której popierania po prostu nie wypadało się przyznawać. Czy to się zmienia?
2: To się zmienia. Partia faktycznie nie jest już wybierana przez Niemców tylko ze względu na protest, tylko żeby pokazać żółtą czy też wręcz czerwoną kartkę partią środka, jak one się same nazywają, partią demokratycznym. Teraz już wiele osób głosuje na alternatywę dla Niemiec z przekonaniem. Partia również zyskuje w każdym sondażu, jeżeli chodzi o kompetencje w obszarze chociażby gospodarki, migracji, bezpieczeństwa. Wszędzie widzimy, że w tych sondażach faktycznie Niemcy przypisują tej partii już kompetencje, czyli traktują ją jako stały taki element systemu politycznego, a nie jakąś jego tylko i wyłącznie aberrację. Więc ta partia jak najbardziej zyskuje. Zyskuje też ten elektorat potencjalny. Tutaj widać, że po prostu Niemcy już nie traktują jej jako takiej właśnie toksycznej, skrajnej, której nie można wybierać. Chociaż jest jeszcze oczywiście duża grupa wyborców, którzy deklarują, że nigdy na AfD nie zagłosują.
3: Przez lata AfD była partią głównie wschodnioniemiecką. Na ile się to teraz zmienia?
2: To również się zmienia. W ostatnich wyborach na południowym zachodzie było to również widoczne. Partia osiągała tam rekordowe wyniki. To cały czas nie jest tyle samo, co na wschodzie Niemiec, gdzie na przykład w Saksonii, Anhalt, gdzie wybory są już we wrześniu, to jest około 40%. I tam, uwaga, partia ma szansę na samodzielną większość. Tam faktycznie może się tak wydarzyć. Natomiast na zachodzie to jest bliżej 20%. Ale to też jest już stuprocentowy przyrost, można powiedzieć, w ostatnich latach. I wynika to z tego, że partia AfD stała się partią robotniczą. Wielu pracowników przemysłu chętnie głosuje na alternatywę dla Niemiec. Odwrócili się od socjaldemokracji i innych partii. Traktują te partie jako niedbające o interesy pracowników, ale bardziej troszczące się o osoby, które pobierają chociażby zasiłki. I zwrócili się właśnie w stronę alternatywy dla Niemiec jako takiej partii, które postrzegają, że jest taka racjonalna, zdroworozsądkowa i która też dba o tych ludzi, broni ich przed elitami.
3: Na czym najbardziej zyskuje AfD? I pytanie, czy AfD jest siłą, która opiera się na swoich pomysłach, czy też jest AfD silna słabością CDU, CSU, SPD, tych partii mainstreamowych?
2: Mimo, że partia właśnie zyskuje w tych wszystkich sondażach w obszarach kompetencji, są jej przypisywane coraz wyższe kompetencje, to jednak te jej postulaty programowe, one nie zawsze są nawet rzeczy realistyczne do zrealizowania. One po prostu bardziej uderzają w takie emocjonalne elementy obaw mieszkańców i to się dobrze sprawdza. Natomiast partia jeszcze nie miała nigdy okazji się wykazać, jeszcze nigdy nie miała odpowiedzialności, nie była w rządzie, więc tak do końca nie mogła pokazać, że realizuje te swoje pomysły, że jest w stanie jakieś te punkty swojego programu zrealizować. I można powiedzieć, że właśnie słabość innych partii, to niezadowolenie z innych partii, mimo że Alternatywa dla Niemiec nie jest już wyłącznie partią protestu, to jednak cały czas napędza, daje taką siłę i wysokie wyniki w sondażach, dlatego że ludzie po prostu obawiają się o przyszłość, obawiają się o swój dobrostan. I to jest taka charakterystyczna wspólna cecha wyborców Alternatywy dla Niemiec, że oni ogólnie subiektywnie są niezadowoleni, subiektywnie źle oceniają swoją sytuację finansową, obawiają się o przyszłość. I z tej obawy właśnie się rodzi takie wysokie poparcie dla Alternatywy dla Niemiec.
3: Nie brakuje głosów, że AfD jest partią rewizjonistyczną. Co jej ewentualne rządy oznaczałyby w polityce zagranicznej dla Polski, także jak ta polityka wyglądałaby wobec Rosji?
2: Na przykład w Saksonii-Anhalt, gdzie partia ma ponad 40% poparcie, lokalne struktury stawiają w 100% na Rosję. Mówią o tym, że chcą, żeby dzieci w szkołach uczyły się języka rosyjskiego, żeby wznowić wymiany z Rosją. Również mają kontakty z Rosją. Wiemy też, że ostatnio wysocy rangą przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec wyjechali do Rosji, rozmawiali o wznowieniu Nord Stream 2 i o naprawie reszty nitek. Także wiemy, że dla Rosji z naszej perspektywy ta polityka zagraniczna, ta współpraca z Rosją, przychylność wobec Rosji jest jakimś zagrożeniem. I jeżeli chodzi o też politykę pamięci, to też należy się przyjrzeć temu, co Alternatywa dla Niemiec mówi. W tej partii dominuje takie przekonanie, że należy skończyć z tak zwanym kultem winy. To znaczy, że nie należy przedstawiać Niemiec jako wiecznie winnych, tylko należy się skupić chociażby też na własnych ofiarach II wojny światowej. To już dochodzi czasami do takich kuriozalnych wypowiedzi, gdzie właściwie te ofiary II wojny światowej z Niemiec miałyby być ważniejsze od każdych innych. Także tutaj widzę duże zagrożenie dla naszych relacji polsko-niemieckich, gdyby faktycznie Alternatywa dla Niemiec taki rodzaj polityki pamięci zaczęła wprowadzać.
3: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Patrycja Tepper z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Mówiła Patrycja Tepper z Instytutu Zachodniego. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: on to powiesz tak. Naprawdę nie wiem, czy to długo potrwa. Naprawdę nie wiem, czy...
1: Minęła godzina szósta.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
1: Czas na wiadomości Radio Łódź. Małgorzata Błażewicz.
3: Dzień dobry. Fala upałów nad regionem łódzkim. Rośnie ryzyko udarów cieplnych. Upały odkształcają łódzkie torowiska. Mieszkańcy obawiają się kolejnych awarii. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Są ostrzeżenia przed upałem. Temperatura maksymalna dzisiaj do 36 stopni. Wiatr słaby. Upały w Łódzkiem, rośnie ryzyko udarów cieplnych. Przed mieszkańcami dwa bardzo gorące dni z temperaturami powyżej 35 stopni Celsjusza, a także bardzo ciepłe noce. W taką pogodę już o 1/5 wzrasta liczba wezwań karetek pogotowia. Najczęściej ratownicy są wzywani do zasłabnięć, mówi ratownik z działu pomocy doraźnej w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Mariusz Kowalczyk.
4: Przede wszystkim zasłabnięcia, zaburzenia świadomości, ale też urazy, no bo jeśli jest ładna pogoda, to wiele więcej ludzi spędza swój wolny czas na świeżym powietrzu.
5: Osoby starsze często zapominają, że powinny odpowiednio się nawodnić, unikać, prawda, otwartych przestrzeni, gdzie jest duże nasłonecznienie i niestety to są osoby bardzo często obarczone niewydolnością krążenia.
3: Dodaje kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki Paweł Ziółkowski. Lekarze apelują, aby pić dużo wody, unikać przebywania na słońcu w godzinach od 10 do 17, ograniczyć wysiłek fizyczny i nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Łódzkie torowiska nie radzą sobie z upałami. Przedwczoraj na ulicy Piotrkowskiej w rejonie Czerwonej w kierunku Placu Niepodległości doszło do odkształcenia torów z powodu wysokich temperatur. Chociaż torowisko zostało już naprawione, łodzianie obawiają się, że z powodu zbliżającej się fali ekstremalnych upałów do takich sytuacji może dochodzić częściej. Mówi o tym nasz reporter Kacper Józefowicz.
6: W ostatnich latach podczas fali upałów torowiska w Łodzi odkształcały się m.in. na ulicach Franciszkańskiej, Narutowicza oraz Gdańskiej, co powodowało liczne utrudnienia. Jak zauważa Piotr Wasiak z MPK, takie sytuacje występują głównie na torowiskach typu węgierskiego.
7: Oczywiście prowadzimy działania w ramach prac utrzymaniowych, aby minimalizować liczbę tego typu zdarzeń.
6: Warto podkreślić, że wysokie temperatury wpływają nie tylko na starsze torowiska, ale także na te, które były wymieniane w ostatnich latach.
3: Podnoszenie się lub odkształcanie torowisk jest potencjalnie niebezpieczne, ponieważ zmiany trudne do zauważenia przez motorniczych mogą prowadzić do wykolejenia tramwaju.
2: Więcej na radiołódź.pl.
3: Już ponad 900 ofiar śmiertelnych pochłonęło trzęsienie ziemi w Wenezueli. Cały czas prowadzona jest akcja ratunkowa po tym, jak tysiące osób odniosły obrażenia w wyniku dwóch najsilniejszych od ponad stulecia wstrząsów, jakie nawiedziły ten kraj w okolicach stolicy Caracas, mówi Jan Pachlowski.
8: Wśród zrujnowanych budynków, które obecnie kształtują panoramę miasta, ratownicy oraz rodziny poszukujące zaginionych bliskich niestrudzeniem przeszukują gruzowiska od czasu, gdy w środę północną Wenezuelę nawiedziły dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi. Po 48 godzinach akcji wciąż znajdowani byli żywi ludzie, których wspierali zebrani naokoło, starający się również pomagać służbom ratunkowym. Z gruzu wydobywane były żywe noworodki, seniorzy czy domowe zwierzęta. Według ostatnich danych ponad 3000 osób odniosło obrażenia. Co najmniej 172 osoby pozostają uwięzione pod gruzami zawalonych budynków, poinformował przewodniczący Zgromadzenia Narodowego George Rodriguez. Wstrząsy dotknęły co najmniej 383 budynki, 13 szpitali, 25 centrów handlowych oraz 1002 inne obiekty. Dramatycznie kończy się czas, aby ratownicy w gruzach mogli jeszcze odnaleźć większą liczbę ocalałych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: A na koniec zaglądamy na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Francja pokonała Norwegię 4-1 i z kompletem zwycięstw awansowała do 1/16 finału z pierwszego miejsca w grupie. 3 gole dla Francuzów zdobył Osman Dembele. Senegal rozgromił Irak 5-0. W pozostałych spotkaniach Republika Zielonego Przylądka zremisowała z Arabią Saudyjską 0-0, a Hiszpania wygrała z Urugwajem 1-0. Trwają jeszcze mecze Egipt, Iran oraz Nowa Zelandia, Belgia. Więcej sportu po 8 w Radiu Łódź. Na kolejne wiadomości natomiast zapraszam za godzinę.
1: A przed nami prognoza pogody już na powitanie. Bardzo ważna informacja. Ostrzeżenie przed upałem trzeciego stopnia zacznie obowiązywać od godziny 10 dla całego województwa łódzkiego. Skąd ta trójka w ostrzeżeniach? Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień i tutaj sobota do 35 stopni, niedziela, poniedziałek do 39. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 25 stopni. To jaką mamy teraz temperaturę? Sprawdzamy 19 stopni i słońca już nie da się nie zauważyć. Grzeje.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 6:05, jeżeli ktoś musi jeszcze zrobić zakupy, to szybko do sklepu, a potem proszę unikać przebywania na świeżym powietrzu, chociaż powinnam chyba powiedzieć na słońcu w miarę możliwości. Monika Borysow-Dudowicz, witam o poranku, Rafał Tyluś realizuje program. Co by tu jeszcze dodać, powiedzieć na pocieszenie? Śnieg.

10 minut po godzinie 6 chyba już słychać, że są z nami wakacje. Tak, wczoraj odbyło się zakończenie roku szkolnego, ale wracając do tego, co dzisiaj, do tych upałów itp. itd., to dzisiaj ja proponuję następującą zabawę o poranku. Poszukamy słów, które przyniosą nam trochę chłodu. Ja już zaproponowałam śnieg, co państwo na to? Niby nic takiego, a jak sobie pomyślimy, to na samą myśl o śniegu robi się tak w sumie nieupalnie. studio@radiouc.pl, to proszę się nie krępować, chłodzić. Za chwilę zaplanujemy sobie ten sobotni poranek. Wszystko przed nami.

16 minut po godzinie 6 to po pierwsze i najważniejsze, mamy wakacje w końcu. Kto się cieszy? Ręka w górę. Ja nawet dwie podniosę za siebie i za córkę. Już słyszę samą siebie tak około godziny 12. Kochanie, wstawaj, pobudka. My wstaliśmy trochę wcześniej, to słychać, a jeżeli czegoś w domu brakuje, to taka runda po sklepach lepiej teraz niż po godzinie 10. Przypomnę, od godziny 10 znowu zacznie obowiązywać ostrzeżenie, ale trzeciego wyższego stopnia przed upałami. Co słychać tak w ogóle w sobotę? Spotkamy się dzisiaj z rekordzistą świata w pływaniu i tutaj uwaga, Bartek mieszka w Piotrkowie, trenuje w Łodzi, nie sposób mu nie kibicować. Poszukamy też cienia, zajrzymy do parku, zaplanujemy sobie biegi, także będzie się działo, polecamy się. Do słuchania.

Takie cuda tylko o poranku, 24 minuty po godzinie 6. Ja przypominam, czekam na słowa, które przyniosą odrobinę chłodu. Lodówka to jest propozycja od pana Michała. To ja mam takie pytanie, kto już rano otworzył lodówkę i nie dlatego, żeby coś z niej wyjąć, po coś sięgnąć, tylko po to, żeby powiedzieć sobie, oj, chłodniej, nie zamknę tej lodówki. Słowa, które przynoszą ochłodzenie. studio@radiowodz.pl. Dzisiaj na takie słowa czekam, dodając jeszcze jedno słowo, pobudka oczywiście. O, jest kolejne, okiść. Tak, to też są zimowe klimaty. Pozdrowienia dla pani Ani, a my teraz policzymy do 7. Dlaczego?

0: najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 29 minut zostało do godziny 7. O poranku z pewnością poszukamy cienia, taki czas. A w ostatnim czasie ja odwiedziłam Rokicie, pospacerowałam trochę po parkach. To dzisiaj do jednego z nich zajrzymy, przypomnimy sobie, jak to było, bo wiem, że Państwu bardzo się podobało. To klimat parku Sielanka będę mogła zaproponować. Za chwilę sprawdzimy, jak to było na Rokiciu.

0: 21 minut zostało do godziny 7, to ja mogę zaproponować nieco parkowego cienia w drodze do pracy na wysokości Parku Poniatowskiego. Ja widziałam dzisiaj już po godzinie 5 takie osoby trochę zabiegane. I tutaj, jeżeli sport, jeżeli wysiłek, to proszę przed godziną 10, ponieważ alertów nie wolno lekceważyć. A pewnie nie jedna osoba dzisiaj cienia i chłodu będzie szukać właśnie w parku. Ja z Moniką Wilanowską, łódzką przewodniczką, spacerowałam ostatnio po parkach Rokicia. To prośba jest taka, żeby był cień, żeby była woda. Czary Mary, gdzie jesteśmy?
1: A teraz się znajdujemy w parku, który o dziwo nie zmienił nazwy od początku swojego powstania. Nie ma też żadnego imienia. Park po prostu Sielanka. A dlaczego? Może ciężko nam jest to wyobrazić sobie, ale tu tak naprawdę był styk dwóch posiadłości. Edmunda Bema i Ferdynanda Kniga. Może Państwo kojarzą, że jak jedziemy Pawianicką, dawniej była to szosa pawianicka, to stoją dwie takie piękne wille, już mocno zniszczone. I niektórzy mówią, że właśnie Ferdynand Knig kupił ten teren od Lorenza. Natomiast prawda jest taka, że Beme i Knig pojęli po prostu za żony córki właśnie Lorenza. Ferdynand Annę, a Edmund Beme Paulinę. I były to wspaniałe kobiety. Natomiast od czego się zaczęła historia tego parku? Że właśnie w tej części, która należała do Edmunda Beme i do Pauliny, Edmund postanowił właśnie zrobić takie założenie ogrodowo-parkowe Sielanka. On to nazwał tą Sielanką i tak ta nazwa się przyjęła. Natomiast były to też osoby bardzo religijne i ofiarowały plac pod budowę pobliskiego kościoła świętego Franciszka. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest związane z historią tego parku, tego w zasadzie założenia takiego ogrodowo-parkowego, ponieważ Edmund Beme właśnie w tym parku, w tym ogrodzie organizował różne akcje też charytatywne na budowę kościoła, ale przede wszystkim, kiedy odbyła się tutaj w kościele pierwsza komunia święta, to już później się stało tradycją państwa Beme, zapraszali wszystkie dzieci pierwszokomunijne tutaj do parku, do takiej jakby muszli koncertowo-teatralnej, tak, na uroczyste śniadanie i zachowały się zdjęcia z tego okresu. Natomiast druga część tutaj parku należała do rodziny Knigów i po tej rodzinie zachowały się tutaj te dwie piękne wille. Nie wiem, czy jesteś sobie w stanie wyobrazić piękność tych willi. Natomiast dzisiaj rzeczywiście zabite dechami i w sumie to nie bardzo wiadomo, co się z nimi stanie, bo nikt od dawna tutaj nie przeprowadza żadnych remontów. Jeszcze po II wojnie światowej w jednej z willi była siedziba ZHP i ta część została tutaj, kiedy to zostało też upaństwowione, włączona do terenu tego parku.
0: Kapliczka znajduje się przed nami.
1: Kapliczka była tutaj już dawno, tylko że parę lat temu zmieniła się, bo już była tak rozkradziona, że w zasadzie zamiast jakiegoś wizerunku czy figurki w kapliczce była taka zasłonka. Natomiast tutaj kapliczka była od dawna, kiedyś kapliczki, tak myślimy, że to z tego powodu była ta kapliczka, bo kapliczki były stawiane na rozwidleniu dróg, tak? A tutaj właśnie była szosa pabianicka.
0: Słyszymy, że znajdujemy się zdecydowanie w centrum miasta, to słychać i to widać zresztą, ponieważ znajdujemy się między jedną ulicą, a drugą, czyli to też jest takie miejsce, które służy do przejścia, które daje odrobinę wytchnienia w taki ciepły dzień.
1: Tak, i tak jak widzisz, są tutaj wieżowce, jest duże osiedle, w pobliżu jest szkoła, natomiast znajdują się też place zabaw, z tyłu za tobą jest. Znajdują się dwa stawy, gdzie mamy nawet domek dla kaczek, ale w ogóle ten park, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym, później po II wojnie światowej, był popularny, bo kiedyś troszeczkę inaczej dbaliśmy o bezpieczeństwo i tak dalej. Tutaj był popularny nawet zimą, ponieważ można było zjeżdżać z górki na sankach, no i można było jeździć po prostu na zamarzniętych stawach. Tutaj mamy zachowane dwa stawy na łyżwach i takie zdjęcia też się zachowały. Natomiast rzeczywiście jest to też takie miejsce, gdzie nawet czekając na autobus czy na tramwaj, to można skryć się właśnie w cieniu tutaj tych drzew.
0: Tak, tak, ta opowieść nie bez powodu. Zamarznięte stawy i łyżwy. To tak a propos tych skojarzeń. Za chwilę jeszcze wrócimy na Rokicie. Ja przypomnę słowa, które kojarzą się z chłodem. studio@radiouc.pl. Pan Maciej tak trochę nieśmiało kilka minut temu wymienił jedno takie słowo z pytaniem, czy pasuje. I tutaj to słowo jest następujące. Teściowa. To ja tylko poinformuję, że dzisiaj tak w ogóle rodzinne święto, dzień szwagra. Proszę pozdrowić od Radia Łódź.

0: 9 minut zostało jeszcze do godziny 7, a my raz jeszcze zajrzymy na Rokicie. Pewien park odwiedziłam razem z Moniką Wilanowską, łódzką przewodniczką. Pewnie już Państwo o tym słyszeli, ale ja do parku zawsze, niezależnie od pogody, siła wyższa. To teraz też stanę na wysokości zadania. Dlaczego na wysokości? Proszę posłuchać.
1: Nadal znajdujemy się w parku Sielanka w Łodzi. Moniko, co to za górka?
2: Co to za górka? My już teraz jesteśmy na tym terenie, który należał do rodziny Beme, tak? Do córki Pauliny, która kiedyś gdzieś tam czytałam, że to było kupione, ale myślę, że po prostu rodzice dali swoim córkom jako wiano, tak? Więc tutaj tak jakby przez ten park ta granica pomiędzy posiadłością rodziny Beme a Kryników przechodziła tak na skos też wzdłuż tej górki. No tutaj, Moniko, na górze zobacz, mamy fragmenty jakiejś tutaj budowli. Tylko żeby teraz tutaj poszukiwać, czy skarbów nie przyszło. Natomiast to są pozostałości schronu. Mówi się też, że tajnego przejścia, które prowadziło wyjście, było właśnie przy willi Kryników. Ludzie, którzy się tutaj wychowywali w latach 50-tych, 60-tych, mówią, że właśnie około 30 metrów można było przejść i były takie drzwi jakby już pod samą willą. Niestety, no, w latach 90-tych zostało to zasypane ze względu na bezpieczeństwo dzieci, bo podobno zdarzały się różne wypadki, ale niewątpliwie jeszcze do końca tajemnica tego schronu nie została odkryta. Tutaj jeszcze właśnie mamy willę syna Kryniga, Ryszarda Kryniga, której właśnie się mieściło to ZHP w tym miejscu. Szkoda, że po prostu ta budowla tak bardzo niszczeje, ale chciałam powiedzieć, zobacz, spójrz, mamy tutaj bloki, takie wysokie wieżowce, które tutaj powstały po II wojnie.

0: światowej. I mówi się też, że z tych wieżowców było właśnie zejście do tych schronów, bo tutaj mieszkały bardzo wyjątkowe osoby, jak na przykład mieszkała tutaj profesor Teresa Tyszkiewicz. Miała nawet pracownię malarską tutaj na górze. To była profesor Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, która można powiedzieć, że współtworzyła tutaj tą szkołę plastyczną razem z na pewno znanym wszystkim łodzianom Władysławem Strzemińskim, tak? Prace właśnie Teresy Tyszkiewicz też znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi. Była to bardzo znana artystka. A co ciekawe, że spokrewniona też ze świętą Urszulą Ladochowską, ponieważ święta Urszula była jej ciotką i tutaj też właśnie dlatego osiadła na Rokiciu, a ostatnie lata swojego życia spędziła w pobliskim klasztorze sióstr Urszulanek. Natomiast tutaj ludzie, którzy mieszkali, wspominają tą panią, jak tutaj chodziła właśnie do parku z pieskiem, że miała służącą. Tutaj też mieszkał syn Stanisławy Leszczyńskiej, który był nazywany bratem Judymem tutaj, bo był lekarzem, jak wiemy, z wykształcenia i rzeczywiście tutaj wiele okolicznym mieszkańcom pomagał.
1: To teraz spróbujemy sobie wyobrazić, co z tą górką dzieje się zimą, prawda?
0: Tak, zimą tutaj dzieci zjeżdżają na sankach. Na szczęście to zostało od wielu, wielu lat i dobrze, że ta górka tutaj powstała, bo Rokicie też było po prostu położone w takich dolinach, jakby stąd mamy tutaj też kolej obwodową i dlatego ona powstała na takim nasypie.
1: Gdybyśmy miały powiedzieć o samym Rokiciu, czym jeszcze wyróżnia się Rokicie właśnie na tle samej Łodzi, całej Łodzi?
0: No to, że położone jest nad rzeką Jasień, w sumie rzeką, która najbardziej jest zachowana na powierzchni, rzeką, która ma ponad 12 kilometrów i wpływa do Neru, bardzo dobrymi glebami, bo tutaj tam, gdzie widzieliśmy też między innymi to rondo, gdzie była posiadłość Otto Kreuzego, ale też tutaj no, był piękny ogród. W ogóle wcześniej ludzie na Rokiciu zajmowali się właśnie uprawą pszenicy, żyta, ale także też grochu. To była taka wieś rolnicza i tutaj te gleby po prostu pozostały. Nawet właśnie pobliski klasztor sióstr Urszulanek. To jest tradycja od wielu, wielu lat. Ja jeszcze ją pamiętam, jak byłam małą dziewczynką. Prowadzi wspaniałe uprawy ogrodnicze i szklarnie. Natomiast dla mnie przede wszystkim Rokicie to jest taka historia mojego dzieciństwa, ale też historia, którą zaczęłam odkrywać później, bo odkryłam, że tutaj też mieszkali wspaniali ludzie, którzy wiele zrobili dobrego dla Łodzi. Natomiast nikt o tym dzisiaj nie pamięta. Nikt nie pamięta, że właśnie zarówno panie z rodziny Kryningów, jak i właśnie Paulina Beme, czy rodzina przybyłów związana właśnie z podarowaniem też placu i domu siostrom Urszulankom, byli bardzo zasłużeni dla Łodzi. To był, pomimo brzmiących po niemiecku nazwisk, to była rodzina katolicka i na przykład rodzina przybyłów podarowała drzwi do łódzkiej katedry, podarowała też jeden z konfesjonałów i co ciekawe, państwo przybyłowie mieli syna i córkę i córka wyszła za pana Józefa Klukę, którego znamy, że był właścicielem tutaj w pobliskiej cegielni przy torach, tak? I jak wiemy, cegielnia zagrała w filmie Ziemia obiecana.
1: Tak, wiemy. Całą rozmowę można znaleźć w podcaście na radio.pl. Spacer po Rokiciu parkowym szlakiem. Sanki i zima. Kolejne słowa zostały wypowiedziane. Pewnie państwo też zwrócili uwagę. I do tych słów wrócimy tuż po wiadomościach Radia Łódź.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest godzina 7. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Małgorzata Błażewicz.
9: Fala upałów zwiększa liczbę interwencji pogotowia w regionie łódzkim. Konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku zakończona. Organizatorzy mówią o sukcesie. Rusza sezon kąpielowy na piotrkowskich basenach. Dziś w Łodzi regionie będzie słonecznie i bardzo gorąco. Termometry pokażą do 37 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Torowiska MPK w Łodzi przegrywają walkę z upałami. Przedwczoraj na ulicy Piotrkowskiej w rejonie Czerwonej w kierunku Placu Niepodległości doszło do deformacji torowiska spowodowanej wysokimi temperaturami. Choć usterkę już usunięto, mieszkańcy Łodzi obawiają się, że podczas fali upałów podobne incydenty mogą występować coraz częściej. Jak zauważa radny Mateusz Walasek, członek Komisji Transportu i Ruchu Drogowego, nie możemy jednocześnie wymienić wszystkich starych torowisk.
10: Robi się i tak bardzo dużo, teraz są przetargi na kolejne przebudowy. Więcej już naprawdę nie sposób zrobić, bo trzeba by tramwaje zamknąć. No na takie coś sobie pozwolił kiedyś Gorzów Wielkopolski, ale nie jest to ta skala miasta, z którą chcielibyśmy się porównywać.
9: Podnoszenie się lub odkształcanie torowisk stanowi szczególne zagrożenie, ponieważ motorniczy często nie dostrzega tych zmian, co może prowadzić do wykolejenia lub uszkodzenia tramwaju.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Szpitalne oddziały ratunkowe w Łodzi i regionie notują coraz więcej pacjentów osłabionych upałem. Wraz ze wzrostem temperatur przybywa pracy ratownikom medycznym i personelowi szpitalnych oddziałów ratunkowych, bo liczba wezwań jest większa o 1/5. Mówi o tym nasza reporterka Weronika Skibińska.
12: Skutki upałów odczuwają już szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego. Najbardziej narażeni są seniorzy, małe dzieci, osoby przewlekle chore oraz pracujący na otwartej przestrzeni. Ratownicy przypominają, że udar cieplny jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. W takie dni jak ten liczba interwencji wzrasta, tłumaczy Mariusz Kowalczyk, ratownik z działu pomocy doraźnej w Zduńsko-Wolskim Szpitalu Powiatowym.
13: Myślę, że jest to około 20% więcej wyjazdów, zgłoszeń, głównie do osób, które chorują na chorobę układu sercowo-naczyniowego, no i też osób, które omdlewają w trakcie przebywania na zewnątrz bądź w trakcie pracy w takich temperaturach.
12: Służby apelują, by pić dużo wody i unikać przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz pamiętać, by nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
9: Synoptycy wydali ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami. W najbliższych dniach termometry mogą pokazać nawet 37 stopni Celsjusza, a tropikalne noce nie przyniosą większego ochłodzenia. Zakończona w Gdańsku konferencja odbudowy Ukrainy była wspólnym polsko-ukraińskim sukcesem. Tak ocenia dwudniowe spotkanie polityków, przedsiębiorców i ekspertów część ukraińskich działaczy obywatelskich mieszkających w Polsce. To wspólny sukces organizacyjny Polaków i Ukraińców, powiedziała Polskiemu Radiu Natalia Panczenko z organizacji Euromajdan Warszawa.
14: Ja widzę absolutny sukces. Chyba wszyscy, którzy się zajmują tematem odbudowy Ukrainy i w Ukrainie, i w Polsce, byli na tej konferencji. Chcę podkreślić, że jest tutaj taka zupełnie inna atmosfera niż w sieci społecznościowej. Nazwałabym to tak. Czuję się tutaj atmosferę współpracy, czuję się tutaj otwartość.
9: Także polscy przedsiębiorcy uczestniczący w konferencji odbudowy Ukrainy podkreślali, że dzięki organizatorom udało im się nawiązać kontakty z ukraińskimi firmami. Z ich punktu widzenia najważniejsze były zapewnienia władz Polski, Ukrainy i Unii Europejskiej o przygotowanych mechanizmach bezpieczeństwa finansowego. Rusza sezon na letnich basenach przy ulicy Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim. Na mieszkańców i gości czekają baseny rekreacyjne, wodne atrakcje i miejsca do odpoczynku. To dobra propozycja dla rodzin z dziećmi oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas i ochłodzić się w czasie upałów. Szczególnie, że podobnie jak w ubiegłym roku, piotrkowskie kąpielisko Słoneczko pozostaje nieczynne. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Łódź Marcin Masiarek z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie, na kompleksie odkrytych basenów wszystko jest już przygotowane.
15: Jesteśmy już po badaniach. Wyniki w każdej nietce, w zjeżdżalni i wodnym placu zabaw pozytywne. Także najważniejszy argument, który musimy spełnić, żeby móc dopuścić obieg do funkcjonowania, spełniony. Woda ciepła. Nie będę zdradzał, jaką ma już temperaturę. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie w najbliższą sobotę.
9: Zmieniły się godziny funkcjonowania kompleksu letnich basenów w Piotrkowie. W tym sezonie obiekt będzie czynny codziennie od 9 do 19. A następne wiadomości Radia Łódź o 8 zapraszam.
8: A w prognozie pogody przede wszystkim ostrzeżenie przed upałem trzeciego stopnia. Zacznie obowiązywać od godziny 10 dla całego województwa łódzkiego. Prognozuje się upały. I teraz temperatura maksymalna w sobotę do 35-37 stopni, w niedzielę i w poniedziałek do 37-39 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 25 stopni i już mamy 24 stopnie na termometrach w Łodzi.
11: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: 5 minut po godzinie 7, a skoro w prognozie pogody mieliśmy takie stopniowanie, to jeszcze pytanie, kiedy wraca zima? W poniedziałek, 21 grudnia. Na razie czekamy? Nie, nie czekamy, ponieważ to byłby zbyt duży szok termiczny i na te różnice temperatur proszę uważać. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Rafał Tyluś realizuje program. Witamy o poranku.

0: 10 minut po godzinie 7. Ja przypomnę, dzisiaj tak dla ochłody szukamy słów, które kojarzą się z chłodem właśnie. studio@radiowodz.pl i teraz tak, za najciekawsze uzasadnienie wyboru słowa, słowo daje będzie upominek. Będzie to najpierw zaproszenie do Teatru Komedii Impro w Łodzi na spektakl improwizowany. Tutaj termin do ustalenia z organizatorem, także można sobie wybrać, można się zorganizować. Ja czekam na lekkie ochłodzenie. Już bardzo dobrze nam idzie. Brawo!
1: Nie wiadomo kiedy napisał się film. Nikt nie mówił mi, że zagrać mam w nim. W pół drogi na księżyc

0: wtedy napisał się film. A gdyby nie wy, nie byłoby nic.
1: Radio Łódź. Dajemy energię na start.

18 minut po godzinie 7. Ja przypomnę, dzisiaj tak dla ochłody szukamy o poranku słów, które kojarzą się z chłodem właśnie. studio@radiolodz.pl i teraz tak, za najciekawsze uzasadnienie wyboru słowa miał być upominek. Będzie najpierw zaproszenie do Teatru Komedii Impro w Łodzi. Spektakl improwizowany. To jakie słowo zostanie nagrodzone, a potem słowa także. Słowo lód. Myśl o zimie, kiedy wszystko teoretycznie skute lodem, to po pierwsze, ale po pierwsze, wyprawa na lody jeszcze najlepsza na upał dla pani Natalii. Zaproszenie do teatru. Lody także dzisiaj będą. Wiem od pani Natalii właśnie, ale wyprawa do kina też się dzisiaj szykuje i tutaj polecamy się do słuchania.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
8: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 15:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
9: W najbliższą niedzielę zapraszamy na spotkanie z Jackiem Grudniem, szefem Radio Łódź, i Tymonem Tymańskim, legendą polskiej sceny alternatywnej.
8: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: A przede wszystkim już wakacyjny. My za chwilę zrobimy sobie takie sobotnie porządki, wakacje oficjalnie rozpoczęte. Co jeszcze dzisiaj słychać? Pewnie, że sprawdzimy. Na Państwa pomysły też czekam. studio@radiołódź.pl. Można również nagrać głosówkę, przesłać do nas. Na radiołódź.pl właśnie znajdą Państwo bez problemu taki czerwony pasek. Tak a propos zakończenia roku szkolnego, nagraj głosówkę i tutaj też na słowa pełne chłodu dzisiaj czekamy.

25 minut zostało nam jeszcze do godziny 8, to teraz czas na sobotnie porządki. Początek wakacji to najważniejsze, do kompletu 27 dzień czerwca. O dniu szwagra już dzisiaj mówiłam, ale ja już chyba wiem, jaki kolor lodów będzie dzisiaj najbardziej popularny wśród najmłodszych. Kolor niebieski zawsze trochę mnie przeraża, ponieważ podobno to jest barwnik pełen niespodzianek. Lepiej wszystko, co niebieskie i wyprodukowane, omijać, do jedzenia oczywiście, ale Gargamel o tym nie wiedział. Dzisiaj Światowy Dzień Smerfa. Imieniny Władysława Marii, Jana Teresy, Wodzisława Maryli. Najlepsze życzenia. Słońce jest w pełnej gotowości, tego nie da się nie zauważyć, od godziny 4:25. I tak sobie pospaceruję po niebie, z naszej perspektywy oczywiście, do godziny 21:05, bo my tutaj tak naprawdę na Ziemi nieustannie krążymy dookoła.

0: 17 minut zostało nam jeszcze do godziny 8, to ja od razu przypomnę się z zaproszeniem do kina, tak? Zostało obiecane i czymś, co tak w ogóle będzie nam pasować do poszukiwań chłodnych klimatów.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Ależ to będzie niespodzianka, z pewnością się Państwo uśmiechną. Jedno podwójne zaproszenie do kina przygotowane, dowolnie wybrany seans filmowy, zaproszenie ważne do 7 dnia lipca. I teraz otwieramy filmowe kalendarium, a tutaj rok 1982 i spektakl telewizji. Premierowo opowieść na podstawie opowieści Adama Bagdaja. Najpierw była taka opowieść właśnie, potem był spektakl, a dopiero potem pewien serial animowany. I teraz pytanie, wątek muzyczny. Z jakiej to historii?

Już jeden podstawowy warunek spełniony, trochę chłodniej się zrobiło, nie bez powodu, prawda? Studio@radiołódź.pl. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.

0: Ania Dąbrowska w Radiu Łódź. 8 minut zostało do godziny 8. To ja wracam do pewnej historii. Rok 1982. Spektakl telewizji premierowo na podstawie opowieści Adama Bagdaja. Najpierw była opowieść, potem spektakl właśnie, a w 1989 roku, właściwie od tego roku, serial animowany. Tak, Pingwin Pikpok został dzisiaj przypomniany. Bardzo dobrze. Dla pani Agnieszki zaproszenie do kina. Gratuluję. Pozdrawiam bardzo serdecznie i proszę, tak oto odwiedziliśmy przy okazji Wyspę Śnieżnych. Burz od razu chłodniej.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
6: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to LKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. LKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
9: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
8: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
11: Śmiertelny wypadek na A2 pod Strykowem. Nie żyje 26-latek. Upały i większy ruch na drogach. Policja przypomina o bezpieczeństwie. Waszyngton odpowiada militarnie na działania Iranu. W niej zachmurzenie małe, a temperatura maksymalna do 36 stopni. Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 w okolicach Strykowa. Nie żyje młody mężczyzna. W kierunku Poznania między węzłami Łódź Północ i Stryków w nocy samochód dostawczy potrącił kierowcę, który wcześniej wysiadł ze swojego pojazdu po tym, jak uderzył w bariery. 26-letni mężczyzna zginął na miejscu. Ruch odbywa się lewym pasem. Przyczyny wypadku bada policja. Funkcjonariusze wraz z wakacjami rozpoczynają wzmożone kontrole i ostrzegają przed upałami. Na nasze bezpieczeństwo na drogach ma wpływ nie tylko zwiększony ruch, ale także nasza koncentracja i stan pojazdu. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
12: Rozpoczęły się wakacje, a to zapowiada większy ruch na autostradach i drogach szybkiego ruchu w regionie. To zwiększa ryzyko niebezpiecznych zdarzeń i dlatego przed wyjazdem warto go dobrze zaplanować i zadbać o stan swojego pojazdu. Mówił Radiu Łódź starszy aspirant Paweł Bryś z Komendy Wojewódzkiej Policji.
13: ulicy w Łodzi. Przede wszystkim oświetlenie, wyposażenie, ogumienie. Planujmy ten przejazd pod kątem przymocowania tych bagaży. Zabezpieczmy się tutaj też, ogromny apel, w paliwo, gdy jedziemy tymi autostradami.
12: Poza wzmożonym ruchem niebezpieczeństwo może nieść ze sobą pogoda. Wysokie temperatury i świecące słońce może obniżyć naszą koncentrację. Dlatego w tym czasie podstawowym wyposażeniem każdego kierowcy powinny być woda i okulary przeciwsłoneczne.
11: A wyruszając w drogę zadbajmy o to, aby przewietrzyć pojazd podczas dłuższej podróży. Należy robić sobie przerwy.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Z początkiem wakacji rusza przebudowa dwóch ulic na Górnej. Jutro drogowcy pojawią się na ulicy Świętego Wojciecha, gdzie prace będą się odbywać na odcinku od ulicy Żgowskiej do Sternfelda. Roboty będą wiązać się z utrudnieniami w ruchu i zmianami w kursowaniu linii MPK, mówi Radio Łódź Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
14: Zniszczona nawierzchnia zostanie zastąpiona nowym asfaltem. Przybudowana zostanie podziemna infrastruktura, pojawią się nowe chodniki, a także ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie ulicy, który ułatwi podróż rowerzystom. Drogowcy szykują się również do remontu ulicy Staroródzkiej, w ramach którego wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i krawężniki.
11: Remont Staroródzkiej obejmie odcinek między Pabianicką a Demokratyczną. W trakcie trwania prac obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Demokratycznej. Roboty dotkną również pasażerów MPK. Inaczej będą jeździć autobus linii 75, a także linie nocne N3A i N4. Poza tym na obu ulicach przebudowane zostaną chodniki i przystanki autobusowe. Przebudowa Staroródzkiej ma zakończyć się z końcem lata, a prace na Świętego Wojciecha mogą potrwać do wiosny przyszłego roku. Amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe uderzenia na cele w Iranie. To odwet za atak 4 irańskimi dronami na statki handlowe w ciśnienie Ormus. Wiceprezydent J.D. Vance ostrzegł Iran, że na przemoc Stany Zjednoczone odpowiedzą przemocą. Z Waszyngtonu mówi Marek Wałkuski.
15: W amerykańskiej operacji w Iranie wzięło udział 6 samolotów, które uderzyły w 4 obiekty wzdłuż irańskiego wybrzeża graniczącego z cieśniną oraz na wyspie Keszm. Celem ataków były składy pocisków i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Amerykańskie dowództwo CENTCOM podkreśliło, że była to odpowiedź na agresję irańskich sił wobec żeglugi handlowej. Według prezydenta Donalda Trumpa Iran wystrzelił co najmniej 4 drony bojowe. Wiceprezydent J.D. Vance przypomniał, że Iran podpisał porozumienie o zawieszeniu broni. Jeśli mają zastrzeżenia co do sposobu stosowania protokołu uzgodnień, mogą po prostu do nas zadzwonić, jednak na przemoc odpowiemy przemocą, ostrzegł J.D. Vance.
11: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
10: To teraz jeszcze o sporcie w Radiu Łódź Piotr Andrzejczak.
16: W ostatnich meczach grupy B na piłkarskich mistrzostwach świata Francja pokonała w Bostonie Norwegię 4-1, a Senegal w Toronto wygrał z Irakiem 5-0. Francja z kompletem zwycięstw w grupie wyszła do 1/16 finału z pierwszego miejsca, Norwegia z drugiego. W grupie H Republika Zielonego Przylądka zremisowała bezbramkowo z Arabią Saudyjską, a Urugwaj przegrał z Hiszpanią 0-1. W grupie G Egipt podzielił się punktami z Iranem po remisie 1-1, a Nowa Zelandia uległa Belgii 1-5. Polskie tenisistki poznały rywalki w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Na inaugurację broniąca tytułu Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Przeciwniczką Magdy Linette będzie mistrzyni French Open Mira Andrzejewa. Maja Chwalińska zagra z Manaharają Sanwelkef z Tajlandii, a Magdalena Frenk z Rosjanką Anną Kalińską. Natomiast nasi tenisiści też poznali rywali. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie trafili na bardzo groźnych rywali. Hurkacz na inaugurację zmierzy się z Norwegiem Kasperem Rudem, a Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Londyński turniej Wielkiego Szlema rozpoczyna się 29 czerwca. Wynikiem 81 metrów i 89 centymetrów w konkursie rzutu młotem Paweł Wajdek wygrał meeting w Zagrzebiu. Wracający po kontuzji rekordzista Polski zaliczył tym samym najlepszy rezultat od blisko 4 lat i to jest 4. wynik na światowych listach w tym roku. Dobrze wypadła w Zagrzebiu nasza czołowa sprinterka Ewa Swoboda, zajęła 3. miejsce w biegu na 100 metrów wynikiem 10 sekund i 98 setnych, wyrównując swój 3. najlepszy rezultat w karierze. Argentyńczyk Daniel Castellani, trener siatkarskiej reprezentacji Polski w latach 2009-10 i szkoleniowiec kilku polskich klubów, zmarł w wieku 65 lat po długiej chorobie. Był znakomitym zawodnikiem, wywalczył medale Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, występował także w Lidze Włoskiej. W 2009 roku został selekcjonerem reprezentacji polskich siatkarzy i w tym samym zdobył tytuł z nią Mistrzostwo Europy, ale prowadził także kluby w naszej Plus Lidze, m.in. Skrebeł Chatów, Zaksa Kędzierzyn-Koźle i AZS Olsztyn. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
10: To czas jeszcze na prognozę pogody. Czy będzie dzisiaj ciepło? Niestety nie. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Sobota to ostrzeżenie przed upałem. Ostrzeżenie 3 stopnia dla całego województwa łódzkiego. Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w ciągu dnia i tutaj będziemy Państwu o tym przypominać. Sobota maksymalnie do 35-37 stopni. Niedziela i poniedziałek do 37-39 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 25 stopni. Tak będzie. Tradycyjnie zerknę, ile stopni mamy teraz na termometrach w Łodzi. Około 24-25 już. Ciśnienie 1001 hektopaskali. Chmury na niebie nieobecne.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: 7 minut po godzinie 8:00. Pewnie niektórzy wybiorą się dzisiaj nad wodę. Tam też proszę uważać. Znam kogoś, kto na 100% dzisiaj skoczy na basen. To rekordzista świata. Za chwilę będzie naszym gościem Monika Borysow-Dudowicz. Witam serdecznie. Rafał Tyluś realizuje program od nas. Dzień dobry.

10 minut po godzinie 8, ja już mam pytanie, a nie, przepraszam, to będzie stwierdzenie. Pewnie słyszeli Państwo o Bartoszu Sokalskim. To jest nasza duma, mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, rekordzista świata, niezwykle utytułowany sportowiec, trenujący także w Łodzi. To poznamy Bartka bliżej już za chwilę, tym bardziej, że ostatnio sporo się wydarzyło w jego sportowym życiu. Polecamy się. Do słuchania.

0: 17 minut po godzinie 8. To teraz będą powody do dumy. W Piotrkowie Trybunalskim mieszka pewien sportowiec. Jest o nim głośno w kraju i na świecie. Dlaczego? Bartosz Sokalski to jest światowa czołówka pływaków, zawodników z zespołem Downa. O sukcesach zaczęło być głośno w 2023 roku. Mistrzostwa Europy. Padwa. Bartek zdobył 7 złotych medali juniorskich, pobił 4 rekordy Polski. Najświeższy sukces jest absolutnie historyczny. Podczas zawodów Grand Prix Polski we Wrocławiu ustanowił rekord świata na 50 metrów stylem klasycznym. W kategorii 17-24 lata uzyskał niezwykły czas, ale przede wszystkim to jest świetny chłopak. Bartka i jego rodziców odwiedził Paweł Kwiatkowski. Jak zaczęło się to spotkanie?
1: Dlaczego akurat wybór padł na pływanie?
2: Wybrałem tak, że moja pasja to jest, że dobrze się przygotowuję, trenuję bardzo mocno, dlatego jestem za to mistrzem świata, to będzie sport. To będzie okej. Okay.
1: Jeśli chodzi o twoje sukcesy, o tym sobie jeszcze porozmawiamy, bo o nich rozpisują się media, tak? Regularnie informujemy o twoich startach na różnych zawodach, ale generalnie to wszystko się bierze z ciężkiej pracy i treningu. Jak zazwyczaj wygląda taki twój dzień treningowy?
2: Trenuję też w Łodzi u Zbigniewa Murasa. W Piotrkowie to z tatą. Trenuję nad techniką, no jeszcze z mamą.
1: Ile zazwyczaj trwa taki trening? Pewnie przed zawodami trochę więcej czasu wtedy poświęcasz na to.
2: Tak, to prawda. Zmysłem się na to, że rzekę trenuję bardzo mocno, to że rzekę pływam 4 km w Łodzi, czy tam więcej, no u swojego trenera. Mówisz, że jestem mocno przygotowany na te zawody.
1: No właśnie, to także wielkie wyzwanie dla rodziców, aby te treningi wszystkie mogły być możliwe, bo mówimy tutaj zarówno o treningach na miejscu w Piotrkowie, jak i oczywiście w Łodzi pod okiem pana Zbigniewa.
3: Tak jest, rzeczywiście 4 razy w tygodniu Bartosz, no, przy pomocy naszej, uczestniczy w treningach w starcie w Łodzi. Tu go trenuje pan Zbigniew Muras, to znany trener, który doskonale przygotowuje go do każdych zawodów, nie tylko tych, których odbywają się w Polsce, ale także za granicą, bo tych zagranicznych jest coraz więcej. Wiadomo, czym próg podnieśliśmy, czy też Bartek podniósł swój próg, czasy zaczął zmniejszać, to okazuje się, że tak jak kiedyś udział w Mistrzostwach Europy było już dużym wydarzeniem, bardzo dużym, tak teraz dosięgają go zawody światowe. W tym roku 3 takie imprezy międzynarodowe, za chwilę w Bydgoszczy odbywają się Igrzyska Virtus, Igrzyska Europejskie Virtus. We wrześniu Bartek został zakwalifikowany do kadry Narodowej Olimpiady Specjalnych i tutaj jedzie na Wyspę Maltę. No i tak jak to było w tamtym roku, końcówka października, listopada, Mistrzostwa Świata w Portugalii i mamy nadzieję wspólnie, że już w Bydgoszczy zagrają hymn, nie mówiąc już o Portugalii. Takie jest marzenie teraz Bartka.
1: A wiadomo, że marzenia są po to, żeby je spełniać. Bartku, chciałbym zapytać, jakie znaczenie ma dla ciebie fakt, że występujesz na zawodach międzynarodowych i reprezentujesz barwy narodowe, występujesz w kadrze Polski. Jakie to ma dla ciebie znaczenie?
2: No dla mnie znaczenie to, że jak ja jestem w kadrze narodowej, to ucieszyłem się bardzo. W Warszawie, że jak mi tam wylosowali na te igrzyskie olimpiady specjalnych, bo się z tego się ucieszyłem, a z tego, że jak ja lecę na te takie mistrzostwa świata do Portugalii, na walczę, żeby sobie jeszcze złoty medal, no ale za to ciężka praca. No i też mogę powiedzieć, że ja mam na piersi, czyli na klasce mam oszełka, taką białą na czerwonym tle, no ale chyba sobie, że mogę reprezentować cały kraj.
1: Jeśli chodzi o takie kwestie związane ze startami na dużych imprezach, wiadomo, że wiąże się to też z dużymi kosztami, ale też przekłada się na to, że na przykład państwo tak naprawdę występujecie w wielu rolach naraz, tak? Rola trenera, opiekuna, czasami masażysty, to wszystko tak naprawdę jest w waszych rękach.
3: No tak, wydatek, żeby uczestniczyć w imprezach międzynarodowych jest bardzo duży. Finansowania prawie, można powiedzieć, dofinansowania nie ma i tutaj rzeczywiście rodzic jest i trenerem, i fizjoterapeutą, i psychologiem społecznym, i opiekunem. Także niektórzy tak jak mówią, że fajnie, że byliście tu czy tu, prawda? Że mogliście wystartować, tak rzeczywiście fajnie. Natomiast odpoczynku tam żadnego nie ma. To jest ciężka praca. Tak naprawdę od rana do wieczora jesteśmy na basenie, bo do południa najczęściej są eliminacje, po południu finały. Wracamy wieczorem, jemy kolację, kładziemy się spać, czekamy na kolejny dzień, kiedy też te starty są już, no przygotowujemy się do kolejnych startów.
0: I tak to właśnie wygląda, a my wrócimy do spotkania z Bartkiem Sokalskim, z jego tatą Tomaszem, dla całej rodziny zresztą pozdrowienia, mama też będzie. Za kilka minut wracamy do Piotrkowa Trybunalskiego.

0: to promocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 15.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: W najbliższą niedzielę zapraszamy na spotkanie z Jackiem Grudniem, szefem Radia Łódź, i Tymonem Tymańskim, legendą polskiej sceny alternatywnej.
2: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
0: Po reklamie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: 8.30 za nami, a my dosłownie za kilka minut ponownie odwiedzimy rekordzistę świata Bartosza Sokalskiego. Co słychać u Bartka? To będzie problem, od czego zacząć. Dzieje się po prostu, ale o wszystkim opowiemy.

0: Jak będzie? Najlepiej, wiadomo. 24 minuty zostały jeszcze do godziny 9. Naszym gościem jest dzisiaj rekordzista świata, pływak Bartosz Sokalski. Ja już nie liczę, ile medali ma w domu Bartek. To jest światowa czołówka pływaków. Paweł Kwiatkowski odwiedził Bartka, jego rodziców i zadał kilka pytań.
1: Jak to się okazało, że tutaj po prostu nie ma mowy o zwykłym pływaniu, tylko mamy do czynienia z prawdziwą torpedą podwodną?
2: Bardzo często zaczyna się to tak i tak samo to było u Bartosza. Zaczęło się od rehabilitacji w wodzie. Bartosz był rehabilitowany na Piotrkowskim basenie przez panią Anię Materę, tak naprawdę jego pierwsza trenerka. Zaczęło się od rehabilitacji. Pamiętam, kiedy ta roczna rehabilitacja się kończyła, pani Ania wtedy nas pytała, czy może Bartka zacząć uczyć pływać. No oczywiście nie mieliśmy nic przeciwko temu. Zaczęła uczyć go pływać, załapał, że tak powiem, i za chwilę odbyły się pierwsze jakieś wojewódzka impreza pod tytułem Olimpiady Specjalne w Wieluniu. Tam już były pierwsze medale. No i tak coraz bardziej, no teraz jest to, co jest.
1: No i warto wspomnieć o tym ostatnim sukcesie z Wrocławia. Rekord świata oficjalnie już został przyjęty. Bartku, co czułeś, gdy okazało się, że rzeczywiście to już jest przypieczętowane i to jest ten twój prawdziwy sukces, ten rekord świata?
3: Byłem zaskoczony, że jak ja założyłem tą tablicę, że zrobiłem ten rekord świata, ale po prostu już w szatni bardzo płakałem, bardzo tak z radości. Ale pracowałem o tym, nie wierzyłem, no i się udało.
1: Tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. To, że jedyny piotrkowianin, wiadomo, ale też jedyny Polak na tej liście, jeśli mówimy cały czas o rekordzie świata.
2: Jedyny Polak i pierwszy Polak, tak? W ogóle Bartosz jest pierwszym Polakiem, który zdobył medal na Mistrzostwach Świata i to nieskromnie powiem złoty. Złoty medal, a więc Bartosz jest mistrzem świata juniorów z tamtego roku. Jest pierwszym Polakiem, który pojawił się na liście rekordzistów świata, pierwszym i na razie jedynym, tak? Mówimy o pływakach, jest jeszcze doskonała pływaczka w Polsce, która też jest rekordzistką, natomiast wśród mężczyzn, wśród seniorów, bo Bartosz już występuje jako senior w wieku od 17 do 24 lat, jest pierwszym Polakiem rekordzistą.
1: Bartku, okazuje się, że nie tylko pływanie, ale też i karate wśród twoich sportowych pasji. Powiedz mi, jak udaje się pogodzić jedno z drugim, bo jak wiemy, doba nie jest z gumy, a czasu musi nas wszystko wystarczyć.
3: Tak, to prawda. No karate to dotyczy się spełniam, no już chodzę 7 lat. Pozdrawiam mojego trenera Rafała Michalaka.
1: Również pozdrawiamy. A jeśli chodzi o te twoje ostatnie sukcesy związane z karate, czym tutaj możesz się pochwalić?
3: Wczoraj miałem ten egzamin, a trener Michalak mówi tak do mnie: Bartek, no jesteś już mocno przygotowany na ten egzamin. Zdałem na czwartek niebieski pas, drugi dan.
1: Mama, rozumiem, dumna z sukcesów syna?
4: Oczywiście, bardzo. Nie spodziewaliśmy się takiego rozwoju akcji i nikt się nie spodziewał właściwie, ale cała rodzina się cieszy jego sukcesem. Bartek jest taką radością, zawsze dzwoni do wszystkich cioć, wujków, dzieli się swoimi sukcesami.
1: Co by nie mówić, tych sukcesów jest naprawdę dużo, a co chwilę mówimy o jakimś nowym, więc to jest chyba najbardziej pozytywne w tym wszystkim.
4: No właśnie, Bartosz z każdych niemalże zawodów przywozi nową swoją życiówkę tak zwaną. Są te rekordy, czyli co 2 tygodnie, co miesiąc. No jest powód do świętowania, do radości kolejnej.
1: Jeszcze tak zapytam, Bartku, co daje ci tak osobiście, prywatnie sport, aktywność fizyczna, radość? Co ci to daje?
3: Radość to dla mnie to jest ważniejsze. Pamiętam, że jak moja babcia jeszcze żyła, to jakby się dowiedziała, to by mocno to by mnie wycałowywała.
0: Właśnie, i chyba słychać, dlaczego nie trzeba tłumaczyć podziwu, ale także sympatii do Bartosza Sokalskiego. Bartuś, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Zazdroszczę Pawłowi Kwiatkowskiemu, że miał okazję spotkać się z Bartkiem właśnie. Ja miałam przyjemność kilka razy, także pozdrawiam całą rodzinę. Tata Tomasz, mama Marzena, ogromne gratulacje również dla rodziców. A do Państwa jeszcze taka prośba, podpowiedź, jeżeli ktoś chciałby wspierać Bartka, jego sportową karierę, tym bardziej będziemy wszyscy szczęśliwi. Na sukces trzeba sobie zapracować, wiadomo. A za Bartka? Trzymamy kciuki.

prawda? Ktoś tylko za bardzo przekręcił nawiew z gorącym powietrzem. Tuż po wiadomościach Radia Łódź aktualna prognoza pogody. Będą też wieści ze świata sportu. 11 minut zostało do godziny 9:00.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Niecodzienne historie,
7: problemy i ważne tematy łódzkiego,
6: ale nie tylko łódzkiego sportu.
8: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
6: Porozmawiajmy o sporcie.
7: Wtorki, godzina 20.
8: Zapraszamy. Michał Malinowski,
6: Piotr Andrzejczak,
7: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komana.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre. Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
13: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaiana w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 9. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
15: Tragiczne potrącenie na autostradzie A2 w Łódzkiem. Policja wyjaśnia okoliczności. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ostrzega przed utrudnieniami z powodu upałów. Ekstremalnie wysoka temperatura w całym kraju. Obowiązują czerwone ostrzeżenia. Temperatura maksymalna dzisiaj w Łódzkiem do 37 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 w okolicach Strykowa. Nie żyje młody mężczyzna. Samochód dostawczy potrącił mężczyznę na autostradzie w kierunku Poznania między węzłami Łódź Północ i Stryków, mówi sierżant Bartłomiej Arcimowicz ze zgierskiej policji.
16: Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 26-letni mężczyzna, mieszkaniec Łodzi, z nieznanych na tą chwilę przyczyn uderzył w bariery energochłonne, po czym opuścił pojazd i chciał przebiec przez autostradę. Kiedy znajdował się na drugim z czterech pasów ruchu autostrady A2, uderzył w niego pojazd marki Mercedes skierowany przez 65-letniego mężczyznę.
15: Potrącony 26-latek zginął na miejscu. Kierowca samochodu dostawczego był trzeźwy. Przyczyny zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Uwaga pasażerowie pociągów. Prognozowana fala upałów może w najbliższych dniach wpłynąć również na ruch kolejowy w regionie. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ostrzega, że wysokie temperatury mogą powodować opóźnienia, a nawet czasowe wstrzymania ruchu przejazdów. Przewoźnik apeluje, aby w miarę możliwości ograniczyć podróże do tych naprawdę koniecznych, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
17: Zalecamy odpowiednie przygotowanie się do podróży, w szczególności zabranie ze sobą wody, nakrycia głowy oraz zadbania o komfort termiczny podczas oczekiwania na pociąg. W przypadku pogorszenia samopoczucia lub wystąpienia problemów zdrowotnych, prosimy o zgłoszenie tego faktu obsłudze pociągu.
15: Każdy skład został wyposażony w dodatkową liczbę butelek wody, aby można było z niej skorzystać w sytuacjach kryzysowych. Przewoźnik informuje też o specjalnych warunkach zwrotu biletów obowiązujących do 30 czerwca. W przypadku rezygnacji z podróży można odzyskać pełną kwotę bez potrąceń.
4: Więcej na radiołódź.pl.
15: Niedziela będzie, sobota będzie bardzo gorąca, a najwyższa temperatura ma być na zachodzie Polski. Termometry mogą tam pokazać do 38 stopni. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed upałem. Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że prognozowana jest też tak zwana tropikalna noc, podczas której temperatura w wielu miejscach nie spadnie poniżej 20 stopni.
18: Noc z soboty na niedzielę będzie nadal pogodna oraz ciepła. Temperatura wyniesie od 18 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem do aż 24 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. W wielu miejscach będzie to noc tropikalna. Tradycyjnie chłodniej będzie w Kotlinach Bieszczadzkich, tam około 13-14 stopni. Nad ranem na zachodzie kraju zacznie przybywać nieco chmur.
15: Niedziela zapowiada się słonecznie i równie upalnie. Termometry w regionie mogą pokazać do 39 stopni. Jedna osoba organizowała lokale, dwie jej pomagały, pięć osób wynajmowało swoje mieszkania. Działania te miały na celu ułatwienie uprawiania prostytucji. Działalność prowadzono w latach 2020-2023 w województwach podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Białostocka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie, a o szczegółach mówi Marta Nazarko.
19: Oskarżona, która organizowała lokale, dodatkowo tworzyła specjalne ogłoszenia i umawiała klientów osobie świadczącej płatne usługi seksualne. Dwie osoby jej w tym pomagały. Kolejnych pięć osób oskarżonych jest o to, że wynajmowały swoje mieszkania na taką działalność, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku, prokurator Zbigniew Szpiczko.
20: Oskarżeni wiedzieli o charakterze prowadzonych w mieszkaniach działalności i ją akceptowali. Rzecz oczywiście w zamian za odpowiednio wyższą wysokość czynszu z tytułu umowy najmu.
19: W sprawie przeprowadzono szereg dowodów.
20: Ustalono to w oparciu o dowody takie jak zapisy utrwalonych rozmów i wiadomości tekstowe, SMS-owe, dane telekomunikacyjne, przeprowadzone przeszukania, zeznania świadków i wyjaśnienia oskarżonych, a także opinie biegłych z zakresu informatyki śledczej i informacje dotyczące przepływu finansowych na kontach i rachunkach prowadzonych na rzecz oskarżonych.
19: Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia, ale w przypadku uczynienia z popełnienia tych przestępstw stałego źródła dochodu, sąd może wymierzyć karę surowszą. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
15: Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
14: A o sporcie już teraz w Radiu Łódź Piotr Andrzejczak.
21: Debiutujący w finale piłkarskich mistrzostw świata zespół Republiki Zielonego Przylądka sensacyjnie awansował do 1/16 finału, w którym zagra z broniącą tytuł Argentyną. Drużyna z liczącego niewiele ponad pół miliona mieszkańców wyspiarskiego kraju Afryki trafiła do grupy z Hiszpanią, Urugwają i Arabią Saudyjską i nikt nie dawał piłkarzom z Afryki większych szans na awans. Tymczasem zanotowali 3 remisy w piątek z Arabią Saudyjską 0-0 i zajęli drugie miejsce w tabeli za Hiszpanią. A są pierwszym zespołem od 1998 roku, który wyszedł z grupy bez zwycięstwa. Wtedy udało się to reprezentacji Chile. A w innym meczu grupy H Hiszpania pokonała Urugwaj 1-0, grzebiąc nadzieję zespołu z Ameryki Południowej na awans. W grupie I w Bostonie spotkały się zespoły pewne zajęcia dwóch czołowych miejsc w tabeli. Francuzi pokonali 4-1 Norwegów. W drugim meczu tej grupy Senegal rozgromił Irak 5-0 i mimo dwóch wcześniejszych porażek awansował z trzeciego miejsca. A w grupie G pewnie już awansu Egipt zaledwie zremisował z Iranem 1-1 i w końcowej tabeli dał się wyprzedzić Belgii, która pokonała Nową Zelandię 5-1. Meczem kontrolnym z Pogonią Siedlce zakończą pierwszy tydzień przygotowań do nowego sezonu piłkarze Unii Skierniewice. Beniaminek pierwszej ligi trenował na własnym obiekcie, a praca ma przynieść efekty w meczach z dużo bardziej utytułowanymi rywalami niż te w drugiej lidze. Trener Kamil Socha cieszy się, że pierwszym rywalem jego drużyna będzie zespół Siedlec.
22: Graliśmy z Pogonią w zimie i wygraliśmy 5-0, zaskakując ich bardzo mocno. Uważam, że będzie to dobry sparing, ponieważ już nie powtórzy się taka, myślę, sytuacja i Pogoń na pewno podejdzie do tego sparingu zupełnie inaczej, nie lekceważąc nas, tylko z pełną świadomością, że mamy dobry zespół.
21: A przed startem pierwszej ligi Unia Skierniewice rozegra 4 mecze kontrolne. Dzisiaj także pierwszy sparing piłkarzy Widzewa na zakończenie pierwszego tygodnia przygotowań. Łódzki zespół zagra ze Stalą Rzeszów. Widzewiacy trenują na razie bez zawodników, którzy grali w swoich reprezentacjach. Anna Pawłowska będzie nadal reprezentować barwę UKS-u Komerską. Libero zagra drugi rok w łódzkim klubie z trzecią siatkarką, która pozostała z kadry z minionego sezonu. Natomiast w pierwszoligowym koszykarskim zespole UKS-u grać będzie Maciej Bender, mierzący 2,10 m podkoszowy. Ostatni sezon spędził w drużynie z Gliwic. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
14: Jeszcze wiadomości związane z pogodą. Już mamy 26 stopni na termometrach w Łodzi i czekamy na upał. To od godziny 10. Ostrzeżenie przed upałem 3 stopnia zacznie obowiązywać dla całego województwa łódzkiego. Upał dzisiaj utrzyma się do godziny 20. Temperatura maksymalna w ciągu dnia. I tutaj, jeżeli chodzi o sobotę, do 37 stopni, ale niedziela, poniedziałek do 39 stopni. Noc bardzo ciepła. Jakie mamy ciśnienie? 1001 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: 7 minut po godzinie 9. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Temat słów z funkcją chłodzenia aktualny. Pan Krzysztof podpowiada, krioterapia pasuje idealnie. Pozdrowienia. Czekamy na Państwa pomysły dosłownie. studio@radiouc.pl. Z nami także Rafał Tyluś, realizujący program. A za chwilę 7 dni w Łodzi i w regionie. Miniony tydzień. Podsumowanie. Zapraszam w imieniu Michała Dąbrowskiego.

0: 14 minut po godzinie 9.
1: 7 dni w Łodzi i regionie.
2: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na pierwsze wakacyjne dziennikarskie podsumowanie w Radiu Łódź. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami w studiu Andrzej Mandel, Polskie Radio 24.pl. Uszanowanie.
3: Dzień dobry.
2: A zaczynamy od końca roku szkolnego i początku kolejnego etapu reformy edukacji, bo od 1 września w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach pierwszych i czwartych zaczną obowiązywać nowe podstawy programowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej, co podsumowuje m.in. ministra Barbara Nowacka, w minionym roku zorganizowało około 700 spotkań i zebrało prawie 25 tysięcy ankiet od nauczycieli, aby lepiej przygotować tę reformę rozłożoną aż do 2032 roku. Czy to się uda? O to pytaliśmy piątkowego porannego gościa Radia Łódź w dniu zakończenia roku szkolnego. Jak mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, reformy tworzone, prawo, ustawy to jedno, ale realizacja tych reform to nie jest już tylko Barbara Nowacka, tylko dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Istotna jest cała społeczność szkolna, która jest teraz pod wielkim znakiem zapytania. Czy realne jest wprowadzenie zmian zakładających to, że uczniowie będą nabywali więcej umiejętności praktycznych, nowych, przydatnych we współczesnym świecie, w dużym skrócie?
3: To zależy od tego, jak bardzo nauczyciele będą w stanie wdrażać to, jak będą w stanie szybko się przestawić na nowe tory. Czyli od tego, ile, brutalnie powiem, dosypiamy pieniędzy do systemu, bo tych brakuje. Nauczycielom trzeba zapłacić więcej najlepiej, bo zarabiają nadal zbyt mało, ale też trzeba dosypać tych pieniędzy tak, żeby i samorządy miały z czego w razie czego dofinansować szkołę, tak?
2: Dokładnie, bo rzeczywiście większość tych obowiązków, jeżeli chodzi o finansowanie edukacji i oświaty, spoczywa na samorządach, na mieście Sieradzu, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim czy Łodzi, i to zawsze jest ta największa część budżetu danej gminy, danego miasta. W Łodzi to już od lat jest około 1/3, a te środki i nakłady regularnie rosną z roku na rok.
3: Zgadza się, natomiast miało być tak, że większość wydatków związanych z wynagrodzeniami szczególnie, czy całość wydatków związanych z wynagrodzeniami miała być pokrywana przez dotację oświatową. Pamiętam to jeszcze, jak wdrażano, jak jeszcze chodziłem do szkoły, jak wdrażano pierwsze, robiono pierwsze przymiarki, mówiono, że to będzie pokrywać całość wydatków na wynagrodzenia i podstawowe funkcjonowanie szkół, a samorządy będą dokładać coś ekstra. No obecnie jest tak, że samorządy w zasadzie pokrywają znaczną część kosztów.
2: Już nie ma subwencji oświatowej, tylko są te wspólne kwoty oświatowe, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, niepotrzebne skreślić, ale to prawie to samo.
3: Prawie to samo. I efekt jest taki, że no, tych pieniędzy zawsze brakuje.
2: A skoro już poruszyłeś ten wątek, że pamiętasz, kiedy jeszcze byłeś w szkole, to czy dzisiaj polska szkoła, edukacja, oświata jest w lepszym punkcie niż wtedy? Jak rozmawiasz, czy to z uczniami, czy to z rodziną?
3: Jak
2: trudne.
3: Tak, to jest trudne pytanie, bo jak rozmawiam ze znajomymi, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, wygląda na to, że mam szczęście, że nie mam dzieci. Generalnie polska szkoła wygląda tak, że coraz więcej osób, powiedzmy, mogących sobie na to pozwolić, wyciąga dzieci do szkół prywatnych, w których się płaci za
2: edukację.
3: Za edukację. Natomiast dostaje się też w zamian na przykład troszeczkę lepszą ochronę dzieci przed jakimś nękaniem ze strony rówieśników i troszeczkę wyższy poziom edukacji, bo za korepetycje i tak trzeba później dopłacić, co mnie dziwi. W moich czasach natomiast bez korepetycji można było spokojnie przejść całą ścieżkę edukacji, jeżeli ktoś chciał. Korepetycji potrzebowali ci uczniowie, którzy albo chcieli się wybijać cały czas na szóstkach, ewentualnie ci, którzy byli zbyt mało rozgarnięci, żeby nauczyć się w szkole.
2: Czy może rzeczywiście coś jest w tym, co też powiedział Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej w rozmowie z Radiem Łódź, że czerwony pasek w Polsce da się kupić, że rzeczywiście nie każdy sobie może pozwolić na nadrabianie zaległości z lekcji, a nawet nie na poszerzanie wiedzy i horyzontów?
3: Znaczy, można oczywiście ten czerwony pasek w pewnym sensie kupić, ale uczeń jeszcze musi być wystarczająco inteligentny, żeby tą wiedzę wykorzystać. Bo, przepraszam bardzo, ale z pustego i Salomon nie naleje. I jeżeli ktoś jest chemicznym na przykład tempakiem, tak jak ja, i kimś, kto nie był w stanie przebrnąć pojęcia masy molowej i no w żaden sposób, no to ten ktoś taki nie będzie miał szóstki z chemii, tak? Czyli czerwony pasek się troszeczkę oddali.
2: Niezależnie od tego, czy jesteście prymusami, czy też lubicie korzystać z życia poza szkołą, albo także w szkole, życzymy wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych, spokojnych wakacji, bo te zaczynają się wyjątkowo gorąco. Mamy w Łódzkiem falę upałów. Od czwartku już obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami. W weekend, weekend temperatura ma sięgnąć nawet 38 stopni. Odczuwalna może sięgnąć 40 stopni Celsjusza. To realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Ciepło ma być także nocami, zwłaszcza z soboty na niedzielę. 21 stopni. Aż chcę się zapytać, gdzie jest granica tego szaleństwa?
3: Nigdzie. Może być cieplej, może być trochę chłodniej. No, te temperatury będą zdarzały się wysokie coraz częściej. I tyle.
2: A jesteśmy na to przygotowani?
3: Jako społeczeństwo?
2: Jako społeczeństwo, jako samorządy, gminy?
3: Jako samorządy i państwo nie jesteśmy przygotowani. Nie mamy odpowiedniej infrastruktury, nie mamy miejsc ucieczki, gdzie mogliby się ludzie schłodzić, aczkolwiek są robione ad hoc.
2: Są kurtyny wodne na przykład czasami też, no, zdroje.
3: Tak, no, ale to jest coś, co w zasadzie nie wystarczy. To jest bardziej taka rozrywka dla dzieci niż realne działanie. Nie projektujemy jeszcze wciąż czy budynków, czy przestrzeni tak, żeby były miejsca pozwalające się schronić, chociaż o tym, że będzie się robić coraz goręcej, wiemy już tak naprawdę od... Znaczy naukowcy wiedzą od 40 lat, politykom mówi się to od 30, a nawet wcześniej był protokół w Kioto, był w 95, więc tutaj mamy 31 lat. Natomiast wszyscy mieli nadzieję, że jakoś będzie. No to jakoś jest, proszę bardzo, zaraz będzie 40 stopni w cieniu. Trudno, no.
2: Aż chcę się zacytować Jonasza Kofta, że pamiętajmy o ogrodach, bo rzeczywiście tam, gdzie jest dużo zieleni, ta temperatura jest niższa. Jeżeli ktoś włączy termowizję, idąc przez miasto, spojrzy na drogi, na ulice, to tam są wyspy ciepła, wszystko się świeci aż na czerwono. Tylko tak, tam, gdzie jest zieleń, to tam jest zielono.
3: Tak, podejrzewam, że w Łodzi na niektórych placach można spokojnie usmażyć jajko. Albo zrobić sobie jajecznicę z dowolnym, z pieczarkami, na bekonie, jak to woli. Wegetariańsko albo mięśnie, proszę bardzo. Do wyboru, do koloru. No, polscy samorządowcy przez te wszystkie ostatnie 30 lat bardzo lubili beton, bardzo lubili kostkę, granit, szlachetne kamienie, bo to jest proste w utrzymaniu, łatwo wyczyścić, w związku z czym mamy jak mamy. Nie myślano o zieleni, nie myślano o retencji wody, zawsze myślano o wodzie w kontekście jak najszybszego odprowadzenia. No to mamy też susze, wysychające rzeki, bałutki już od dawna nie widziałem w korycie, jak przejeżdżam przez Lutomierską koło włókniarzy. I no cóż, no, będzie tak naprawdę tylko gorzej, bo suszę taką hydrologiczną mamy regularnie od ponad 10 lat w Polsce.
2: To państwu przypominamy i apelujemy oczywiście, jeżeli nie musicie wychodzić w weekend, zwłaszcza w tych godzinach szczytowego upału, to zostańcie w domach, pamiętajcie o nawadnianiu, najlepiej jedna szklanka co godzinę, i to małymi łyczkami chrońcie głowę przed słońcem, a w Łodzi jest fala nie tylko upałów, ale też drogowców. Czy widzimy, że wakacje w Łodzi się zaczęły, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o remonty, bo ta lista jest bardzo długa. Palki, Pabianicka, Okulna, Plac Wolności i tak można długo wymieniać.
3: No, coś tam drogowcy robią. No, ja z zainteresowaniem patrzę na remont w swoim pobliżu. Tam miało być zrobione roboty od kwietnia do końca czerwca. No, daleko jeszcze do końca. 300 metrów drogi, 3 miesiące, będzie opóźnienie, myślę, z miesiąc co najmniej. Ale chodniki już są dobrze zaprojektowane, pomysłowo, z wykorzystaniem odpowiednim przestrzeni i ułatwieniem rzeczywiście osobom na przykład niepełnosprawnym poruszania się na danym odcinku, bo jest tam w pewnym momencie spora różnica poziomów i zamiast robić schody, zrobiono rampę.
2: Miasto też argumentowało to natężenie remontów wakacyjnych i rzeczywiście co rok to się powtarza, że w wakacje jest mniej ludzi w mieście, dlatego łatwiej przeprowadzić te prace, a przynajmniej oczywiście, że będą utrudnienia, ale mniejsza liczba ludzi je odczuje. Pytanie, czy w te wakacje w Łodzi nie przekroczymy pewnej masy krytycznej, bo tego rzeczywiście jest dużo i chociażby na Placu Wolności widzimy duże utrudnienia, zwłaszcza dla pasażerów MPK Łódź, a w wakacje ludzie chodzą też do pracy i też żyją w mieście. Czasami wyjeżdżają na tydzień, dwa, ale jednak tutaj życie się wciąż toczy.
3: Zgadza się. No myślę, że masę krytyczną w Łodzi to przekroczyliśmy już ładnych kilka lat temu, jeżeli chodzi o liczbę remontów na raz. Mam wrażenie, że nikt jakoś specjalnie ich nie koordynuje, tak żeby one się sobie nawzajem nie przeszkadzały, albo żeby mogły się nawzajem uzupełniać.
2: No też jest jeden kolejny problem, którego dotykamy, bo firmy budowlane też mają ograniczoną liczbę pracowników, których mogą wziąć. I czasami się tak zdarza, że jeżeli jest jeden wykonawca wyłoniony do realizacji kilku inwestycji, to on rotuje, to słowo już chyba na zawsze wejdzie do kanonu z parlamentu, rotuje tych pracowników pomiędzy placami budowy.
3: Jest to logiczne. Jakbym był przedsiębiorcą budowlanym, który wygrał w Łodzi kilka kontraktów, też bym tak robił.
2: Tylko pytanie, czy uda się dojechać do końca wakacji?
3: Tak. Jeżeli nie mógłbym oczywiście znaleźć pracowników tak, żeby pokryć wszystkie równocześnie. Natomiast no, liczba pracowników w Polsce budowlanych jest ograniczona.
2: A mogą się opóźnić niektóre z tych remontów, które mają być zrealizowane do końca wakacji?
3: Jestem pewien, że któryś się opóźni. I to nie jeden.
2: Koniec epoki w Prawie i Sprawiedliwości w Łodzi. Janina Goss nie jest już członkinią partii. Przypomnijmy, mówimy o wieloletniej przyjaciółce Jarosława Kaczyńskiego, także jego matki Jadwigi, która przez lata była wszechwładna w PiS-ie w Łódzkiem, w Łodzi przede wszystkim, ale w regionie też trzeba się było z nią liczyć. W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości była w radach nadzorczych takich mniejszych firm jak Orlen czy Polska Grupa Energetyczna. Jej rządy w Łodzi ukróciła nowa szefowa lokalnych struktur, posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Prawie jako pierwsza informowała telewizja Toja. Niedawno z partii wyrzucono też dwóch łódzkich radnych wielu kadencji, Krzysztofa Stasiaka i Radosława Marca, którzy nie chcieli się podporządkować nowemu kierownictwu. To rzeczywiście jest koniec epoki? Czy przejdziemy nad tym do porządku dziennego, bo rzeczywiście nic takiego się nie wydarzyło? To jest sformalizowanie po prostu pewnego stanu, a może rzeczywiście, jak twierdzą przeciwnicy Agnieszki Wojciechowskiej, PiS w Łodzi się kurczy?
3: Janina Goss od dawna nie była specjalnie aktywna w Łodzi politycznie, przynajmniej od przegranych przez PiS wyborów. W związku z czym na dobrą sprawę jest to zalegalizowanie pewnego stanu, czy potwierdzenie pewnego stanu, no bo legalny to on był tak czy inaczej. Natomiast w efekcie Janina Goss jest poza partią i najwyraźniej Jarosławowi Kaczyńskiemu to nie przeszkadza, bo nie wątpię, że zainterweniowałby, gdyby mu to przeszkadzało.
2: A łódzki PiS ma szansę coś znaczyć w tym mieście, czy niespecjalnie?
3: Musiałby, moim zdaniem, musiałby w ogóle zmienić całkowicie podejście do działania w mieście. Być może Agnieszka van Heukelom jest w stanie coś w tym kierunku zrobić. Ma ewidentnie jakiś pomysł. Jeszcze nie widać jaki, ale ewidentnie coś jest i kryje się za tym jakiś plan. I PiS może mieć spore znaczenie. W każdym razie regularnie ma całkiem dużą reprezentację w Radzie Miasta. To, że nie wygrywa wyborów, no to jest kwestia tego, że przeciwnicy są silniejsi popularnością.
2: Już 5 radnych zostało, na początku kadencji było 8.
3: Cóż mogę poradzić? No, nie zawsze się da utrzymać wszystkich radnych w klubie przez cały okres kadencji.
2: Udanych wakacji, spokojnego lata, bezpiecznego lata przede wszystkim. Chrońmy się przed upałami, nawadniajmy i nie wychodźmy, jeśli nie musimy. Andrzej Mandel, Polskie Radio 24.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Kłaniamy się, życzymy dobrego weekendu, spokojnego i bezpiecznego. Do usłyszenia.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 29 minut po godzinie 9. To o czym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy. Sobota to zawsze aktywnie spędzony czas. Biegiem marsz? Bardzo dobrze. Do tego tematu wrócimy już za moment w Radiu Łódź.

0: 21 minut mamy jeszcze do godziny 10, a czy do 29 dnia sierpnia jest jeszcze trochę czasu? Trochę, tak, i bardzo dobrze, ponieważ jest czas na przygotowanie. Przygotowanie do biegu. Dzisiaj kilka podpowiedzi. Bieg fabrykanta, bieg uliczny na dystansie 10 km. To są także biegi dziecięce, ale 10 km. Jak się przygotować?
1: Myślę, że do biegu 10-kilometrowego można się i fajnie przygotować w lesie, jeżeli ktoś woli taką aktywność. Można też treningi przeprowadzać na stadionie lekkoatletycznym. Biegamy 3 razy w tygodniu, a 1 dzień w tygodniu poświęcamy na trening siłowy. Przede wszystkim to ma być też dla nas przyjemność i sposób na, nie wiem, odreagowanie po pracy.
2: Fabrykant jest kobietą. Przygotowanie do startu.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Konrad Ciężki, a to kolejna z cyklicznych rozmów z ambasadorkami 15 biegu fabrykanta. Tą audycją razem z Państwem przygotowujemy się do tegorocznego startu w biegu z historią fabrykanckiej Łodzi w tle. Oto dzisiejsza rozmówczyni.
2: Imię i nazwisko?
1: Katarzyna Wolska.
2: Rekord życiowy?
1: Na 5 km 18:34, na 10 km 38:36.
3: Dzień dobry, Kasiu.
1: Cześć.
3: Jesteś jedną z tych ambasadorek, która w ostatnich latach dość poważnie ocierała się o podium, że tak powiem.
1: Tak, miałam przyjemność być blisko podium, natomiast nigdy do tej pory na nim nie stanęłam. Więc zobaczymy, co czas pokaże, chociaż grupa dziewczyn i kobiet wzrasta z roku na rok, co też nas bardzo cieszy.
3: No ale oprócz tego, że jesteś jedną z tych najsilniejszych, najmocniejszych biegaczek, zawodniczek w naszym regionie, no to jesteś też trenerką personalną, prawda?
1: Tak, zgadza się. Zrobiłam uprawnienia dodatkowo, więc też w czasie wolnym sama lubię trenować i też pomagać ludziom przygotować.
3: No właśnie, bardzo się cieszę z tego, bo pomyślałem sobie, że w tym całym toku przygotowań, o których mówimy w tej audycji, myślę, że warto zwrócić uwagę na rzecz, o której amatorzy biegacze dość często zapominamy. Chodzi mi o to, czy na te 2 miesiące do biegu fabrykanta, ile w takich przygotowaniach powinno być biegania, a ile tego treningu siłowego czy treningu ogólnorozwojowego?
1: Wszystko zależy od poziomu, z którego dany biegacz, biegaczka zaczyna, myślę, natomiast...
3: Od poziomu czy od tego, czy już biegał,
1: tak, czy... Tak, czy wstała z kanapy i podejmuje wyzwanie ukończyć bieg fabrykanta, czy biega już jakiś czas i się do niego przygotowuje jako taki swój docelowy start, ale myślę, że w obu sytuacjach trening siłowy jest niezbędny. Pomaga on nam przede wszystkim zapobiegać kontuzjom i przygotować się motorycznie też do różnego rodzaju biegów.
3: Ale to mówimy o takim treningu, że należy dźwigać ciężary, czy jak taki
1: trening? Ja myślę, że jeżeli ktoś jest początkujący, to powinien zacząć od ćwiczeń z własnym ciężarem ciała i też fajnie, jeżeli robi to pod okiem kogoś, kto go lekko skoryguje, by nie popełniać błędów. A później takie treningi może oczywiście przeprowadzać samemu, czy to na siłowni, czy czasem w domu.
3: No formę buduje się też w trakcie odpoczynku i tak się zastanawiam, czy lepsze będą 3 przemyślane treningi, czy na przykład jakiś takich 6 chaotycznych. I tu mam już na myśli, wiesz, zbiorowo te treningi siłowe i treningi biegowe.
1: Ja myślę, że fajnie sobie można to ustrukturyzować tak, że nie wiem, załóżmy biegamy 3 razy w tygodniu, a 1 dzień w tygodniu poświęcamy na trening siłowy, szczególnie wzmacniając partie nóg, bo one są nam najbardziej potrzebne podczas biegania, ale również cały core. Zrobiłabym proporcję, załóżmy 3 treningi biegowe, 1 siłowy. Oczywiście bardzo ważna jest w tym też regeneracja, żeby znaleźć też czas, szczególnie dla osób, które zaczynają przygodę z bieganiem, z treningiem siłowym, by dać organizmowi odpocząć.
3: Czyli nie stawiamy na, powiedzmy, i teraz będzie trudne słowo, katorżniczy plan, tylko raczej taki trochę, powiedzmy, potrzebujemy święty spokój, żeby jednak się zregenerować?
1: Nie, ja jestem zdecydowanie zwolennikiem spokojniejszego podejścia do tematu. Przede wszystkim to ma być też dla nas przyjemność i sposób na, nie wiem, odreagowanie po pracy i przyjemność, a jak będziemy się takim treningiem zajeżdżać, to nic dobrego z tego nie wyjdzie.
3: Każdy z nas biegających ma jakieś swoje tak zwane tipy, złote środki, porady. Co byś mogła poradzić tym osobom, które razem z nami chcą się przygotować do biegu fabrykanta?
1: Myślę, że każdy powinien znaleźć miejsce, które lubi biegać, bo myślę, że do biegu 10-kilometrowego można się i fajnie przygotować w lesie, jeżeli ktoś woli taką aktywność. Można też treningi przeprowadzać na stadionie lekkoatletycznym, więc sugeruję, żeby każdy znalazł to, co jest mu bardziej bliskie sercu. I szczególnie teraz w okresie letnim, bo jest to super 8 tygodni czasu letniego, gdzie mamy po pierwsze ładną pogodę, dzień jest dłuższy, nie pada, nie wieje, no oczywiście może się zdarzyć, ale sporadycznie.
3: Łatwiej wyjść z domu.
1: Tak, tak, łatwiej wyjść z domu, a kolejną rzeczą jest też to, że zapisanie się na taki bieg jest dla nas taką motywacją do tego, by w taki plan treningowy wejść i dać sobie też jakieś wyzwanie na okres wakacji.
3: Baza czy szybkość? Na co stawiamy teraz?
1: Początkowo bym, jeżeli jest to osoba, która zaczyna, to zdecydowanie na bazę. Czyli spokojne, konwersacyjne bieganie, nawet takie przeplatane z marszobiegami i później, żeby to troszkę wydłużać takie okresy szybszego biegania, ale zdecydowanie zaczynamy od bazy.
3: Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu i co? Do zobaczenia na biegu Fabrykanta.
1: Dzięki bardzo i zapraszam wszystkich do udziału.
2: Audycja przygotowana we współpracy z organizatorem 15. biegu Fabrykanta.

Już tylko 8 minut mamy do godziny 10. Tuż po wiadomościach Radia Łódź sprawdzimy, czy już mamy upał w Łódzkiem. Będzie prognoza pogody aktualna i od razu powiem, że jest na to niestety spora szansa. Brzmi banalnie, ale z upałem nie ma żartów. Warto ograniczyć aktywność na świeżym powietrzu, czyli w sumie na słońcu. Gdyby szukali Państwo wydarzeń na weekend, tutaj warto sprawdzać, czy są aktualne. Muzeum Pałac Herbsta na przykład. Dzisiaj muzeum jest nieczynne, jutro także. Wczorajsze wydarzenie, o którym też mówiliśmy w tym tygodniu w Radiu Łódź, czyli przystanek zdrowia, przełożone. Nowy termin nie jest jeszcze podany, ale zapewne będziemy Państwa informować. Taki mamy właśnie początek wakacji. A jak wakacje, to wiadomo, letnia ramówka w Radiu Łódź. Tak, obowiązuje od dzisiaj. Będzie trochę zmian, będzie można się zorientować, ale przede wszystkim tuż po godzinie 10 obieramy nowy kierunek. Kierunek lato. Jaki kierunek dziś zaproponuje nam Iza Berkowska? Dzisiaj wyprawa w chłodniejsze miejsce, czyli do Afryki. Takie mamy czasy. W Tanzanii dzisiaj maksymalnie 30 stopni.

0: Autopromocja.
1: Już 2 lipca o godzinie 18 rusza przystanek Radiość. Wyjątkowy cykl wycieczek po Łodzi specjalnym tramwajem. W podróż przez historię i ciekawostki miasta zabiorą Was znani łódzcy przewodnicy. Pierwszym gościem będzie Ryszard Bonisławski.
2: Chciałbym opowiedzieć o początkach Łodzi Przemysłowej, ale także pokazać wszystkie fazy rozwoju miasta.
1: Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Ryszard Bonisławski
3: i Mariusz Waśniczka.
2: Zapraszamy!
1: Szczegóły na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Wsiądź i odkryj Łódź na nowo.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
4: Trybunału. Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
17: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
18: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
19: Policja apeluje o rozwagę po tragicznym początku wakacji na drogach. Ekstremalnie wysokie temperatury od samego rana w Łódzkiem. Mieszkańcy regionu zgłaszają problemy z ciśnieniem wody. W wiadomościach powiem też o nowej atrakcji w Poddębicach. Temperatura maksymalna dzisiaj do 36 stopni, niebo raczej bezchmurne. Tragiczny początek wakacji na drogach minionej doby. W 114 wypadkach zginęły 3 osoby, rannych zostało ponad 120. Do śmiertelnych wypadków doszło w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim i mazowieckim, także w łódzkim. Wczoraj policjanci zatrzymali 269 osób, które kierowały po spożyciu alkoholu. Policja apeluje o rozwagę. O szczegółach mówi Małgorzata Naukowicz.
3: Pierwszy weekend wakacji oznacza wzmożony ruch na drogach, dlatego nad bezpieczeństwem uczestników ruchu będą czuwać patrole policji.
20: Funkcjonariusze będą reagować przede wszystkim na te zachowania, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń. Jest to m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy korzystanie z telefonu podczas jazdy.
3: Zapowiada pełniący obowiązki rzecznika komendanta głównego policji podinspektor Robert Opas. Dodaje, że będzie też kontrolowana trzeźwość kierowców.
21: W upał nie planujmy podróży na ostatnią chwilę i nie ignorujmy przerw, bo organizm szybciej się męczy, a reakcje kierowcy są wolniejsze. Przewietrzmy się i nawodnijmy organizm.
3: Przypomina starsza sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Policja będzie też udostępniać w internecie mapę wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Podczas poprzednich wakacji zaznaczono na niej 315 punktów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
19: Do śmiertelnego wypadku doszło też dziś w nocy na autostradzie A2 w okolicach Strykowa. Zginął tam młody mężczyzna w kierunku Poznania między węzłami Łódź Północ i Stryków. Samochód dostawczy potrącił kierowcę, który wcześniej wysiadł ze swojego pojazdu, po tym jak uderzył w bariery. 26-letni mężczyzna zginął na miejscu. Przyczyny wypadku bada policja.
22: Więcej na radiołódź.pl.
19: Przed nami kolejna fala upałów. Będzie jeszcze cieplej niż wczoraj, a w niektórych miejscach regionu łódzkiego spadło ciśnienie w kranach. Sytuację w Łodzi sprawdza nasz reporter Adam Urzyński.
23: Dziś temperatury będą piekielnie wysokie, a najgoręcej będzie po południu i wieczorem. Już teraz jest bardzo ciepło, a gorąco będzie stopniowo narastało z godziny na godzinę. Z powodu upałów może też spaść ciśnienie wody w kranach. Odczuli to m.in. mieszkańcy Skierniewic i Pabianic. Dzisiejsze ekstremalne upały to jak na razie przedsmak żaru, który jutro ma spaść z nieba. Ma być do 38 stopni.
19: Ogłoszono trzeci stopień zagrożenia przed upałami. Jeśli to możliwe, należy unikać słońca w godzinach największego nasłonecznienia, chronić głowę, używać kremu z filtrem i pić dużo wody. 5 kąpielisk w Polsce jest zamkniętych, 2 z powodu zakwitu sinic, a 3 z powodu lokalnych zanieczyszczeń. Mimo to większość miejsc do kąpieli jest bezpieczna, zapewnił rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Inspektorzy GIS regularnie badają jakość wody, dlatego w miejscach pod nadzorem sanepidu można bezpiecznie korzystać z wypoczynku.
24: Nasze kąpieliska są bezpieczne, zdecydowana większość, praktycznie 80-90% to są kąpieliska, które mają tę jakość, no taką, z których można korzystać. Tam, gdzie jest gorzej, podejmowane są działania, więc w miejscach legalnych, wyznaczonych, kąpiemy się bezpiecznie.
19: Przed wyjazdem nad wodę warto sprawdzić, czy wybrane kąpielisko jest otwarte i czy woda nadaje się do kąpieli. Informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Będzie nowa atrakcja turystyczna w Poddębicach. Rozpoczęto budowę bulwarów nad rzeką Ner. Obecnie trwa wyrównywanie terenu, na którym mają w przyszłości przebiegać m.in. nowe ścieżki rowerowe. Mieszkańcy Poddębic są zainteresowani nową inicjatywą.
25: To ma być ścieżka rowerowa. Ma łączyć tutaj od tamtąd do tego na kładkę i tam ma być kładka zabudowana od Termy Poddębice na safari.
26: Czy ta rzeka jest ważna dla mieszkańców?
27: W większości tak. Czasami można usiąść, trochę się ochłodzić. Dosłownie tam były krzaki, dużo gałęzi, dopiero teraz zaczęli to naprawiać, no żeby można było tam przejść normalnie.
19: Nowe bulwary nad Nerem mają być w pełni gotowe za 3 lata. Poza ścieżkami nad wodą ma się pojawić kładka i atrakcje edukacyjne dla dzieci. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
0: To ja jeszcze zapraszam na prognozę pogody. Od 4 minut, od godziny 10 obowiązuje ostrzeżenie przed upałem 3 stopnia dla całego województwa łódzkiego. Czy już mamy upał? Bardzo dobre pytanie. Za chwilę już będziemy mieć aktualnie 29 stopni na termometrach, a dzisiaj upał utrzyma się do godziny 20. Temperatura maksymalna w ciągu dnia i tutaj sobota 36-37 stopni, niedziela, poniedziałek 38-39, noce będą bardzo ciepłe. Kiedy szansa na ochłodzenie? Od wtorku. Pięć minut po godzinie 10:00 i chciałoby się od razu zapytać, to gdzie już jest chłodniej, a na przykład w Tanzanii dzisiaj 30 stopni maksymalnie, to zostawiam Państwa z tą informacją i z Izą Berkowską. Monika Borysow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas ode mnie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Chłodnego.
2: Kierunek lato.
0: Ponad połowa społeczeństwa nie ma dostępu do internetu. Są jednymi z największych eksporterów goździków i innych przypraw uprawianych m.in. na Zanzibarze. Chłodzą się w cieniu szczytu Kilimandżaro. Na życie przeznaczają mniej niż 12 zł dziennie i są wśród nich Masajowie, jedna z najbardziej niezwykłych grup etnicznych Afryki. Przystanek Tanzania. Iza Berkowska, zapraszam. Są z nami Joanna Micyk i pastor Marek Micyk, którzy spędzili w Tanzanii pół roku żyjąc wśród Masajów. Witam was.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: W której części Tanzanii mieszkają Masajowie? Spróbujemy to jakoś umiejscowić na mapie.
5: Tak, Kilimandżaro już wspomniane, miasto Arusha. To największe w tej północnej Tanzanii, tam przylatuje się, chcąc dostać się w nasze strony. Ale Masajowie są rozsiani, bo oni zawsze wędrowali i szukali tych lepszych miejsc. A czasem te lepsze miejsca ich wypychały, albo właściwie polityka ich wypychała z tych lepszych miejsc. Niektórych można spotkać na Zanzibarze, też wspomniane, mimo że to nie jest ich naturalne miejsce, ale jeżdżą tam do pracy. To taka ich Norwegia.
0: Aha.
5: Są też w Kenii i to tak rozsiani są również
0: rozrzuceni. To są te miejsca, gdzie możemy spotkać Masajów.
5: Szacuje się, że jest ich około 2 miliony tu i 2 miliony tu.
6: Natomiast o ziemi Masajów mówi się o północnej Tanzanii i południowej Kenii. Faktycznie można ich spotkać na całym kontynencie, ale jeżeli chodzi o tą taką ziemię Masajów, gdzie jest ich najwięcej, gdzie czują tą przynależność, to właśnie północ Tanzanii.
0: A czym się dzisiaj zajmują Masajowie? No bo kiedyś mówiło się lud koczowniczy. No już tak w zasadzie nie koczują za bardzo.
6: Ale dużo chodzą. I tutaj taki żart. Czasami potrzebowałam się przejść. Tak po prostu, taka potrzeba. Pójść na spacer. I zawsze kogoś spotkałam. Asia, gdzie idziesz? Padało pytanie. Na spacer. No i tu widziałam taki brak zrozumienia po ich stronie. Potem dopiero sobie to wszystko przemyślałam. Tam się zawsze po coś chodzi. W jakimś celu, tak? Tak jak powiedziałaś, lud koczowniczy. Chodzi się ze zwierzętami. Chodzi się po wodę. Chodzi się do szkoły, jeżeli ma się ten przywilej. Chodzi się na market, tak? Czyli na taki nasz odpowiednik rynku, gdzie przyjeżdżają sprzedawcy sprzedawać zwierzęta, ale też jedzenie raz w tygodniu albo rzadziej. Więc chodzi się bardzo dużo. Chodzą ze zwierzętami, tak? To jest dalej, tylko że już nie przenoszą się ze swoim domem, chatą, bomą, czyli tą zagrodą, którą zakładają wokół chat.
0: Czyli od miejsca, gdzie trzeba coś załatwić, do miejsca, gdzie trzeba coś innego załatwić, tam się przemieszczamy.
6: Tak jak Marek powiedział, że te uwarunkowania polityczne to sprawiły, że oni musieli osiąść. Tak? Te najbardziej zielone tereny pozamykali w parki narodowe. Ich tym samym zepchnęli i oni mają już teraz własność ziemi, zatrzymali się i są na jednym miejscu, ale chodzą.
0: Wciąż chodzą. Powiedziałaś, że na takie rynki jakby chodzi się na zakupy, a są jakieś takie zwykłe sklepy? Coś, co my rozumiemy jako sklep?
6: W ziemi Masajów nie ma. W Aruszy, czyli tym największym mieście od nas oddalonym o 3 godziny, tak, był supermarket. Troszkę wstyd się przyznać, ale to było to miejsce, które dawało mi poczucie bezpieczeństwa i czasem tam wchodziłam i czułam się jak w Polsce. Wstyd się przyznać, bo chciałabym, żeby coś innego mi to dawało, ale tak sobie to wytłumaczyłam, że to jest coś, co znam. To jest miejsce, gdzie nie muszę się targować, to jest miejsce, w której są ceny i to są produkty, które bardzo dobrze znam. Natomiast na markecie są owoce, oczywiście sezonowe. Jak jest sezon na mango, to jest piękne, pyszne, różne odmiany.
0: Mango.
6: Świetnie się rozumiemy. Mój mąż też uwielbia. Awokado. I za takiego awokado nie kupimy w Europie.
5: To no nawet przestaliśmy kupować w Polsce, bo człowiek jest rozczarowany, więc najemy się następnym razem.
6: I duże, i smaczne, zawsze smaczne. Ale to są sezony. Podstawowe warzywa. Myślę sobie, że jeszcze bardzo dużo odmian bananów. Ale to, co kupują Masajowie, to jest mąka kukurydziana, czasem ryż, fasola. No i zwierzęta. To są zwierzęta, którymi handlują, które będą oglądać i czasami przychodzą na ten market tylko po to, żeby się spotkać z innymi. Taki festiwal kolorów, bo oni się bardzo barwnie ubierają, przepiękne kolory. Żeby się spotkać, żeby wymienić pozdrowienia, żeby zobaczyć co u kogo, zobaczyć jakie zwierzęta ktoś przyprowadzi na market.
5: To taki Facebook tylko, że na żywo. Ja powiem, że jest trochę sklepików takich pomniejszych, może taki standard małego osiedlowego sklepiku tu i tam. Natomiast bardzo ciekawe jest, jak rozwiązali wiele spraw, tak mówiąc globalnie w Tanzanii, bo potrzeba matką wynalazków, a moment płatności, gdzie oczywiście kartą nie da się tak po prostu zapłacić, natomiast oni mają kilka lokalnych wynalazków, gdzie płatności przez telefon, tak jeszcze jak się kiedyś takie kody wystukiwało, to takie płatności sobie robią, więc no, radzą sobie, szukają tych różnych możliwości i naszym też takim wyzwaniem jest, żeby najpierw nie popsuć, bo turystyka, odwiedzanie różnych miejsc wiąże się też z tym, że wpada człowiek z tym swoim europejskim portfelem, nawet tym polskim coraz lepszym i czuje, że on tu może wykupić pół miasteczka i no właśnie, to generuje i napięcia, albo nawet jak próbuje pomagać, to ta pomoc to później się okazuje, że bardziej zaszkodziła.
6: Tak zawsze starałam się, żeby ci, z którymi się spotykam, mieli dobry obraz białego człowieka, bo doszło do mnie, że jestem takim ambasadorem naszym. Bardzo wielu z ludzi, których poznałam, spotkałam na swojej drodze, po raz pierwszy widzieli białego człowieka. Dzieci reagowały lękiem, czasem płaczem, takie trochę oswojenie następowało. Natomiast taka myśl mi przyświecała, staraj się być dobrą ambasadorką, bo budujesz tym samym obraz białego człowieka, turysty, takiego nietypowego turysty, bo takiego, który mieszka wśród nich, ale jednak innego, bo nie da się ukryć, wzbudzaliśmy zawsze duże zainteresowanie i na początku te okrzyki muzungu, czyli biały człowiek podróżnik, tak można to tłumaczyć, a potem coraz częściej Asia, Marek i to też pokazało mi, że staliśmy się jednymi z nich.
1: Pięknie. Powiedziałaś przywilej nauki, przywilej, czyli to nie jest standard?
6: Zdecydowanie nie. Mamy tutaj takie trochę dylematy rodzinne. Ja uważam, że dwójka dzieci z rodziny, bo tak to średnio, tak mi się udało obliczyć, na szóstkę dzieci jest posyłana do szkoły. Masajowie wierzą w edukację. Nie trzeba ich już na tym etapie do tego przekonywać, że ona daje szansę na rozwój. Masajowie mają swoją kulturę, swój język, tak zupełnie inny od Swahili, którego używa się w Tanzanii. Mają język ma. I zdarza się, że ci starsi nie znają Swahili. Już nie mówiąc, że nie potrafią czytać czy pisać. Byliśmy świadkami tego, jak podpisywali dokument za pomocą odcisku palca. Więc oni wierzą, że faktycznie posyłając chociaż jedno dziecko, udaje im się czasem dwójkę, mogą sprawić, że cała rodzina będzie miała lepiej, że ktoś pójdzie do pracy, zdobędzie zawód i robią to i starają się, żeby tak było. Oczywiście te dzieci, które nie idą do szkoły, patrzą z zazdrością. Chciałyby, no ale nie było im dane, dlatego mówię przywilej. Widzę też i miałam takie historie, że ktoś po prostu po szkole przychodził i proszę, ucz mnie angielskiego z zeszytem, długopisem, jakby od razu przygotowani. No oczywiście serce nauczycielki tutaj topniało, to jest coś najprzyjemniejszego, jak ktoś cię prosi, żebyś go uczyła i oni chcieli z tego skorzystać.
1: Szkole,
6: tak, dlatego uważam, że jest to przywilej. Było nam też dane towarzyszyć uczniom, których odwoziliśmy do szkoły średniej. To jest też poziom edukacji zarezerwowany dla jeszcze mniejszej grupy, jeszcze bardziej wybranej. I ich radość, jaka im towarzyszyła. Myślę, że wdzięczność też, ale ta radość, taka droga pomarzenia. Ja to sobie tak gdzieś tam opisałam w swoim pamiętniku, gdzie kompletowaliśmy wyprawkę, bo szkoła średnia organizowana jest w Tanzanii w ten sposób, że jest akademik i po prostu dzieciaki wyjeżdżają do innego miasta najczęściej, czasem bardzo oddalonego od domu, na miejscu uczą się, mieszkają, więc potrzebują absolutnie wszystko. Materac, prześcieradło, motykę, wiadro. To są artykuły, które znajdują się na liście wyprawkowej. No i radość, tak? I wdzięczność za to, że mogą. Oczywiście pytania, kiedy się zobaczymy, to nie są łatwe odpowiedzi, ale to tylko pokazuje mi, że naprawdę staliśmy się dla siebie bardzo bliscy i czekamy na to kolejne spotkanie.
5: Jasne. To było takie ciekawe, bo mieliśmy szansę odwiedzić dzieciaki w szkole po miesiącu, kiedy już tam były. To było pędząc już ostatni dzień, lotnisko, ostatnia chwila, ale jeszcze musimy tam zajrzeć i one przemówiły już po angielsku. I to była dla nas taka frajda, że mimo, że
1: dopiero
5: to jest
1: zaczęły
5: etap,
1: się uczyć.
5: No właśnie. Mm. One, ten angielski to powinny już trochę znać po podstawówce, ale ta nasza podstawówka w wiosce masajskiej to jeszcze bardzo się musi zmienić. No ale coś drgnęło i powiedziały, a jak przyjedziecie następnym razem, to będziemy już mówić. Aha. Powiedziały to tak, że my zrozumieliśmy wystarczająco i to jest taką zachętą.
1: A Masajowie to chyba są słowni, prawda?
5: Twardzi są. Mhm. Tacy, jak trzeba pracować, to potrafią całymi dniami, jak trzeba
1: jak się
5: zaprą, uczyć.
1: Jak,
5: tak. Tacy górale trochę.
6: Zresztą w górach
1: zresztą tak, właśnie, tak, właśnie. To wszystko
5: ta nasza
1: się
5: wioska
1: zgadza.
5: To 1700 metrów nad poziomem morza, więc jak wstajemy, to już od razu w górach.
1: No a Asia tutaj wspomniała o tym, że nie tylko ten entuzjazm wielki się pojawiał, ale też chyba jakaś potrzeba odwdzięczenia się w jakiś sposób. Prawda? Za tą waszą pracę. Jak wyglądała ta forma podziękowania?
6: Taką najbardziej charakterystyczną formą podziękowania od Masaja jest przekazanie szuki, czyli masajskiego płaszcza, kiedy nakładają ci tę chustę, tak możemy powiedzieć naszym językiem. To jest taka też taki gest, który pokazuje, jesteś jednym z nas. Tak? I tak myślę sobie, że nawet nie jeden prezydent jakiegoś kraju odwiedzający też mógł taką szukę otrzymać. Ale często dostawałam też biżuterię od różnych kobiet. Od tej dziewczynki, która przychodziła z tym zeszytem i prosiła o lekcję angielskiego, dostałam kiedyś 3 jajka. I to był też taki gest wdzięczności, więc absolutnie masz rację.
1: Wzruszające.
6: Chcą podziękować. Chcą też czymś nas obdarować.
5: No to ja rozbiłem bank i dostałem owce.
1: Wow.
5: Czarną. Oni słyszeli, że ja z tymi czarnymi owcami coś dużo o nich mówię. I dostałem czarną. I mam ją cały czas. Mało tego, mam już 2. I pomyślałem, że warto byłoby mieć w ogóle stado czarnych owiec i gdyby ktoś się chciał dołączyć do stada czarnych owiec, to
1: gdzie
5: można...
1: ty trzymasz te owce?
5: No jest tam jakiś zawodowiec, bo wszyscy Masajowie są zawodowcami od owiec.
1: Czyli
5: i
1: ta
5: kóz.
1: Owca została tam.
5: Tak.
1: Więc tylko jako po prostu taka na własność.
5: Zdalnie.
1: No dobrze.
6: Z prezentów też dostaliśmy kiedyś taboret. Nie wiem, czy pamiętasz, wyciosany z jednego kawałka drewna, tak przynajmniej ktoś powiedział. Nadaliśmy go na bagaż, przyleciał, mamy go w Łodzi.
1: No i można.
6: Pani na lotnisku cudownie pytała, a po co ci taki taboret? I tak myślę sobie, po co? No i w końcu odpowiedziałam, będę na nim siedziała i obierała ziemniaki.
1: No i bardzo dobrze. To ja proponuję, żebyśmy teraz na chwilę posłuchali trochę takiej muzyki etnicznej i wrócimy za chwilę.

0: Reklama.
1: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
4: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
5: Kierunek lato.
6: Odwiedzamy dzisiaj Tanzanię, w której możemy spotkać taką niezwykłą afrykańską grupę etniczną, czyli Masajów. Wśród Masajów pół roku spędzili na misji takiej pomocowej Joanna Micyk i pastor Marek Micyk. Jeszcze raz was witam.
7: Dzień dobry, jeszcze raz.
6: Nie zajrzeliśmy w ogóle do takiej zagrody Masajów, a ja bym bardzo chciała, no bo już tak powiedzieliśmy, że oni trochę osiadli. I rozumiem, że coś tam stanęło w tej zagrodzie, jakieś domy. Jak te domy wyglądają? Z czego są? Na czym oni śpią?
7: Domy są z gliny. Bardzo zdrowe.
6: Oddychające tak zwane.
7: Tak, teraz trend wchodzi do nas, a oni się na tym znają. Ale niestety domy są nietrwałe, domy są nieszczelne. Dlatego, że zawsze się przemieszczali. To był taki dom na kilka lat. I dzisiaj też taka mniej więcej żywotność domu to będzie 7 lat i trzeba budować od nowa, bo robaki zjedzą stelaż. A stelaż to lokalne jakieś małe drzewka i to też niestety sprawia, że jałowieje ta i tak ten niełatwy teren. No, czas budować kolejny dom, wyciąć najlepsze drzewka. I kolejne domy. Wszystko jest oklejone gliną z jednej i z drugiej. Malutkie okienka. A najgorsze to, że w środku pali się otwarty ogień. Trzy kamienie, patyki. I mówią, nie, tego nie bierz, bo ten dymi. Więc tylko tamte patyki trzeba zbierać. Jeszcze się na tym nie znam, ale już wiem, że trzeba założyć jakieś piece z kominami. Kilka już nam się udało zrobić. To też takie wyzwanie. Coś, co dla nas wydawałoby się no, oczywiste, że nie można żyć w dymie, to u nich wszyscy uwędzeni. Jak mieliśmy seanse takie kinowe, takie nazywaliśmy, przychodziła dzieciarnia z okolicy, a my na dużej ścianie projektor i Król Lew i różne inne produkcje. I kopara opada wtedy, ale wszyscy byli tak uwędzeni, że my po przebywaniu tej godziny z hakiem z nimi wychodziliśmy też z sali uwędzeni, bo ten dym jest tak wszechobecny. Więc ten dom to dla mnie się przede wszystkim kojarzy z tym dymem w środku.
8: No widzisz, ja mi się kojarzy z gościnnością i nigdy nie było tak, że jak przechodziłam obok bomy, to by ktoś nie wybiegł, nie wyszedł, nie zaprosił, chociaż u nich w domu aż tak bardzo często się nie siada. Najczęściej wyciągają właśnie takie stołeczki bądź wiaderka, na których się siada, ale zawsze ktoś wybiegał, zawsze ktoś pozdrawiał. I wewnątrz takiej zagrody takich chat jest kilka, bo zdarza się, że Masaj ma kilka żon. a starszy Masaj, nawet jeżeli, bo to już nie jest aż takie powszechne, no bo też trzeba mieć odpowiednią ilość krów, żeby mieć odpowiednią ilość żon.
6: Tak, to może wrócimy do tego zaraz, dobrze, do tego płacenia
8: więc
6: krowami
8: zdarza się,
6: za żony.
8: Że jak jest taka duża boma, to nawet dorośli synowie ze swoimi żonami też mieszkają w obrębie tej zagrody. Natomiast w samym środku jest jeszcze jedna zagroda, w której są zwierzęta, jakby najbardziej chronione. Tak? Te ogrodzenia są robione z naturalnych składników. To są najczęściej jakieś gałęzie ostrych drzew, akacji, żeby chronić przed dzikimi zwierzętami, bo takie tam są i takie potrafią wejść, stratować ludzi też, ale sięgnąć po zwierzęta.
6: To słynne odchody zwierzęce też są wykorzystywane?
8: Podobno tak, ale ja nigdy nie czułam żadnego brzydkiego zapachu od takich chat, więc są jakoś dobrze skomponowane. Może też wkomponowane w składniki. Ale też nie powiedziałeś, Marku, że to kobiety budują te chaty. Każda kobieta buduje dla siebie, swoich dzieci do pewnego wieku też chatę. No, więc one są specjalistkami w tym.
6: No proszę, proszę. Ale teoretycznie mówimy tam o patriarchacie, czyli rozumiem, że mężczyźni są po to, żeby podejmować decyzje, a kobiety to takie trochę wyrobniczki.
8: Tak, są starsi wioski. Nie wiem, czy wyrobniczki, ale na pewno mają swoje zadania kobiety i mężczyźni. Widać bardzo wyraźnie podział ról płci. Nawet na imprezach, kiedy to kobiety osobno siedzą, osobno jedzą. Najpóźniej dostają jedzenia, bo sobie same przynoszą. Najpierw mężczyźni, oni siedzą w swoim gronie. Potem dzieci, a gdzieś tam na końcu kobiety. Ale też się bardzo ze sobą trzymają i myślę, że to jest coś, co im daje też siłę. Są bardzo blisko siebie, wspierają się, zawsze chodzą przynajmniej we dwie, trzy po wodę, bo one też chodzą po wodę. Tak jak powiedziałam, mężczyźni są starszymi wioski, oni faktycznie decydują o różnych losach, z nimi się trzeba liczyć. Kiedyś to byli ci, którzy wychodzili daleko ze swoimi stadami, na przykład krów.
6: No ale czasy się zmieniły, czasy już nie wychodzą zmieniły. I teraz można powiedzieć,
8: wychodzą.
6: Że
8: niektórzy jedzą
6: ktoś tak patrzy
8: do
6: prawda, z zewnątrz, to, że w zasadzie nie mają co robić.
8: Bardziej rozumianej w naszym języku jako praca. Tak jak Marek wspominał, niektórych można spotkać na Zanzibarze, żeby zarobić. Ale i tak, co ciekawe, oni chcą zarobić na krowę i wrócić do siebie i tą krowę kupić i dbać o ten swój mały dobytek, o swoją żonę, więc wciąż mają takie poczucie przynależności bliskiej do swojego plemienia, do miejsca, z którego pochodzą. Niektórzy pracują w kopalni. Tam jest niedaleko kopalnia w Mundarara Rubinów. To jest tam pewnie też ciężka praca. Więc nie można powiedzieć, że są leniwi, tylko nie zawsze ta praca jest. Tak?
7: Ja bym jeszcze może o tych relacjach powiedział, no trudno tutaj tych mężczyzn usprawiedliwić i ja nawet nie próbuję, a nawet jeszcze wracając do wątku edukacyjnego, to z ponad 20 dzieciaków, które wysłaliśmy tej szkoły średniej, to chyba tylko dwóch chłopaków było, może trzech, a reszta to dziewczyny. I wyjeżdżając powiedziałem dziewczynom, a teraz się uczcie, a jak wrócicie, to otworzymy tu jakiś biznes i tych chłopów zatrudnimy do roboty. To tak może humorystycznie, bo oni się z tym godzą. Dla nich to jest taka rzeczywistość. Ja bym jeszcze wspomniał o wątku bezpieczeństwa, bo mężczyźni to wszyscy to wojownicy. Tam nie ma jakichś takich zalęknionych, szeregowych. Tam wszyscy są gotowi na wyzwania. Historie o tym, jak to kiedyś chodziliśmy polować na lwa, to można było usłyszeć.
6: Rozumiem.
7: A jak się zapytasz starszego mężczyzny, ile ma lat, to nie powie, ile ma lat, ale powie, że zabił lwa. To ma znaczenie. Więc mężczyźni są odważni, są też gotowi do ciężkiej pracy. Natomiast czasy się mocno zmieniły i wygląda to bardzo tak nieproporcjonalnie i te kobiety
6: mają chodzące ciężej. Po wodę, budujące domy, no jak sobie tak to wyobrazimy i ci panowie, którzy tam...
7: W gotowości bojowej pod drzewem.
6: W gotowości bojowej pod drzewem, no to trochę nie wygląda sprawiedliwie, prawda?
7: Tak,
6: no, ale
7: musimy,
6: może po naszemu nie wygląda
7: coś
6: sprawiedliwie. No i jeździcie, to może się coś zmieni. Jakie Masajowie mają zasady życiowe? Czy oni są na przykład przez religię jakoś mocno ukształtowani, czy nie?
7: To się zmienia i tutaj moja bardzo duża satysfakcja, że religia robi u Masajów naprawdę dobrą robotę. Czyli właśnie kwestia...
6: Ta ich religia?
7: oni odchodzą od swojej religii. Aha. Oni w większości stają się chrześcijanami i też bardzo niezwykłe, że te różne odcienie chrześcijaństwa tam współgrają dużo lepiej niż tutaj u nas w Polsce. Byłem wielokrotnie zapraszany do okolicznych kościołów, żeby przemawiać i wszyscy się cieszą wzajemną obecnością, spotkaniem różnych kościołów.
6: Ekumenizm jak należy. No.
7: Na takim naprawdę dobrym poziomie i przede wszystkim to, co robi różnicę, to zmienia społeczeństwo. Ta nauka Biblii o tym, że jednak jest jeden mężczyzna, jedna kobieta w takim wymiarze sprawiedliwości, równości, działa. I taki Masaj, jak do niego dotrze, to co tam napisane, to już żadnej więcej. I ucz twoje dzieci, żeby też miały tylko jedną żonę. I oni przez długi czas żyli w przekonaniu, że kobiet się rodzi dużo więcej i dlatego tak trzeba. I jak im pokazałem statystyki światowe, to mówią, to niesamowite. Są gotowi na nowości, to one nie wchodzą tak od razu i szybko, ale jak my zyskujemy zaufanie, jak widzą naszą gotowość, życzliwość, kolejni się przyłączają do jakiejś zmiany.
6: Powiedzieliście, że oni żyją w takiej wspólnocie, wchodzimy do tej zagrody, bo my, tak? Wspólnota, w której kiedyś wspominałaś mi o tym, Asiu, nie ma sierocińców, nie ma domów opieki dla osób starszych, bo nie są potrzebne.
8: Tak, to było niesamowite, gdy zdałam sobie z tego sprawę i tak naprawdę to pytanie, które się pojawiło od mojej uczennicy z Polski, no bo znowu stereotypy, tak? Afryka, sieroty. No i pani Asiu, a są tam te sierocińce? A ja mówię, wiesz co, Haniu, no nie ma. I dopiero to pytanie sprawiło, że faktycznie zaczęłam się przyglądać bliżej, bo zawsze jest jakaś rodzina, która kogoś weźmie, chociaż mają bardzo mało, bo na śniadanie piją herbatę. I po takiej herbacie idą do pracy, do szkoły, po różne wyzwania. Ale zawsze się znajdzie coś, żeby przygarnąć kogoś. I ci starsi też mają ogromny szacunek. Nie tylko są inni, którzy się nimi zaopiekują, ale też oni naprawdę mają w tym plemieniu bardzo duży szacunek, który widać bardzo wyraźnie, już na pierwszy rzut oka, bo zawsze przed taką starszą osobą młodszy pochyla głowę i ten starszy, ta starsza w takim geście jakby błogosławienia kładzie swoją rękę na głowie tego młodszego. I to jest takie bardzo zauważalne. Zawsze dla takiej starszej osoby szukają czegoś, żeby mogła usiąść. Obdarzają troską. No i tak jak Marek mówił, oni nie wiedzą, ile mają lat, ale oni też nie obchodzą urodzin. Gdzieś wyczytałam, że to tak my lubimy odliczać sobie lata. No właśnie, dokąd, do czego? Możemy sobie zadać pytanie.
6: No może jakbyśmy zabili lwa, to byśmy nie musieli.
8: Te dokonania wtedy, nie? A nie tylko lata.
6: To proponuję jeszcze na taką chwilę z muzyką, też taką pasującą do naszego dzisiejszego tematu Tanzanii, a potem wrócimy, no bo może znajdziemy się na plażach Zanzibaru przez chwilę, a potem wrócimy w teren górski, gdzie mieszkają bohaterowie naszego dzisiejszego spotkania, czyli Masajowie.

0: Przystanek Tanzania. Mamy piękne rejony, piękni, pozytywni, rozśpiewani chyba też ludzie, zaraz o tym wspomnimy. Chociaż to są zwykle ludzie niebogaci, a wśród mieszkańców Tanzanii także grupa Masajów, żyjących wciąż jeszcze może nie zupełnie wykluczonych od cywilizacji, no ale cały czas jeszcze troszeczkę jakby z boku tej cywilizacji, można odnieść wrażenie. Przypominam, że Asia Micyk i pastor Marek Micyk są naszymi gośćmi. Co wy jedliście zazwyczaj u Masajów w Tanzanii?
1: To znaczy oni najczęściej jedzą ugali, ale my najczęściej jedliśmy ryż z fasolą, też monotonne i takie mało atrakcyjne smakowo i ciekawe. Natomiast dla nich to jest takie bardzo już dobre jedzenie, ten ryż z fasolą. A ugali to jest taka papka zrobiona z mąki kukurydzianej, wody i oliwy. W moim odczuciu bez smaku, natomiast oni mówią, że lubią. Ale co ciekawe, oni boją się próbować nowych smaków, bo nam się podróże też kojarzą z takimi podróżami
0: kulinarnymi.
1: Tak. My próbujemy, lubimy. Jesteśmy już w takiej kulturze, że lubimy próbować. Nie
0: to
1: boimy się po pierwsze.
0: Teraz wręcz,
1: dokładnie.
0: Tak.
1: Znamy kuchnię z różnych regionów świata, a oni się boją i nie chcą. I mieliśmy chyba takiego jednego znajomego, który był na tyle odważny, że próbował naszych smaków. Udawało nam się czasem w większym mieście kupić rzeczy inne niż właśnie te wspomniane. No i oczywiście owoce. To jest coś, co my zawsze w dużej ilości tam pochłanialiśmy, bo to jest też coś, czego my nie mamy, nie? A tam mogliśmy, więc to wspomniane przeze mnie już mango. Jak był sezon, to codziennie.
0: Zazdroszczę.
2: Można było takie kosze mango kupić, takie zrobione
1: kosz
2: liści jakiegoś bananowca, palmy, czegoś tam lokalnego. I szacuję, że w środku pewnie było z 2-3 kg mango za złoty 50.
1: W kuchni Masajów też musimy wspomnieć, że jest mięso. Natomiast to mięso jest bardzo rzadko. Tylko od bardzo ważnego wydarzenia, typu ślub, pogrzeb, impreza z okazji obrzezania młodych chłopców, którzy właśnie wchodzą w tę kolejną grupę wojowników, już wspomnianą przez nas. Więc to są naprawdę wielkie wydarzenia, gdzie to mięso się pojawia. Albo ważni goście. I my też mieliśmy okazję spróbować mięsa kozy, czasem z sierścią. Ale to jest ta gościnność. To jest coś, co oni chcą naprawdę postawić, żeby cię przyjąć godnie. I co ciekawe, soda, czyli napoje gazowane, takie typu Coca-Cola, Fanta. I to też im się kojarzy z takim naprawdę uroczystym przyjęciem gości. Jak jest soda, jak jest właśnie mięso, ryż, to jest naprawdę to najbardziej
0: luksusowe. A nie piją alkoholu?
1: Zdarzyło nam się spotkać kogoś pod wpływem alkoholu. Na takich imprezach typu właśnie wspomnianym przeze mnie nie było alkoholu. Mhm. Tak? Więc alkohol w wiosce jest. Niektórzy, widać było, że korzystają. Nie mają mocnej głowy, ale to jest wciąż zdecydowana mniejszość.
2: Tak, na szczęście to ich tak bardzo nie wciąga. Myślę, że z powodów ekonomicznych. Szanują jednak swoje rodziny i wiedzą, że jak sami sobie poużywają, to w domu nie będzie. Więc to naprawdę trzeba im przyznać, że może to właśnie ta ekonomia trzyma ich z dala od nałogów.
0: Zwierzęta, jakie udało wam się spotkać? Bo tak myślę, no tutaj te krowy, to ukochane zwierzę, krowy. No ale oprócz krów, jakieś zwierzęta, których my u siebie spotkać nie możemy. Mieliście okazję spotkać tak po prostu, chodzące?
1: Tak. I to jest niesamowite dla każdego białego człowieka. Spotkać to zwierzę tak blisko, bo w pierwszym tygodniu, naprawdę w naszym pierwszym tygodniu, wstajemy rano, patrzymy przez okno i są żyrafy. Więc od razu wyskoczyliśmy tak w obudzka. Wyszliśmy, żeby z nimi poprzebywać. One są oczywiście dziko żyjące. Nikt tam nie
0: nie
1: trzyma
0: żyraf,
1: na smyczy.
0: Rozumiem.
1: Tak.
2: Oni też nie polują na dzikie
1: natomiast
2: zwierzęta.
1: Aha.
2: to jest też takie ciekawe, że Masajowie tak współgrają z tą przyrodą, że nasze są kozy, owce, krowy, a to jest piękna przyroda i żyrafa, to oni też tak popatrzą zawsze z uznaniem i niech sobie tam chodzi.
1: Pięknie. Żyrafy, zebry i co jeszcze?
2: Antylopy były.
1: Tak, był też lampart, ale nie widzieliśmy samego lamparta, tylko naszego pieska pogryzł, więc wiemy, że był w okolicy, który stanął w obronie swoich trzód, stada. Ale się wylizał z tego i super. Także udawało nam się bardzo często widzieć te zwierzęta.

0: bajkowe niemalże.
1: Ciężko to porównać.
2: Oj, ptaki bardzo zjawiskowe, aha, kolorowe, papugi też gdzieś tam wokół nas. Mnóstwo insektów. Na szczęście nie groźnych w takim wymiarze. Żadna tam malaria w tych naszych okolicach. Nie ma czegoś takiego, jakiś tam zbłąkany komar, ledwo się trzymający, bo tam cały czas wiatr wieje. Kto tam do nas przyjeżdżał, to mówi, wy tutaj klimatyzację macie włączoną, bo temperatura stabilna między 25 a 30 stopni właściwie przez cały rok, jeszcze wieje wiatr. Afryka się kojarzy, że tutaj musi być piekarnik, a niekoniecznie.
0: Zależy, w którym rejonie podejrzewam, tak? W tych bardziej górzystych pewnie będzie trochę inaczej.
2: Tak, to u nas właśnie tak przyjemnie
0: wieje. To idealna temperatura.
2: Idealnie, tak.
0: Dla mnie to idealnie.
1: Jeszcze raz zapraszamy.
2: I mango też będzie.
0: Skorzystam, już po prostu
1: także
0: się nie pohamuje.
1: Także obecność dzikich zwierząt na pewno budzi fascynację. No ale tak, wspominam, ta dziewczynka z zaszytem, która chciała się uczyć angielskiego, zapytana o to, jakie jest jej ulubione zwierzę, bez wahania, krowa.
0: No tak. No a cóż innego? Ty byś inne wymieniła?
1: Wiesz co,
0: teraz już mając... po tym pół roku to chyba też byś wymieniła krowę.
1: Mając jednak tak blisko i wciąż móc obserwować tak dzikie i niedostępne zwierzęta, no to jednak nie. Natomiast na safari widzieliśmy też lwy, widzieliśmy też bawoły, tak?
2: A safari to po prostu troszeczkę dalej, tylko wygląda tak samo, tylko że trzeba samochodem pojechać. Tam są parki narodowe, takie safari, gdzie już lew będzie na ciebie czekał, to $100
0: i
2: lew tam w gotowości.
0: No tak.
1: A safari to w ogóle
0: to już taka bardziej komercja nam się robi, prawda?
1: Podróż.
2: Tak, tak.
0: Krajobraz, Marku? Jaki zapamiętasz ten krajobraz, który widzieliście, kiedy budziliście się rano na
2: przestrzeń.
0: Przykład? Przestrzeń.
2: Tak, ktokolwiek tam się pojawiał z naszych znajomych, którzy nas odwiedzali, to stanąć i to chyba trochę jak w Królu Lwie. Tak, ta rozmowa. I to wszystko będzie twoje. I patrzysz i tam jest... No właśnie, przestrzeń i ludzie nie są tak, że wchodzi jeden na drugiego. Przynajmniej te nasze okolice są naprawdę takie przestrzenne. Można wsiąść na motor i pojechać w lewo albo w prawo. I to się takie uczucie wolności. A krajobraz zależy od pory roku. Czasem będzie trochę bardziej zielony, jak popadają deszcze. Są dwie pory deszczowe. Jedno takie krótkie deszcze około listopada, a później takie solidne, że wymywają, takie rzeki płyną, wymywa rowy, to będzie około kwietnia i wtedy robi się tak zielono, że to w ogóle się nie kojarzy z Afryką. Zieleń jest aż po pas, bo jest jednocześnie ciepło, wilgotno, ale później wszystko uschnie i znowu będzie żółto i sucho i nieprzyjaźnie i znowu Masajowie będą cierpieć z tego powodu i zwierzęta i znowu ze stadami będą musieli pójść gdzieś tam za trzy góry dalej. Krajobraz to przestrzeń.
0: Czego wam brakuje tutaj po powrocie? Co z tego, czego doświadczyliście tam, zostało w was na tyle mocno, że teraz myślicie, że czegoś wam brakuje?
1: Mi brakuje radości. Takiej na twarzach. To było takie pierwsze zdarzenie, gdy weszłam do jednego sklepu od razu po przyjeździe. No, trzeba coś kupić, żeby w tej lodówce było. I tak na fali tego uśmiechu, bo bardzo często na początku padało to pytanie właśnie w Tanzanii. Asia, dlaczego jesteś smutna? Więc musiałam się z tego tłumaczyć, że nie jestem, że mam taki wyraz twarzy albo że myślę zamyślony. No to później przychodziło mi to łatwiej. I wchodzę do tego sklepu i tak na fali tych emocji, tej radości i no właśnie, tak wszyscy patrzą na mnie albo, że się urwałam nie wiadomo skąd, albo tak zapobiegawczo dzień dobry mi mówili, bo widocznie myśleli, że powinni mnie skądś kojarzyć. Więc tego na pewno mi brakuje. Brakuje mi bliskości takiej z ludźmi, z drugim człowiekiem. Tam zawsze ktoś cię zagadał. I ty potem też jego, bo to coś tak przesiąka, nie? Tym. I takiego zainteresowania i ciekawości, bo u nas każdy sobie gdzieś tam przechodzi, no właśnie zamyślony, smutny. Potem też wchodzą takie myśli, to co nam za problemy te tutaj, nie? Bo czasem tak mamy i się nakręcamy i gdzieś tam w tym tkwimy. I takiej chyba też takiego też podejścia, właśnie nie wiem, czy to jest afrykańskie, czy właśnie z tego regionu, że zrobimy co

0: naszych możliwościach. To bardzo często padało z ust mojej nauczycielki, gdy ja czasem chciałam, coś forsowałam, że uda nam się to zrobić tak i tak, no ale czasem się po prostu nie dało. I ona mówiła, ona mnie uspokajała, rozumiesz? Mhm. Asia, zrobimy, co jest w naszych możliwościach. I tak jest takie, okej, okay, tak po prostu. Nie ma co za wszelką cenę tutaj walczyć, próbować. Próbuję, co mogę, i już. No i odpuszczam.
1: Cudowne takie życie bez tej presji takiej. Ja jesteśmy strasznie...
0: I przebodźcowania naszego.
1: Tak, tak.
2: Ja bym to powiedział tak, że my myślimy projektowo. Mamy kolejne wyzwania, krótko, długoterminowe, z których należy się później rozliczyć, KPI-e i różne takie. Mimo, że piszemy i czytamy różne mądre książki o tym, jak to ważne są relacje, jak trzeba być blisko, jak rodzina jest ważna, a po przeczytaniu mądrej książki znowu robimy projekty. Oni nie czytają tych mądrych książek w takiej skali jak my, natomiast jakoś intuicyjnie żyją z sobą blisko i myślę, że dlatego więcej uśmiechu na ich twarzach. I pięknie jest, kiedy można zaobserwować dobre rzeczy tu i tam. I gdyby tak pozbierać te najlepsze rzeczy z różnych miejsc, z różnych wyjazdów, tych bliższych i tych dalszych, to naprawdę życie byłoby dużo lepsze. Więc to jest też taki element, który dla nas był ważny, że nauczyliśmy się wolniej, nauczyliśmy się gdzieś bliżej. I to nam zostało. Ja naprawdę mniej pędzę po tym afrykańskim klimacie, gdzie tam wszystko wolno, wszystko późno, wszystko już jedzie, ale jednak nie jedzie, gdzie się człowiek nadenerwował, a później no właśnie robimy, co się da, a reszta jakoś będzie. Będzie dobrze. Najważniejsze, żeby mieć fajnych ludzi wokół.
1: Bardzo wam dziękuję za spotkanie. To była bardzo przyjemna wycieczka i trochę wam zazdroszczę. Nie kryję, ale no może będzie kiedyś okazja nadrobić te zaległości. Ten świat tak wzywa, czeka.
2: Wioska nazywa się Ngosłak. Niedaleko Longido i Namanga. Taka miejscowość przy granicy z Kenią. Można to sobie nawet na Google Mapsach znaleźć.
1: Żeby trafić. No to w takim razie zapraszamy Państwa na te wyprawy dalsze i bliższe. W niedzielę będziemy się tutaj co nieco bliżej poruszać po naszym regionie. No a w soboty należą do zdobywców bardziej odległych terenów. I dzisiaj mieliśmy okazję zwiedzić Tanzanię, a konkretnie odwiedzić wioskę Masajów razem z Joanną Micyk i pastorem Markiem Micykiem. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy. Pani redaktor za zaproszenie.
1: Iza Berkowska, ja też dziękuję.

0: Reklama. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
1: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
0: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
1: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
2: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Wajanę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
7: To jest Radio Łódź, jest 11. W studiu Justyna Krakowiak. Dzień dobry. Dzień czas dobry. Na wiadomości.
8: Na początek o wygiętych torach na Piotrkowskiej w Łodzi. Dwie osoby utonęły wczoraj w Polsce. Policja apeluje o rozsądek. Sprzęt ratujący życie pojawił się w Żgowie. Proszę uważać dzisiaj na siebie. Na zewnątrz już 30 stopni. Łodzianie obawiają się o stan torowisk MPK. Fala upałów wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale też deformuje torowiska tramwajowe. W czwartek doszło do zniekształcenia torowiska na ulicy Piotrkowskiej w rejonie Czerwonej. Zdaniem mieszkańców Łodzi problemy z MPK mogą się pogłębić w najbliższych dniach.
9: Kiedyś tam na Gdańskiej się wygięły też tory z tego samego powodu, także pewnie coś tam nastąpi.
10: Skoro to się wygięło, to znaczy, że jest takie prawdopodobieństwo.
11: To trzeba uważać na to, no niestety, nie mamy na to wpływu.
12: A planuje pani się przesiąść na autobus, bo autobus nie jest obarczony takim ryzykiem?
11: To znaczy się, autobus znowu bardzo długo jedzie, bo są korki.
8: A tego lata miasto remontuje torowiska na skrzyżowaniu Kościuszki z Mickiewicza, przy rondzie lotników lewowskich oraz na skrzyżowaniu Kościuszki i Struga.
1: Więcej na radiołódź.pl.
8: Policja apeluje o rozsądek nad wodą. Tylko wczoraj utonęły kolejne dwie osoby. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk przypomina, że nad wodą należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.
13: Pływać tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach, żeby nie wchodzić do wody zaraz po posiłku, żeby stosować się do poleceń ratownika i bezwzględnie zakładać kamizelkę ratunkową podczas korzystania z łódki, kajaka czy rowerka wodnego.
8: Od 1 kwietnia utonęły już 74 osoby. Psy dotkliwie pogryzły 8-latkę. Poszkodowany został też ojciec. Wczoraj wieczorem w Sosnowcu pogryziona przez 2 psy dziewczynka w poważnym stanie została przetransportowana do szpitala. Jej ojcu udzielono pomocy doraźnej. Weterynarz, który przybył na miejsce, zdecydował o umieszczeniu psów na obserwacji w schronisku. Policja bada teraz okoliczności zdarzenia. Nowy sprzęt w Żgowie, urządzenie, które ratuje życie, pojawiło się m.in. przy Urzędzie Miejskim. Jak skorzystać z tego urządzenia? O tym Sebastian Dziuda.
14: Jak podkreśla burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński, użycie sprzętów jest intuicyjne.
15: Ograniczają te elementy paniki, które są w nas. Defibrylator to jest urządzenie, które mówi, co trzeba zrobić.
14: Włodarz Żgowa dodaje, że w gminie wkrótce pojawią się kolejne ogólnodostępne defibrylatory, a także akcje informacyjne mające na celu edukację mieszkańców.
15: Pewnie będzie niebawem umieszczony też przy jednostce w Prawdzie. My będziemy sukcesywnie co roku po prostu uzupełniać. Chodzi też o to, żeby to były miejsca w jakiś sposób monitorowane, żeby ktoś się nie bawił tymi urządzeniami.
14: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
8: A to nie pierwszy taki sprzęt w Żgowie. Jeden z nich znajduje się już przy ośrodku zdrowia. Upalny początek wakacji w górach. Wysoka temperatura dotarła też w Tatry. Słoneczny weekend w górach wykorzystują tłumy turystów. Sporo osób wybiera zacienione szlaki prowadzące dolinami i niższymi partiami Tatr.
16: Jest świetnie, jest fajnie.
17: Widzę, że kolor skóry czerwony.
16: Tak, grzało. A my już od wczoraj chodzimy, dajemy się opalić i dajemy się słońcu, żeby nas trochę podogrzewało.
17: Ale czapka widzę na głowie.
16: Tak, tak, żeby jakoś głowa była bezpieczna.
17: Jak sobie radzić z takimi upałami w górach?
16: Dużo pić, brać dużo wody, to bez dwóch zdań.
10: Bardzo dobrze, jak się chodzi szlakami, jest dużo drzew, fajnie, ładniej i no... Potem już w górze, już jest gorąco wtedy.
8: A z turystami rozmawiał Paweł Pawlica, a ratownicy TOPR apelują do turystów o rozwagę. Kolejne wiadomości za godzinę.
7: Bezchmurne niebo nad Łodzią, temperatura to 30 stopni, ale odczuwalna, może wynosić nawet około 37. Mamy ostrzeżenie 3 stopnia przed upałem. Synoptycy prognozują upały, temperaturę maksymalną w dzień od 33 do 35 stopni. Jutro i w poniedziałek od 35 do 39, więc naprawdę bardzo gorąco. Proszę na siebie uważać.
18: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Jakub Jędrzejewski, dzień dobry, to już 4 minuty po godzinie 11. Ten dżingiel, który Państwo przed chwilą usłyszeliście go pierwszy raz, Najdłuższa fala relaksu. Taki program teraz będzie w weekendy właśnie od godziny 11 do 14, część pierwsza i później część druga. Jest sobota, 27 czerwca, pierwszy taki pełny dzień wakacji, bardzo ciepło. Tutaj od razu jeszcze raz prośba, żebyście uważali na siebie. Słuchacie Radia Łódź, mam nadzieję, że na tej najdłuższej fali relaksu pozostaniecie jak najdłużej, więc cieszmy się z tego, że jest weekend i że są wakacje. Program realizuje Rafał Tyluś. Jeszcze raz mówimy dzień dobry i życzymy dobrego dnia. Jesteśmy razem do 14, a za chwilę na naszej antenie kulturalne podpowiedzi. Na początek Republika.

0: Czas na kulturę.
1: Upał upałem, ale coś robić trzeba. W naszym studiu już Małgorzata Błażewicz.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
1: No to co można robić?
2: Coś robić trzeba, to prawda. Najlepiej unikać jednak nasłonecznionych miejsc do godziny 17, ale jeżeli cień, no to pierwsza propozycja jest w takich bardziej zacienionych miejscach. Czy powiedz mi, czy byłeś już na fotofestiwalu tegorocznym?
1: Nie byłem, ale słyszałem.
2: No i masz ostatnią szansę dziś, bo do jutra trwa. Dziś no, i jutro. Jubileuszowa edycja fotofestiwalu. To już po raz 25 Łódź gości wystawy artystów, fotografików z Polski, no i oczywiście całego świata, a w programie znajduje się ponad 30 wystaw, dziesiątki wydarzeń towarzyszących. Nie brakuje również stałego elementu fotofestiwalu, jakim jest program otwarty, powiedziała Radiu Łódź reprezentująca organizatorów Marta Szymańska.
3: Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata i co roku wybranych zostaje 6 projektów. W tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy.
4: Tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu.
2: Dodaje Krzysztof Candrowicz z fotofestiwalu, a wystawy można oglądać m.in. w Pałacu Bidermana, kamienicy Hilarego Majewskiego, czy na przykład w Art Inkubatorze przy ulicy Tymienieckiego. Szczegóły na fotofestiwal.com, tam można wszystkie znaleźć informacje.
1: Co jeszcze można robić?
2: Festiwal CardCon 2026. Pamiętasz, jak się zbierało karty kolekcjonerskie różne?
1: Pamiętam, mimo no że jestem młody, to pamiętam.
2: Już nic nie będę mówiła. To jest właśnie takie wydarzenie dla miłośników kart kolekcjonerskich, wystawców i osób, które dopiero chcą poznać świat kolekcjonowania w EC1, przetargowo 1/3 w Łodzi. Całe EC1 w zasadzie wypełni się kartami, stoiskami, rozmowami i spotkaniami społeczności z całej Polski. No i oczywiście można zrobić zakupy, jeżeli ktoś już ma takie karty, to może się powymieniać. Są konkursy, panele z gośćmi specjalnymi i to wszystko trwa dzisiaj do godziny 18 w EC1. Zadam ci takie pytanie, czy w Parku Staromiejskim w Łodzi pojawią się kosmici?
1: Nie wiem, jest taka szansa.
2: Można to sprawdzić dzisiaj podczas gry terenowej na motywach UFO, ale także w planach strefa book crossingu, strefa relaksu. Do godziny 16 w Parku Staromiejskim wszystko to się będzie działo. Są nagrody za ukończenie gry plenerowej, więc polecamy Państwu. No, w Parku Staromiejskim dużo drzew, więc przebywa się raczej w cieniu. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o wydarzeniu związanym z jedzeniem.
1: No, tak.
2: Trwa pistacjowy weekend, to jest druga odsłona wydarzenia, w ramach którego łódzkie restauracje przygotowały autorskie danie i desery z pistacjami w roli głównej, no bo pistacje to nie tylko desery, ale także dania. Co można zjeść? Wiem, że to cię interesuje, bo ty lubisz, Kuba, jeść.
1: Lubię
2: pistacjowe
1: jeść.
2: Pierogi, sushi, kopytka, makarony, pizza z pistacjami i wiele więcej zwariowanych propozycji. Są także opcje wegańskie. To dziś i jutro jeszcze trwa ten pistacjowy weekend, a wszystkie szczegóły na stronie jemywłodzi.pl. I na koniec zaproszenie na jutro, na godzinę 12, ale tutaj uczulamy Państwa, żeby sprawdzać, czy wydarzenie nie zostanie odwołane z powodu upałów oczywiście. Kocie obserwacje to kolejna część autorskiej serii bajek twórczyni animacji Oli Chrapowickiej. Rudy kot całymi dniami obserwuje świat i marzy, żeby mieć psiego przyjaciela. Czy jego pragnienia się spełnią? Seans w Muzeum Kinematografii, potem odbędzie się spotkanie z reżyserką, które uzupełni projekcja 5 innych animacji jej autorstwa. To jutro, w niedzielę, 28 czerwca o godzinie 12, kocie obserwacje. Tak mi przyszło do głowy, ja mam dwie kotki, ale one raczej z psami się nie zaprzyjaźnią. Ty znasz taką przyjaźń kociopsią?
1: Nie, nie znam. Tak mi się wydaje, że chyba nie. Spróbuję sobie teraz przypomnieć. No dobrze, a mnie jeszcze ciekawi, które z tych wydarzeń ty wybierzesz. Które najbardziej do ciebie
2: przemawia. Powiedziałabym wszystkie, ale na wszystkie
1: jedzenie.
2: Nie wystarczy czasu. A tu cię zaskoczę.
1: Nie.
2: Akurat nie, bo ja nie jestem wielką fanką pistacji, więc pistacjowy weekend niekoniecznie dla mnie. Na pewno fotofestiwal, bo byłam już raz, ale chciałabym coś tam jeszcze zobaczyć, więc fotofestiwal i myślę, że na tyle aktywności wystarczy mi sił, tyle sił mi wystarczy w ten weekend, no bo pogoda jest jaka jest i apelujemy też do Państwa oczywiście o dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo, picie dużej ilości wody.
1: Dokładnie, pamiętajmy o tych zasadach bezpieczeństwa, ale jednocześnie no, trzeba coś robić i z tymi propozycjami Małgorzata Błażewicz.
2: I wrócę jutro również po 11 z wiadomościami kulturalnymi, więc zapraszam.
1: Zapraszam.
2: Dziękuję bardzo.

Dua Lipa i Feed the Baby wprowadzili nas w taki bardzo dobry nastrój. To oczywiście utwór Levitating, czyli jeden z największych przebojów Dua Lipy. Piosenka przenosi nas prosto na taki taneczny parkiet, zarażając swoją pozytywną, funkową energią. Utwór, dodam jeszcze, że pochodzi z albumu Future Nostalgia, na którym znajdują się również takie hity jak Don't Start Now, Physical czy Break My Heart. No, w naszym programie dzisiaj muzycznych hitów jeszcze nie zabraknie, ale najpierw ważna informacja dla kierowców podróżujących autostradą A1 w kierunku Katowic między węzłami Łódź Wschód a Łódź Górna. Pojazd uderzył w drogowe bariery ochronne. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym. Utrudnienia mogą potrwać przez 2 godziny, dlatego uważajcie, jadąc A1 w kierunku Katowic między węzłami Łódź Wschód a Łódź Górna. A wracając do tego, co jeszcze na naszej antenie dzisiaj, to między innymi Przebiśniegi, Pali jej się świat, Zalia fit Przyłuj bezsensownie, czy Eric Clapton i I Shot the Sheriff. Więc no, tak jak powiedziałem, tych muzycznych przebojów dzisiaj nie zabraknie, ale pamiętajcie też o bezpieczeństwie, bo no, te upały, które mamy za oknem, mamy ostrzeżenie 3 stopnia przed właśnie upałami, mogą dawać się we znaki i mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać, o tym, żeby zakładać szapkę, no i żeby nie przebywać za dużo na słońcu, tak aby nikomu nic się nie stało. Jeśli chodzi o to, co w naszym programie dzisiaj, to o upałach jeszcze będziemy mówić. Zdradzę Państwu kilka sposobów na to, jak sobie radzić właśnie z tak wysoką temperaturą. Będą też konkursy, mam dla Was pewne bilety, ale jeszcze nie zdradzę, co dla Was przygotowałem. Wystarczy być czujnym, no i oczywiście słuchać Radia Łódź. A teraz Vito Bambino i poszło!

0: To Vito Bambino i poszło. Mamy wakacje, a jak wakacje, to nowa ramówka, wakacyjna ramówka Radia Łódź. Zmian trochę jest, ale myślę, że są to zmiany na lepsze. W tej nowej ramówce między innymi audycja Piosenki na walizkach, którą będziecie mogli usłyszeć od poniedziałku do piątku od 12 do 13. W naszych mediach społecznościowych co tydzień będzie pojawiała się rolka w związku z właśnie tym programem, gdzie będziecie mogli proponować różne utwory, jakieś dawać swoje sugestie, bo audycja Piosenki na walizkach będzie dotyczyła takiego jednego tematu wybranego przez naszych prowadzących, ale będziemy właśnie korzystać z tych waszych sugestii. Nasi prowadzący będą wybierać piosenki, które kojarzą się właśnie z wybranym zagadnieniem w klimacie wakacji. Tych zmian w naszej ramówce jest jeszcze trochę więcej, ale opowiem o nich państwu już za chwilę. Mogę jeszcze zdradzić, że w niedzielę, czyli już jutro, ruszamy z cyklem Bliskie spotkania. Między 14 a 15 Kuba Wielgus będzie rozmawiał z radiowcami, z pracownikami radia, nie tylko tymi antenowymi, ale także tymi, którzy gdzieś tam kryją się na zapleczu i za których dzięki których pracy możecie nas tutaj słyszeć, więc takie spotkania, bliskie spotkania w niedzielę między 14 a 15, ale tych zmian jest jeszcze więcej, o czym opowiem już za chwilę. Radio
1: Łódź. Autopromocja. Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały.
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
8: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
9: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 15.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
10: W najbliższą niedzielę zapraszamy na spotkanie z Jackiem Grudniem, szefem Radio Łódź, i Tymonem Tymańskim, legendą polskiej sceny alternatywnej.
9: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
11: Autopromocja. Reklama.
12: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
16: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
0: To jest Radio Łódź. Zgodnie z moją wcześniejszą obietnicą, za chwilkę powiem państwu więcej o naszej wakacyjnej ramówce. Będzie też konkurs, więc proszę słuchać Radia Łódź.

0: 33 minuty po godzinie 11 to czas zdradzić tajemnicę, a mianowicie konkurs. Jak radzicie sobie z upałami? Co robicie, kiedy na zewnątrz jest tak gorąco? Dajcie znać na studio@radioloc.pl. Można też zadzwonić pod 606-787-8788 lub wysłać głosówki. A co w nagrodę? No w nagrodę zaproszenia do kina Helios.
1: Sponsorem nagrody jest kino Helios. www.helios.pl.
0: To jeszcze raz. Jak radzicie sobie z upałami i co robicie, kiedy na zewnątrz jest tak gorąco? Dajcie znać na studio@radioloc.pl, 606-787-8788 albo wyślijcie głosówkę przez naszą stronę lub aplikację. No dobrze, mówiłem też o zmianach w naszej wakacyjnej ramówce. Mariusz Janik zaprasza Państwa na magazyn w następnym odcinku. Ale ja nie będę Państwu dużo mówił, niech autor sam się wypowie na ten temat.
2: Zapraszam w każdy piątek o godzinie 13.40 w następnym odcinku. To podcast, w którym będę opowiadał o serialach polskich, zagranicznych, kultowych, zapomnianych, ale także nowościach. Będę starał się zapraszać ciekawych gości, żeby poopowiadali trochę o kulisach powstawania może serialu, o fenomenie serialu, bo to też nie chodzi o to, żeby to był taki podcast, w którym będę zdradzał fabułę. Tu bardziej chodzi o to, żeby zachęcić do oglądania seriali, poszczególnych tytułów ze względu na właśnie różne czynniki, może pozostanę taki enigmatyczny, ale na różne czynniki. Pierwsze odcinki będą dotyczyły fenomenów różnych seriali, to mogę zdradzić, ale nie zdradzę jakie tytuły się pojawią. W pierwszym odcinku pojawi się reżyser, więc no, zachęcam do słuchania podcastu w następnym odcinku, zarówno na antenie Radia Łódź, jak i w serwisie Spotify, bo tam też wszystkie odcinki będą dostępne.
0: Każdy piątek o 13.40 Mariusz Janik zaprasza na w następnym odcinku.

0: To Przebiśniegi i pali jej się świat w Radiu Łódź, a w Radiu Łódź też wakacyjna ramówka i zmian ciąg dalszy. Kilkadziesiąt minut temu mieliście okazję usłyszeć pierwszy odcinek programu Kierunek Lato, na który zaprosiła dziś Iza Berkowska. W każdy weekend, zarówno w sobotę i niedzielę, będziemy zabierać Państwa w różne miejsca, no nie tylko w łódzkim, ale też na ziemi. Czego można się spodziewać, opowiada Iza Berkowska.
1: Zapraszamy Państwa, żeby się tak nakierować na lato. Jeżeli Państwo słuchali dzisiaj od godziny 10 programu Radia Łódź, to już mieli Państwo okazję zwiedzić Tanzanię, a jak Tanzania, to wiadomo, Zanzibar, Kilimandżaro. No i w kolejną sobotę oczywiście też zafundujemy sobie taką daleką podróż. Natomiast w niedzielę będziemy zwiedzać region i na początek pokręcimy się jutro już po wsi Rydzyny w powiecie pabianickim. To jest wieś z bardzo wyjątkową historią, o której nawet mieszkańcy, podejrzewam, wiedzą niewiele. No a my wszystko Państwu wyśpiewamy. Także proszę się ustawić na kierunek lato między godziną 10 a 11. W każdy weekend wakacji, w sobotę i w niedzielę, jesteśmy w drodze.
0: Dokładnie. I polecamy się oczywiście do słuchania, czy to w drodze, czy to w domu. A ja przypominam o naszym konkursie. Jak radzicie sobie z takimi upałami? Co robicie w tak gorący dzień? Wyślijcie swoje opowieści na studio@radiolot.pl. Można też zadzwonić 606 787 8778 albo wysłać głosówkę.

0: bezsensownie zali afit przyłów w Radiu Łódź. 13 minut niespełna zostało już do godziny 12, a my wracamy do zmian w naszej ramówce. To teraz Daniel Markiewicz i Zanim klikniesz, taka jest nazwa nowego programu. O czym będzie ten magazyn?
1: Kiedyś hasło poklikamy oznaczało coś przyjemnego, coś miłego, nawiązanie jakiejś rozmowy, jakiejś debaty. Dzisiaj jedno kliknięcie może powodować to, że stracimy swoje pieniądze, stracimy swoje dane, stracimy jakieś bardzo ważne dla nas wiadomości, dla nas informacje. W naszej audycji będziemy starali się Państwu pokazać, jak przed takimi zagrożeniami się bronić, jak działają przestępcy, jaka jest kuchnia tych przestępstw, jak działają zorganizowane grupy przestępcze, które zajmują się właśnie wyłudzaniem naszych danych, a zaprosimy do programu ekspertów z policji, którzy na co dzień zajmują się właśnie takimi sprawami, którzy od podszewki wiedzą, jak bardzo profesjonalni są dzisiaj przestępcy i jak łatwo dać się dzisiaj oszukać, bo uwierzcie nam Państwo, wystarczy jedno kliknięcie, a możecie stracić cały swój majątek, co przydarzyło się wielu osobom, a my zadbamy w audycji o to, żeby nie przydarzyło się już nikomu innemu. Poniedziałki o 13:40 na antenie Radia Łódź, a na stronie radiołódź.pl i w serwisie Spotify dostępne będą wersje wydłużone. Zapraszamy.
0: Zapraszał Daniel Markiewicz i przy okazji przypominam, że już teraz możecie zajrzeć na naszą stronę lub do aplikacji, gdzie ciekawych magazynów w formie podcastów nie brakuje.

To Eric Clapton i I Shot the Sheriff. I niespełna 8 minut już zostało do godziny 12, także powoli, powoli zbliżamy się do południa. O pełnej oczywiście na naszej antenie wiadomości, w nich między innymi o takim niebezpiecznej sytuacji, mianowicie o otwartej drodze w miejscu zapadliska. Chodzi o trasę między Mąkolicami a Strykowem. Jak się okazało, dziura powstała przez działania bobrów. Między innymi o tym w wiadomościach, po nich oczywiście pogoda, ale no trudno nie widzieć tego, co dzieje się za oknem, więc uważajcie na siebie i dalej zostajemy razem. Słuchajcie Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
12: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
13: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaiane w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
14: Jest południe.
15: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: Czas na wiadomości. Justyna Krakowiak.
16: Alerty w całym kraju. Dziś w Polsce ekstremalnie wysokie temperatury. Miasto zdecydowało, rudera na Drewnowskiej zyska nowe życie. Dziura w drodze. Kto ją zrobił? O tym już za chwilę. Dziś przez cały dzień słonecznie, na termometrze już 31 stopni. Ale na początek uwaga kierowcy, wypadek na A1 w kierunku Katowic w okolicach węzła Łódź Wschód. Samochód uderzył w bariery. Jedna osoba jest ranna. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko prawym pasem. Fala upałów przechodzi przez Polskę. Temperatura może dochodzić do 38 stopni. Przed wysoką temperaturą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk apeluje, by zadbać o swoje bezpieczeństwo.
17: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, zalecamy nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
16: A wysoka temperatura może prowadzić do odwodnienia, omdleń i stanów zagrażających życiu. Służby apelują, by zwracać uwagę na osoby starsze i reagować, jeśli ktoś źle znosi upały. Rudera w centrum Łodzi ma zyskać drugie życie. Magistrat ogłosił przetarg na gruntowny remont kamienicy przy Drewnowskiej 2, niedaleko Starego Rynku. Budynek dziś straszy wyglądem, od lat jest niezamieszkały, a jego stan grozi zawaleniem. O szczegółach Michał Dąbrowski.
18: Kamienica przy Drewnowskiej 2 w Łodzi to budynek z bogatą historią. Niestety niszczy je od lat. Większość okien jest powybijana, a na parterze wejście jest zamurowane. Budynek miał zostać wyremontowany 10 lat temu, ale tak się nie stało.
19: Później jeszcze ten pożar, który wybuchł i zalanie przy akcji gaśniczej elementów konstrukcyjnych. Dzisiaj mamy szczęśliwy finał.
18: Mówi dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Paweł Jędrachowicz. Po gruntownym remoncie kamienicy od piwnic aż do dachu powstanie 20 mieszkań komunalnych i pomieszczenia użytkowe. Michał Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
16: Remont budynku przy Drewnowskiej 2 ma potrwać przez 3 lata i kosztować niecałe 10 milionów złotych.
20: Więcej na radiołódź.pl.
16: Otwarta droga w miejscu zapadliska. Chodzi o trasę między Mąkolicami a Strykowem. Jak informowaliśmy, w ubiegłą sobotę w drodze powstało duże zapadlisko, a droga była tymczasowo nieprzejezdna. Jak się okazało, dziura powstała przez działania bobrów, informuje rzecznik powiatu zgierskiego Jacek Czekalski.
21: Finalnie okazało się, że powodem powstania tej wielkiej dziury były bobry, które pod drogą wykopały tunel. Prawdopodobnie przez lata był on podmywany przez wodę. No i finalnie doszło do takiej sytuacji jak w minioną sobotę, czyli drogę trzeba było po prostu zamknąć.
16: W miejscu zapadliska uzupełniono i wymieniono nawierzchnię szkody, wyceniono na 20 tysięcy złotych. Piłkarze Widzewa Łódź po tygodniu treningów rozpoczynają letnie sparingi. Na początku podejmą przy Alei Piłsudskiego Stal Rzeszów. O szczegółach Robert Zwoliński.
3: Śmiało można powiedzieć, że od czasu reaktywacji Stal Rzeszów to główny sparing partner Widzewiaków. Od 2016 roku Widzew ze Stalą Rzeszów grał już 4 mecze sparingowe, no i trzeba przyznać, że prezentował się w nich naprawdę dobrze. 3-0, 6-2, 4-2 i tylko jeden remis, 1-1. To wyniki Widzewa w meczach towarzyskich z Rzeszowianami. No i też jeśli chodzi o poprzedni sezon, to Rzeszowianie utrzymali się co prawda w pierwszej lidze, ale tracili naprawdę sporo goli, a więc dla Widzewiaków szansa, żeby w tym pierwszym sparingu sporo postrzelać, choć trzeba pamiętać, że warunki pogodowe nie są najlepsze, no i też Widzewiacy jeszcze bez kilku podstawowych zawodników.
16: Początek meczu o 13, ale spotkanie jest zamknięte dla kibiców. W kolejnych wiadomościach słyszymy się za godzinę.
14: Cały czas ciepło. W regionie łódzkim mamy ostrzeżenie 3 stopnia przed upałami. Prognozuje się wysoką temperaturę od 33 stopni do 35. Jutro ma być jeszcze cieplej, od 35 do nawet 39. Teraz w Łodzi 31 stopni. Temperatura odczuwalna to 32 stopnie. Bezchmurne niebo, wiatr zmienny, wieje z prędkością 7 km na godzinę, więc bardzo słabo. Także to słońce może nam doskwierać. Proszę na siebie uważać.
15: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Rafał Tyluś program realizuje i w takim składzie jesteśmy z wami do 14.00.

15 południk, Wiraszko i Jan Borysewicz na antenie Radia Łódź. Już 8 minut po godzinie 12. No trudno nie zauważyć tego, co dzieje się za oknem. Trudno nie czuć tego, co jest za oknem, bo naprawdę upały dają się bardzo mocno we znaki. Nie tylko w łódzkim, ale w ogóle w całym kraju, bo dla większości, na większości właśnie Polski mamy ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami. Na przykład na północy mamy ostrzeżenie drugiego stopnia, więc nad morzem mają troszkę lepiej, ale dalej gorąco. No to jak sobie radzić w ogóle z takimi upałami? Co w ogóle robić w taką temperaturę, czy przy takiej temperaturze? Czy siedzieć w domu, czy właśnie gdzieś wychodzić, szukać na przykład cienia w parku? Co robicie? Podzielcie się tym z nami na studio@radioloc.pl albo 606 787 8778. Można też wysłać głosówkę przez naszą stronę radioloc.pl lub naszą aplikację mobilną. Tam znajdziecie taki czerwony przycisk. Można się podzielić swoją opinią, swoim zdaniem na temat właśnie tego, co robić, jak się zachowywać podczas tak wysokiej temperatury. Dajcie koniecznie znać. No i słuchajcie Radio Łódź. Ja już teraz Stevie Wonder.

0: To Stevie Wonder na antenie Radia Łódź, 12 minut po godzinie 12. Nawodnienie, cień, nakrycie głowy. O czym w ogóle powinniśmy pamiętać przy tak wysokiej temperaturze? Ratownicy medyczni przypominają, że w takich warunkach najważniejsze jest właśnie to nawadnianie organizmu i w ogóle obserwacja stanu zdrowia. O czym pamiętać? Mówi ratownik Piotr Łazicki.
1: Myślmy w profilaktyce o bilansie płynowym, o zwiększenie tego bilansu płynowego. Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów. Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej i uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie, przewodnienie organizmu raczej nam nie grozi. Zespoły ratownictwa zawsze w tym okresie są mocno przeciążone, jeździmy rzeczywiście do zasłabnięć wynikających przy fali upałów właśnie z tego deficytu płynowego, z problemem krążeniowym, neurologicznym u osób starszych. Nie lekceważmy tych ludzi. Jeżeli proszą o pomoc, podajmy im pomocną dłoń, przeprowadźmy w cień, dajmy, poczęstujmy swoją wodą. Myślę, że nie będzie to problem lub kupienie butelki wody. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który jest w spłyconym kontakcie lub w najgorszym przypadku nie reaguje na bodźce, czyli w medycznym języku jest nieprzytomny, podejmijmy natychmiastowe kroki, wykręćmy 3 dziewiątki, bo tutaj mamy problem stricte medyczny.
0: No właśnie, pamiętajmy o tych najważniejszych zasadach, bo temperatura może dać nam się we znaki i sprawia, że stwarza się zagrożenie zarówno dla naszego zdrowia, jak i życia, więc pamiętajmy o tych wszystkich zasadach. I zapraszam serdecznie do słuchania Radia Łódź, bo takich porad będę miał jeszcze dla Państwa kilka.

0: To Back in Love na antenie Radia Łódź, a oprócz tych zasad medycznych, o których powinniśmy pamiętać przy tak wysokiej temperaturze, są też pewne zasady z strażackiego punktu widzenia. Młodszy kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zdradził nam, co robić właśnie przy takich upałach.
1: Jest to również bardzo dość duży problem z naszego punktu widzenia, bowiem możemy tutaj wskazać dane, które bardziej działają na wyobraźnię, a mówiąc o tym, przy temperaturze 28 stopni Celsjusza na zewnątrz, temperatura w aucie po 10 minutach sięga blisko 40 stopni. W przeciągu pół godziny mamy blisko 60 stopni, więc możemy sobie wyobrazić, jak osoby pozostawione, czy to dzieci, czy zwierzęta w aucie są narażone, jak dużym jest to zagrożenie, więc też zwracajmy szczególną uwagę na to, żeby nie robić tego samemu, ale też będąc świadkami takiego zdarzenia, miejmy na to uwagę, zwracajmy i ewentualnie alarmujmy służby. No i generalnie, jeżeli chodzi o okres upałów, bądźmy bardziej wyczuleni. Miejmy oczy szeroko otwarte, bowiem osoby starsze, które gdzieś są wokół nas, czy to poruszają się, czy komunikacją miejską, mogą być w tym okresie bardzo narażone na te upały. W związku z czym zwracajmy uwagę na te osoby starsze, czy ktoś nie jest zorientowany, słaby i być może wymaga naszej pomocy albo jakiejś interwencji.
0: I my do tego apelu służb się przyłączamy. To kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z najważniejszymi zasadami, o czym pamiętać podczas upałów. A już teraz Heard is a Liar.

0: autopromocja.
1: Już 2 lipca o godzinie 18 rusza przystanek Radiość. Wyjątkowy cykl wycieczek po Łodzi specjalnym tramwajem. W podróż przez historię i ciekawostki miasta zabiorą Was znani łódzcy przewodnicy. Pierwszym gościem będzie Ryszard Bonisławski.
2: Chciałbym opowiedzieć o początkach Łodzi Przemysłowej, ale także pokazać wszystkie fazy rozwoju miasta.
1: Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Ryszard Bonisławski
3: i Mariusz Waśniczka. Zapraszamy!
1: Szczegóły na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Wsiądź i odkryj Łódź na nowo.
4: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
5: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
6: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
7: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
8: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. 3 wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sse.loc.pl w zakładce CSR.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Zerkam teraz na nasz radiowy termometr. 33 stopnie w Łodzi, więc no można chcieć się teraz napić i mieć duże pragnienie. No to zagrajmy. Jesteś pragnieniem. Sorry Boys.

to Sorry Boys i Jesteś Pragnieniem. No być może ktoś z Państwa teraz na przykład pragnie wybrać się do kina, bo tak jak już wcześniej mówiłem, my mamy dla Was zaproszenia. Jedyne co trzeba zrobić, to napisać do nas. Już kilka maili przyszło, ale być może ktoś jeszcze ma jakieś swoje sposoby na upał. Możecie podzielić się tym, co robicie w ogóle przy takiej pogodzie, jak znosicie tę wysoką temperaturę. studio@radiolot.pl, tutaj możecie kierować swoje wiadomości. Można też zadzwonić 606-787-8778 albo wysłać głosówkę, do czego również bardzo serdecznie zachęcam, bo zaproszenia do kina czekają.

0: Olivia Rodrigo tak nam pięknie zaśpiewała utwór The Cure na antenie Radia Łódź. Mogliście przed chwilką usłyszeć. Obiecałem przed chwilą też jeszcze więcej porad, takich zasad w związku z utrzymującymi się upałami. No to proszę bardzo.
1: Zaczynajmy reagować przede wszystkim profilaktyką. Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne okulary przeciwsłoneczne. Brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca. Co nas może niepokoić? Takie podstawowe rzeczy, które zawsze sugerują, że jesteśmy odwodnieni. Czyli pragnienie, czyli bóle głowy, jakieś zawroty głowy, jakieś nudności mogą się pojawiać. Jeżeli zaczniemy gorzej widzieć, gorzej słyszeć lub rzeczywiście kontakt będzie z nami wypłycony, wymaga to już reakcji służb.
0: I tego się trzymajmy, a za chwilę jeszcze jedno zagrożenie, które wynika z tej wysokiej temperatury. Także słuchajcie Radia Łódź. Już teraz Duran Duran i Rio.

0: Już niespełna 15 minut zostało do godziny 13. Za oknem upał naprawdę jest bardzo gorąco. To jest zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale też dla, no jeszcze nie zdradzę, strażacy zdradzą. Na co jeszcze szczególną uwagę zwracają strażacy? O tym kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Szczególną uwagę zwracamy tutaj na zagrożenie pożarowe, jakie występuje głównie w lasach, ale również też w parkach. Minione wydarzenia w tym roku pokazały, jak niebezpieczne i zagrażające życiu są to zjawiska, jeżeli chodzi o pożary lasu i jak bardzo szybko mogą się rozprzestrzeniać, powodujące zagrożenie dla bardzo dużej ilości ludzi. W związku z czym w tym okresie pamiętajmy o tym, że ściółka w lasach jest bardzo narażona na pożar. Wystarczy niewielki bodziec tak naprawdę energetyczny, wjazd samochodem do lasu może spowodować, że ta ściółka zapali się, a przy niekorzystnych warunkach pogodowych, lekkim wietrze ten pożar naprawdę bardzo szybko będzie się rozprzestrzeniał.
0: A więc uważajmy zarówno na siebie, jak i na to, co dzieje się w lesie. Jeśli widzimy jakieś zagrożenie, no to bez wahania 112 to jest ten numer, pod który powinniśmy zadzwonić, zarówno jeśli chodzi o to, jeśli na przykład mamy pożar w lesie, jak i o nasze zdrowie, nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym.

0: Reklama. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaiana w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Udziest 13. Czas na wiadomości w studiu Justyna Krakowiak.
12: Im wyższe temperatury, tym większe zagrożenie udarem cieplnym. Jedni na wakacje, inni do wzmożonej pracy. Policja zaczęła akcję Bezpieczne Wakacje, a w Łodzi urodziny. Dziś świętuje jednorożec. Na termometrze coraz wyżej, dziś maksymalnie nawet 36 stopni. Wysokie temperatury cieszą uczniów, którzy rozpoczęli wakacje oraz urlopowiczów, ale dla niektórych stanowią realne zagrożenie dla zdrowia. Eksperci przypominają, by w czasie gorących dni dbać o nawodnienie, unikać słońca w popołudnie i reagować na pierwsze sygnały przegrzania organizmu. Może dojść nawet do udaru cieplnego, a jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, podkreśla rzecznik podlaskiego NFZ Izabela Przewłocka.
13: Objawy pojawiają się często szybko i gwałtownie. Najczęściej są to wysoka temperatura ciała, często powyżej 40 stopni, sucha, gorąca skóra, brak potu mimo upału, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, majaczenie, dezorientacja, bełkotliwa mowa, skurcze mięśni, a ostatecznie utrata przytomności.
12: Gdyby pojawiły się takie objawy, natychmiast należy wezwać karetkę pogotowia. Osoba, która ma udar, powinna zostać przeniesiona w cień, a jej ciało należy schłodzić okładami. Zwiększone kontrole na drogach i badania autokarów. Policja rozpoczęła akcję Bezpieczne Wakacje. Wraz z końcem roku szkolnego na letnie wyjazdy ruszają rodziny i pierwsze turnusy uczniów. Służby przypominają, by każdy wyjazd dobrze zaplanować, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
14: Planujmy ten wyjazd pod kątem przygotowania naszego pojazdu, pod kątem zamocowania tych bagaży, przede wszystkim oświetlenie, wyposażenie, ogumienie. Planujmy sobie przerwy. Wyjeżdżajmy może też w porach albo wcześniej rano, albo troszeczkę później, żeby nie jechać w tych newralgicznych porach dnia.
15: W okresie wakacyjnym skupiamy się nad bezpieczeństwem na kąpieliskach wodnych. Szanowni Państwo, korzystajcie z kąpielisk strzeżonych. Przede wszystkim przestrzegajcie Państwo regulaminów, które obowiązują na tych kąpieliskach.
12: Dodaje młodszy aspirant Marta Bączek. Dodatkowo w trakcie wakacji funkcjonariusze będą sprawdzać stan techniczny i wyposażenie autobusów, a także uprawnienia kierowców wiozących dzieci na wypoczynek. Szukając ochłody, warto wybrać się na basen. Dziś ruszył sezon letni na basenach przy ulicy Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim. Obiekt jest już w pełni przygotowany, o czym informuje nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
16: Baseny rekreacyjne, wodne atrakcje i miejsca do odpoczynku. Wszystko to już przygotowano dla odwiedzających piotrkowskie baseny. To jedyne miejsce w Piotrkowie, gdzie można szukać ochłody nad wodą na świeżym powietrzu. Podobnie jak w ubiegłym roku, piotrkowskie kąpielisko Słoneczko pozostaje nieczynne. Dodatkowo w lipcu i sierpniu odbywać się będą przerwy technologiczne na krytych pływalniach. Kamieniach w Piotrkowie. Marcin Masiarek z Ośrodka Sportu i Rekreacji zapewnia, że na kompleksie odkrytych basenów wszystko jest już przygotowane.
9: Przed nami dopiero drugi sezon. Po pierwszym sezonie nie mieliśmy żadnych usterek. Drobne prace konserwacyjne, ale to naprawdę w takim znikomym wymiarze.
16: Z wodnych atrakcji może jednocześnie korzystać maksymalnie 250 osób. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: A w tym sezonie obiekt będzie czynny codziennie od 9 do 19.
17: Więcej na radiołódź.pl.
12: Łódź zaprasza na urodziny jednorożca. Obok przystanku Piotrkowska Centrum w Łodzi trwają urodziny słynnej rzeźby. Symbol miasta kończy dziś 7 lat.
18: Przyszliśmy właśnie zobaczyć sobie jednorożca i bardzo nam się podoba.
19: Pamiętam, że gdy on się pojawił, to komentarze były różne. Jak to pani ocenia po czasie?
18: Uważam, że nazwa przesiadkowo nie ma już racji bytu i naprawdę wszyscy mówią stajnia jednorożców.
20: Myślę, że się kupiło w Łodzi, tak? Najgorzej zacząć, tak? To jest innowacyjny pomysł, więc każdy się boi, ale my to kochamy w Łodzi.
12: O zainstalowaniu rzeźby jednorożca w centrum Łodzi zdecydowali mieszkańcy, a zdjęcia z urodzin można zobaczyć już na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości za godzinę.
11: -33 stopnie już na termometrach w Łodzi i regionie, więc temperatura cały czas rośnie. Maksymalna to nawet 36 dzisiaj, więc warto uważać. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie małe lub całkowicie bezchmurnie, wiatr słaby z kierunków południowych. Cały czas przypominamy, że mamy ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 3 stopnia przed upałem, więc proszę na siebie uważać, proszę pić dużo wody i chować się w cieniu.
17: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: -27 czerwca, pierwszy pełny dzień wakacji. Na zegarze już 4 minuty po godzinie 13. Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry, za sterami Rafał Tyluś. Witamy się z Państwem i mamy nadzieję, że na tej najdłuższej fali relaksu będziemy płynąć jak najdłużej. I w takim składzie jesteśmy jeszcze tylko przez niecałą godzinę, bo do 14.00.

Arcade Fire na antenie Radia Łódź. No, cały czas przypominam o tym, że dzisiaj szansa na zdobycie zaproszeń do kina. Jedyne, co trzeba zrobić, to napisać do nas, jak sobie radzicie z upałami z wysoką temperaturą. studio@radioloc.pl. Można też zadzwonić 606-787-878 albo wysłać głosówkę. A ja teraz trochę tak w przyszłość wybiegnę, bo już w ten czwartek, 2 lipca o godzinie 18 rusza akcja Przystanek Radiość. W tamtym roku mieliśmy wakacyjny tramwaj Radia Łódź, a w tym roku akcja Przystanek Radiość, czyli cykl wakacyjnych wycieczek organizowanych przez Radio Łódź. Każdy 95-minutowy przejazd tramwajem będzie okazją do odkrywania Łodzi z innej perspektywy, a uczestnikom towarzyszyć będą przewodnicy, którzy no, przybliżają takie najciekawsze miejsca, wydarzenia i postaci związane z naszym miastem. Podczas tego najbliższego przejazdu 2 lipca historie związane z przemysłowym rozwojem miasta przybliży łódzki przewodnik Ryszard Bonisławski. Start na radiostacji oczywiście godzina 18 i zapisy na to wydarzenie wysyłamy na wydarzenie@radioloc.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, także zapraszam. wydarzenie@radioloc.pl. To jeszcze może zdradzę, że takich przejazdów będzie więcej. Pierwszy już w ten czwartek 2 lipca o 18, a następne 23 lipca, 21 sierpnia i 28 sierpnia. I te przejazdy organizowane są we współpracy z Klubem Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Więc kto by chciał z nami się wybrać na wycieczkę tramwajem w akcji Przystanek Radiość, no to serdecznie zapraszam. wydarzenie@radioloc.pl. Liczba miejsc ograniczona.

0: 18 minut po godzinie 13, 34 stopnie na termometrze. Jak się czujecie przy takiej temperaturze? 606-787-8778, pan Zenek?
1: Ja się świetnie czuję w takich klimatach i w takiej temperaturze. Bardzo lubię słońce i mnie słońce też lubi. Mam taki sposób, właśnie mam cały ubiór, fajny, taki fajny cały ubiór z zimną wodą zmoczony, założony i jadę rowerem. I szukam drogi właśnie pod wiatr, bo fajnie wtedy tak jest nawet chłodno. Polecam wszystkim, pozdrawiam wszystkich.
0: I my również pozdrawiamy serdecznie. Pan Zenek do nas zadzwonił 606-787-8778 albo studio@radiolot.pl, albo głosówkę możecie dzielić się swoimi sposobami na walkę z tak wysoką temperaturą. A teraz Waglewski, Fischer Madej, Ojciec.

0: Autopromocja.
1: Już 2 lipca o godzinie 18 rusza przystanek Radiość. Wyjątkowy cykl wycieczek po Łodzi specjalnym tramwajem. W podróż przez historię i ciekawostki miasta zabiorą Was znani łódzcy przewodnicy. Pierwszym gościem będzie Ryszard Bonisławski.
2: Chciałbym opowiedzieć o początkach Łodzi Przemysłowej, ale także pokazać wszystkie fazy rozwoju miasta.
1: Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Ryszard Bonisławski
3: i Mariusz Waśniczka. Zapraszamy!
1: Szczegóły na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Wsiądź i odkryj Łódź na nowo.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce
7: było...
4: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. 3 wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
1: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
14: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
15: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
14: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
15: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
16: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
17: I dokąd wtedy jedziemy?
16: No nie wiem.
17: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
16: A, dobry komona.
18: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Słuchacie Radia Łódź. Pytałem o to, jak sobie radzicie z upałami. O tym powiemy więcej za chwilkę. Zaraz rozwiązanie naszego konkursu, ale o godzinie 13:40, tak około, będzie też Ekologia bez ogródek. Zaprasza dziś Monika Borsow-Dudowicz. Zostańcie z Radiem Łódź.

0: Tomasz Makowiecki, Szum Wiatru i Stereo. 33 minuty po godzinie 13, a więc czas, aby rozwiązać się na konkurs. Spoglądam teraz na termometr. Termometr 34 stopnie w Łodzi, więc naprawdę gorąco. I pytałem o to, jak sobie radzicie z taką temperaturą, z takimi upałami. Pani Kasia na przykład napisała, że jej sposób na upał jest dość kontrowersyjny. Spędza czas w kuchni przygotowując kompoty z truskawek. Jest tu wprawdzie ciepło, ale za to wokół unosi się cudowny truskawkowy zapach. A jak smakuje? Moja rodzina uwielbia je zimą, kiedy tęsknimy za świeżymi owocami. Stół zapełnia się słoikami, a jeszcze sporo przede mną. Ale czego nie robi się dla najbliższych? Pozdrawiam. Pani Kasia nas słodko, tak dosłownie jest napisane, więc również pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Pan Michał napisał, że dzisiaj jedzie do znajomych na ognisko, choć wolelibyśmy na chłodnisko, ale nie ma takiej opcji, więc będziemy piec kiełbaski, odganiać się od kleszczy i komarów, ale w doborowym towarzystwie nad wodą. Jutro za to izolacja od słońca w cieniu Mundialu i Wimbledonu. I jeszcze pani Katarzyna. Moim sposobem na upał dość kontrowersyjnym jest pójście na saunę, aby po wyjściu z niej poczuć ulgę, że na zewnątrz w sumie wcale nie jest tak gorąco, a wręcz orzeźwiająco. No, bardzo, bardzo ciekawe. O, jeszcze pani Małgorzata tutaj przysyła do nas zdjęcie ze swojego ogródka. Wita nas z swojej oazy ciszy i spokoju. Dziś od rana słuchałam mojego radia, piję wodę z cytrynką i miętą i relaksuję się siedząc wygodnie w mojej altanie. No, więc tych opowieści jest naprawdę sporo, a zaproszenia do kina trafiają do pani Katarzyny i do pana Michała.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A może ktoś z Państwa wybrał się już na grzyby, bo sezon podobno rozpoczęty. O tym za chwilkę w Ekologii bez ogródek. Zapraszam w imieniu Moniki Borysow-Dudowicz.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie i być może niektóre osoby będą dzisiaj zaskoczone, ale tak, ten temat jest aktualny. Czas na wyprawę do lasu. Ale czy tylko, to też sobie dzisiaj wyjaśnimy. Sebastian Piskorski razem z nami z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Czyli tak, skoro do lasu, skoro ostatnio popadało trochę, a potem zrobiło się bardzo, bardzo ciepło, to oczywiście w sprawie grzybów dzisiaj się spotykamy. To prawda, ponieważ krążą takie plotki, że ten pierwszy wysyp, dosłownie wysyp grzybów właśnie w lasach się pojawił.
2: Tak, to oczywiście jest prawda. Faktycznie te ostatnie burze i deszcze i ciepła temperatura spowodowały, że rzeczywiście mamy wysyp grzybów. Miejmy nadzieję, że on jeszcze trochę potrwa, natomiast najbliższe temperatury pokazują, że tych grzybów może być mniej.
1: Proszę państwa, proszę się pośpieszyć, jeżeli ktoś uwielbia ten sport narodowy, a wiemy, że to jest sport narodowy. Teraz nadszedł właśnie ten czas. Na jakie grzyby przede wszystkim?
2: Już na takie prawdziwe grzyby jadalne, jeżeli mogę się tak wyrazić.
1: Czyli
2: takie,
1: prawdziwki.
2: Tak, czyli takie, które faktycznie przez większość osób są poszukiwane. No borowiki szlachetne, czyli ten nasz prawdziwek, faktycznie dopiero zaczyna owocnikować, czyli te owocniki zaczynają się pojawiać. Natomiast są inne gatunki z rodzaju borowik, które już w lasach występują dość licznie i możemy faktycznie zbierać cały koszyk.
1: Które to są takie najbardziej popularne?
2: To jest dawniej na przykład borowik ceglastopory, obecnie krasnoborowik ceglastopory.
1: Niektóre osoby boją się zbierać.
2: Tak, no bo one mają czerwony kolor owocników, co odstrasza bardzo często. Kojarzy nam się to w ogóle z trucizną, jako czerwień sama w sobie. Natomiast są to dobre grzyby jadalne. Nie radziłbym spożywać na surowo. Lepiej je przetworzyć mimo wszystko termicznie, ale po takiej obróbce jak najbardziej są to dobre grzyby jadalne.
1: Czyli on pojawia się jako jeden z tych pierwszych, tak?
2: Tak, tak. On się pojawia jako jeden z pierwszych w lasach jodłowych, bukowych, ze świerkiem, także w okolicach Łodzi nawet mamy takich lasów trochę, żeby móc sobie pozbierać koszyk tych borowików.
1: O, w Łódzkiem jeszcze, przyznam szczerze, się nie spotkałam, ale to być może ta ostrożność właśnie, że pomyślałam sobie, że to nie za bardzo kojarzę, jest jakiś taki podejrzany, więc może jednak zostawię i tutaj oczywiście. Przypominamy, najważniejsza zasada na grzybobraniu, jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, to grzyby po prostu zostawiamy. A tak zwane kurki?
2: Kurki już są już od dawna i tutaj jak najbardziej w województwie łódzkim, ale nie tylko, możemy je znaleźć w lasach sosnowych albo w lasach liściastych, gdzie mamy brzozy. Także pieprzniki jadalne, z tego co wiem, już faktycznie od dawna występują, są do uzbierania całego koszyka. Można wybierać się do lasu jak najbardziej.
1: I ich jest chyba całkiem sporo z tego co widziałam, chociaż te zdjęcia krążące w internecie, czasami w komentarzach pojawiają się takie wiadomości, że to są na przykład zbiory z ubiegłego roku i tak dalej. Także na tych stronach też proszę,
2: tak,
1: proszę
2: no,
1: uważać.
2: Ta zazdrość grzybiarzy.
1: Oj, coś w tym
2: wiadomo,
1: jest,
2: że
1: prawda?
2: Coś w tym jest, tak. Natomiast no, potwierdzam, jak najbardziej pieprzniki jadalne, czyli ta nasza kurka, jak najbardziej się już pojawiły i można się wybrać do lasu na zbieranie.
1: My od czasu do czasu spotykamy się i rozmawiamy na temat grzybów, szczególnie w tym okresie, kiedy one pojawiają się właśnie w lasach i musimy pamiętać o tym, bo już to ustaliliśmy, ja już się nauczyłam, że właściwie każdy grzyb ma swój odpowiednik niejadalny.
2: Tak, większość grzybów faktycznie ma takie odpowiedniki niejadalne albo trujące, mówiąc wprost. Rodzaj borowik jest takim rodzajem grzybów, w których musimy uważać faktycznie, bo z pozostałymi takimi powszechnie zbieranymi grzybami jak koźlarze, podgrzybki, maślaki, nie ma żadnego problemu, nawet jeżeli nie odróżniamy gatunków, ale wiemy, że to jest na pewno koźlarz, to są to grzyby jadalne. I
1: albo maślak,
2: problemu,
1: bo ta skórka odchodzi,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, więc tu bez problemu możemy je zbierać, spożywać, natomiast w kontekście borowików niestety mamy kilka gatunków trujących bądź niejadalnych i tutaj naprawdę trzeba uważać, trzeba się znać, tak jak już rozmawialiśmy o tym ceglastoporym. No, jeżeli ktoś nigdy nie zbierał, nie spożywał, to bardzo często no, nie jest w stanie rozróżnić od podobnych gatunków trujących.
1: Ten kolor czerwony trochę kojarzy się z kolorem różowym i tutaj też szatany, prawda? Od razu się
2: tak,
1: pojawiają. Szatan!
2: Tak.
1: Od razu uwaga, uwaga!
2: To jest taka powszechna opinia, że goryczak żółciowy tak zwany,
1: tak,
2: nazywany szatanem właśnie, jest grzybem trującym. On jest grzybem wyjątkowo niejadalnym ze względu na swój smak. jest po prostu tak gorzki. Może powodować wymioty, ale to jest raczej spowodowane właśnie tym jego smakiem, a nie zawieraniem substancji stricte bardzo trujących. W związku z tym spożycie goryczaka, proszę mi wierzyć, jest prawie niemożliwe. Natomiast faktycznie trzeba uważać pod względem wkładania go do koszyka, bo on jest na tyle gorzki, że potrafią pozostałe grzyby w naszym koszyku przejść po prostu tym
1: już w tej
2: smakiem.
1: Fazie, już tak. Podczas tej fazy tak, po prostu zbiorów, zbierania. Tak?
2: Więc trzeba faktycznie bardzo uważać, natomiast to jest w ogóle odrębny gatunek, niezwiązany z borowikami, choć podobny faktycznie wyglądem, a ten prawdziwy szatan to tak zwany borowik szatański, czyli grzyb, który jest faktycznie trujący, należy do rodzaju borowików, ale jest znowu mało powszechny w Polsce, podlega ochronie, rośnie przede wszystkim na południu Polski, więc tutaj u nas w województwie łódzkim nie wydaje mi się, żebyśmy mogli pomylić go z innymi jadalnymi gatunkami.
1: Czy kanie już się powoli pojawiają?
2: Kanie oczywiście już się powoli pojawiają, natomiast przede wszystkim poza lasami, czyli na łąkach i polach.
1: Tak, tam, gdzie jest, albo gdzieś na skraju, prawda?
2: Tak, albo gdzieś na skraju, tam gdzie jest dobrze nawożona gleba, albo tam gdzie odżywiają się przeżuwacze, czyli chociażby krowy czy konie. One uwielbiają takie miejsca i no faktycznie zaczynają się już pierwsze owocniki pojawiać.
1: I tutaj pojawia się inny temat, muchomor sromotnikowy, ponieważ jeżeli chodzi o te takie właśnie niewielkie egzemplarze, ważne jest to, żeby bardzo dokładnie się również przyjrzeć. Chociaż niektórzy znawcy mówią, że nie sposób pomylić tych dwóch grzybów, ale jednak, jaka jest różnica?
2: Różnic mamy bardzo wiele, natomiast faktycznie taka podstawowa zasada, żeby zbierać kanie, to zbierajmy owocniki, które faktycznie mają bardzo masywne i duże kształty, dlatego, że muchomor sromotnikowy nigdy nie dorasta do takiej wysokości.
1: O, i to już jest bardzo ważna informacja.
2: Więc jeżeli faktycznie chcemy zbierać kanie, to zwracajmy na to uwagę. Czy to są bardzo małe, drobne owocniki? Jeżeli tak i wtedy jest ta możliwość pomyłki, to pozostawmy je w tym miejscu, gdzie rosły. Natomiast jeżeli już chcemy faktycznie z uporem zbierać kanie, to musimy się przyjrzeć kilku cechom. To jest przede wszystkim trzon. U kani występuje pod kapeluszem tak zwany pierścień, który jest ruchomy na trzonie. Czyli bez zrywania go możemy swobodnie nim poruszać na trzonie. Natomiast u muchomora musielibyśmy zerwać ten pierścień, żeby on się poruszył. I podstawa trzonu, w której u kań nie ma tak zwanej pochwy, czyli ona jest niczym nie otulona od spodu, natomiast u muchomora sromotnikowego tam występuje pochwa, ten trzon jest otoczony taką drobną błoną. To są takie cechy, które faktycznie pozwolą nam odróżnić te dwa gatunki.
1: Jakie grzyby jeszcze o tej porze pojawiają się w lasach?
2: No,
1: i
2: pojawiły
1: nie tylko?
2: Się już muchomory, jadalne muchomory.
1: O
2: ale
1: nie!
2: To już, tak, to już jest dla znawców.
1: Nie podejmujmy tego tematu.
2: Natomiast tak, mamy wśród muchomorów gatunki jadalne i one się pojawiają właśnie taką późną wiosną.
1: Ale to specjaliści
2: latem.
1: Z doktoratem i z tytułem profesora, tak, mogą
2: jest
1: się tym tematem zainteresować.
2: Jest wielu grzybiarzy, którzy chętnie je zbierają, ale faktycznie polecamy już znawcom, tak. Chociaż no, muszę ten mit troszeczkę obalić, bo prawie każdy grzybiarz zna panienkę. I on należy do rodzaju muchomor. One też się już pojawiają, ale myślę, że jeszcze przyjdzie na nie czas, na spokojnie. Natomiast na pewno z żółciakiem siarkowym możemy się jeszcze spotkać, czyli z grzybem nadrzewnym o intensywnie żółtym kolorze.
1: On nawet w Łodzi już... w tym roku bardzo pięknie się prezentował, tak, w wielu miejscach.
2: Tak, intensywnie owocniki w Łodzi.
1: Tak zwany kurczak.
2: Kurczak z lasu, tak, dokładnie, chociaż no, tu w Łodzi to nie z lasu, jak się okazuje.
1: Tak.
2: I faktycznie on jest dużo rzadszy w lasach niż w mieście. Dlatego, że on jest pasożytem drzew i drzewa w mieście no, faktycznie są bardziej osłabione niż w lasach, więc on ma poletko do tego, żeby się swobodnie rozwijać w mieście. Natomiast nie polecam zbierania drzew, które są przyuliczne, bo grzyby mają to do siebie, że akumulują związki, które mogą być dla nas niebezpieczne.
1: I to jest bardzo ważna informacja. Czy w województwie łódzkim aktualnie jest sporo grzybów?
2: Jeszcze tak. Powoli zaczną te owocniki wysychać i zanikać. Prawie 40 stopni w słońcu.
1: To prawda.
2: Więc no, nie ma możliwości, żeby to, te owocniki się długo utrzymały.
1: A tak, jeżeli że... przyjdą na przykład burze, to co wtedy?
2: Jeżeli przyjdą burze, to będzie idealna pogoda, żeby znowu się wybrać do lasu. Faktycznie grzyby uwielbiają taki moment, w którym jest dość wilgotno, są opady deszczu, jest bardzo, bardzo ciepło.
1: Jest taki, i czy to jest mit wśród grzybiarzy, że błyskawice niszczą grzybnie?
2: Nie, to jest taki powszechny mit. Niektórzy grzybiarze mówią, że po burzy nie ma grzybów.
1: Skąd to się w ogóle wzięło z tą błyskawicą?
2: To jest dość ciekawy temat, bo tak naprawdę on już pochodzi ze starożytności. Te grzyby, które dawniej były czczone nawet, czyli trufle. Dzisiaj też powszechnie znane, chociaż no niezbierane, bo faktycznie są rzadkie i trudno je znaleźć, bo rosną pod ziemią. Uważano już w starożytności, że one pochodzą od bogów w związku z tym, że pojawiają się po burzy. Więc myślę, że to jest kwestia tego, że człowiek w jakiś sposób obserwował przyrodę, kojarzył ze sobą jakieś zjawiska i w związku z tym po prostu ten mit przetrwał.
1: I jeszcze sobie to nadinterpretował czasami, ale ja w swoim imieniu chciałabym potwierdzić, że zdarzyło mi się parę razy właśnie po burzy zbierać grzyby po tych błyskawicach, po tych piorunach i tak dalej. I powiem, że były to bardzo udane zbiory, także tutaj
2: czyli obalamy mity.
1: Tak, obalamy te mity. Gdyby się okazało, że ten pierwszy wysyp grzybów już za nami, bo to ten pierwszy chyba, taki najważniejszy, prawda? Kiedy możemy liczyć na kolejne? To będzie przełom lipca i sierpnia?
2: Pokazują pogody, że w przyszłym tygodniu już jakieś deszcze mają się pojawić. Może faktycznie znowu będą to burze prawdopodobnie po tym styku tak wysokich temperatur. Więc myślę, że jeszcze w przyszłym tygodniu, jeżeli ten deszcz się faktycznie pojawi, można się będzie wybrać na grzyby. No może nie licząc na pełne kosze, ale jakieś drobne zbiory.
1: Coś do zupy, coś na sosik.
2: Tak, dokładnie. Natomiast miejmy nadzieję, że faktycznie lipiec przyniesie nam troszeczkę opadów i tych grzybów będzie więcej.
1: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Sebastian Piskorski, mykolog, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii.
2: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję ślicznie.

to Sunrise is Simply Red na antenie Radia Łódź. Za chwilę naszą godzinę spotkania zakończy Spięty w utworze Kowalski Własnego Losu. O pełnej oczywiście wiadomości zapraszam do słuchania Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały.
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
8: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
9: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 15:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
10: W najbliższą niedzielę zapraszamy na spotkanie z Jackiem Grudniem, szefem Radio Łódź, i Tymonem Tymańskim, legendą polskiej sceny alternatywnej.
9: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
12: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie.
3: To jest Radio Łódź na zegarze 14. Czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Justyna Krakowiak.
13: Coraz wyższe temperatury w całej Polsce. Ruszyły wakacje, a razem z nimi mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Łódzki Jednorożec obchodzi dziś 7 urodziny. Rośnie temperatura w regionie dziś do 36 stopni. Fala upałów przechodzi przez Polskę. Temperatura prawie w całym kraju przekracza 30 stopni. Maksymalnie na zachodzie może wynosić dziś nawet 38 stopni. Przed wysoką temperaturą ostrzegają Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Małgorzata Naukowicz.
14: Wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, omdleń i stanów zagrażających życiu.
15: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
14: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Najgoręcej o poranku było w województwie lubuskim i w związku z tym zielonogórskie wodociągi apelują o racjonalne korzystanie z wody. Notowane jest tam coraz większe jej zużycie.
16: No i oczywiście, jeżeli tak będzie to narastało, mogą powstawać miejscami spadki ciśnienia czy krótkie przerwy w wodzie.
14: Mówi prezes zielonogórskich wodociągów Dariusz Gusta. O rozwagę i dobre przygotowanie do górskich wycieczek apeluje ratownik TOPR-u Tomasz Wojciechowski.
17: Okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żebyśmy mieli odpowiednią ilość płynów.
14: Służby proszą też, by zwracać uwagę na osoby starsze i reagować, jeśli ktoś źle znosi upał. Nie należy też zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
13: Tu każdy punkt na mapie to czyjaś tragedia. Wraz z początkiem wakacji policja uruchamia mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
18: Publikowanie mapy ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, jakich dochodzi na polskich drogach. Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
13: A to już 8. edycja tej akcji. Dziś swoje 7. urodziny obchodzi łódzki jednorożec. Rzeźba szybko stała się symbolem miasta. Obok przystanku Piotrkowska Centrum, który jest nazywany też stajnią jednorożców, świętowano urodziny rzeźby. Jednorożec powstał jako jeden z projektów budżetu obywatelskiego w Łodzi, mówi Iga Gromska z Urzędu Miasta.
19: Stał się poniekąd symbolem miasta. Tutaj obok mamy przystanek Piotrkowska Centrum, który stał się takim przesiadkowym centrum Łodzi i dostał swoją nazwę też od jednorożca, właśnie stajnia jednorożców.
13: A zdjęcia z urodzin są do zobaczenia na naszej stronie.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Piłkarze Unii Skierniewice wygrali pierwszy sparing przed historycznym, bo pierwszym sezonem na zapleczu Ekstraklasy. Podopieczni Kamila Sochy pokonali 3-0 jednego ze swoich rywali w pierwszej lidze. Pogoń Siedlce. O szczegółach Michał Malinowski.
5: Przed meczem w Siedlcach szkoleniowiec Unii podkreślał, że to ważny sprawdzian. Zimą skierniewiczanie, jeszcze grający w drugiej lidze, wygrali bowiem z Pogonią aż 5-1, ale pierwszoligowiec nieco zlekceważył wówczas Unitów. Teraz trener Kamil Socha liczył na dużo lepszą postawę ekipy z Siedlec.
20: Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak sobie poradzimy na tle rywala, który już w tej pierwszej lidze jest kolejny sezon.
5: No i Unici mogą być zadowoleni. Wygrali 3-0, a autorem jednej z bramek był Kamil Sabiło, czyli król strzelców poprzedniego sezonu w drugiej lidze. Oczywiście to tylko sparing, ale chyba można mieć po nim nadzieję, że Unia w pierwszej lidze wcale nie będzie przysłowiowym chłopcem do bicia. Michał Malinowski, Radio Łódź.
13: A kolejnym rywalem Skierniewiczan będzie inny ligowy rywal, Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Mecz w następny weekend. A kolejne wiadomości o 15:00.
3: –33 stopnie na termometrze w Łodzi, 34 stopnie to jest temperatura odczuwalna, maksymalnie do 36 dzisiaj. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo, wiatr słaby z kierunków południowych. Proszę uważać na tę wysoką temperaturę. Cztery minuty po godzinie 14, a w studiu Piotr Bielawski. Dzień dobry. Jak znosisz te upały?
21: Ja tak wysoko się nie unoszę, tylko nisko, wiesz. Mam niskie temperatury.
3: No to tego się trzymajmy i tego Państwu życzę. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się. Rafał Tyluś program realizował. Do usłyszenia.
22: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
21: Piotr Sibiński audycję realizuje. Piotr Bielawski, to rzeczywiście ja jestem w poszukiwaniu letniego przeboju. Tak sobie pomyślałem dzisiaj. No i nie jestem sam.
23: Marta Baum już się uśmiecha, już wszyscy słyszą, że jest. Lato radosna Marta Baum, w ogóle dziewczyno. Ty tylko takie piosenki powinnaś pisać. Radość, słońce, miłość.
24: No tak, to jest mi bliskie. Bardzo w ogóle witam wszystkich słuchaczy Radio Łódź. No miłość zawsze mnie inspirowała i myślę, że wielu artystów, więc dlatego ostatnio powstał
23: ten utwór. Ale ty w ogóle jesteś radosna, prawda? Masz takie poczucie szczęścia w sobie i też poczucie zupełnie jeszcze, moim zdaniem, tu mówię poważnie, bo jak słucham tego, co robisz, takie poczucie, że musisz się dzielić tym szczęściem.
24: Mhm. Tak, to jest taka rzeczywiście jakaś potrzeba moja, chyba misja. Nie tylko jakby śpiewając piosenki, ale też jestem DJ-ką, panią Boom, królową balu. Dzisiaj też będę grała właśnie, więc to dzielenie się tą energią rzeczywiście pozytywną, pozytywnym tą energią jest dla mnie bardzo ważne. No a środkiem komunikacji jest muzyka. Tak wybrałam, jest to mi bardzo
23: jakbyś
24: bliskie.
23: Jakbyś sobie przypomniała z tej młodości taką piosenkę, która rzeczywiście ci towarzyszyła, a może i lato otwierała. Co to by było?
24: No, jestem wielką fanką Rosie Murphy. W 2010 właśnie byłam na openerze, gdzie Rosie Murphy występowała i to mi się kojarzy bardzo z latem i całe lato praktycznie odpalałam. No mogę sobie zaśpiewać kawałek.
23: No proszę.
24: When I'm thinking of only you, I'm overpowered. Taka zajaweczka.
23: No i tak to będzie dzisiaj w audycji. Z Martą Baum, to ja sobie porozmawiam.
24: Na bal już czas, szarości brak, tylko biel i czerń nie zawiedzi mnie. Panie, panowie,

0: posłuchaj siebie choć raz. Wszystko możliwe jest. Teraz będzie rap. Na scenie życia tańczę z kim chcę. Kurtyna w górę, bawimy się. Ja decyduję, nadaję rytm. Królową balu jestem. Chcecie czy nie? No chcecie czy nie? Królowa balu to ja. Królowa balu to ja. Come on. Królowa balu to ja. Królowa balu to ja. Królowa balu to ja.
1: Z królową balu to ja będę dzisiaj rozmawiał. Piosenki na lato będę poszukiwał. Nie tylko u niej, ale wyśpiewa mi wszystko w tej audycji do godziny 16. Piosenki lata będę poszukiwał. Można szukać w przeszłości. Melancholia uruchomiona. Piękne momenty naszego życia przypominają się jak kadry z filmu. I mogą Państwo dorzucić co nieco studio@radiuć.pl albo p.bielawski@radiuć.pl, dorzucić jakieś propozycje takich piosenek, z których będę korzystał. Można szukać też w nowościach, bo może i w tym roku będą właśnie takie evergreeny.

Piosenka, no taka urodzinowa, że nic, tylko korzystać. Ale jeśli chodzi o przesłanie tej piosenki, proszę zwrócić na to uwagę, żeby nie było jak z windą do nieba zespołu raz, dwa, trzy. Piękna piosenka oczywiście, prawdę opowiadająca. Wydaje się, że odfiltrująca rzeczywistość i wpisuje się znakomicie w takie hasło odfiltruj rzeczywistość, czyli opowiedz prawdę o sobie i świecie, który cię otacza, w którym żyjesz. Obrazkowo, filmowo, muzycznie. Pewna wytwórnia postanowiła, że to będzie hasło promujące ich nagrania, ale z drugiej strony te utwory tekstowo wpisują się jak najbardziej właśnie w taki pokaz tej naszej rzeczywistości, do której bardzo często po prostu się nie przyznajemy. Udajemy, że jest inaczej. Koloryzujemy zupełnie niepotrzebnie. I Daniel Godson, Nasz człowiek z Łodzi, wcześniej Esmeraldy zaśpiewał i to właśnie z tej serii utworów, by odfiltrować rzeczywistość. A 100 lat Matylda Łukasiewicz. Ja mówiłem coś o sentymentalizmie, tak? A tu w nowych piosenkach tyle sentymentu.

Nie wiem, jak bardzo przyspieszać w tych piosenkach. Podrzuca się tempo, czy nie? No taki upał niesamowity. Proszę chronić się rzeczywiście. Piosenki mogą nas w pewien sposób uchronić, to prawda. Bo piękny świat muzyki to są opowieści niesamowite, a one kojarzą się z momentami. To jest takie zdanie wyjęte teraz z wypowiedzi, bo pytałem o Państwa ulubione piosenki lata. studio@radiuch.pl albo od razu p.bielawski@radiuch.pl. To proszę proponować, na pewno będę korzystał z takich piosenek. Tutaj trochę roztańczenia, no niech będzie. To jeszcze Plastiki remiksują.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Po reklamie.
13: Tak naprawdę, poszukując przeboju lata, należy zwracać uwagę na prostą melodię i kilka słów, które się przewijają, które jesteśmy w stanie zapamiętać. I wtedy taka piosenka wchodzi w głowę, śpiewamy nawet po lecie, a po roku znowu do nas wraca, bo sobie natychmiast przypominamy. To jest krótka recenzja pana, czym powinien charakteryzować się przebój lata. No, szukamy takiej piosenki p.bielawski@radiowoc.pl, która jest na pewno przebojem lata. Dla państwa, niech każdy sobie wybierze, niech każdy swoją propozycję rzuci. A każdy może też zaśpiewać, oczywiście. Marta Baum, to śpiewa sobie dziewczyna. Już od kilku dobrych lat sobie tak śpiewa, a nową płytę przygotowuje.
14: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Marta Baum dzisiaj u nas. No, ze swoimi piosenkami, prawda?
15: Ze swoimi
13: piosenkami. Pisujesz piosenki.
15: Tak, piszę piosenki, komponuję. Ostatnia moja, znaczy pierwsza płyta Królowa Balu, były to tylko moje kompozycje i teksty. Tym razem weszłam w nową historię z artystką zresztą, która pochodzi z Łodzi. Z Kasią Lach, która napisała tekst do nowej piosenki, więc tym razem zajęłam się tylko warstwą muzyczną, ona pisała tekst. No i...
13: Znaczy teksty pisała, tak? Do wszystkich piosenek twoich nowych?
15: Na
13: razie do jednej, ale tak. Jest taki plan.
15: Jest plan,
13: rozumiem.
15: Nie, tych piosenek powstało przez ostatnie miesiące, około 15.
13: Co
15: chyba,
13: ty opowiadasz?
15: Więc mamy materiał na płytę i no, bo odpaliłyśmy na razie niedopaloną miłość, czyli odpaliłyśmy pierwszy utwór i zobaczymy, co się wydarzy dalej, ale bardzo bym chciała też wydać kolejne utwory, bo rzadko się zdarza, żeby poznać drugą osobę, artystkę, z którą taki ma się przelot artystyczny, gdzie pisałyśmy te piosenki praktycznie w sekundę, prawda? To szło tak.
13: Ja słyszałem, że na plaży.
15: Akcja, reakcja. Poznałyśmy się w Sopocie, tak, przypadkowo zupełnie. Naszłyśmy na siebie w Teatrze Atelier. No i z takich spotkań nieprzypadkowych właśnie powstają piosenki, więc tylko być otwartym i dzieje się magia.
13: Wcześniej zdradziłaś, że jesteś DJ-ką, więc tak bardzo chciałem podkreślić to, że piszesz sobie piosenki, że to jest też bardzo ważna część twojej działalności. No, może nie zrezygnujesz z bycia DJ-ką, ale wydaje mi się, że o to właściwie ci chodzi. Zresztą już wspomniałaś płytę autorską z własnymi piosenkami. Kiedy to było? Ile lat temu, dziewczyno?
15: 2022 rok, więc to nie tak dawno w sumie.
13: No to chyba wypada już coś nowego nagrać.
15: No ale trzeba było trochę poprzeżywać, trochę, prawda, bo żeby coś nowego powstało, to życie jednak inspiruje.
13: I co ty poprzeżywałaś w takim razie, przyznaj się?
15: Och, czego?
13: Sama mnie podpuściłaś, to jest bardzo osobiste pewnie pytanie, ale jednak, no.
15: No trochę było sytuacji związanej z miłością, stąd utwór o miłości. Dosyć intensywny, emocjonalny czas jest za mną. Też tak czuję, że to jest taka trochę transformacja, bo kiedyś pisałam piosenki takie mocno, tylko takie podnoszące, radosne. Niedopalona miłość jest bardzo prawdziwym utworem. Myślę, że bardzo dużo osób ma taką historię gdzieś tam w swoim życiu, o tym, jak czasami tli się jeszcze ta miłość w nas, niedokończona. Ale oczywiście o tym też jest ta piosenka, żeby iść dalej i po prostu prostu mimo różnych jakichś tam przeżyć, więc działo się dużo. Żyję intensywnie, mieszkam w Warszawie, bywam to tu, to tam, więc bardzo mnie inspirują też inni ludzie. Cały czas poznaję nowych ludzi i mam nadzieję, że przede mną jeszcze
13: energia
15: wiele.
13: Energia cię roznosi, tak jak teraz w tej rozmowie. Tak naprawdę to po prostu żyjesz w takim ciągu, nie? W takim pędzie trochę.
15: Płynę. Mhm. To jest na zasadzie takiego przepływu.
13: I co się dzieje, kiedy boli? Na przykład rozstanie?
15: No, co się dzieje? Na początku boli wręcz
13: ciało.
15: Nadal
13: płyniesz? Przyspieszasz? Czy jednak to cię zatrzymuje
15: na chwilę? Musi być zatrzymanie. Trzeba poczuć w ogóle swoje emocje. O tym też jest ta piosenka, aby zmierzyć się ze sobą, ze swoimi emocjami. No a potem tak naprawdę sobie to możemy jakoś tam układać, ale myślę, że czas robi swoje, ale najpierw trzeba poczuć. No i z tego czucia właśnie powstał utwór Niedopalona Miłość.
13: Trzeba pędzić do przodu, tak? Zdobywać kolejne doświadczenia.
15: Myślę, że tak. Zatrzymanie na chwilę jest dobre,
13: w tym ciągu odczuwam. Głód tych doświadczeń, brania z życia po prostu jak najwięcej. Tak byś się bała, że coś cię ominie, że nie zdążysz, że wszystkiego nie znajdziesz.
15: No trochę tak, jestem głodna życia, ale oczywiście też taki balans jest potrzebny. Kiedyś jeszcze bardziej myślę, że miałam szybkie tempo życia. Teraz staram się tak przyspieszać i zwalniać. Tak jak prowadzę też imprezy.
13: Uczysz się
15: to
13: wreszcie.
15: Jest zabawa
13: Uczysz
15: tempem.
13: Się wreszcie zwalniać. Właśnie. Możesz to przełożyć na DJ-stwo.
15: Tak,
13: prawda?
15: Szybciej,
13: tam potrzebna jest przytulanka, wiesz?
15: Oczywiście, że tak.
13: Zawsze tak było.
15: Oczywiście. To jest potrzebne. Którego troszkę zwolnienia, bycia tutaj.
13: A więc ten... jednak się zmieniasz troszeczkę.
15: No myślę, że tak.
13: Ja tu pomyślałam, że piosenka potrafi zmienić człowieka, bo już sam proces tworzenia tej piosenki, komponowania, grania na tej gitarze, żeby ona zabrzmiała, to jest takie zatrzymanie w czasie, nie? To chwilę jednak trwa.
15: Tak. To jest... Nowy rozdział się zaczyna. Tak, i to też zawsze piosenka pokazuje mi, gdzie jestem i też jest takim lustrem, więc to jest też bardzo
13: ciekawe.
15: Dobra,
13: to graj, dziewczyno.
15: No tak? Graj. No to lecimy.

0: bez końca, bez końca, bez końca.
1: Marta Baum to jeszcze nam pośpiewa. Tak się teraz zastanawiam, czy czym smutniejsza piosenka, tym piękniejsza, to przeboje lata będą miały przynajmniej jakiś taki posmak smutku, bo na razie tak się zdarza i jak patrzę na propozycje, kilka już się zdarzyło mailowo, no to też są takie piosenki sentymentalnie smutne, nawet bym powiedział. No ale proszę proponować, p.bielawski@radiowłodzi.pl. Raczej z radością, wesołością, słońcem kojarzą się te letnie przeboje. No będziemy sprawdzać i czekać i na takie, a tu sprawdzamy te nowe piosenki, może staną się przebojami.

A oto panie, Misia Furtak z Nosowską, a Martyna Baranowska solo, bo nie tylko w Nago teraz te piosenki sobie śpiewa. Te piosenki, czyli swoje piosenki tak naprawdę, pojawiła się na scenie opolskiej. Na dreszcze to jest taki utwór, który wydaje mi się znakomicie odpowiada czasom. Z jednej strony bowiem ma być to hit, ale z drugiej opowiadać rzeczywistość i prawdę i niekoniecznie lukrować wszystko, co w nas i wokół nas. No i w popie sobie Martynka robi, tak jak Dawid Karpiuk. No ten jeszcze bardziej mnie zaskoczył.

0: you need. Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości.

0: gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
2: Autopromocja, reklama.
3: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy SSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
4: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
5: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaiana w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
2: Po reklamie.
9: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest 15. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. Justyna Krachowiak.
10: Rudera na Drewnowskiej w Łodzi zyska nową twarz. Toprowcy mają dziś ręce pełne roboty. A na koniec podpowiemy, dlaczego warto i co warto śpiewać pod prysznicem. W regionie słonecznie i bardzo gorąco. Rudera w centrum Łodzi odzyska dawny blask. Kamienica przy Drewnowskiej 2 przejdzie gruntowny remont. Magistrat szuka wykonawcy. Plan uratowania kamienicy niedaleko Starego Rynku ma już 10 lat, o czym w rozmowie z Radiem Łódź przypomina dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Paweł Jędrachowicz.
11: Niestety w tamtym czasie nie doszło do niego w ramach miasta 100 kamienic. Później jeszcze ten pożar, który wybuchł i zalanie przy akcji gaśniczej elementów konstrukcyjnych. Dzisiaj mamy szczęśliwy finał.
10: Praktycznie cały budynek od piwnic przez ściany i elewację aż po dach zostanie wyremontowany. Powstanie w nim 20 mieszkań komunalnych, z czego 1/5 będzie całkowicie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace mają potrwać przez najbliższe 3 lata.
12: Więcej na radiołódź.pl.
10: To pracowity początek wakacji dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tylko dziś rano musieli pomagać 4 turystom. Mimo upałów na szlaki wyruszyły tłumy. Nie wszyscy jednak są odpowiednio przygotowani do wędrówek w tak wysokich temperaturach. Mówi ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.
13: Przy tych prognozach, które mamy, gdzie są prognozowane bardzo silne upały, to też nie jest dobra prognoza na forsowne wycieczki. Raczej takie dni należy troszeczkę spokojniejsze trasy wybierać.
10: A ratownicy przypominają, że w takich warunkach niezbędny jest zapas kilku litrów płynów, najlepiej izotonicznych lub elektrolitów. Coraz więcej pacjentów w Łódzkiem korzysta z opieki koordynowanej u lekarzy rodzinnych. To rozwiązanie, które ma ułatwić osobom z chorobami przewlekłymi dostęp do badań. Program obejmuje m.in. pacjentów z chorobami serca, cukrzycą czy schorzeniami płuc, tarczycy i nerek, mówi rzecznik łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder.
14: Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla lekarza specjalisty. Leczenie oparte jest na indywidualnym planie opieki medycznej, uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje pomiędzy lekarzem POZ a lekarzem specjalistą.
10: Opieka koordynowana obejmuje dziś już około 70% pacjentów zapisanych do poradni POZ w Łódzkiem. Holendrzy mają pomysł na to, jak oszczędzać wodę. Nie bądź ignorantem, odśwież się w 5 minut, czyli bierz prysznic nie dłużej niż trwa twoja ulubiona piosenka. Holenderski rząd nową kampanią zachęca do oszczędzania wody pod prysznicem, bo czysta woda w kranach nie jest oczywistością. Katarzyna Van Rooyen.
15: Holendrzy stoją pod prysznicem średnio 8 minut. Wystarczy czas ten skrócić o 3 minuty, aby zaoszczędzić setki litrów wody pitnej dziennie. Twórcy kampanii radzą, jak zabrać się do działania. Nastaw budzik lub włącz swoją ulubioną piosenkę, która trwa nie dłużej niż 5 minut. W wyborze przeboju pod prysznic pomaga specjalna lista piosenek dla każdego. Od Abby, Michaela Jacksona i Boba Marleya po Bruno Marsa i Lady Gagę. Twórcy kampanii liczą na to, że uda im się dotrzeć zwłaszcza do nastolatków, którzy w tym wieku nadmiernie dbają o higienę i wygląd. Prysznic biorę 30 minut dziennie, to jest po prostu przyjemne. Dużo czasu zajmuje mi umycie włosów, mówiła mi 12-latka. Władze chcą, aby mieszkańcy Holandii za 10 lat zużywali maksymalnie 100 litrów wody pitnej na osobę dziennie. Czysta woda w kranach, jak przekonują, nie jest bowiem oczywistością. Znalezienie i uruchomienie jej nowych źródeł jest czasochłonne i kosztowne. Dlatego ta humorystyczna kampania potrwa kilka lat. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
10: A spoty reklamowe są rozpowszechniane w mediach tradycyjnych i społecznościowych. A kolejne wiadomości za godzinę.
9: Mamy ostrzeżenie o upałach dla całego województwa. Temperatura może osiągnąć nawet 39-40 stopni. No i to jest ostrzeżenie ważne do jutra rana, tak naprawdę można powiedzieć. W tej chwili temperatura w całym naszym województwie między 34 a 36 stopni. Oczywiście odczuwalna może być troszeczkę wyższa nawet już w tej chwili. Bezchmurne niebo, nie ma w ogóle szans na deszcz w tej chwili i wiatr słaby z kierunków południowych.
12: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Piotr Bielawski, zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Spokojniutko będę zaczynał.

łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart.

I takie piosenki są tworzone, bo to nowa piosenka, Nie ma pomyłek nazywa się. Ania Dąbrowska sobie taką piosenkę wymyśliła, a z Michałem Bajorem zaśpiewała. I takie piosenki się tworzą, tak mogą uspokajać, a też i dawać do myślenia.

Bo to prawda, że kochamy to słoneczko, no ale jak tak żarzy mocno, to aż za mocno i trzeba na siebie uważać. To jest przebój, prawdziwy przebój lata. To prawda. Come on summer, it's party time. Roger Taylor, wielki Roger Taylor z jeszcze większego zespołu Queen, który pamiętamy. I tu przyznam, że tam, gdzie byłem, no fajnej muzyki się nasłuchałem w różnych miejscach, to prawda. Chilloutowo, już wakacyjnie też było, ale ktoś, nazwę to sąsiad, bardzo często Whole Lotta Love puszczał Led Zeppelin, albo ten utwór zespołu Queen.

A to oczywiście chip tobacco, można na wesoło rozstaniu, a można, co u ciebie? To jest właśnie też przykład takiej piosenki już weselszej, troszeczkę na lato w sam raz, a Come on Summer Rogera Taylora to już jest typowo letni hit, moim zdaniem. Tam pomieszanie tych rytmów, które on zrobił, piękne wpływy, pięknie korzysta z różnej muzyki. No inspiracje po prostu nakładają się genialnie u niego, a też rozumiemy, że prosta piosenka, ale przebojowa i z krótkim tekstem, to na lato jest wręcz genialna, bo później się śpiewa, powtarza i wraca po roku, bo się wciąż taką piosenkę pamięta. To też prawda, my szukamy tych przebojów na lato, to proszę proponować swoje. Zobaczymy, czy wygrywają te proste, czy też bardziej skomplikowane, z jakimś przesłaniem, no jednak latem brzmią genialnie. p.bielawski@radio.pl i nowości przeglądam, żeby znaleźć takie przeboje.

0: Autopromocja.
1: Już 2 lipca o godzinie 18 rusza przystanek Radiość. Wyjątkowy cykl wycieczek po Łodzi specjalnym tramwajem. W podróż przez historię i ciekawostki miasta zabiorą Was znani łódzcy przewodnicy. Pierwszym gościem będzie Ryszard Bonisławski.
2: Chciałbym opowiedzieć o początkach Łodzi Przemysłowej, ale także pokazać wszystkie fazy rozwoju miasta.
1: Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Ryszard Bonisławski
3: i Mariusz Waśniczka.
4: Zapraszamy!
1: Szczegóły na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Wsiądź i odkryj Łódź na nowo.
5: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
6: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
7: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
8: Krótki przekaz dominuje.
9: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
5: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
10: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
8: Świat mediów bez tajemnic.
5: W każdą środę o 10:40.
8: Joanna Karp
5: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy!
13: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
14: To już ostatnie spotkanie z Martą Baum, która pisze sobie różne piosenki, przygotowuje te piosenki, zbiera, bo płytę będzie wydawać. Ale przy okazji tak pomyślałem, że jest znakomitą postacią, z którą mogę pogadać o tym poszukiwaniu przeboju letniego. I tak to wszystko się zaczęło. A jak się skończy, proszę posłuchać.
15: Najdłuższa fala relaksu.
14: Marta Baum, wciąż się śmieje tutaj, a my o poważnych rzeczach też potrafimy tu rozmawiać z tobą, wiesz? Ale cieszę się, że podejmujesz tematy, bo jednak musisz coś przeżywać, żeby pisać sobie piosenki. To już ustaliliśmy. Tych przeżyć jest mnóstwo. A też podsłuchujesz, czy podglądasz innych i bierzesz doświadczenia do siebie? I z tego też powstają piosenki? No teraz ja wiem, że Kasia pisze ci teksty oczywiście.
16: Tak.
14: I ją powinienem przede wszystkim pytać. Ale też jesteś autorką. Też potrafisz sobie napisać tekst. A na pewno musisz się utożsamiać z tym, co jest w tym tekście.
16: Tak, więc to jest... To oczywiście, że ludzie też jakby inni inspirują, ale ja myślę, że to wszystko jest filtrowane przeze mnie, bo jeżeli coś nie rezonuje ze mną, no to jakby nie zadziała, więc
14: no tak. Musi być uczciwe i musi być też atrakcyjne z drugiej strony, bo chyba o to też dbasz. Jesteś w ogóle melodykiem.
16: No, dziękuję.
14: Bo teraz przekładamy się na drugą stronę, bo tak jak wcześniej mówiłem, że jesteś pełna optymizmu i tak dalej, i tak dalej, to teraz warstwa muzyczna i tutaj odnajduję u ciebie melodykę, szukanie tej melodii, to ma nieść, to ma płynąć.
16: Tak, bardzo ważne dla mnie jest w ogóle też zawsze ten refren, który ma nieść i żeby tak jak właśnie tutaj jest w tej piosence, a we mnie świetli niedopalona miłość niedokończona, historia bez końca. Niby tak naprawdę krótki tekst, ale bardzo taki w punkt jest. też jestem za tym, aby tego tekstu nie było za dużo. Kiedyś jak pisałam, to bardzo dużo chciałam w jednej piosence zawrzeć, a teraz tak naprawdę kilkoma zdaniami można opowiedzieć dużo. Tak samo jeżeli chodzi o dźwięki.
14: Te melodie są, też te...
16: Tak, minimalizuję. Mhm. I też jeżeli chodzi o aranż, mhm. staram się nie wprowadzać za dużo tych instrumentów, chociaż tutaj producenci moi w Niedopalonej Miłości poszaleli. Rzeczywiście tych dźwięków tam się sporo pojawiło w tej piosence, ale mimo wszystko ten efekt końcowy jest taki, że jest w tym powietrze i ta piosenka niesie.
14: Także no zanim dojdziemy do produkowania piosenki, tak. to jeszcze wcześniej omawiając taki proces, siadasz sobie z gitarą i tworzysz, czy coś ci przychodzi do głowy i wtedy bierzesz tą gitarę, bo czujesz, że jest jakiś pomysł?
16: Jest puls, ale mam swój gabinet w ogóle, gabinet głosu w Warszawie. To jest moje takie studio, gdzie też uczę głosu, w ogóle mhm. emisji głosu. I tam powstają piosenki, to jest moje takie zacisze. I w momencie, kiedy rzeczywiście, jak już siądę z tą gitarą, czyli jest taki moment tego zatrzymania z instrumentem, to zaczyna się mhm. sytuacja. Ostatnimi czasy na tyle się właśnie dużo, jakoś takie miałam natchnienie, chyba dobry flow, że po prostu naprawdę, jak za każdym razem siadałam, to powstawała melodia. Więc tego, dużo tych emocji gdzieś tam musiałam przełożyć na muzykę. Więc dzieje się to w dosyć lekki sposób i to jest bardzo przyjemne. Bardzo lubię w ogóle proces twórczy. Mhm. Właśnie z Kasią pomyślałyśmy, czy by nie pisać piosenek dla innych, bo robimy te utwory w bardzo taki szybki sposób i myślę, że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego wyprodukować sama, bo to wszystko zależy, dużo czasu zajmuje. Więc ten akt twórczy jest czymś takim, jakby trochę takie natchnienie. I na przykład dużo melodii, ja nie siedzę za dużo jakby nad strukturą. To jest jakby, to przychodzi.
14: Usłyszę to. Szybko podejmujesz decyzje skończone.
16: Tak, jeżeli to jest jakieś pewne, to jak najbardziej.
14: Bez poprawek, bez szukania, doszukiwania.
16: Za dużo się... nie lubię. Tak, nie lubię za dużo kombinować.
14: Nie narzekasz na siebie, oj, to bym poprawiała, to jeszcze doprecyzowała.
16: Bo to jest, tak, można trochę popsuć wtedy, a ta świeżość, jak się zatrzymuje, to w piosence to też jest wspaniałe. Wcześniejszy mój utwór, taki singiel, który wydałam rok temu, Delfiny, mhm. To idealnie do mojej stylizacji się pasuje, basenowej. Też ten
14: prawda.
16: Utwór powstał pod wpływem wyjazdu na Teneryfę. Zobaczyłam delfiny, siadłam, napisałam piosenkę i po prostu aranż też bardzo szybko powstał i teledysk, więc chciałabym tak trochę działać na tym impulsie w ogóle. Bardzo mi się podoba tego typu proces twórczy, analogowo bardzo działać. Nie dłubać za bardzo, tylko zatrzymywać chwilę i iść dalej.
14: To ciekawe, bo jesteś songwriterką i to taką kompletną dla mnie, ale z drugiej strony nagle spotykasz Kasię Lach, i tworzycie tandem, prawda? Songwriterski nadal, ale tak. jednak dopuszczasz kogoś do swojego świata. To też jest jak kolejne doświadczenie i poznawanie życia zupełnie innej strony, prawda? Nie przeżyjemy 100 żyć, mamy tylko jedno, ale jak poznamy 100 osób, to już jest szansa na więcej doświadczeń. Ja to rozumiem.
16: Tak.
14: To jest bardzo ciekawe, rzeczywiście. Ale z drugiej strony jest ta warstwa producencka. No, dzisiaj songwriterzy korzystają właściwie wszyscy z tego, co można w studiu jeszcze zrobić. I ty też... tak myślisz o tej swojej muzyce. Upraszczasz, ale z drugiej strony już później się dzieją przedziwne rzeczy. No i tutaj co? Też jest jakiś twój pomysł w tym wszystkim? Jak to ma być wyprodukowane, jak to zabrzmi, jak to będzie tak naprawdę w tej przestrzeni się roznosić?
16: Tak. Mam ogólnie taką zawsze punkt wyjścia, gdzieś tam w głowie jakąś wizję, ale oczywiście zawsze jak się działa z drugim człowiekiem, to ta osoba też prowadzi jakieś pomysły, więc grunt to znaleźć jakiś taki miks, ale jest to też ciekawe, bo producenci znowu wprowadzają swój punkt widzenia i to jest bardzo ciekawe. Jest to tutaj chwilę zajęło nam znalezienie tego brzmienia tego utworu, ponieważ utwór powstał totalnie nagrany na gitarze sotę. Miałam pomysł, żeby w ogóle nagrać w ten sposób ten utwór. A tutaj tylko tak naprawdę poszliśmy za tą gitarą, podbiliśmy to, więc no, miałam na to pewną wizję, ale Aga właśnie z Pawłem, czyli duet Plastik, bardzo pięknie jakby dalej podbudowali to, co gdzieś tam miałam w głowie. Więc ogólnie, jeśli chodzi o moje komponowanie piosenek, rzeczywiście też producencko, też myślę zawsze nad tym, jakby to miało brzmieć, czy bardziej gitarowo, czy...
14: Taka Zosia Samosia. Nie, Marta Samosia, chociaż Marta Samosia też ładnie brzmi.
16: Tak, ale, trochę tak, ale...
14: Ale w polskim języku mówi się Zosia Samosia, wiemy dlaczego. No więc taka jesteś, tak?
16: Trochę jestem, aczkolwiek właśnie ta moja transformacja trwa i otwieram się na to, aby
14: ale
16: też
14: ze wszystkim
16: działać.
14: Tak jest w życiu? Że jesteś taka samosia? Widzisz tą miłość nadchodzącą i już tak naprawdę ogarniasz temat i mówisz tutaj ten i wiesz, facet nie ma nic do powiedzenia. Rozumiesz?
16: Nie, to jest takie
14: pozory. Wróciłem do motywu, od którego się zaczęła rozmowa.
16: Nie, jak ktoś znajduje do mnie klucz, to jest po Zosi samosi.
14: Masz nową miłość? Patrz, jak cię zabiłem pytanie.
16: Widać po mnie, że błyszczą oczy?
14: Nie, no tak. No, dlatego tak pytam od razu. Wiesz, jak klamra ma być, to ma być. Słuchaj,
16: no,
14: 15
16: idzie,
14: piosenek.
16: No.
14: 15 piosenek to musi wynikać ze szczęścia.
16: Nie.
14: To koniec. To już mi od razu podpowiedziało, jaka jest sytuacja u ciebie. Ale z drugiej strony 15 piosenek, no nie ma na co czekać, kiedy ta nowa płyta.
16: To jest kwestia tak naprawdę wejścia do studia. Producenci jakby są gotowi, piosenki są napisane, jeśli chodzi o taką strukturę. Myślę, że tutaj też, jeżeli ktoś byłby w stanie wesprzeć nas finansowo, myślę, że to by na pewno też pomogło. Ale ogólnie moja gotowość jest, więc znajdziemy na pewno pomysł na to, żeby to wszystko zrealizować. Też ta warstwa wizualna jest dla mnie ważna, zawsze jakieś klipy powstają.
14: A Kasia już napisała wszystkie teksty, Kasia?
16: Tak, tak. Kasia napisała.
14: Myślę, że Kasia Lach już napisała wszystkie teksty.
16: No tam już
14: to ona powinna cię mobilizować już teraz bardzo.
16: No dokładnie, więc to myślę, że wspólnymi siłami odpalimy rakietę, odpalimy miłość i odpalimy, mam nadzieję, płytę może w przyszłym roku. To jest kwestia naprawdę skupienia się na tym, tak jak we wszystkim, skupiamy energię w jakimś kierunku i to się wtedy
14: dziewczyno,
16: dzieje.
14: Dziewczyno, skup się, patrz na mnie, skup się, wydaj płytę, to ja ci mówię.
16: Dobrze, niech
14: na
16: się
14: na razie
16: dzieje.
14: Graj, a potem jedziesz na wakacje.
16: Tak jest.
14: Gdzie idziesz na wakacje w tym roku?
16: Myślę, że trochę będzie Polska, czyli polskie morze, kocham. Mazury, potem Kreta.
14: To dopiero przeboje lata.
16: Tak.
14: O, Kreta. To
16: Kreta.
14: Ciekawe motywy mogą być, no.
16: Tak, tutaj znowu motywy morskie, więc zobaczymy, czy powstaną nowe utwory. A sierpień, myślę, że będzie road trip po południowej Francji. I wtedy już będę mogła wylądować i tworzyć dalsze piosenki.
14: Myślałem, że do jakiejś Japonii czy coś, takie kimonko, to wiesz. Bo tutaj jesteś w takim kimonku. No
16: jestem.
14: Tak słuchaczom opowiem troszeczkę.
16: Tak, aczkolwiek jak widać, no tak nie wiem, bardziej jak Skandynawka wyglądam bardziej niż Japonka,
14: nie,
16: ale...
14: Całkiem rzeczywiście tak? Jak Skandynawka. Tak, rzeczywiście. Oj, Marta. Dobra, dziękuję ci pięknie.
16: Dziękuję bardzo.
14: No oczywiście, że jak Skandynawka, a można by dorzucić jeszcze kilka innych porównań, a jej piosenki, no cóż, wydaje mi się, że w swojej melodyce mogą przekraczać granice właśnie kulturowe, a więc granice również naszego kraju. Ale śpiewa po polsku, co oczywiście pewnie wszyscy zauważyli. A szukając przeboju na lato, no to dobrze by było znaleźć taką przebojową piosenkę po polsku, napisał pan. No i właśnie polskie przeboje pamięta najbardziej i cieszy się, że tyle tych piosenek powstało. Nie tylko na lato, ale letnie także wymienia. p.bialapski@radio.pl. A Marta Baum jeszcze jedną piosenkę zaśpiewała.
16: No to jeszcze ostatni utwór wakacyjny. Niech się dzieje. Płyńmy jak delfiny, bawmy się. O to w tym życiu chodzi też. Czerpmy jak najwięcej radości.

0: 好，嗯哼。
1: Delfiny, piosenka sprzed lat. Na ten przebój na rok 2026, na lato tego roku od Marty Baum, w oryginale to ta piosenka.

I Florence and the Machine to jeszcze z męskiego grania jeden z przebojów i koniecznie, bo podobno koniecznie Empire of the Sun, jeśli szukać letniego przeboju. Tak zakończy się ta dzisiejsza audycja. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Miłego słuchania. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah!

0: Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
1: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
2: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
1: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
2: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 16. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Groził prezydentowi, teraz usłyszał zarzuty. Stan pogryzionej przez psy 8-latki jest poważny, ale stabilny. A na koniec będą też wiadomości sportowe. Na termometrach wysoko obowiązują ostrzeżenia przed upałami. 36-letni Ukrainiec, który groził w internecie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, usłyszał zarzuty. Wczoraj zatrzymali go kryminalni z zielonogórskiej policji, mówi młodszy aspirant Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
8: Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto prokurator prokuratury rejonowej w Zielonej Górze skierował dziś do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
7: Mężczyźnie grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Stan 8-latki z Sosnowca, która została wczoraj wieczorem dotkliwie pogryziona przez 2 psy, jest stabilny. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej, mówi Wojciech Gomułka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
9: Dziewczynka w nocy została przewieziona do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka z innej placówki z licznymi ranami, które oczywiście zostały natychmiast zaopatrzone. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest w stanie poważnym, stabilnym.
7: Psy zostały umieszczone na obserwacji w schronisku. Szczegółowe okoliczności i przyczyny zajścia ustalą śledczy. Z początkiem wakacji rusza przebudowa 2 ulic na Górnej. Jutro drogowcy pojawią się na Świętego Wojciecha, gdzie prace będą się odbywać na odcinku od ulicy Żgowskiej do Sternfelda. Roboty będą wiązać się z utrudnieniami w ruchu i zmianami w kursowaniu linii MPK, mówi Radiu Łódź Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
10: Zniszczona nawierzchnia zostanie zastąpiona nowym asfaltem. Przybudowana zostanie podziemna infrastruktura, pojawią się nowe chodniki, a także ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie ulicy, który ułatwi podróż rowerzystom. Drogowcy szykują się również do remontu ulicy Staroródzkiej, w ramach którego wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i krawężniki.
7: A remont Staroródzkiej obejmie odcinek między Pabianicką a Demokratyczną. Nad Polskę nadciągnęła fala ciepła, a to spowoduje wzrost sprzedaży wody i napojów, a tym samym wzrost liczby oddawanych opakowań zwrotnych, prognozują operatorzy systemu kaucyjnego. Ekstremalne temperatury mogą być testem dla całego systemu, mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego.
11: Podczas takich fal upałów musimy się spodziewać wzmożonego ruchu.
12: To wymaga od nas wszystkich, uczestników systemu kaucyjnego, dużego zaangażowania i dobrej współpracy. Całego handlu, pracowników sklepów, także oczywiście operatorów systemu kaucyjnego, którzy muszą zadbać o sprawną logistykę opakowań kaucyjnych.
7: A z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że zwróconych już został 1 miliard opakowań zwrotnych objętych kaucją. Piłkarze Widzewa Łódź pokonali pierwszoligową Stal Rzeszów. Pierwszyletni sparing Widzewiaków oglądał Robert Zwoliński.
6: Piłkarze Wisły Łódź od wysokiej wygranej rozpoczęli okres przygotowawczy. W pierwszym sparingu letnim wygrywają u siebie na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi ze Stalą Rzeszów aż 4-0, choć trzeba podkreślić, że 3 gole padły po skutecznie wykonywanych rzutach karnych. W pierwszej połowie Szwajcar Andy Zekiri trafia do siatki Rzeszowian, a w drugiej połowie 2 wykorzystane rzuty karne przez Sebastiana Bergiera, no i w międzyczasie też uderzenie tego samego zawodnika po podaniu Frana Alvareza z rzutu wolnego, a zatem 4 stałe fragmenty gry, 4 gole Widzewiaków, no i na początek zwycięstwo ze Stalą Rzeszów 4-0.
7: Od poniedziałku Widzewiacy będą na zgrupowaniu w Austrii, a na kolejne wiadomości zapraszam już za godzinę. Piękne, czyste niebo w całym regionie, ale pogoda niestety bardzo niebezpieczna. Na termometrze w Łodzi 32 stopnie. Taka temperatura jest niebezpieczna nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Przed nami gorący wieczór i ciepła noc. Nocą temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni.

0: Agata i film.
1: Filmowe wakacje uważam oficjalnie już za rozpoczęte. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się do godziny 18. Jesteśmy razem i przez całe wakacje będziemy spotykać się bez zmian w soboty między 16 a 18, by oczywiście rozmawiać o tym, co najważniejszego dzieje się w kinie, ale mamy wakacje, to jest czas odpoczynku, czas podróży, wycieczek krótszych, dłuższych, więc i my w naszym filmowym programie będziemy Państwu takie filmowe właśnie wypady proponować. To będzie stały cykl pod hasłem Filmowe Wakacje w Łódzkiem. Będziemy odwiedzać miejsca te bliższe i te nieco dalsze, te, do których można dojechać chociażby na rowerze, ale też takie, do których zawiezie nas łódzka kolej aglomeracyjna na przykład, czy też po prostu prywatny samochód. To będą wycieczki bardziej wyczerpujące, intensywne, trwające cały dzień, ale też takie, gdzie będzie można więcej odpocząć i po prostu poprzypominać sobie niezapomniane tytuły filmów, seriali realizowanych właśnie u nas w regionie łódzkim. I powiem Państwu szczerze, że wcale nie było tak łatwo wybrać te miejsca, bo jest ich naprawdę dużo, dlatego też zachęciłam do współpracy naszych łódzkich przewodników, także tych, którzy znają historię filmową regionu, by to oni wskazywali swoje polecajki, takie wyjazdowe, wycieczkowe na ten czas, więc co tydzień mogą Państwo ode mnie liczyć na takie rekomendacje, jeżeli nie będziecie mieli pomysłu na to, jak spędzić na przykład jakiś wakacyjny letni dzień, no to służę wraz z moimi gośćmi pomocą. Zresztą już dzisiaj pierwsza taka polecajka się pojawi. To nie będzie koniec podróży na dziś, także porozmawiamy o projekcie Dokumenty w drodze, czyli projekcie Łódzkiego Muzeum Kinematografii, który to projekt w różnych właśnie także miastach, mniejszych miejscowościach regionu pokazuje dokument filmowy, wzbogacony także o spotkanie z twórcami, ale oczywiście będziemy dziś także świętować 50 lat od premiery serialu Daleko od szosy. Też można powiedzieć, że bardzo serial utrzymany w klimacie podróży, co prawda wyjazdu ze wsi do miasta i wszystkich kontekstów z tym związanych, ale za nami takie jubileuszowe spotkanie, które przyciągnęło tłumy do Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, co może tylko potwierdzać fakt, że mimo upływu pół wieku już od premiery tego serialu, fenomen tego serialu wciąż jest jak najbardziej aktualny. No i mam nadzieję, że właśnie w ten filmowy, wakacyjny klimat dziś już wejdziemy. No musimy, bo to już się absolutnie stało i w kalendarzu, jeśli chodzi o to, że uczniowie również zakończyli rok szkolny, dlatego też wchodzimy w wakacyjne klimaty muzyczne, których w naszym programie też nie zabraknie.

0: Shaggy In The Summertime na początek naszego filmowego spotkania w pierwszą sobotę wakacji 2026. 606-787-878, telefon do studia, studio@radiowóz.pl, nasz adres mailowy i oczywiście także głosówka, taka możliwość jest, by z nami się skontaktować. Wystarczy wejść na stronę radiowóz.pl i tam na górze jest kolorowy baner. Klikamy, nagrywamy krótką wiadomość i ta trafia bezpośrednio do mnie, a potem oczywiście trafić może także na antenę Radia Łódź. A jestem ciekawa, czy Państwo też lubicie takie wycieczki filmowym szlakiem, takie szybkie wypady gdzieś za miasto, jednodniowe, tak żeby po prostu pospacerować, pozwiedzać, odpocząć i trochę oderwać myśli od codzienności. I czy faktycznie ten film, czy serial, czy bohaterowie znani z produkcji mogą być dobrymi przewodnikami po takich wycieczkach? Może macie takie już na swoim koncie, ale i chcecie na przykład innym słuchaczom destynację polecić, no to proszę wykorzystać, czy to telefon, czy to mail, czy właśnie głosówkę, by się taką destynacją podzielić. Czekamy na Państwa głosy, ale już od razu zaczynamy te wakacyjne wycieczki i przejażdżki. Jedziemy do Piotrkowa, konkretnie na Piotrkowski Dworzec, bowiem tam już przywitano oficjalnie wakacje i lato. Zresztą nie bez przyczyny, bowiem przywitano w taki dość symboliczny sposób milionowego pasażera. Wszystko działo się podczas happeningu Piotrków, filmowy Miasto, które gra. I co ciekawe, mieszkańcy zatańczyli poloneza przy akompaniamencie orkiestry i kapeli ludowej, a to także w odniesieniu do roku i twórczości Andrzeja Wajdy.
1: Piotrków filmowy to jest takie dziedzictwo naszego miasta. Niewiele miast może się poszczycić aż tyloma nagrywanymi filmami. Trzeba to pielęgnować, trzeba to pokazywać, żeby w Polsce było o nas głośno.
2: Ponieważ rok 2026 jest rokiem Andrzeja Wajdy, a Andrzej Wajda kręcił w Piotrkowie pana Tadeusza, stąd taki pomysł, aby zorganizować happening artystyczny na dworcu, piotrkowskim dworcu PKP. I uczcić w ten sposób tego wybitnego reżysera i ten rok poświęcony mu. Dlatego motywem przewodnim w tym roku jest pan Tadeusz. Wszyscy tutaj zaproszeni goście, piotrkowianie, którzy zechcieli przybyć i uczestniczyć w tym wydarzeniu, będziemy za chwilkę, za minut parę tańczyć poloneza.
3: Dużo filmów tu zostało nagranych. Tu, gdzie jesteśmy, na przykład była scena nagrywana do serialu Jan Serce.
4: A przypomnę, że jesteśmy na dworcu kolejowym.
3: Na dworcu kolejowym, zabytkowym dworcu kolejowym. Co tam jeszcze? Z takich filmów, które akurat w tym miejscu były sceny nagrywane, teren z tyłu, co jest za dworcem, Uprowadzenie Agaty było nagrywane.
4: A wystarczy przejść nieco dalej w serce Piotrkowa, rynek trybunalski, bo tam różnych scen powstało wiele. Chociażby całkiem ten niedawny serial.
3: Wojna zastępcza, ale był na przykład sceny do Listy do M. To takich z nowych filmów, bo i rynek trybunalski i te uliczki, które są wokół, to też na przykład Ewa chce spać. To najbardziej taki znany film. Mam na imię Justin, też taki był film. No dużo filmu było właśnie w tym rejonie. Bitwa Warszawska też była nagrywana tam.
5: Mnie nawet się udało w 2010 roku, z tego co pamiętam, wziąć udział jako statysta w scenach batalistycznych do Bitwy Warszawskiej. Ale nie tylko. Mnóstwo tego było w Piotrkowie kręcone. Przedwiośnie, na pewno pamiętam, był chyba też odcinek Przeprowadzek, jeśli chodzi tylko o wojnę polsko-bolszewicką, a wszystkich filmów było naprawdę dużo. No z takich osadzonych w realiach wojennych najsławniejszy ogólnoświatowo chyba Jakub Kłamca.
4: Robin Williams wtedy w Piotrkowie na planie.
3: No ja akurat chyba już nie mieszkałem wtedy w Piotrkowie, ale dużo znajomych opowiada, że miało takie fajne spotkania z Robinem. Któryś znajomych opowiadał mi właśnie, że była taka sytuacja, że on, widząc scenografię właśnie przygotowaną do tego filmu, bardzo był taki zaskoczony, że tak zrobione to jest. Jak usłyszał, że to tak faktycznie wygląda, autentycznie, no to był w szoku.
2: Piotrków jest miastem filmowym, naprawdę. Tutaj ponad 160 produkcji było kręconych. Musimy dbać o tą naszą perełkę i uświadamiać też piotrkowianom, że żyją w tak wybitnym miejscu.
4: Miło zobaczyć swoje rodzinne miasto na dużym ekranie.
3: Miło jest. Ja zawsze jak jest jakiś film, które sceny są nagrywane właśnie w Piotrkowie, zawsze jakoś tak, no, sentyment taki to wzbudza, bo Piotrków przez lata się zmienił, pewnych budynków nie ma. No i tak fajnie jest zobaczyć właśnie te ulice. Nawet jest film z Janem Englertem, gdzie jest pokazane kino Habana, którego już nie ma. I to, no mówię, pewne filmy pokazują, jak kiedyś Piotrków wyglądał, a w tej chwili wygląda zupełnie inaczej.
2: Piotrków to jest Piotrków, nasze filmowe. Przebraliśmy się lata 20 dzisiaj. No jesteśmy pięknymi kobietami, które reprezentują to miasto. I nie tylko lata 20, ale wszystkie lata naszego Piotrkowa. Wiele filmów było tutaj nakręconych, jeśli chodzi o Piotrków. Promujmy to, cieszmy się z tego, jesteśmy z tego dumni.
6: Cieszmy się tym, róbmy coś, pokazujmy, że Piotrków naprawdę żyje, tak? Mamy tyle fajnych okazji, także wychodźmy do ludzi i bawmy się.
2: To nie jest Piotrków Trybunał, to jest Piotrków filmowy.
0: A o tym Piotrkowie filmowym opowiadali m.in. Magdalena Ciżewska z Miejskiego Ośrodka Kultury, Luis Nowicki, pasjonat historii Piotrkowa Trybunalskiego, a także youtuber, irytujący historyk Jakub Czerwiński, no i oczywiście wszyscy ci, którzy wzięli udział w tym happeningu rozpoczynającym tegoroczne wakacje i lato w filmowym Piotrkowie. Piotrków Trybunalski to jest właśnie jedna z tych intensywniejszych wycieczek jednodniowych, jeśli mielibyśmy właśnie w ten jeden dzień w kilkanaście godzin przejść się szlakiem filmowego Piotrkowa, no to jest on faktycznie wymagający, a to dzięki temu, że tak wiele produkcji tam było realizowanych, ale warto. Warto, bo to kawał historii także polskiej, jak słyszeliśmy, nie tylko polskiej kinematografii. No to teraz przypomnijmy sobie chociażby właśnie muzykę z serialu Jan Serce, który także był w Piotrkowie Trybunalskim realizowany, a na miejscu na happeningu był nasz reporter Paweł Kwiatkowski.

0: Serial Jan Serce też może wyznaczać nam wakacyjny filmowy szlak po regionie łódzkim. Przypominam, że czekam też na Państwa propozycje takich filmowych destynacji gdzieś tutaj blisko nas. 606-787-878. Można zadzwonić, można też napisać na studio@radiowoz.pl i oczywiście można też nam nagrać głosówkę. A zachęcam także, by wziąć udział w konkursie, który będzie się teraz cyklicznie przez całe wakacje w naszym programie pojawiał, a to właśnie w związku z naszymi filmowymi wycieczkami. Te będą polecane pod koniec programu, tuż przed godziną 18, ale wcześniej będę próbowała zachęcić Państwa do tej wspólnej zabawy, by zgadywać, w jakim miejscu dziś właśnie będziemy. No a najlepiej podpowiadają fragmenty filmowe.
1: Nazywam się Misiu Uszatek i mieszkam w Pacanowie. Pani się głupio pyta, ja głupio odpowiadam. Nie, nie mam problemów alkoholowych. Też nie. A co to jest, co pani pyta? Nie, to na pewno nie. Pani, ale ja nie mam czasu na pierdoły, powiem pani czy nie. No więc wpierw, to co to jest amortyzacja? To niech pani poszuka kogoś, kto skończył ekonomię, ja poczekam. Albo się powieszę. Powieszę się, kiedy będę chciał, a nie kiedy mi pani każe. No, a ja ciebie, gruba pątro! Halo? Roznieczulica normalnie.
0: Z jakiego filmu pochodzi ten fragment i kto jest twórcą właśnie tego tytułu? Proszę napisać na studio@radiowoz.pl, ale to nie wystarczy. Trzeba podać tytuł, twórcę filmu, imię i nazwisko, ale także miasto w regionie łódzkim, w którym właśnie kręcony był ten film. I to będzie miasto, które dzisiaj także odwiedzimy z naszą polecajką wakacyjną, filmową. No i ciekawa jestem, komu z Państwa uda się odgadnąć, co to za miejsce. studio@radiowoz.pl. Czekam więc na odpowiedzi, a na Państwa czekają nagrody.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A ja już sprawdzam szczegóły. W kopercie jedno podwójne zaproszenie właśnie do wybranego kina Helios. Ważne jeszcze do 7 lipca, więc myślę, że warto skorzystać. No ale trzeba podać tytuł filmu, jego twórcę i miasto w regionie łódzkim, gdzie ten właśnie film był kręcony. To mogę podpowiedzieć też, że sporo muzyki do tego filmu to jest to muzyka autorstwa elektrycznych gitar. To co prawda nie Killer, nie będę Państwu aż tak podpowiadać, rzecz jasna. Ale tak, elektryczne gitary do tego filmu, o który pytam, także stworzyły muzykę.

0: A Państwo już odpowiadają, ale jak na razie nie mam prawidłowej odpowiedzi o tytuł filmu i miasto, w którym było kręcone. Pojawiła się odpowiedź Nic śmiesznego Marka Koterskiego. No to nie o ten tytuł chodziło, ale tak słusznie rozpoznali Państwo Cezarego Pazurę w tym fragmencie. No bo właśnie aktor zagrał także w tym filmie, o który ja pytam. W filmie, to będę troszkę Państwu podpowiadać, który jest, można powiedzieć, taką współczesną, no już sprzed wielu, wielu lat, ale jednak współczesną adaptacją powieści, która wcześniej doczekała się też takiej serialowej, bardzo popularnej wersji. O który film i o czyj film chodzi, to proszę pisać na studio@radiolodz.pl i w którym mieście w regionie łódzkim był kręcony. Czekamy. Czekamy. A jeśli o serialach mowa, to są takie, które absolutnie przetrwały próbę czasu. 50 lat w tym roku mija od premiery Daleko od szosy. Serialu z lat 70. No, premiera była w 1976 roku. Serialu składającego się z 7 długich odcinków w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. I serialu, który swój początek, jeśli chodzi o scenariusz, miał tutaj u nas w Łodzi. Autorem pomysłu był Henryk Czarnecki, dla którego z kolei inspiracją do stworzenia całej tej historii była praca, wypracowanie jednego z uczniów w szkole. I to on właśnie stał się pierwowzorem postaci Leszka, granego przez Krzysztofa Stroińskiego. Obok niego dwie bardzo ważne kobiece postacie w tym serialu, no bo to opowieść o tym, jak zmienia się życie, kiedy młody mężczyzna postanawia wyjechać ze wsi do miasta, jak zmienia się także jego życie uczuciowe. Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk obok Krzysztofa Stroińskiego w rolach filmowej Bronki i Ani Popławskiej. No i za nami pierwsze jubileuszowe spotkanie, które odbyło się w ubiegły weekend w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi oczywiście, z udziałem Sławomiry Łozińskiej, filmowej Bronki, ale także z udziałem mężczyzny, który był no właśnie pierwowzorem tej postaci, Lechosław Uciński. To on napisał to wypracowanie kiedyś i w ten sposób powstał serial Daleko od szosy.
1: My to się właściwie znamy. To pan jest tym kierowcą, który naprawiał mi samochód?
2: Tak. Bo co?
1: A nie mógłby mi pan czegoś poradzić? Jaki mam sobie sprawić wóz?
2: No zależy, w jakim będzie panu do twarzy. Najlepiej pół ciężarówkę. Bo to wie pan, pojeździć można i coś przejeść czasami. Nie boi się pan tak jednego za drugim?
1: Ja się niczego nie boję.
2: Ale krzywdę pan sobie zrobi. Nie mówił panu tatuś, że to niezdrowo?
1: Słyszałem, że pan się wybiera na uniwerek, coś tam mi Ania kiedyś wspominała, nie pamiętam co.
2: Tak, na kulturę i sztukę.
1: Nie rozumiem.
2: Tak, bo widzi pan, jak się ma taką sztukę przed sobą, to niełatwo zachować kulturę.
0: Agata i film. 50 lat od tamtej premiery i od tego czasu, kiedy Daleko od szosy ujrzało światło dzienne. Mogli państwo wtedy to sobie w ogóle wyobrazić, że ten serial tak długo będzie żył w świadomości widowni?
3: No na pewno nie.
0: A z czego to wynika?
3: Nie wiem. Nie wiem, dlatego że inaczej było w tych latach 70., kiedy myśmy dokręcili. On był wtedy jak gdyby klasyfikowany też na tle innych polskich filmów telewizyjnych. A potem, nie wiem czy Leszku, tutaj się chyba ze mną zgodzisz, że przez kilka lat właśnie tak po stanie wojennym on w ogóle nie był emitowany. On dopiero zaczął być emitowany na początku lat 90. z powrotem.
4: A to chyba się stało dlatego, że mojej osoby nikt nie znał. Ja się nie ujawniałem, nikomu nic o tym nie mówiłem. I potem nagle moi synowie powiedzieli, tatuś, a co ci zależy? Niech Polska wie, że ty jesteś, że ty żyjesz. No i na tle mojego zdjęcia ja napisałem, że to właśnie ja jestem ten autentyczny Leszek, na podstawie którego, mojego życia powstał ten film. Zaczęło się coś niesamowitego. Ta rosnąca, ogromna ilość fanów. Przecież w tej chwili to nie wiem, tam jest chyba 17 tysięcy czy więcej. I później to spotkanie pierwsze, później tutaj w technikum już. No ale jestem bardzo wdzięczny.
0: To jest ta tablica pamiątkowa dla profesora właśnie.
3: Tak. Tak, nie mogłam być na tej uroczystości, bo miałam zdjęcia, ale byłam poprzedniego roku, kiedy było stulecie Henryka Czarneckiego, który to wszystko spisał, co Leszek napisał o swoim życiu.
0: Tak.
4: No nie, no Leszek napisał wypracowanie, a potem pan Czarnecki miał tyle pytań i tyle rzeczy, które chciał wiedzieć i to wszystko zaczął, no, także wyszło to 7 odcinków.
0: Często jest też tak, o tym mówią bardzo właśnie często artyści, aktorzy, że takie role są z jednej strony no niezwykle ważne w twórczości, ale z drugiej strony potrafią trochę przytłaczać, bo potem większa część publiczności kojarzy nas właśnie z tą jedną rolą. Brąka była też takim trochę
4: ciężarem
0: przez te wszystkie lata, czy raczej nie?
3: Nie, na samym początku tylko oczywiście, bo nie miałam żadnego innego. Nie, to nie było, ja nie traktowałam tego jako ciężar, bo też trzeba powiedzieć, że to jest serial. To jest właściwie film seryjny, 7-odcinkowy, więc to nie jest coś takiego, co by rzeczywiście... Ale miałam takie... Potem się posypały takie propozycje, które były bardzo podobne podobnych produkcjach, prawie podobnych, bo to nie były seryjne, tylko wtedy filmy telewizyjne. Generalnie do tej pory, jeżeli ktoś mnie rozpoznaje, to rozpoznaje mnie z Daleko od Szosy i zawsze mówię, a Daleko od Szosy. A przecież ja też grałam w innych serialach.
0: Aż ta lista jest bardzo długa.
3: I ta lista jest dosyć długa i ona wtedy jest obszerna.
4: Jest cały czas aktualna.
0: I jest aktualizowana, dokładnie, tak.
3: Ale jednak pierwszy jest Daleko od Szosy. Ja pamiętam, co Adam Hanuszkiewicz, ja się w ogóle denerwowałam, że on mnie nie, który był moim dyrektorem, że on mnie w ogóle nie puści, że, bo tak na ogół dyrektorzy mają, ale właśnie Adam powiedział, że aktorzy muszą grać w filmach, bo to jest dla ich rozwoju. Mhm. Nie tylko dla pieniędzy, tylko dla rozwoju. I ja pamiętam, że jak to właśnie wyemitowano jakiś rok później, to on mnie tam gdzieś spotkał i powiedział, mówi, bardzo dobrze, ja bym nie wpadł na taki pomysł obsadowy, ale podoba mi się, że to wszystko, i to też było właśnie potem jeszcze bardzo długo, no bo jednak Labirynt na przykład, no on był robiony kilkanaście lat później, a też zaraz po Daleko od Szosy robiliśmy Ślad na ziemi i robiliśmy Blisko coraz bliżej, też właśnie ze Zbyszkiem Chmielewskim. Więc tego rzeczywiście było dosyć dużo. Teraz mam telenowele od 18 lat.
0: No właśnie, teraz zupełnie też jest inny charakter tych seriali, jeśli chodzi o te sezony, odcinki i tak dalej, to wszystko inaczej funkcjonuje. A ja też mam wrażenie, że wtedy w tamtych latach, to oczywiście mogę się tylko domyślać, to było pewnego rodzaju święto, każdy kolejny odcinek, każda kolejna premiera, prawda?
3: Tak, oczywiście. No, można powiedzieć dlatego, że ludzie nie mieli wyboru, bo był jeden program, bo jeszcze wtedy, dopiero wtedy zaczynał być drugi program. Myśmy właśnie z Krzysiem i z Ireną byli zaproszeni dla takiego żywca, był taki chyba w czasie wielkanocnym, był właśnie poświęcony Daleko od Szosy i myśmy byli takimi współprowadzącymi, pamiętam, z Bożeną Walter i z Tadeuszem Sznukiem. I to w ogóle było coś niesamowitego, ale to były początki drugiego programu, a tak to była telewizja, się włączało, nie było żadnych pilotów.
0: I święto. I się działo.
3: No, tak, i czasy.
0: Wiemy doskonale, że pan pozostawał w kontakcie, nawet się zaprzyjaźniliście z odtwórcą roli, z Krzysztofem Stroińskim. Ta relacja trwa po dzień dzisiejszy?
4: To znaczy, myśmy mieli bardzo zażyłe relacje wtedy, kiedy Krzysio przyjeżdżał do Bielska, bo tam miał rodziców i zawsze co przyjechał, to do mnie przychodził. Niestety później to się zaczęło troszkę rozluźniać. No i potem już kiedyś, jeszcze wcześniej, to zawsze przysyłał mi karteczkę na święta z życzeniami i tak dalej.
3: Pracuję z Krzysztofem bardzo. On ma stosunek specjalny w ogóle do tego oddzielenia strefy zawodową od strefy publicznej. I jest bardzo w tym konsekwentny. Nie ma tego, żeby jechał na spotkanie, ale nie ma tego, że pławi się na czerwonych dywanach na festiwalowym tym i sobie...
0: Na ściankach robi zdjęcia.
3: Czy po prostu bankiety śmiety wspaniałe. Z tego są zawsze takie, no powiedziałabym, luksusowe rzeczy.
0: A ta prawdziwa Brąka, pani z nią miała kontakt?
3: Nie miałam kontaktu z Leszkiem. No. Myśmy się poznali 10 albo 15 lat temu.
4: Później,
3: tak naprawdę. telewizji Polonia.
0: To jeszcze ta ostatnią rzecz, którą jeśli mogę zapytać, właśnie o tę Łódź filmową z tamtego czasu.
3: Ja w ogóle w Łodzi bardzo mało, bo ja byłam wokół Łodzi.
0: I na Śląsku.
3: Tak. Ja w ogóle bardzo słabo znam Łódź filmową. Ja bardzo dobrze znam Łódź, ale filmową ja bardziej byłam zawsze związana z wytwórnią, no wiadomo, warszawską, albo bardzo mało filmów kręciłam w Łodzi. Mhm.
0: No to być może to będzie teraz jakiś nowy rozdział, prawda?
3: Bardzo, proszę, tak,
0: bardzo Państwu dziękuję za rozmowę i do następnego spotkania w takim razie. Dziękuję uprzejmie.
4: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.

0: Daleko od Szosy to też serial, który wyznaczy jeden z szlaków zwiedzania Łodzi filmowej i o tym już za chwilę Państwu opowiem, ale wcześniej jeszcze wracam do naszego konkursu. Przypomnę, że pytałam, z którego filmu pochodzi ten fragment.
1: Nazywam się Miś Uszatek i mieszkam w Pacanowie.
2: Pani się głupio pyta, ja głupio odpowiadam.
1: Nie, nie mam problemów alkoholowych. Też nie. A co to jest, co pani pyta? Nie, to na pewno nie.
0: Filmu, który także kręcony był w regionie łódzkim, o miasto tej realizacji też pytam i trochę podpowiadam, bo film, tak jak wspomniałam, jest taką współczesną adaptacją powieści. No, tytuł nie padnie tej powieści, ale podpowiem, że autorem tej powieści jest Tadeusz Nołęga-Mostowicz i to powieść z 1932 roku. Zanim powstał luźno inspirowany tą powieścią film, był wcześniej bardzo znany serial. O kogo chodzi, bo to także jest zawarte w tytule. Proszę koniecznie pisać na studio@radiogłódź.pl. Już dużo odpowiedzi dostałam. Był i Weekend z Cezarego Pazury na przykład. To też nie ten film, to też nie I Love You. A jeśli padła prawidłowa odpowiedź, to akurat ta osoba nie może dzisiaj wygrać zaproszenia do kina, bo jeszcze obowiązuje ją ta nasza regulaminowa karencja. studio@radiogłódź.pl. O który tytuł chodzi i w którym mieście w regionie był kręcony. A teraz już zapraszam na filmowy szlak Łodzi.
3: Agata i film.
0: Przyznam szczerze, że mam taki lekki dyskomfort, bo z jednej strony tak naprawdę apelujemy do Państwa także o to, by dbać o siebie bardzo w te upalne dni. To, co ma wydarzyć się też w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, jest, no, wydaje się być niezwykłym wyzwaniem. I mówimy o tym, chrońcie się, najlepiej nie wychodźcie z domu, a z drugiej strony mamy dla Państwa propozycję, która, no, zaprasza do tego, żeby wyjść, ale od razu podkreślam, najważniejsze jest zdrowie, najważniejsze jest zadbanie o siebie. Jeżeli komuś jutro nie uda się skorzystać z pierwszego spaceru, to będzie jeszcze taka możliwość, bo także Łódź Film Commission, który odpowiada za te propozycje, zadbało o to, by te bilety wciąż były jeszcze aktualne. Ale zaraz wszystko wyjaśnię. Bartosz Damian Mielniczek ze mną. Dzień dobry, Bartku.
4: Dzień dobry.
0: Czyli przewodnik po Łodzi i 1/3 tria, które właśnie będzie nas przez te wakacje oprowadzać się po filmowym mieście, mając na względzie różne filmowe perspektywy. No faktycznie, chyba się nie spodziewaliście, że inauguracja tego szlaku tegorocznego przypadnie na tak rekordowo gorący dzień, jaki planowany jest jutro.
4: Oczywiście pewne rzeczy można zaplanować z wyprzedzeniem, natomiast akurat ta fala upałów jest rekordowa, naprawdę. Nie ulega wątpliwości, że mamy katastrofę klimatyczną, jest bardzo ciepło, gorąco wręcz i musimy dbać o to, żeby było bezpiecznie. Decyzję taką podjęto, że spacer się odbędzie, tylko skrócony tym razem w niedzielę i później będzie część spotkania NCKF Spot, to jest takie miejsce na terenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, gdzie będziemy w chłodzie, w dobrych warunkach i będzie można też opowiadać o różnych rzeczach i postaciach, aktorkach i aktorach przede wszystkim teraz w tej edycji i tam będzie bezpiecznie, a właśnie tak jak powiedziałaś, te bilety, które są na jutro, nie tracą ważności, będzie można przyjść innym razem. Tudzież, jak powiedział jeden z bohaterów Wabanku, inną, następną razą.
0: I właśnie przechodzimy też do tych filmowych kontekstów. W tym roku szlak filmowy, między innymi pod hasłem Kto tu się kręcił? Czyli nie tak. Co tu się kręciło, tylko kto tu się kręcił, co świadczy o tym, że głównymi przewodnikami, bohaterami tych szlaków będą aktorki?
4: Tak, taki jest klucz, że najpierw zajęliśmy się Łodzią Oscarową, potem były ważne postacie związane z Łodzią Filmową, czyli filmowi twórcy i twórczynie, a w tym roku kładziemy akcent na aktorki i aktorów. Pewnie łatwiej byłoby wymienić, kto nigdy nie był w Łodzi. Nie wiem, czy w ogóle taką postać udałoby się znaleźć z tych wielkich mistrzów i mistrzyń, z tych wspaniałych tuzów, natomiast wybraliśmy parę osób, bo chodzi o to, żeby też to były takie aktorki, aktorzy, którzy kojarzą się ze świetnymi filmami, są rozpoznawalni dla osób z każdym PESEL-em prawie, powiedzmy w ten sposób. Dlatego to będzie kilka takich wspaniałych postaci, o których będziemy opowiadać.
0: Wymienię chociaż kilka tych nazwisk.
4: Będzie oczywiście miłośnik Łodzi i świetny aktor i twórca filmowy Bogusław Linda, będzie Cezary Pazura, będzie Katarzyna, Kasia Figura, będzie Małgorzata Foremniak, Pola Raksa,
0: Agata Kulesza?
4: Agata Kulesza oczywiście, Joanna Kulig, Agnieszka Tygant. Tych postaci, tak jak powiedziałem, jest dużo, więc pewnie też potem spontanicznie będą się jeszcze kolejne postacie w opowieściach pojawiać, poza tym, co jest tak w tym planie, w
0: scenariuszu podstawowym. Tak. No właśnie, czy w związku z tym trasa jest na stałe zaplanowana i nie ma tam możliwości gdzieś zboczenia z jednej uliczki w drugą, czy tak wygląda?
4: Mamy dobry scenariusz, a potem też idziemy na żywioł. O, to tak jak też przy kręceniu filmu, musi być dyscyplina i musi być wszystko bardzo precyzyjnie napisane i opisane, ale potem to pozwala na właśnie nutkę, czy nawet więcej szaleństwa, tak żeby właśnie móc trochę improwizować i dać się ponieść. Bo też jest tak właśnie, że idąc takim wyznaczonym szlakiem, czasem pewne miejsca mijamy, no bo właśnie mamy ograniczenia czasowe, mamy ograniczenia związane z ilością tych punktów, które są po prostu oznaczone, oznakowane na trasie, a możemy zatrzymywać się na niektórych trasach i w niektórych obszarach miasta dosłownie co parę dziesiąt metrów nawet czasem
0: i opowiadać
4: i być
0: o tym,
4: w kolejnych miejscach
0: było.
4: Właśnie, bo to jedna lokacja, tu następna, tu serial, tu film. Jest takie miejsce na Księży Młynie, gdzie dosłownie obok siebie jest Paryż, Kopenhaga, Oświęcim, Chicago, jeszcze reklama pewnego piwa. Jest tak, że dosłownie stoimy się, obracamy dookoła i po kolei można tak te kadry wskazywać i te produkcje,
0: z jednego miejsca.
4: Tak, tak.
0: To fascynujące. Powiedziałeś Księży Młyn, gdzie jeszcze będziecie? Czyli gdzie ci aktorzy, aktorki się kręcili po Łodzi?
4: My będziemy na najbardziej filmowej ulicy w Łodzi, czy jednej z kilku najbardziej filmowych, czyli na Moniuszki na pewno. Bo plan na jutro jest taki, że startujemy w NCKF i tam wracamy właśnie. Mm-hmm. I akurat na tym krótkim odcinku, czyli tam przy Sienkiewicza i Moniuszki, to jest kilka i filmów, i seriali. Będziemy też kawałeczek na Piotrkowskiej oczywiście. Na Piotrkowskiej mamy gwiazdy.
0: Więc jak aktorzy czy aktorki odsłaniali, to tam też się kręcili.
4: Tak, projektowane gwiazdy przez Andrzeja Pongowskiego, który nasze miasto kocha i do niego chętnie wraca.
0: No mamy też tam Hotel Grand, tak, w którym więc... jeden aktor i aktorka przebywali.
4: Tak, to jest takie miejsce oczywiście do odhaczenia, do pokazania i do odwiedzenia. W Grand Hotel teraz można też samodzielnie coś zjeść i wypić, więc to jest tak, że można w tych wnętrzach sobie przebywać, ale też właśnie fajnie jest znać ten kontekst i przywołać sobie te kadry filmów i seriali kręconych w Grand Hotelu.
0: Tak, to prawda. To jest, tak jak powiedziałeś, jedna ze ścieżek tych tegorocznych spacerów, bo bohaterem będzie także Andrzej Wajda w roku
4: tak,
0: Andrzeja
4: Wajdy.
0: Tak, bo
4: w tym
0: roku
4: mamy znowu rok Andrzeja Wajdy. Znaczy znowu, mamy rok Andrzeja Wajdy, bo w zeszłym roku była rocznica premiery Ziemi Obiecanej, więc akurat rok po roku mamy takie świętowanie twórczości mistrza.
0: No, w Łodzi filmowej jest to też dodatkowo uzasadnione.
4: I to jest oczywiście tak, taka postać, która się pojawia zawsze w opowieściach, ponieważ jest niezwykle ważną w historii filmu polskiego, światowego wręcz, można mówić śmiało. Namawiam, bo to znalazłem wczoraj, to jest urocza historia, jak Marek Kondrat na przystanku Woodstock opowiada, jak to, mówiąc głosem Wajdy, wkręcił Bogusława Lindę i głosem Wajdy zadzwonił do Lindy, żeby powiedzieć, że czekają, bo jeszcze powinien być na planie. Nie zdradzę puenty, ale to jest wspaniałe. A Marek Kondrat mówi tak Andrzejem Wajdą, że czasem to trudno rozpoznać. I naprawdę można uwierzyć, że to mówi Andrzej Wajda, a nie Marek Kondrat. O. Mamy też kilka filmów kręconych przez Wajdę w Łodzi, bo to nie tylko Ziemia Obiecana oczywiście. Ostatni film Wajdy, Powidoki, był kręcony w dużej części w Łodzi, chociaż nie w całości. Dlatego też oczywiście takie miejsca związane z mistrzem będziemy pokazywać na tych spacerach.
0: To jest druga ścieżka, jest jeszcze jakaś jedna?
4: I też w tym roku mamy wielki, wspaniały jubileusz 50-lecia premiery serialu serialu Daleko od Szosy.
0: Inauguracyjne takie też spotkanie jubileuszowe odbyło się w zeszłym tygodniu,
4: tak,
0: w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Też rozmawialiśmy z filmową Bronką, także z pierwowzorem postaci Leszka. No jak wiemy, Leszek w Daleko od Szosy był kierowcą autobusu kultowego Ogórka. Czy ten Ogórek wyjedzie na ulicę Łodzi?
4: Tak, to jest wymyślone fajnie, że będziemy takim samym prawie właściwie, bo nawet prawie tak samo wygląda. Takim Ogórkiem, czerwonym jelczem będziemy jeździć po Łodzi, właśnie śladami lokacji z serialu. Taki pierwszy przejazd będzie 5 lipca. I zapraszamy na kolejne też takie przejazdy, bo z tego co wiem, bilety na jeszcze kolejne przejazdy są. Na najbliższą niedzielę już nie ma biletów, czyli tę 5 lipca, ale na kolejne jeszcze jest szansa, żeby bilety zdobyć. Pewnie będzie można robić jeszcze jakieś kolejne potem takie przejazdy już poza cyklem, bo to jest w ogóle fajny pomysł. Wprawdzie jest dosyć ciężko, bo też właśnie uprzedzamy lojalnie w Jelczu, który jest zabytkowy, nie ma klimatyzacji i jest dosyć głośno, bo tam jest silnik, że tak się wyrażę, na wierzchu, on nie jest obudowany. Ale to będzie z kolei dla niektórych podróż sentymentalna, żeby sobie przypomnieć, usłyszeć, jak wtedy było gorąco i głośno, jak się jeździło takimi Jelczami.
0: To prawda, ale też myślę, że to spotkanie, które odbyło się w zeszłym tygodniu właśnie w przestrzeni NCKF-u, gdzie sala największego kina, największej sali kinowej była po prostu wypełniona po brzegi.
4: Tak.
0: To tylko świadczy o tym, i te bilety też bardzo szybko się wyprzedały, to tylko świadczy o tym, że no, fenomen serialu Daleko od Szosy po 50 latach wciąż jest żywy, a co ciekawe, to nie jest tak, że na publiczności zobaczyliśmy tylko dojrzałych widzów. Tam jest sporo właśnie młodych ludzi, którzy też wracają do tej historii.
4: Tak, tak, to jest piękna historia, to jest piękna love story, to jest bezcenny dokument też, można tak mówić, o
0: tamtych
4: Łodzi
0: czasów, nie?
4: Z lat 70., bo możemy zobaczyć, jak Łódź wyglądała, co się zmieniło, a co nie, bo to też zawsze warto podkreślić, że my mamy największe stare miasto w Polsce i wiele z tych zabytków cały czas jest w tej samej postaci, tylko wygląda inaczej, bo zostało tojowo odświeżone. Mm. Natomiast można zobaczyć też takie miejsca, które wyglądają inaczej. I to był też taki czas wielkich zmian w Łodzi pół wieku temu. No i to jest właśnie seria wybitnych, wspaniałych ról. Dlatego warto do tego serialu wracać. Można to zrobić trochę przed wycieczką, później wrócić do oglądania po i tak bez końca właściwie, bo to jest naprawdę coś wspaniałego. I
0: tak sobie pomyślałam też przy okazji rozmowy z twórcami tego serialu, że to była podróż ze wsi do miasta. Taki był kierunek. Po tych 50 latach ten kierunek częściej jest odwrotny, czyli ludzie
4: tak,
0: z miasta
4: prawda
0: wyjeżdżają na wieś, co też się wiąże czasami z wieloma różnymi dziwnymi nawet sytuacjami, kiedy ludzie wyjeżdżający z miasta na wieś dziwią się, że tam trochę inaczej aura wygląda, inaczej powietrze pachnie i tak dalej. To też jest wspaniały materiał na scenariusz, żeby
4: oczywiście
0: opowiedzieć, jak dzisiaj te
4: relacje. To jest
0: te
4: sobie taki pomysł, żeby zrobić, bo fala nowych wersji rośnie. Mamy
0: tak
4: nowego Znachora, będą za chwilę dwie nowe lalki i tak dalej. I jedno z moich marzeń, tak ośmielę się powiedzieć, to jest na przykład nowa wersja, remake Ziemi Obiecanej, ale też właśnie takie rzeczy, które były jakimś nawiązaniem do tego, co oglądaliśmy wcześniej. Czyli teraz może bliżej do autostrady, bo teraz właśnie to autostrady raczej przez same miasta nie przechodzą, tylko obok. I część osób wyprowadza się właśnie dalej, chociaż akurat w Łodzi na szczęście jest tak, że Śródmieście się zagęszcza
0: to
4: obecnością młodych ludzi, ale właśnie, żeby taki nowy obraz
0: tych czasów
4: zmian
0: dzisiejszych,
4: pokazać,
0: prawda,
4: to, co się
0: i tego
4: dzisiaj
0: dokumentu. To ciekawe. To jeszcze raz uporządkujmy. Jutro spacer inauguracyjny, który poprowadzicie w trójkę, czyli
4: tak,
0: obecny tutaj Bartek Damian Mielniczek, Justyna Tomaszewska i Krzysztof Olkusz, znakomici przewodnicy po Łodzi i znawcy nie tylko historii miasta, ale także historii tej filmowej Łodzi. Startujecie o godzinie
4: 11:00.
0: W wersji skróconej, dostosowanej do warunków
4: tak
0: atmosferycznych,
4: jest
0: potem spotkanie w NCKF-ie. 5 lipca, pierwsza wycieczka ogórkiem, szlakiem
4: autobusem
0: daleko od szosy. Co dalej?
4: I będą potem kolejne wycieczki właśnie te piesze. To już każda będzie prowadzona osobno przez jedną z postaci z naszego trio, czyli przez Justynę, Krzyśka i przeze mnie. I będą też jeszcze przejazdy Jelczem. Informacje są na bieżąco i na stronie CKF-u, i na stronie Łódź Film Commission, i na stronie Lots Łódź Travel. Tam będą jeszcze też informacje właśnie, czy bilety są dostępne. A poza tym oczywiście zapraszamy, żeby na takie spacery chodzić samodzielnie, albo się zgłaszać do przewodniczek i przewodników po Łodzi i umawiać się na takie zwiedzanie samodzielne, bo warto naprawdę, można pięknie spędzić czas

0: sierpnia.
1: Kurier i Krzysztof Zalewski, także filmowe wspomnienie z Łodzi. W audycji Agata i Filmy czas już rozwiązać konkurs, bo w końcu dotarła do mnie ta poprawna odpowiedź.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: A chodziło o karierę Nikosia Dyzmy w reżyserii Jacka Bromskiego. Film, który kręcony był między innymi w Pabianicach. I o to miasto także dziś się pytałam. I do tego miasta jeszcze z Bartkiem Damianem Mielniczkiem dzisiaj wrócimy w ramach pierwszego odcinka filmowych wakacji w regionie łódzkim. Ale to już w drugiej części naszego programu, bo o 17 punktualnie wiadomości w Radiu Łódź.
3: Autopromocja.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
12: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 15:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
13: W najbliższą niedzielę zapraszamy na spotkanie z Jackiem Grudniem, szefem Radio Łódź, i Tymonem Tymańskim, legendą

0: polskiej sceny alternatywnej.
1: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest 17. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie upalna pogoda i niebezpieczne dla zdrowia ryzyko przegrzania organizmu. Dostępne dla wszystkich defibrylatory w gminie Żgów i piknik weterana na rynku łódzkiej manufaktury. W regionie jest pogodniej, bardzo gorąco. Na termometrze mamy 35 stopni, a lokalnie może być nawet trochę więcej. Mamy upały w regionie, a to jest pogoda, w czasie której rośnie ryzyko udarów cieplnych. Przed nami też kolejne co najmniej 3 dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza i bardzo ciepłe noce. W taką pogodę wzrasta liczba wezwań karetek pogotowia. Najczęściej ratownicy są wzywani do zasłabnięć, mówi ratownik z działu pomocy doraźnej w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Mariusz Kowalczyk.
7: Przede wszystkim zasłabnięcia, zaburzenia świadomości, ale też urazy, no bo jeśli jest ładna pogoda, to wiele więcej ludzi spędza swój wolny czas na świeżym powietrzu.
8: Osoby starsze często zapominają, że powinny odpowiednio się nawodnić, unikać, prawda, otwartych przestrzeni, gdzie jest duże nasłonecznienie i niestety to są osoby bardzo często obarczone niewydolnością krążenia.
0: Dodaje kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki Paweł Ziółkowski. Lekarze apelują, aby pić dużo wody, unikać przebywania na słońcu w godzinach od 10 do 17, a jutro również będzie tak gorąco, ograniczyć wysiłek fizyczny i nigdy nie zostawić dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. A w gminie Żgów zainstalowano nowe defibrylatory. Mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i zwiększyć szanse na uratowanie czyjegoś życia. Urządzenia znajdują się w 3 miejscach. Przy wejściach do Urzędu Miejskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński, obsługa tych sprzętów jest intuicyjna i nie sprawia problemów.
9: Te urządzenia prowadzą osobę ratującą, wskazują jej, co ma robić. To jest bardzo przyjazne urządzenie, które może być istotną pomocą w takiej chwili, kiedy jest zagrożone ludzkie życie.
0: Niebawem w gminie pojawią się kolejne defibrylatory wraz też z akcjami instruktażowymi, pokazującymi mieszkańcom, jak ich używać. Na rynku łódzkiej manufaktury odbył się piknik dla weterana. Można było zobaczyć sprzęt wojskowy i wspomóc tych, którzy walczyli dla kraju. Na dziedzińcu manufaktury swoje stoiska wraz ze sprzętem wystawiło wojsko, policja i ratownicy. A w tym roku to już 7. edycja pikniku, mówi prezes Fundacji Pomoc dla Weterana Joanna Janik.
10: Spotykamy się każdego roku, żeby zebrać pieniążki dla pomoc, które przekazujemy na pomoc naszym podopiecznym, czyli powstańcom warszawskim, kombatantom, weteranom, żołnierzom i ich rodzinom.
0: Podczas pikniku dla weterana można było obejrzeć m.in. pojazdy takie jak amerykański Humvee i technologie dronowe, które obecnie są używane podczas wojny w Ukrainie. Wybuch w łodzi motorowej na jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie. Ranny został właściciel jednostki. Do takiego zdarzenia doszło podczas uruchamiania silnika. Według wstępnych ustaleń eksplodował gaz zgromadzony w zamkniętej komorze silnika w motorówce, informuje Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.
11: czasie zdarzenia łódź znajdowała się na wodzie, a silnik maszyny był w rozruchu. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został jeden mężczyzna, właściciel łódki. Został on przewieziony do szpitala z drobnymi poparzeniami kończyn dolnych.
0: Na miejscu pracują policjanci biegły z zakresu pożarnictwa, którzy wyjaśniają przyczyny wybuchu. A więcej informacji z Łodzi regionu na bieżąco, jak zawsze, na naszym portalu radiołódź.pl. W regionie mamy pogodne niebo i bardzo wysoką temperaturę. Na termometrze w tej chwili 35 stopni, na barometrze 998 hektopaskali. Wysokie ciśnienie, powoli będzie spadać wiatr słaby z południa. Do wieczora upalnie, ale noc nie przyniesie ulgi, bo temperatura obniży się tylko do 22 stopni.

0: Agata i film.
1: Tęskniliśmy za prawdziwym latem, ale chyba nikt z nas nie spodziewał się, że uderzy z taką siłą. Faktycznie bardzo wymagająca aura za oknem. Dlatego kto może, niech chowa się gdzieś w cień, coś dobrego, zimnego do picia i Radio Łódź w audycji Agata i film. Ja się bardzo polecam do godziny 18. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się Państwu raz jeszcze, bo to druga część naszego sobotniego, już pierwszego w pełni wakacyjnego filmowego spotkania, w którym, tak jak zapowiadałam, będziemy sporo podróżować. Już wiemy, że tym miastem, które odwiedzimy dziś, polecając Państwu taką jednodniową filmową wycieczkę wakacyjną, będą Pabianice, bo tam sporo filmowych i serialowych produkcji powstawało. Bartek Damian Mielniczek nam jeszcze o tym opowie, powie gdzie i jak się wybrać, ale wcześniej będziemy też w drodze z dokumentem, czyli z programem, projektem Łódzkiego Muzeum Kinematografii, który popularyzuje właśnie ten gatunek filmowy w mniejszych miejscowościach, tam gdzie często nie ma na przykład sali kinowej, nie mówiąc już o kinie z prawdziwego zdarzenia. Tam nie tylko projekcje, ale także spotkania z twórcami. No i to nie koniec moich propozycji na tę część naszego programu, bo przed nami także jeszcze pewne wyjątkowe wspomnienie, bo dziś także wyjątkowa rocznica. Zanim jednak to kolejny wakacyjny trochę filmowy hit Dance the Night i Dua Lipa, która przeniesie nas w świat Barbie.

0: Dance the Night i Dua Lipa. To Radio Łódź, audycja Agata i film 9 minut po godzinie 17. Towarzyszymy Państwu w ten bardzo upalny dzień, ale jak wiemy, jeszcze nie najgorętszy z tych, które przed nami. Proszę więc na siebie uważać. Podkreślałam także, że dziś mamy wyjątkowy dzień ze względu także na pewną rocznicę, 85. rocznicę urodzin Krzysztofa Kieślowskiego. Ten niezwykły artysta, niezwykły indywidualista kina europejskiego urodził się dokładnie właśnie 27 czerwca 1941 roku. Jak pamiętamy, zmarł nagle, przedwcześnie, w wieku zaledwie 54 lat. Pozostawił nam filmy, które do dziś są jeszcze takim wręcz punktem odniesienia, drogowskazem, które do dziś są niezwykle aktualne, które także inspirują przecież wciąż także współczesnych twórców, co udowodnił chociażby tegoroczny konkurs główny na festiwalu filmowym w Cannes, choć film, który nawiązywał także do twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, wcale nie został tam dobrze przyjęty. Te najbardziej znane tytuły Krzysztofa Kieślowskiego to oczywiście Amator, Podwójne życie Weroniki, cała trylogia, Trzy kolory, Dekalog, no i oczywiście też szereg dokumentów, w tym Gadające głowy, Siedem dni w tygodniu, czy Z punktu widzenia nocnego portiera. Zresztą ta twórczość Kieślowskiego dokumentalna zakończyła się pod koniec lat 80. On wtedy tłumaczył, że postanowił całkowicie oddać się filmom fabularnym, bo zrozumiał, że tego, co naprawdę go interesuje, czyli ludzkich emocji, wcale nie należy filmować kamerą dokumentalną, że to już jest za dużo. Zresztą wielokrotnie podkreślał w wywiadach, w takich wypowiedziach też medialnych, że główną jego ambicją było tworzenie filmów, które pokazywały uniwersalne wartości, takie, które łączą po prostu ludzi, niezależnie od tego, kim są, gdzie żyją i z czym na co dzień się zmagają. O takich problemach egzystencjonalnych, które dotykają każdego człowieka.
1: Filmy, które ja robię, nie opierają się na gwiazdach międzynarodowych, w sensie aktorów. Nie opierają się także na jakiejś niezbywale atrakcyjnej akcji, która wystarcza sama za siebie. Żeby te filmy chciano oglądać, musi się wytworzyć pewnego rodzaju snobizm, czy może moda.
0: Bo wiedział Krzysztof Kieślowski, że jego filmy, mimo tego, że bliskie w tematyce życia nas wszystkich, to tak naprawdę też trudne, jeśli chodzi o formę i o odczytanie tych tytułów. Po realizacji trylogii właśnie Trzech kolorów, niebieskiego, białego, czerwonego, Krzysztof Kieślowski niespodziewanie ogłosił rozstanie z kinem.
2: Wszyscy spotykamy się z tymi samymi kłopotami, że kłopoty z interpretacją rzeczywistości, z zobaczeniem, z wyrażeniem siebie w rzeczywistości są wspólne dla wszystkich. Amerykanie, Rosjanie, Bangladesz, wszyscy przyznawali się do podobnych kłopotów z sobą samym.
0: Ta twórczość była wielokrotnie nagradzana i na tych najważniejszych festiwalach filmowych, na najważniejszych rozdaniach nagród. Dość powiedzieć, że chociażby krótki film o zabijaniu i Podwójne życie Weroniki doceniono na festiwalu filmowym w Cannes. W Berlinie reżyser otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za Trzy kolory białe. W Wenecji z kolei Złotego Lwa za odsłonę trylogii pod hasłem, pod tytułem Niebieski. No a sam Czerwony był z kolei nominowany do Oscara i do nagrody BAFTA. Dziś, gdyby żył Krzysztof Kieślowski, skończyłby 85 lat i tego wspomnienia i tej rocznicy także w naszym programie Agata i Film nie mogłoby zabraknąć. Posłuchajmy Irene Jacob, wielkiej muzy Krzysztofa Kieślowskiego.

0: Agata i film.
1: Mamy pierwszy wakacyjny weekend, który w programie spędzamy oczywiście pod hasłem filmowych wakacji w regionie łódzkim i na różne sposoby można wybierać sobie ścieżki, które właśnie filmem poprowadzą Państwa przez region. A teraz opowiemy o projekcie, który jest już znany, bo to już jest kolejny rok z realizacją dokumentów w drodze. Jakub Wiewiórski ze mną z Łódzkiego Muzeum Kinematografii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I tak naprawdę ja powiedziałam, że to wakacyjny cykl, ale wy już zaczęliście wcześniej, wczesną wiosną. Były projekcje w kwietniu, była projekcja w maju, byliście w Lipcach Rejmontowskich, w Zelowie. Za nami to, co wydarzyło się w piątek, czyli Anielin. Czyli co, stała już trasa, jeśli chodzi o ten projekt w Łódzkim Muzeum Kinematografii, czy co roku zmieniacie te miejsca?
2: Zmieniamy. Rzeczywiście niektóre ośrodki się powtarzają, tak jak wspomniane przez Ciebie Lipce Rejmontowskie czy Zelów, gdzie docieramy z kinem dokumentalnym już po raz kolejny. Tak będzie też z najbliższą projekcją i spotkaniem, czyli z Rogowem. Natomiast no właśnie Anielin w gminie Poświętnej to była nasza pierwsza wizyta z dokumentami w drodze. Natomiast formuła się nie zmienia. Formuła polega na tym, że prezentujemy nowy polski film dokumentalny. Wybieramy te filmy, biorąc pod uwagę kilka kryteriów, między innymi ten poziom artystyczny, wagę tematu. Staramy się o takie filmy, które prezentujemy wcześniej na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, ale też tak dobieramy te tytuły, żeby one po konsultacjach z miejscowymi ośrodkami kultury jak najbardziej odpowiadały zainteresowaniom mieszkańców. Raz się udaje to lepiej, raz jeszcze lepiej. Ale taki jest pomysł na ten projekt.
1: Ale wydaje się to trudne, no bo jednak dokument rządzi się swoimi prawami. To nie jest kino, które trafia do masowego odbiorcy. Nie taka też jest jego rola. Często wybieracie takie miejsca i trafiacie do takich miejsc, gdzie na co dzień w ogóle nie działają żadne sale kinowe, gdzie nie ma dostępu do takiej, no powiedzmy szeroko, kultury audiowizualnej, więc no, to jest chyba trudne połączenie. Dokument i miejsce, w którym na co dzień społeczność lokalna nie może wybrać się do kina.
2: Ale to jest podstawowe założenie, żeby to były miejscowości albo wsie, gdzie kina nie ma. I faktycznie robimy takie ankiety przy okazji realizacji projektu. Dla wielu odbiorców to jest jedyny albo jeden z nielicznych kontaktów z kinem dokumentalnym, zwłaszcza w takich okolicznościach, które pozwalają na rozmowę z twórcą, bo no wiadomo, że VOD właściwie jest dostępne w taki sposób, że wiele, wiele tytułów i fabuł i dokumentów można sobie obejrzeć w warunkach domowych, a często te warunki domowe przypominają takie małe kino. Natomiast czymś innym jest obejrzenie samodzielne, a czym innym jest obejrzenie w towarzystwie kogoś, kto film stworzył albo jest z tegoż filmu bohaterem, i porozmawianie. To jest chyba najbardziej wartościowe, że można wymienić się swoimi, że jakby wymienić opiniami, podzielić wrażeniami i też pytać. I to różne rzeczy. I od strony technicznej te pytania padają, i od strony merytorycznej zdarza się tak, że bardzo, bardzo mocno trafiamy w zainteresowanie niektórych widzów. Pierwszy przykład z brzegu, że w Lipcach Rejmontowskich, gdzie pokazywaliśmy film o Wandzie Rutkiewicz, autorstwa Lizy Kubarskiej, tam jedna z naszych odbiorczyń okazała się być wielką fanką w ogóle postaci Wandy Rutkiewicz, śledziła ją, odkąd stała się popularna jeszcze w latach 80., a reżyser tego filmu jest w Zakopanem, co dla z kolei innej odbiorczyni było powodem do innych wspomnień. Otóż chodzili tymi samymi drogami, znali te same szkoły i ktoś z Zakopanego nagle trafił do Lipiec.
1: Czyli to uruchamia też właśnie takie bardzo, no właśnie, takie wspomnienia osobiste, ale myślę sobie, że formuła tych spotkań, o których wspomniałeś, też ich dość jednak kameralny charakter, chociaż publiczność, pewnie liczebność tej publiczności może Was nieraz zaskoczyć. Ci ludzie chyba czują się swobodniej niż na przykład na festiwalu, który też ma swój anturaż, który może czasami o nie śmielać chyba.
2: Pewnie jest tak, jak mówisz, dlatego że rozmowy toczą się w bardzo swobodny sposób. Właściwie moderatorzy mają trochę rozpocząć rozmowę, bo zawsze znamy to, że na każdym zebraniu jest ktoś, kto musi zacząć jako pierwszy.
1: To pierwsze kluczowe pytanie,
2: tak,
1: prawda?
2: Pierwsze do trzech, a potem już to idzie. Się toczy swoim rytmem. Tak, tak, myślę, że to jest jedna w ogóle z zalet tego projektu, że ona otwiera bardzo różne klapki. Nawet osoby, które na co dzień nie oglądają kina dokumentalnego, to jednak na to jedno wydarzenie w roku czekają. I jak już się spotykamy z tym, że kinem, to naprawdę mam poczucie, że to jest tak samo ważne dla tej lokalnej społeczności, jak i ważne jest dla nas ekipy, która to robi. I dla mnie też jest to bardzo ważne. Robimy to już chyba 8 rok, a cały czas mam wielką z tego powodu frajdę i nieustający zapał.
1: To najbliższe spotkanie to będzie też dowód na to, co powiedziałeś wcześniej, że wybieracie nowe i najlepsze polskie dokumenty, na ile to jest oczywiście możliwe. Też takie, które związane są z Festiwalem Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Ta propozycja Weroniki Milczewskiej, Dziecko z pyłu, to jest film już bardzo nagrodzony, który był obecny na wielu festiwalach. No i teraz trafi do Rogowa, tak?
2: Trafi do Rogowa, do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie, czyli spokojnie na przykład można się tam wybrać z Łodzi, ze Skierniewic, z Koluszek, kto ma ochotę. Ja pamiętam, że ty na festiwalu rozmawiałaś z Weroniką Milczewską. Była gościem waszym na antenie. Ja ten film bardzo cenię. To jest opowieść o takich zerwanych, a trochę nawiązywanych też, na ile skutecznie to można zobaczyć w filmie, więziach między dorosłym mężczyzną a ojcem. Bohater, i tylko jedno zdanie, bo to nie ma sensu za wiele opowiadać, jest po prostu dzieckiem pozostawionym przez żołnierza amerykańskiego, który był w Wietnamie. A ta rola ojcostwa w Wietnamie, jak między innymi się dowiadujemy z filmu, jest czymś nieprawdopodobnie ważnym. Nawet jeżeli porównamy to z naszymi polskimi realiami, niczego nie umniejszając polskim ojcom kilka dni po dniu ojca.
1: Powiedział także ojciec prywatnie.
2: Tak, więc taki to właśnie jest film. Tam spotkamy się z Marcinem Sucharskim, montażystą tego filmu.
1: 3 lipca, bo ta data jeszcze nie padła.
2: Ach, przepraszam. Tak, to jest piątek, godzina 18. Ja tak pamiętam, piątek, czyli tak, to jest 3 lipca. Tam się spotykamy. Rzeczywiście Rogów to już kolejna wizyta, więc wiem, że publiczność jest tam wspaniała.
1: Kolejne propozycje w wakacje jeszcze będą?
2: Będziemy jeszcze w sierpniu w Parzęczewie. Tam zaprezentujemy Listy z Wilczej. I potem dwa spotkania we wrześniu. Odwiedzimy Poddębice po raz pierwszy i tam pokażemy, gdy powieje harmattan. A projekt skończymy 18 września w Boguszycach filmem Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć Małgorzaty Imielskiej.
1: No tak, państwo też prześledzą te chociażby ostatnie festiwale Mediów Człowiek w Zagrożeniu, to te tytuły, które padły, to są też tytuły, które były nagradzane u nas w Łodzi, ale przecież nie tylko. No, Listy z Wilczej to tak naprawdę ta droga tego dokumentu stworzonego przez Arjuna Talwara rozpoczęła się przecież na Berlinale, a potem miał też wspaniałą drogę. To jest też tak, że obok tych projekcji, seansów i spotkań z twórcami jest też mała okolicznościowa wystawa, która wpisuje się w obchody roku Andrzeja Wajdy.
2: Tak jest. Pokazujemy taką kameralną wystawę złożoną z plakatów do filmów Andrzeja Wajdy. To jest każdy plakat dotyczy innego filmu. Każdy plakat jest z innego kraju, chciałem nawet powiedzieć, z innej szerokości geograficznej. I te filmy są wybrane w ten sposób, że to są filmy wskazane w takim projekcie 13 filmów na 130 lat kina jako najlepsze w dorobku, przecież jakże bogatym, Andrzeja Wajdy. Tak orzekli twórcy filmowi i popularyzatorzy kultury filmowej. Także rzeczywiście oprócz tego, że my tam przyjeżdżamy na jeden dzień projekcji i spotkania, to plakaty zostają z widzami, w ogóle odbiorcami tych ośrodków kultury, tudzież bibliotek przez czas dłuższy. Można sobie je obejrzeć. To jest też taka zachęta, po pierwsze, do tego, żeby przyjechać do Muzeum Kinematografii i zobaczyć jeszcze więcej. A w ogóle wszelkie szczegóły tego projektu publikujemy na stronie internetowej. Łatwo zapamiętać, dokumenty w drodze. Trudno łatwiej.
1: Zaprosiłeś do Łódzkiego Muzeum Kinematografii, tym bardziej, że nie tak dawno przecież otwieraliście jubileuszową wystawę skarbów z waszych kolekcji, wybranych właśnie przez twórców. Bardzo, bardzo ciekawa ekspozycja, o której państwu też już miałam przyjemność opowiadać, ale zapraszamy też w kontekście dokumentów, bo to może być też takie wspaniałe przygotowanie do tego, co już zadzieje się jesienią. Ja wiem, że w tych upałach nikt nie myśli jeszcze o tym, że jesień też nas czeka w tym roku oczywiście, ale to jest kolejna odsłona oczywiście Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu i tych najnowszych dokumentów, reportaży dźwiękowych, reportaży także telewizyjnych. Jesteśmy w momencie, kiedy dopinacie nabór na poszczególne konkursy. Ostatnie, dosłownie ostatnie dni.
2: Tak, tak, bo o ile rzeczywiście te projekcje pozakonkursowe i różne wydarzenia towarzyszące właściwie są dopięte, to nabór do konkursów trwa do 30 czerwca, czyli do środy włącznie. Są dwa konkursy filmowe. Konkurs filmów dokumentalnych jak dotychczas i nowość, czyli konkurs studenckich filmów dokumentalnych po raz pierwszy się pojawi oraz tak jak wspomniałaś konkurs reportaży wideo i konkurs reportaży audio. Bardzo serdecznie zapraszamy jeszcze, żeby rzutem na taśmę zgłosić, a cały program jestem przekonany, że do końca sierpnia, no najpóźniej na początku września będziemy w stanie ogłosić.
1: To ja spróbuję namówić Cię na to, skoro wiesz już mniej więcej też, co będziecie pokazywać. Ja wiem, że nie możemy zdradzać na tym etapie zbyt wiele, ale jedna taka rzecz, jeden punkt programu z wydarzeń towarzyszących, o których warto być może już teraz powiedzieć.
2: Przede wszystkim zacznę od tego, że będzie festiwal, odbyło się w dniach 14-18 października i ponieważ znajdujemy się teraz pod Narodowym Centrum Kultury Filmowej, to z przyjemnością zaprosimy na otwarcie właśnie tutaj do dużej sali Kina Odeon. Dzięki temu każdy, kto nabędzie karnet, będzie mógł wziąć udział w specjalnym otwarciu festiwalu. I no, mogę powiedzieć, że naprawdę będą i polskie premiery, i wiele łódzkich premier. Jest zróżnicowany i pod kątem gatunkowym program i też takim tematyczno-geograficznym, czyli możemy też powędrujemy w bardzo odległe strony świata, żeby zobaczyć bardzo bliskie nam paradoksalnie historie.
1: Ale zanim to, co wydarzy się w październiku, to dokumenty w drodze, przypominamy Państwu, że ta najbliższa projekcja to jest 3 lipca Rogów i to chyba też jest dobry pomysł na taki na przykład weekendowy wypad gdzieś w region łódzki, prawda?
2: I tak, w naszym regionie łódzkim jest tak pięknie, że ja zanim nie zacząłem jeździć, a zacząłem tak naprawdę dużo wcześniej niż ten projekt, bo na studiach, to nie spodziewałem się, że może być tak ładnie, ale z każdym rokiem mam wrażenie, że jest coraz ładniej. Nie wiem, czy to jest kwestia mojego subiektywnego podejścia, czy tak jest naprawdę, ale widzę, jak te wszystkie wioseczki i drogi do nich i okolica się zmieniają, pięknieją. Czasem niestety wysycha dużo to, co byłoby fajnie, jakby było wypełnione wodą, mokradłami i tak dalej. Do tego mi żal ogromnie.
1: No, ale to już są te zmiany, które
2: zmiany klimatyczne, o których też zresztą trzeba rozmawiać, trzeba
1: i w dokumentach
2: opisywać.
1: Też nieraz ten temat jest podejmowany. Jakub Wiewiórski zachęcał także do tych filmowych wycieczek z dokumentem w drodze. Dziękuję Ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję.

0: W drodze. I dzisiaj jesteśmy w drodze w naszym filmowym, wakacyjnym już programie. Zresztą będziemy Państwa przez całe wakacje zachęcać do tego, by właśnie wybierać się szlakiem filmów, seriali, ulubionych aktorów, reżyserów, bohaterów i zwiedzać w ten sposób region łódzki, który jest pełny takich filmowych opowieści. Będziemy więc podpowiadać i co tydzień tak odwiedzać właśnie na sposób radiowy te miejsca w regionie, ale oczywiście ja jestem także jak najbardziej ciekawa Państwa propozycji i Państwa tego typu wycieczek. Jeżeli one wykraczają poza region łódzki, to też dajcie znać. studio@radiowoc.pl bądź też telefon do studia 606-787-878. No i oczywiście możliwość nagrania głosówki także istnieje, do czego zachęcam poprzez stronę radiowoc.pl, a w tygodniu można do mnie pisać na adres a.gwizdala@radiowoc.pl. No mam nadzieję, że wszystko Państwo sobie już tam zanotowali, ale zanotować trzeba też w kalendarzu konkretną datę już po wakacjach, bo 16 września, bo właśnie dzisiaj dowiedzieliśmy się, kiedy premiera długo oczekiwanego serialu pod tytułem Lalka, czyli można powiedzieć ta jedna z dwóch lalek, która w tym roku powstaje i zostanie zaprezentowana publiczności. Powstaje bowiem ta serialowa, premiera 16 września i potem dwa tygodnie później, bo ta data była już znana, premiera tej filmowej wersji lalki. Szykuje się więc niezły pojedynek, można powiedzieć, jeśli chodzi o te dwie formy. Ta serialowa lalka, za nią odpowiada reżyser Paweł Maślona. Myślę, że znany Państwu chociażby ze świetnego zresztą filmu pod tytułem Kos. A w głównych rolach zobaczymy Tomasza Szucharta, Sandrę Drzymalską, Dariusza Chojnackiego oraz Jacka Braciaka. A dziś, kiedy w sieci pojawił się ten zwiastun, możemy przeczytać tak: klasyka polskiej literatury w autorskiej współczesnej reinterpretacji, w której miłość miesza się z obsesją, a status społeczny ma swoją konkretną cenę. Gdy napędzany ambicją Stanisław, zaślepiony uczuciem i żądzą awansu, próbuje zdobyć warszawskie salony, jego fascynacja Izabelą staje się bramą do świata elit. Tymczasem niezależna Izabela robi wszystko, by wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającej się rzeczywistości. Tak? Jak to brzmi, jeśli chodzi o opis promocyjny?
1: Pan tu przyjechał w interesach?
2: Szukam kapitału, tak.
1: Tutaj raczej trwa zabawa.
2: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią. Bo po to tu przyjechałem. Do pani.
0: I to właśnie fragment tego premierowo zaprezentowanego dziś trailera serialowej Lalki. Premiera 16 września, 6 odcinków zaplanowanych, a dwa tygodnie później premiera tej fabularnej wersji, za którą z kolei odpowiada Maciej Kawalski. I w której to wersji zobaczymy Marcina Dorocińskiego jako Wokulskiego, Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, a dla roli Ignacego Rzeckiego do aktorstwa po, uwaga, 15 latach powrócił Marek Konrad. No bardzo jestem ciekawa tej serialowo-filmowej rozgrywki, ale na nią jeszcze chwilę musimy poczekać. W zwiastunie całość do obejrzenia oczywiście w sieci, mówię o tej serialowej lalce, pojawia się też Elvis Presley. Pojawi się także u nas teraz.

0: Fever. No dzisiaj brzmi też dwuznacznie, można powiedzieć, w kontekście tego, co nam dziś towarzyszy, jeśli chodzi o aurę. No piękne słońce, ale ja mam komfort siedzenia teraz w klimatyzowanym studiu, aż się zastanawiam, co to będzie, jak już niebawem wyjdę na zewnątrz. Mam nadzieję, że Państwo jakoś korzystają z tych wszystkich dobrych, sprawdzonych sposobów na ochłodę. Ta na pewno także przyda się podczas filmowych wakacji i wypadów w regionie, które będziemy Państwu polecać. Od dziś, od pierwszego wakacyjnego programu aż do końca wakacji, czyli aż do końca sierpnia, różne miasta, mniejsze miejscowości, wsie, które warto zwiedzić właśnie w najbliższym otoczeniu, na przykład podczas jednodniowej wycieczki, no a które oczywiście łączą się z dziesiątą muzą. Czas na pierwszą propozycję w tym sezonie i to będzie propozycja od jednego z przewodników, który już dzisiaj gościł w naszym programie, bo co tydzień pojawią się także w tym cyklu różne głosy.
1: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
0: Wakacje w programie Agata i Film zachęcamy Państwa, by zaplanować sobie wycieczkę właśnie po regionie łódzkim szlakiem filmowym. Oj, nie brakuje tych miejsc i to jest, jak podkreślam Państwu zawsze, subiektywny wybór naszych wspaniałych przewodników. Czas na pierwszą polecajkę od Batka Damiana Mielniczka. I ty wybrałeś Pabianice. Jak ja słyszę Pabianice, myślę film, to bardziej widzę od razu karierę Nikodema Dyzmy.
2: Tak.
0: Pierwsze takie skojarzenie moje.
2: Tak jest. Chociaż nie tylko. Mamy w ogóle dwie wersje kariery Nikodema Dyzmy. Wersje z Nikodemem i z Nikosiem.
0: Tak jest.
2: Warto podkreślić, że obie są równie świetne teraz po latach i żeby namawiać panie i panów, wszystkie osoby chętne do oglądania, żeby sobie zrobić taki seans porównawczy i serialu, i filmu fabularnego. Jedziemy do Pabianic, ale możemy być w Łodzi też, bo na przykład w Pabianicach kręcono część Scen do Ziemi Obiecanej. To jest tak, że bardzo często, zwłaszcza w polskim filmie, inne miasta grają na ekranie także miejsca z zagranicy. Ostatnio wyczytałem, że są dwie kompletne kopie Białego Domu poza Waszyngtonem, bo to też jest tak oczywiście, że nie możemy czasem filmować różnych rzeczy na miejscu, tylko trzeba przygotować kopię albo jechać hen daleko. I na przykład po to, żeby pokazać parę rzeczy w Łodzi i takie miejsce, w którym obok fabryki jest woda, rzeczka. Mhm. To ekipa Ziemi Obiecanej pojechała właśnie do Pabianic i tam, gdzie jest fabryka Krusze Jender, nakręcono taką scenę, która jest na początku filmu, też taka ważna scena z Trawińskim, była kręcona nie w Łodzi, tylko w Pabianicach, więc to jest inne miasto. Zresztą pojawia się też Zgierz jako Łódź i tak dalej, ale trzymamy się tej wersji, że jesteśmy w tym wybranym, najpierw wskazanym mieście, czyli w Pabianicach, więc mamy tak, Pabianice w roli Łodzi na przykład.
0: Ale gdzie się wybrać w tych Pabianicach konkretnie, żeby właśnie móc gdzieś powspominać też realizację filmów czy seriali.
2: Fabryka wełny. I tam jak wejdziemy nad rzekę Dobrzynkę, w Pabianicach kręcono też dwa seriale, czyli Pancernych, czterech Pancernych.
0: A gdzie ich nie kręcono w województwie
2: tylko łódzkim? Tylko właśnie, to łatwiej byłoby pewnie wymienić te miejsca, gdzie to nie było kręcone. W okolicach Cegielni była kręcona jedna z takich scen. To jest tak, że wyzwanie z Pancernymi, z Klosem jest trochę takie, że albo te miejsca się bardzo zmieniły, no, bo seriale kręcone były dawno temu, albo w ogóle te obiekty, przy których kręcono te rzeczy, nie istnieją, albo to jest tak przebudowane, że rzeczywiście będzie trudno znaleźć dosyć tak precyzyjnie ten kadr, to ujęcie.
0: Mocnym akcentem powinien być chyba w Pabianicach także Stare Miasto, bo tam sporo tytułów i sporo ekip się pojawiło.
2: W filmie Tadeusza Konwickiego Jak daleko stąd, jak blisko. Też mamy Pabianice. Zresztą, tu taka ciekawostka, w obu filmach i w obu scenach pojawia się ten sam aktor, wielki mistrz, Andrzej Łapicki. Związany także z Łodzią właśnie i z naszym województwem przez te dwa filmy i głos dawno temu w polskich kronikach filmowych, który czytał różne informacje. Też namawiam, żeby znaleźć takie stare kroniki filmowe, w których Łapicki czyta o tym, co się dzieje w Łodzi, bo są takie stare wydania kroniki sprzed lat, gdzie on właśnie opowiada. Mamy drugie liceum ogólnokształcące. Ten budynek wygląda i z zewnątrz podobnie, i to są też zdjęcia kręcone w środku. Tam był kręcony serial Syzyfowe prace. W Syzyfowych pracach pojawia się piękna i zdolna i wtedy młodziuteńka Alicja Bachleda-Curuś, czyli Zośka z Pana Tadeusza, chociaż nie tylko, oczywiście zawsze warto podkreślać, że to jeszcze wiele innych ról później pojawiło się w dorobku aktorki. Natomiast właśnie można zobaczyć i ten budynek w środku i jeżeli uda się wejść, to tam jest przepiękna klatka schodowa i korytarz i tam kręcone były sezonowe prace właśnie w roli, w jednej z głównych ról Łukasz Garlicki wystąpił. I pojawia się też młody Bartek Kasprzykowski.
0: Cmentarz Ewangelicki to też jest ważny plener, czy ważna lokacja, jeśli chodzi o Pabianice i filmy tam realizowane. Także chociażby kariera Nikosia Dyzmy, o której
2: tak,
0: wspomniałeś.
2: Tak, tam jest taka scena, w której Nikoś potem odwiedza kolegów z pracy, nie wiem jak tu ująć elegancko, i dostarcza im napój, bo on już jest w innej przestrzeni życiowej, że tak się wyrażę, w innym miejscu, dosłownie w przenośni najpierw i potem jak już go stać na to, to przywozi napój, bo oni na początku tam jak spożywają ten napój, to pada taki tekst, że marzą o tym, żeby to, co piją, było wreszcie zimne. Potem Nikosia stać na to, żeby w takim pojemniku z lodem ten napój się znajdował i potem go dostarcza.
0: Wspominamy o takich produkcjach już sprzed lat, ale trzeba też powiedzieć, że te filmowe Pabianice, które dzisiaj tak trochę radiowo odwiedzamy, odwołując się także do wyobraźni naszych słuchaczy, to są też produkcje ostatnich lat. Nawet najnowszy serial Kingi Dębskiej, Gra z cieniem, to Pabianice tam odgrywają tak bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o lokacje. Także propozycja Łukasza Grzegorzka, czyli Belfer z Maciejem Szturem, to też są ostatnie lata. Klangor, kolejna taka
2: Klangor,
0: propozycja.
2: Wspaniały serial.
0: Dlaczego te Pabianice są lubiane przez producentów, przez reżyserów, przez ekipy?
2: To jest pewnie parę czynników, parę rzeczy. Jeżeli na miejscu władze i społeczność sprzyja filmowcom, to znaczy gości ich w ten sposób, że pomaga w organizacji produkcji. To jest ważne. Jeżeli to jest tak, że dane miejsce jest rozpoznane i właśnie możemy tam łatwo znaleźć różnego rodzaju lokacje, to też jest łatwiej, bo tu chodzi o sprawność przygotowywania różnych rzeczy i potem logistykę. Mhm. Także możemy właśnie znaleźć coś, co zagra Stare Miasto i to niekoniecznie muszą być same Pabianice czy samo miejsce, w którym jesteśmy, tylko to miejsce gra na przykład jakąś mieścinę, jakieś miejsce na wschodzie Polski, na zachodzie i tak dalej. Możemy grać coś, co jest filmowe, coś, co będzie z przeszłości odległej. Możemy zagrać coś, co jest z przyszłości albo prawie z przyszłości, tam w Podróżach Pana Kleksa albo w innych miejscach. Na przykład mamy w województwie takie rzeczy, które były kręcone na Księżycu albo poza naszą planetą właśnie. Jeżeli to jest tak, że te dwa czynniki są naraz, to jeszcze lepiej, bo właśnie mamy taką sytuację, że możemy łatwo przygotować produkcję i te wszystkie rzeczy takie stricte techniczne idą sprawnie.
0: Czy według ciebie Pabianice to jest dobry pomysł na jednodniową wycieczkę w wakacje filmowym szlakiem?
2: Tak, oczywiście. To jest tak, że do Pabianic też możemy dotrzeć koleją aglomeracyjną, żeby sobie wsiąść do wygodnego pociągu, przyjechać na miejsce, pospacerować, pozwiedzać i potem wrócić.
0: No to zachęcamy. To był pierwszy przystanek na naszym wakacyjnym filmowym szlaku w programie Agata i Film. Bartek Damian Mielniczek polecał i jeszcze polecać dla Państwa będzie. Dziękuję.
2: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
0: Co tydzień zawsze przed 18 w programie Agata i Film, czyli w każdą sobotę na antenie Radia Łódź przez całe wakacje do końca sierpnia będziemy Państwu podpowiadać, gdzie się wybrać na taką wycieczkę. To będą wybory naszych przewodników, ich subiektywne, to trzeba też podkreślić, rekomendacje, ale to nie oznacza, że ten szlak nie może być także wzbogacony o Państwa propozycje i rekomendacje. Jeśli chcecie, byśmy gdzieś się wybrali i opowiedzieli o tym miejscu właśnie z filmowego, serialowego czy aktorskiego punktu widzenia, to proszę koniecznie do mnie napisać @gwizdala@radiowodz.pl, oczywiście bez polskich znaków ten adres i będę namawiać naszych przewodników, by także o tym konkretnym miejscu od naszych słuchaczy opowiedzieli.

Summer in the City, Joe Cocker. Jeśli chodzi o ten filmowe wakacje w mieście, to oczywiście nie może zabraknąć kina letniego. Polówka już, można powiedzieć, wystartowała jeszcze nieoficjalnie. To tak zwane biforki, czyli pierwsze pokazy jeszcze przed oficjalnym startem, który 30 czerwca, a więc najbliższy wtorek w Parku na Zdrowiu, czyli tam, gdzie rozpoczęła się cała filmowa opowieść Polówki, bo tam 19 lat temu odbyła się pierwsza taka Polówka i codziennie przez całe wakacje w różnych lokacjach w mieście będzie można oglądać filmy. O tym Państwu opowiem na pewno za tydzień, bo dziś już czas się żegnać. Za chwilę jeszcze trochę muzyki, też w wakacyjnym filmowym klimacie. O 18 najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a po nich już emocje sportowe. Czekam więc na Państwa, mam nadzieję, także za tydzień w programie Agata i Film między 16 a 18 w Radiu Łódź. No i cóż, życzę dużo sił na te najbliższe godziny i na to, co czeka nas jutro w pogodzie. Dbajcie Państwo o siebie. Spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Agata Gwizdała-Malik.

0: Autopromocja.
1: Już 2 lipca o godzinie 18 rusza przystanek Radiość. Wyjątkowy cykl wycieczek po Łodzi specjalnym tramwajem. W podróż przez historię i ciekawostki miasta zabiorą Was znani łódzcy przewodnicy. Pierwszym gościem będzie Ryszard Bonisławski.
2: Chciałbym opowiedzieć o początkach Łodzi Przemysłowej, ale także pokazać wszystkie fazy rozwoju miasta.
1: Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Ryszard Bonisławski
3: i Mariusz Waśniczka.
4: Zapraszamy!
1: Szczegóły na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Wsiądź i odkryj Łódź na nowo.
5: Kołatanie przedsionków.
6: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
9: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to LKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. LKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
10: Masz już pensję, a

0: co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarze jest 18.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie jazda samochodem w upalną pogodę. Karta EKUS na zagraniczne wyjazdy i start Pendolino na trasie do Ustki. A w regionie bezchmurne niebo i cały czas 35 stopni. Zaczyna się sezon wakacyjnych wyjazdów, a wysokie temperatury i mocno świecące słońce mogą wpływać na naszą koncentrację i komfort jazdy. Dlatego do wyjazdów warto się przygotować, mówi o tym starszy aspirant Paweł Bryś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
5: Zabezpieczmy się w wodę, planujmy sobie przerwy w tym wyjeździe. Wyjeżdżajmy może też w porach albo wcześniej rano, albo troszeczkę później, żeby nie jechać w tych newralgicznych porach dnia, kiedy to jest najbardziej gorąco i narażeni jesteśmy na jakiekolwiek zagrożenie.
3: Podczas jazdy warto używać okularów przeciwsłonecznych, a przed wyjazdem zadbać o przewietrzenie auta. Na okres wakacji policja też zapowiada wzmożone kontrole. Policjanci zwracają uwagę przede wszystkim na prędkość jazdy i trzeźwość kierowców. A podczas wakacyjnych wyjazdów do krajów europejskich warto zabrać ze sobą kartę EKUS. Wyrobimy ją od ręki. Jeżeli na wakacjach zgubimy taką kartę albo zostaniemy okradzeni, w placówce medycznej będziemy mogli okazać certyfikat potwierdzający ubezpieczenie, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Wniosek o taki certyfikat możemy również złożyć za pomocą internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP i wtedy też tą samą drogą otrzymujemy taki elektroniczny certyfikat poświadczający to, że jesteśmy ubezpieczeni i możemy w danej placówce z takiego leczenia skorzystać.
3: Karta EKUS obok krajów europejskich obowiązuje także w Szwajcarii, Norwegii czy Liechtensteinie. Przed wyjazdem do konkretnego kraju warto jednak sprawdzić, na jakich zasadach z pomocy medycznej korzystają tam ubezpieczeni, bo są państwa, gdzie obowiązuje współpłacenie za wizytę u lekarza. Zamiast betonu kilkusetmetrowy pas zieleni. Na jednym ze skierniewicowskich osiedli pojawiła się nowa łąka kwietna. Na wszystko dzięki pomysłowi mieszkańców. Na efekt trzeba będzie jednak trochę poczekać, o czym mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
7: Łąka powstała wzdłuż pasu rozdziału przy ulicy Widok. Nowa zielona przestrzeń ma ponad 350 metrów długości.
8: Ma około 2000 metrów kwadratowych. Głównie jest to mieszanka ziół i roślin wieloletnich, w tym głównie roślin polnych.
7: Mówi rzecznik miasta Przemysław Rybicki. To druga łąka kwietna na tym osiedlu, a jednocześnie w całym mieście. Póki co roślinność zaczyna się tam dopiero przyjmować.
8: Pierwszy rok po założeniu danej łąki kwiatowej nie zawsze oczywiście ona daje taki spektakularny efekt wizualny, ponieważ rośliny budują przede wszystkim system korzeniowy.
7: Jak dodaje miasto, łąka w pełni pokaże swój potencjał dopiero w kolejnych sezonach. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
3: A łąka kwietna na osiedlu Widok powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy wybrali projekt w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Skierniewic. Niespełna 5 godzin potrwa podróż pociągiem Pendolino z Warszawy do Ustki. Inauguracyjny skład wyjechał po południu z Warszawy, a dzisiaj mówi o tym Aleksander Przoniak.
9: Nieco opóźniony inauguracyjny pociąg Pendolino do Ustki wyjechał przed godziną 16 ze stacji Warszawa Centralna. W Ustce będzie około godziny 20.30. Niektórzy pasażerowie wybrali właśnie to konkretne połączenie ze względu na komfort podróży.
10: Dlatego też Pendolino, bo jest klimatyzacja. Nigdy nie wiadomo, czy w Intercity regionalnych coś nie wysiądzie, więc tak jest na 90% bezpieczniej.
9: Skład Pendolino z Warszawy do Ustki zgodnie z rozkładem jedzie 4 godziny i 52 minuty. Z Bielska-Białej, gdzie startuje to połączenie, około 8 godzin. Z Ustki do Warszawy pociąg Pendolino wyjeżdża po godzinie 7 rano, a w stolicy jest wczesnym popołudniem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: Czas i komfort przejazdu szybkim pociągiem sprawiają, że podróż samochodem na takiej trasie w taką pogodę wydaje się wyjątkowo uciążliwa. Kolejny serwis w Radiu Łódź za godzinę. W regionie jest pogodnie i wciąż bardzo gorąco. 35 stopni na termometrze, na barometrze 998 hektopaskali. Wiatr słaby z południa, do wieczora upalnie, ale nocnie przyniesie ulgi. Temperatura obniży się tylko do 22 stopni, a jutro może być rekordowo. Na termometrach do 38 stopni.

Dzień dobry Państwu. Jest 5 minut po godzinie 18. Strefa kibica jak co sobota, ale do tej pory trwała do godziny 19. Od dziś dwugodzinna strefa kibica co sobotę. Zresztą w niedzielę także dwie godziny. Już teraz serdecznie zapraszam na jutro. No, w związku z tym od razu tym, którzy czekają na program Przeboje Wolnej Soboty, no to tych przebojów będzie można słuchać w soboty, ale dopiero od godziny 20, bo do 20 strefa kibica.

Muzycznie nasz program sportowy rozpoczął zespół Doobie Brothers, no ale teraz przejdźmy już do konkretnych wydarzeń sportowych. To pora na informacje. Piłkarze Widzewa wygrali dzisiaj z pierwszoligową Stalą Rzeszów 4-0 w meczu sparingowym. Rozegrane w Łodzi spotkanie dla obu drużyn było pierwszym sparingiem podczas przygotowań do nowego sezonu, a 3 gole dla gospodarzy zdobył Sebastian Berger. W drużynie Widzewa podczas tego sparingu nie wystąpił żaden nowy piłkarz. Jedyny pozyskany do tej pory reprezentacyjny napastnik Karol Świderski treningi z Widzewem rozpocznie w przyszłym tygodniu. Grali za to wracający z wypożyczeń z innych klubów Chorwat Tonio Teklicz, Kamil Cybulski i Antoni Klukowski, a także rekonwalescenci Norwek Christopher Cheng i Pan Carlos Isak. W poniedziałek zespół trenera Aleksandra Wukowicza rozpocznie zgrupowanie w Bad Erlach w Austrii. Potrwa ono do 14 lipca. W czasie obozu sztab szkoleniowy zaplanował 5 meczów kontrolnych. Pierwszy sparing ma za sobą także Beniaminek pierwszej ligi, czyli Unia Skierniewice. Unia wygrała w Siedlcach z tamtejszą Pogonią, która także gra na zapleczu Ekstraklasy 3-0. Ostatniego w tym meczu gola dla drużyny prowadzonej przez trenera Kamila Sochę strzelił Kamil Sabiło. To król strzelców drugiej ligi minionego sezonu, przypomnę, zdobył 20 bramek, a 2 gole zdobył testowany w drużynie Beniaminka zawodnik. Kolejny mecz sparingowy Skierniewiczanie mają zaplanowane na przyszłą sobotę. Zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Dominika Włodarczyk została kolarską mistrzynią Polski w wyścigu ze startu wspólnego elity kobiet. Przypomnę, że w Wieluniu rozpoczynała swoją karierę Dominika. Trasa wyścigu liczyła 120 km, przebiegała po rundach wokół Lubawy. Włodarczyk w końcówce wyraźnie oderwała się od czołówki grupy. Na drugim miejscu do mety dojechała Marta Lach, a trzecia była Agnieszka Skalniak-Sójka. Obie straciły niespełna 3 minuty do zwyciężczyni, do mistrzyni Polski kolarskiej w wyścigu ze startu wspólnego Dominiki Włodarczyk. To tyle tych informacji sportowych. W skrócie, ale o piłce nożnej i o kolarstwie także będziemy mówić w naszym programie w najbliższych minutach.

Oczywiście trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata, bez udziału oczywiście polskiej reprezentacji. O mistrzostwach i tych, i takich przeszłych, bo przypomnę, że w tym tygodniu minęła 40. rocznica od zdobycia przez Diego Maradony bramki, jak sam twierdzi, przy pomocy ręki Boga, więc wrócimy do tego wydarzenia, bo ono tak czy inaczej zapisało się w historii piłki nożnej. Także sprawdzimy sobie, co się dzieje na mistrzostwach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. No ale także o siatkówce będziemy mówili, bo trwa mecz Ligi Narodów. Polska gra z Niemcami 1-1 w setach jest na razie i Polacy w tej trzeciej partii prowadzą 12-8, tak będziemy podglądać to, co się dzieje w hali w Gliwicach z udziałem naszych siatkarzy. No a skoro siatkówka, to za kilka minut o siatkówce. O siatkówce też w wydaniu plażowym, bo przecież pogoda może nawet za dobra na występy na piasku, ale świeci słońce, deszcz nie pada, więc na plażowa odmiana siatkówki jak najbardziej może być kontynuowana na boiskach piaszczystych. No to za kilka minut właśnie przeniesiemy się na taki obiekt w Łodzi, na Stawach Jana. Jest naprawdę bardzo atrakcyjny obiekt do uprawiania siatkówki plażowej.

Drogie letnie granie w naszym programie. No i także za chwilę o letniej odmianie siatkówki będziemy rozmawiać. W tej ogólnorocznej, czyli halowej, Polska remisuje z Niemcami w meczu Ligi Narodów 1-1, a w trzecim secie prowadzi 16-13, więc blisko Polacy wygrania trzeciej partii. A tak jak wspominałem, my za kilka minut przeniesiemy się na piaszczyste boiska w przystawach Jana w Łodzi. No i porozmawiamy z prezesem Resursy Kamilem Haberem.

0: prezesem Resus spotykamy się na stawach Jana, nie w hali przy ulicy Wicia, na kompleksie boisk do siatkówki plażowej, ale zanim o plażówce, to o tym, że takie uroczyste, nie chcę powiedzieć pożegnanie sezonu, ale uroczyste podziękowanie za trud dla siatkarzy, którzy awansowali do drugiej ligi dzisiaj tu widzieliśmy.
1: A tak, skoro już dysponuję takim obiektem do siatkówki plażowej, to było świetnym pomysłem, ażeby uhonorować wszystkich właśnie tutaj, w dniu, w którym będzie odbywał się turniej. To też miejsce takiego spotkania się nie tylko samych zawodników, ale wszystkich ludzi związanych z całą tą łódzką siatkówką, więc chciałem, żeby to było w takim czysto sportowym klimacie wszystko.
0: I nie ma pory roku, żeby nie było siatkówki pana prezesa. Jak nie halowa, to plażowa.
1: Trzeba jakoś sobie wypełnić ten rok. Tak, no siatkówka halowa do pewnego momentu, a później zawsze jest dobrze przejść na to świeże powietrze. Siatkówka plażowa to też możliwość ciągłego grania, bycia pod grom i utrzymania jakiejś formy przez wakacje. Wiadomo, że nie każdy chciałby spędzać czas na hali, a tutaj jest zdecydowanie przyjemniej. Można trochę potrenować w trudniejszych warunkach. No i myślę, że ta siatkówka plażowa jest mniej kontuzyjna, dzięki czemu to taka fajna odskocznia od tej sezonowej pracy.
0: No tutaj jest fajny kompleks 4 z boisk, obrędowane Łódzka Liga Siatkówki Plażowej, to coś więcej może na ten temat?
1: Tutaj nad tym pracujemy cały czas, na razie mamy takie pojedyncze turnieje, natomiast chcemy to trochę sprofesjonalizować i zrobić z tego taką letnią ligę, żeby faktycznie tego grania było regularnie, co tydzień czy co drugi tydzień, żeby mogły tutaj pary się spotkać i porywalizować między sobą.
0: A czy wy jako drużyna, no nie chcę powiedzieć, że obligatoryjnie prezes każe przychodzić i trzeba grać w siatkówkę plażową, czy gracie w ogóle tak z przyjemności, o tak powiem?
1: No, w tej chwili nie chcę też wymagać, bo wiem, że jest sezon letni, też to jest czas urlopowy, to jest właśnie ten moment, żeby gdzieś od tego odpocząć i odetchnąć. Natomiast tak, ci, którzy są na miejscu, tak w ramach takiego wdrożenia będziemy trenowali raz w tygodniu. Na początku sierpnia zwiększymy to do 2 jednostek i już od połowy sierpnia będą przygotowania na pełną skalę. Pierwszy tydzień zrobimy taki obóz przygotowawczy właśnie tutaj na piasku, żeby na tym miękkim podłożu dobrze się wdrożyć do skakania na hali i już pod koniec sierpnia wejdziemy na pełne obroty i tam będziemy przygotowywać się do sezonu.
0: Początek sierpnia, rozpoczęcie przygotowań do drugiej ligi. Jak się zmieni zespół? Ja wiem, że to pewnie jest jeszcze za wcześnie, bo pewnie będą rozmowy trwały, ale myślę, że w głowie już jest, jak ta drużyna powinna wyglądać.
1: Tak, już można powiedzieć, że praktycznie mamy skompletowany skład, chociaż jeszcze nie chcę tutaj podawać nazwisk, bo musimy dopiąć wszystkie formalności. Natomiast no, mogę tutaj powiedzieć, że tak w 40% będą to nowi zawodnicy, młodzi, perspektywiczni tutaj z naszego regionu. Także budujemy zespół na młodych zawodnikach, ale też tutaj na tych regionalnych, bo przez to, że przez tyle lat nie ma siatkówki męskiej na poziomie ligowym, to tych talentów tutaj nie brakuje, które warto właśnie wykorzystać w tym sezonie.
0: Sztab trenerski zostaje?
1: Tak, Andrzej Piotrowski będzie nadal naszym pierwszym trenerem. Bardzo dobrze sprawdził się w tej roli, jestem z tego bardzo zadowolony i razem z trenerem budowaliśmy ten zespół na przyszły sezon. Do sztabu szkoleniowego dołączy również nasz kapitan z poprzedniego sezonu, Mateusz Rubacha. Kończy karierę sportową, a będzie rozwijał karierę trenerską.
0: No to jeszcze coś o lidze, która nie wiemy tak do końca, kiedy się rozpocznie i tutaj wstępnie rozmawialiśmy, że być może w trochę innej formule były 4 grupy, czy to się może zmienić?
1: Nie jestem w stanie w tej chwili tak oficjalnie nic powiedzieć, czekam cały czas na komunikat dotyczący podziału grup, zespoły żeńskie już te podziały mają za sobą, mężczyźni, być może coś się właśnie zmienia z racji tego, że tej oficjalnej informacji jeszcze nie ma, także czekamy, myślę, że w przyszłym tygodniu powinno wszystko już się wyjaśnić.
0: No to czekajmy na oficjalne komunikaty, kiedy rozpoczną się mecze w drugiej lidze siatkówki męskiej, gdzie po z kilku latach przerwy, tak mówiąc delikatnie, będziemy mieli łódzkiego przedstawiciela. Oczywiście z województwa łódzkiego jest jeszcze parę innych drużyn, no ale myślę, że w
2: w miarę zbliżania się do terminu rozpoczęcia rywalizacji w drugiej lidze siatkówki mężczyzn, no będziemy sprawdzać, jak w naszych siatkarskich klubach, w klubach z naszego regionu wygląda sytuacja przed sezonem. A polscy siatkarze wygrali trzeciego seta z Niemcami i prowadzą w meczu Ligi Narodów z naszymi zachodnimi sąsiadami 2-1.

wspominałem o siatkówce, że Polacy wygrali trzeciego seta z Niemcami. Prowadzą zatem w meczu Ligi Narodów 2-1. Poinformowaliśmy Państwa także, że Dominika Wudaczyk została kolarską mistrzynią Polski w wyścigu ze startu wspólnego elity kobiet. To zawodniczka, która w Wieluniu rozpoczynała swoją karierę kolarską. Zawodniczki ścigały się dzisiaj na trasie długości 120 km na rundach wokół Lubawy. Już niebawem, bo za tydzień i kilka dni, właściwie nawet nie za tydzień, w przyszłym tygodniu wyścig Solidarności Olimpijczyków już po raz 37. No jak Państwo wiedzą, tym wyścigom towarzyszą także wyścigi dzieci i młodzieży, więc właśnie też za kilka minut i o wyścigu Solidarności, i o małym wyścigu Solidarności Państwu opowiemy.

0: 1 lipca rozpoczyna się 37. kolarski wyścig Solidarności i Olimpijczyków. W tym roku 5 etapów kolarze będą mieli do pokonania. Dwa pierwsze to będzie 1 lipca i to będzie Łódź Bełchatów i Zduńska Wola Sieradz. Następnego dnia Skoluszek do Skierniewic, już potem łodzianie wyjeżdżają z terenu województwa łódzkiego. 3 lipca Jędrzejów, Sosnowiec i 4 ostatni etap decydujący Nowiny, Jaworzno. Etap w tym roku, no jest wyścig jest w tym roku wyjątkowy, bo nie ma ani jednej górskiej premii, więc po płaskich terenach wyścig dla sprinterów. No jeżeli wyścig dla sprinterów, to nie można nie pytać o to, co się może wydarzyć na trasie jednego z najlepszych sprinterów w historii, można tak powiedzieć, polskiego kolarstwa, pochodzącego z naszego regionu, który był mistrzem Polski, a na wyścigu Solidarności wygrał naprawdę sporo etapów. Mowa o Krzysztofie Jeżowskim, który no, spekuluje, co się może w tym roku na trasie wyścigu Solidarności i Olimpijczyków wydarzyć.
1: Będzie to szybki wyścig, same płaskie etapy, także tutaj będą bonifikaty sekundowe wchodziły bardzo mocno w grę na lotnych finiszach i na linii mety. Także tutaj, jeżeli nie przyjedzie dominujący sprinter, to będzie bardzo ciekawa rywalizacja. No i chyba największym rywalem dla wszystkich kolarzy to będzie moim zdaniem pogoda, no bo ona lubi płatać figle i jeżeli powieje albo zmienią się warunki z upału w burze, także to może rozwiązać, że tak powiem, przewrócić całą klasyfikację generalną. No i tyle, a zobaczymy. Wyścig będzie naprawdę ciekawy, bo mówię, do wyszarpania będą lotne finisze, linia mety i sekundy, bonifikaty. Tutaj czasami wyścigi to się układają dosyć, że tak powiem, nieprzewidywalnie, dlatego że najgroźniejsze rywale pilnują się, a czasem pójdzie błahy odjazd, który tak naprawdę dojedzie do mety i później już będzie ciężko nadrobić te sekundy stracone, bo po prostu nie będzie gdzie. Tu etapy są krótkie, bo tak naprawdę 160-170 no to nie jest jakiś tam wymagający etap dla zawodowców. Reszta jest bardzo krótka i bardzo szybka, bo im krótszy etap, tym jest szybszy, bo to wiadomo, od startu idzie gaz do dechy. No i mówię, nie przegapić jakiegoś błahego odjazdu, a czasami tak po prostu jest. Tutaj drużyny nie przywiozą górali, nie przywiozą zawodników, którzy ścigają się po górach. Oni przywiozą ze dwóch, trzech nawet sprinterów, trzech ludzi do pomocy, do rozprowadzenia. Czasem sprinterzy rozprowadzają się między sobą, bo to jest, który lepiej się ustawi. To będzie po prostu taka loteria sprinterska. Chyba, że mówię, że przyjedzie jedna ekipa przywieźć naprawdę bardzo mocnego sprintera, no to będą go wozić i nie puszczą nic, będą go wozić do mety i jeżeli będzie pokazywał, że jest najlepszy, no to będą to wieźli do końca. Właśnie taki jest sport, że tutaj nie ma faworytów przed wyścigiem. Tutaj wyścig weryfikuje wszystko i zobaczymy po pierwszym, drugim etapie, jak to wygląda.
0: Płaskie etapy, ale może być wiatr i wtedy rzeczywiście drużyny z Holandii, które na przykład no, na co dzień zmagają się z takimi warunkami we własnym kraju, mogą decydować, ale zdaje się, że i nasi kolarze umieją już rywalizować nie tylko między kolarzami, ale także z wiatrem.
1: Jeżeli chodzi o holenderskie, no to tutaj trzeba zwrócić na nich uwagę, bo oni tam mają na co dzień praktycznie taką pogodę zmienną i praktycznie nieprzewidywalną, także oni potrafią to robić i tutaj bym na nich zwrócił uwagę.
0: Będzie startować w tym wyścigu dwóch kolarzy, którzy zajęli pierwsze miejsce rok temu w polsko-czeskiej grupie wystartują. Czy oni są faworytami do zwycięstwa? Czy przynajmniej jeden z nich jest faworytem do zwycięstwa w tym roku?
1: No na tą chwilę nie mogę powiedzieć, bo dopiero jak właśnie zawodnicy wystartują, zobaczymy ten pierwszy, drugi etap, jak oni między sobą tam rywalizują, kto jest mocny, bo to jest takie badanie troszeczkę przeciwników. W pierwszym dniu mamy dwa etapy, także tutaj będzie naprawdę dosyć ciekawie. To nawet czasem może być tak, że na tych dwóch etapach już może być po wyścigu, a czasem nie i to zobaczymy. To będzie właśnie na tyle ciekawe, że nie wiadomo, czy do końca, czy od startu, czy...
0: Krzysztof Jeżowski spekulował, co się może wydarzyć na trasie tegorocznego wyścigu Solidarności Olimpijczyków. To po raz 37 będą rywalizować kolarze na naszych drogach. Przypomnę, 1 lipca Łódź Bełchatów to jest pierwszy etap. Startują kolarze sprzed hali sportowej mieszczącej się przy ulicy Księdza Skorupki. No i pojadą do mety do Bełchatowa. A cały wyścig kończy się 4 lipca, czyli w sobotę w Jaworznie. Ale o kolarstwie jeszcze za kilka minut także będziemy mówili, bo tradycyjnie już dużemu wyścigowi Solidarności towarzyszy mini wyścig Solidarności.

0: To teraz o mini wyścigu Solidarności. Jutro o 13 w Parku Poniatowskiego dzieci w różnych kategoriach wiekowych będą się ścigać. To już po raz 18 dzieciaki rywalizują w przeddzień wyścigu Solidarności. No i cieszy się z tego prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Kolarskiego Krzysztof Karasiewicz.
1: Oczywiście zawody dzieci to najważniejszy element, początkowa faza zabawy na początku z rowerem, zaprzyjaźnienia się z nim, oczywiście rywalizacji. Mamy tych szkółek kolarskich w Łódzkim Okręgu sporo, mnóstwo tych najmłodszych dzieci. Dbamy o nie, staramy, aby się rozwijały na miarę możliwości klubów i Okręgowego Związku Kolarskiego i też uczestniczyły w fajnych wydarzeniach, między innymi mini wyścigu Solidarności Olimpijczyków, który jest, no tak jak tutaj było powiedziane, po raz 18 i na pewno licznym gronem stawimy się w tym roku na starcie. No temperatura na pewno nie będzie bardzo sprzyjająca, no aczkolwiek trzeba się do tej temperatury dostosować, dużo nawadniać, pić płynów, odpowiednia odzież sportowa i myślę, że dzieci dadzą radę bez problemu większego. To wyścig otwarty dla odpowiednich przedziałów wiekowych i każde już nawet takie maluszki tam 3-5 lat brały udział, przychodzą, podglądają, mają troszkę starszych rówieśników do naśladowania i też to jest efekt takiej promocji kolarstwa w tych najmłodszych dzieci, one chętnie później uczestniczą w tego typu zajęciach, trafiają do klubów, mamy kilka fajnych tych klubów, gdzie dużo tej najmłodszych dzieci się szkoli.
0: To tyle prezes Łódzkiego Związku Kolarskiego Krzysztof Karasiewicz, a teraz Mateusz Ciołek, którego podopieczni, bo jest trenerem w szkółce kolarskiej Lux, dwójka Daniel Ostryków, będą jutro w Parku Poniatowskiego rywalizować.
2: Praca z najmłodszymi nie należy do najłatwiejszych, trzeba poświęcać dużo czasu. Dzieci muszą czuć frajdę z jazdy na rowerze, nie jest to czysto trening pod przygotowanie wydolnościowe, ale również zachęcenie dzieci do brania udziału w zajęciach z kolarstwem. Startowaliśmy już wcześniej w tym wyścigu, nie będzie to nasz pierwszy raz. Pojawimy się w tym roku też oczywiście na nim. Prawdopodobnie będziemy dużą ekipą, z 14 powinno nas być na pewno na starcie w różnych kategoriach wiekowych. Dzieci nie będą startować na rowerach szosowych, tylko na rowerach MTB, a poza tym nie będzie nam to przeszkadzać w dużym stopniu. No na początku dzieci, każdy może się zapisać, no później z rozwojem i nabieraniem wieku wychodzi już, kto ma potencjał do ścigania, kto raczej będzie miał problemy, ale uważam, że z każdego da się zrobić zawodnika przy odpowiedniej pracy. No oczywiście jeździmy po wyścigach dla dzieci, więc tam jest rywalizacja, ale zależy nam głównie na dobrej zabawie i na tym, żeby dzieci aktywnie spędzały czas i uczyły się po prostu jazdy na rowerze w jak najlepszym stopniu.
3: Zaczynamy od najmniejszego dystansu do 200 metrów. To są dzieci w rocznik 2021, czyli do 5 lat. Zdarzało się, żeby przyjeżdżały nawet dzieci na chodzikach, startowały. I tak ciągniemy to 500, 700, 800 metrów do 1000, w zależności od miasta. To są dystanse, które gdzieś tam wyznaczają również nam ulicę, ale 12-latki do 1000 metrów generalnie się ścigają. Myślę, że w Łodzi o tyle będzie fajnie, że park daje cień i to będzie naszym ułatwieniem przy niedzieli, gdzie się spodziewamy powyżej 30 stopni ciepła. Naprawdę to jest bardzo różnie, bo my bardzo różnie zaczynamy i w zależności od tego, czy jest jeszcze szkoła, czy jej nie ma, frekwencja się waha. Myślę, że w tym roku będzie niezła frekwencja, dlatego że właśnie w piątek dzieci kończą, mówię o Łodzi, dzieci kończą zajęcia, a w niedzielę jeszcze nie wszyscy wyjadą z Łodzi, więc myślę, że w Łodzi będzie niezła frekwencja. A miasta etapowe, dzisiaj byliśmy w Skierniewicach porozmawiać o wyścigu tym dużym, no to też się szykują na to, żeby zapewnić tam niezłą frekwencję.
0: To rzecznik wyścigu Mariusz Gos. Krótko o tym, jak to organizacyjnie wygląda. No to przypomnę, jutro w parku imienia Poniatowskiego przy kortach tenisowych MKT o 13 startują zawody dzieci, ale trzeba pojawić się wcześniej w Bełchatowie przy ulicy 1 Maja przy stadionie. To 1 lipca i 1 lipca także w Zduńskiej Woli mini wyścig Solidarności na ulicy Łaskiej. 2 lipca w Koluszkach przy przy Kościuszki, przy Parku Miejskim i w Skierniewicach na ulicy Rejmonta, przy Centrum Kultury i Sztuki. No i jeszcze wyścig, mini wyścig Solidarności w Jaworznie, na Rynku Głównym, ale to przy okazji już ostatnich metrów tego dużego wyścigu Solidarności. Więc to na razie o kolarstwie tyle. Jeszcze rzut oka na boisko siatkarskie, bo reprezentacja Polski gra z Niemcami. Mecz w Lidze Narodów prowadzi 2-1 w setach, a w trzecim Polacy prowadzą 18-13.

Polscy siatkarze blisko zwycięstwa w meczu Ligi Narodów z Niemcami. Prowadzą 2-1 w setach, a w czwartym brakuje im do końca meczu zdobycia 3 punktów, więc pewnie za kilka minut to się stanie. Kończymy pierwszą godzinę naszego programu. No, tydzień temu kończylibyśmy strefę kibica, ale ponieważ zmieniliśmy nieco ramówkę na lato i program Przeboje Wolnej Soboty, który do tej pory zaczynał się o godzinie 19:05, od dziś i w każdą sobotę tak będzie, najbliższą będzie rozpoczynał się godzinę później, czyli kilka minut po godzinie 20 po wiadomościach sportowych Radia Łódź. Tak więc wszystkich sympatyków audycji Piotra Stańczyka

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
7: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
8: Na zegarze jest 19:00.

0: Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie zapowiedź temperaturowych rekordów ciepła, wybuch butli z gazem zostawiony na słońcu na balkonie i piknik z pomocą dla weteranów w Łodzi. W regionie cały czas pogodnie, na termometrze bez zmian, 35 stopni Celsjusza. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, ale najwyższe temperatury dopiero przed nami. Jutro termometry mogą pokazać nawet 42 stopni Celsjusza, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
1: Taka kulminacja fali upałów zapowiadana jest na niedzielę, gdzie temperatury na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, natomiast na północy do 36, a temperatury w nocy będą dochodzić do 25 stopni.
0: Synoptycy przewidują, że od poniedziałku w Polsce będą występować gwałtowne zjawiska pogodowe, silny wiatr, burze i grad związane z przesuwającym się od zachodu frontem burzowym, a temperatura wciąż będzie wysoka. Kilkudziesięciokilogramowa butla z gazem wybuchła na balkonie w jednym z bloków na warszawskiej Białołęce. Eksplozja była tak silna, że uszkodzony został sąsiedni budynek. Brygadier Kacper Papis z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie mówi, że w ścianę budynku uderzyły odłamki rozerwanej butli.
2: Szczątki tej butli przeleciały na drugą stronę w kierunku bloku, który jest oddalony 20 metrów, uszkodziły okno naprzeciwko. Strażacy nawet szukali, czy nie zostały uszkodzone jakieś elementy na dachu tego budynku. Nie było osób poszkodowanych, nie była prowadzona ewakuacja. Wybuch butli spowodował też pożar drewnianego wyposażenia tego balkonu. Pożar został ugaszony.
0: A służby przypominają, że przechowywanie butli z gazem na balkonach bloków jest zabronione, a zostawianie butli na słońcu to już skrajna nieodpowiedzialność. Jutro będzie kolejna handlowa niedziela. Dla wielu osób to okazja, żeby spokojnie uzupełnić zapasy przed wyjazdem albo skorzystać z letnich promocji. Zakupy będzie można zrobić m.in. w galeriach handlowych, supermarketach i dyskontach. A my pytaliśmy, co o handlu w niedzielę sądzą łodzianie.
3: Jest tyle dni w tygodniu, że od poniedziałku do piątku, no do soboty, bo w sobotę też jest otwarte, tak. I można zrobić sobie zakupy.
4: Ja jestem za tym, żeby zakupy można było zrobić w niedzielę, a w szczególności dla osób, które pracują. To jest wygoda.
5: Może więcej czasu jest tak, prawda, na spokojnie.
6: Bo niedziela to jest raczej dla rodziny.
7: Oczywiście, że nie handlowe. Ludzie chcą odpocząć.
0: Po najbliższej niedzieli czeka nas ponad dwumiesięczna przerwa w handlu ostatniego dnia tygodnia. Kolejna taka okazja pojawi się dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia. Najnowszy sprzęt wojskowy i ratunkowy w łódzkiej manufakturze. Odbyło się wydarzenie pod nazwą Piknik dla weterana, podczas którego można było wesprzeć powstańców i żołnierzy walczących w Iraku. Podczas wydarzenia rynek manufaktury wypełni się stoiskami ze sprzętem wojskowym. Była zabytkowa broń, amerykański pojazd i broń elektroniczna używana na współczesnym polu walki.
8: Humvee mi się podobał bardzo. Mogłem w końcu zobaczyć go od środka, bo zawsze widziałem tego Humvee na filmach i widziałem żołnierzy, którzy siedzieli na wieżycy z jakimś ciężkim karabinem maszynowym.
9: Myślę, że to jest po prostu nasza forma podziękowania za ich służbę poza granicami państwa. Od ponad 70 lat żołnierze, także z Łodzi, z okolic, służą poza granicami państwa. No i dzisiaj możemy im podziękować dla fundacji, pomoc dla weterana.
0: Podczas pikniku można było wrzucać datki do puszek, które zostaną przekazane na rzecz Fundacji Pomoc dla Weterana, która finansowo wspiera kombatantów, weteranów, żołnierzy i ich rodziny. A zdjęcia z pikników w manufakturze można już obejrzeć na naszym portalu radiołódź.pl. W regionie cały czas pogodnie i upał nie słabnie, cały czas 35 stopni na termometrze, na barometrze 998 hektopaskali. Wysokie ciśnienie powoli będzie spadać, wiatr mamy słaby z południa. Do wieczora upalnie, ale przed nami bardzo ciepła noc, bo na termometrach najwyżej 22 stopnie. Jutro w ciągu dnia mają paść rekordy temperaturowe. W regionie może być 38 stopni Celsjusza.

Mamy rozpoczynamy drugą godzinę Strefy Kibica. Od razu uspokoję słuchaczy audycji Piotra Stańczyka. Przeboje Wolnej Soboty, ponieważ zmieniliśmy nieco ramówkę na lato, to przeboje będą rozpoczynać swój udział w naszym programie w soboty po godzinie 20, więc proszę się nie denerwować i o 20 Piotr Stańczyk na pewno w naszym studiu się pojawi. A do godziny 20 Piotr Śliwiński program realizuje, a przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

już oficjalnie Polska wygrała w Gliwicach z Niemcami 3-1 w setach w meczu Ligi Narodów Siatkarzy. To trzecie zwycięstwo podopiecznych Nikoli Grbicza w rozgrywanych w naszym kraju meczach fazy zasadniczej Ligi Narodów. Poprzednie dwa spotkania także w Gliwicach biało-czerwoni wygrali po 3-2 z Belgią i Turcją. Trener Grbicz dokonał w tym spotkaniu kilka zmian w stosunku do poprzednich meczów. W składzie pojawili się m.in. Wilfredo Leon, Kevin Sasak i Jakub Popiwczak. To była piąta wygrana reprezentacji Polski w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. W niedzielę Polacy zakończą gliwicki turniej meczem z Argentyńczykami. Początek o godzinie 20. Jeszcze przypomnę wyniki pierwszych meczów sparingowych. Najpierw piłkarze Widzewa, bo grają w Ekstraklasie i pokonali na swoim boisku dzisiaj Stal Rzeszów 4-0. 3 gole dla gospodarzy zdobył Sebastian Bergier. Widzew grał bez nowych piłkarzy i bez kilku reprezentantów. W poniedziałek widzewiacy wyjadą na zgrupowanie do Austrii, które potrwa do 14 lipca. Także pierwszy mecz sparingowy rozegrał Beniaminek pierwszej ligi, czyli Unia Skierniewice. Skierniewiczanie pokonali w Siedlcach tamtejszą Pogoń, która także występuje na zapleczu Ekstraklasy 3-0. Bramkę zdobył Kamil Sabiło i dwa gole także testowany zawodnik, którego nazwiska na razie nam nie podano. Kolejny sparing Skierniewiczanie rozegrają w sobotę. Zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. No a skoro to informacje piłkarskie, no to za chwilę, no może nie o sparingu Łódzkiego Klubu Sportowego, bo ten sparing dopiero rozegrają ŁKS-iacy w przyszłym tygodniu, ale wrócimy do początku przygotowań ŁKS-iaków do nowego sezonu.

0: No to tak jak zapowiadałem, zajrzymy teraz na boisko, gdzie trenowali piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego. Rozpoczęli w minionym tygodniu treningi. No na razie nie bardzo jeszcze kadra skompletowana do ostatniego piłkarza. No i też trener Grzegorz Szoka na razie nie zdradza, czy nie chce powiedzieć, jakie będą cele przyświecać drużynie, ale w każdym razie liczy na to, że zespół będzie się rozwijał, a on także będzie cieszył się z lepszej gry swoich piłkarzy.
1: Cały czas jako trener chcę się rozwijać i tak jak zaczynałem tutaj i mówiłem, że potrzebujemy czasu i pewne rzeczy na początku upraszczaliśmy, żeby je rozwijać. Tak samo wierzę w to, że zachowując jakiś kręgosłup tego zespołu, jesteśmy w stanie część rzeczy ustabilizować, a część rzeczy jeszcze rozwinąć. Na pewno będą ważni ludzie, z którymi będziemy współpracować i też zawodnicy, którzy przyjdą, bo też każdy zawodnik ma jakąś swoją indywidualną charakterystykę i jakieś mocne strony, które będziemy chcieli też eksponować.
0: Szkoleniowiec ŁKS-u na razie nie chce mówić o celach, jakie zostaną postawione przed drużyną.
1: Dzisiaj nie będę się określał. Na pewno chcemy dobrze funkcjonować i w każdym meczu grać o zwycięstwo. Koniec końców, jeżeli uda nam się łapać te pozytywne serie zwycięstw i nie wpadać w jakieś dołki, no to jesteśmy w stanie iść w górę tabeli czy utrzymywać się w górnej połówce tabeli. Ale dzisiaj, jeżeli ta kadra nie jest zamknięta, ja jeszcze dokładnie nie wiem, jaki będziemy mieli zespół, jak to będzie wyglądało. Trudno mi określać i rzucać jakieś obietnice, bo po prostu no, mamy cały okres przygotowawczy przed sobą i tu dużo będzie zależało od tego zgrania, od zamknięcia kadry, tego, czy uda się zbudować zespół.
0: W zespole Zalei Unii spore zmiany, ale szkoleniowiec ma nadzieję, że to będą udane posunięcia kadrowe.
1: Trzeba mieć świadomość, że działamy na jakimś określonym budżecie i mamy jakieś określone możliwości na ten moment, więc ja na pewno jako trener wolę sprawdzać zawodników, którzy można powiedzieć są sprawdzeni w tej lidze, których ja znam lepiej niż zawodników z zagranicy, których musiałbym weryfikować i też nie wiadomo, czy jakość i poziom tej weryfikacji nawet w kontekście charakteru funkcjonowania w szatni i dopasowania do tego klubu, do zawodników, których mamy, byłaby odpowiednia, więc no dzisiaj stawiamy na zawodników, którzy znają ligę, których my znamy i którzy też moim zdaniem raczej chcą jeszcze iść w górę i mają motywację, żeby tutaj po prostu walczyć i zabijać się za ŁKS. Mamy zawodników w kadrze, którzy mogą występować na wszystkich pozycjach na ten moment. Na pewno nie będziemy robić transferów, do których nie jesteśmy przekonani. Czy uda nam się sprowadzić kogoś, kto wejdzie i jeszcze podniesie poziom, to zobaczymy, bo funkcjonujemy w jakichś określonych warunkach. No będziemy robić wszystko, żeby sprowadzić zawodników, którzy pasują do naszej koncepcji i którzy dają sygnały, czy w naszej ocenie będą w stanie podnieść poziom, czy podnieść rywalizację w zespole.
0: W zajęciach uczestniczyło 7 nowych piłkarzy, wśród nich także nowy bramkarz, Damian Węglarz.
2: Nauczyłem się już podczas tego grania, że chcę mieć czystą głowę, chcę zacząć okres przygotowawczy od razu z drużyną, a tak naprawdę już pierwszy sygnał był pod koniec sezonu. Szybko wszystko zwięźle i na temat dogadaliśmy, testy medyczne, także wiedziałem dosyć szybko, gdzie pójdę. Ja przychodzę tutaj z jednym celem, żeby się rozwijać, żeby też pomóc klubowi. I wiemy, jakie są wymagania, jaki jest cel, o którym nie chcemy pewnie niektórzy głośno mówić, ale wiadomo, ja przychodzę tutaj z jednym celem tak naprawdę, żebyśmy za rok grali wyżej.
0: Nie mogło też zabraknąć pytania, gdzie zespół ŁKS-u będzie trenować podczas odbywających się na obiekcie przy Alei Unii Mistrzostw Świata Piłkarek do lat 20.
1: Jeszcze trwają rozmowy. Na pewno pierwszą część po obozie jeszcze będziemy trenować tu na boisku. Prowadzimy jeszcze rozmowy pomiędzy miastem, akademią, żeby jednak mieć możliwość trenowania tutaj. No na razie ten temat nie jest zamknięty. Rozmawiamy o obiektach zastępczych, jeżeli chodzi o taką bazę, szatnie, też zaplecze, odnowy biologicznej, pomieszczenia dla fizjoterapeutów, żeby mogli wykonywać swoją pracę i no cały czas gdzieś tam dawać serwis naszym zawodnikom. No będziemy chcieli wybrać najlepsze rozwiązanie dla drużyny.
0: No i także pytaliśmy trenera o to, co będzie, jak się zapatruje na to, bo pierwszy mecz ŁKS-iacy zagrają na wyjeździe z Pogonią Siedlca, potem 4 kolejne mecze na własnym boisku, żeby 4 następne grać na wyjazdach. W jaki sposób to utrudnia, czy w jakiś sposób, czy to nie niepokoi szkoleniowca ŁKS-u Grzegorza Szokę?
1: Na pewno w jakiś sposób może to wpływać na tą dynamikę sezonu i no myślę, że trochę jest tak, że grając u siebie, mając w głowie to, że mamy później 4 wyjazdy, będziemy chcieli ale zresztą wiemy, że w każdym meczu chcemy i jeżeli mamy się bić o jakieś cele wyższe w tym sezonie, no to musimy wygrywać i po prostu punktować. Musimy na to spojrzeć znów, że to jest rzecz, która nie jest zależna od nas i po prostu dopasować się i być gotowym na każdy mecz.
0: No poczekamy, jak to będzie wszystko wyglądało. ŁKS poinformował dzisiaj natomiast, że w nowym sezonie Mateusz Wysokiński, jeden z podstawowych zawodników drużyny prowadzonej przez Grzegorza Szokę, nadal będzie reprezentować biało-czerwono-białe barwy. ŁKS przedłużył z pomocnikiem umowę do końca rozgrywek 2026-2027.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: No to kontynuujemy tematykę piłkarską w naszym programie. Tyle tylko, że to będzie dość specyficzna odmiana piłki nożnej. Porozmawiamy o blind footballu i o balgolu. Krzysztof Zwoliński, który jest trenerem właśnie tych odmian piłki nożnej, prowadzi zajęcia z dziećmi ze szkół specjalnych. No, chcę jakby przybliżyć Państwu, o co w tym wszystkim chodzi.
2: Mamy tutaj w Łodzi zespół blind footballu przy szkole na ulicy Dziewanny w ośrodku. I blind football polega na tym samym, co piłka nożna dla wszystkich nas, czyli dla widzących. Tylko gramy w opaskach i na boisku wielkości orlika z bandami. Bramki są jak do piłki ręcznej, a piłka ma wszyte grzechotki. Więc skupiamy się, słuchając poleceń dwóch trenerów, jednego za bramką gajda i jednego trenera na środku boiska oraz bramkarz podpowiada, który je widzi. Piłkę mamy dźwiękową, więc słyszymy, a bandy nam pomagają, żebyśmy czuli, gdzie się jest koniec boiska. I tak pokrótce, dwie połowy trwają po 20 minut, więc troszeczkę krócej niż w normalnym meczu piłki nożnej, a wszystkie inne zasady są podobne, lecz z małymi modyfikacjami.
1: Ja pamiętam też taką piłkę toczoną.
2: Goalball. Gramy na boisku wielkości boiska do piłki siatkowej, tylko za plecami mamy 9-metrową bramkę, której poprzeczka jest zawieszona na 130 cm. Toczymy piłkę do bramki przeciwnika i gramy 3-3 zawodników. Tutaj połowa trwa 12 minut. Tylko rzucamy tą piłkę. Nie kopiemy, tylko rzucamy.
1: No i piłka też ma dzwoneczki
2: też
1: w sobie,
2: ma,
1: prawda?
2: Też ma dzwoneczki. Tak, przypomina kształtem piłkę lekarską. Taka gumowa z dzwoneczkami.
1: Chcielibyśmy o tym porozmawiać, bo jest taki pomysł. My mamy, czy wy w swojej szkole macie zajęcia z blind footballu, nie wiem, czy z piłki toczonej także.
2: Również, tak.
1: Cierpicie na brak chętnych, czy chcemy to po prostu wypromować i zobaczyć, że no taka niepełnosprawność jak niedowidzenie to nie jest powód, żeby nie uprawiać sportu.
2: Zdecydowanie. Na ten moment bazujemy tylko na swoich uczniach z ośrodka, lecz zapraszamy wszystkich, bo trenujemy cały rok. We wtorki, w środy w tym roku trenowaliśmy. To jest kwestia każdego sezonu, kiedy te treningi się odbywają. Ale zapraszamy wszystkich chętnych, którzy tutaj chcą spróbować goalballa lub zagrać w blind football. Wszystkie informacje są u nas na stronie szkoły. Mamy też profil na Facebooku, Instagramie. I tak działamy. Na razie bawimy się w to od 2 lat. Z małymi sukcesami, bo w blindzie jeszcze nie przegraliśmy meczu. Mieliśmy szansę w tym roku awansować do ekstraklasy. No nie udało się, niestety. Jeden mecz zaważył nad awansem. No ale bawimy się i zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania, bo to jest fajny sport, fajne możliwości. Można fajnie się bawić i poznać fajnych ludzi i spędzić fajny czas.
1: No to może powiedzmy, jak to wygląda na krajowej arenie. No w Łodzi jest jedna drużyna, jedno miejsce, gdzie można trenować.
2: Jest to szkolny ośrodek specjalny przy ulicy Dziewanny. Jest to ośrodek dla słabowidzących i niewidomych. Tam się bawimy, tam mamy boisko, hale na ten moment tylko tam. Liczymy na dobry kontakt z miastem i że udostępni nam jakiś orlik, gdzie będziemy mogli przywieźć bandy z Krakowa, ale to też jest dla nas wyzwanie. Póki co tam zapraszam.
1: W Łodzi trenujecie, w Łodzi rozgrywacie mecze przy Dziewannie. Jak to jest w ogóle w skali kraju? Jak jest zainteresowanie tą odmianą piłki?
2: Zdecydowanie tak. Jest Ekstraklasa i Pierwsza Liga. W Ekstraklasie gra 6 zespołów z Wrocławia, z Warszawy, Białegostoku, z Bielska Białej, z Krakowa i z Gdańska. A w pierwszej lidze gra 5 zespołów. Jesteśmy my, reprezentacja kobiet blind footballu. Jest Lublin, druga drużyna z Warszawy. To tak wygląda to na arenie tutaj Polski. Bawimy się. No. Każda drużyna, jedna drużyna awansuje do ekstraklasy, jedna spada z ekstraklasy. Jest jeszcze Puchar Polski i bawimy się w to od 2 lat, więc na razie takie mamy plany i sukcesy. Chcielibyśmy awansować, ale brakuje nam zawodników, to przede wszystkim.
1: No właśnie, stąd jest też apel, że być może po naszej rozmowie ktoś zdecyduje się spróbować tej, no powiedzmy, zabawy. Mamy także reprezentację Polski, od razu muszę powiedzieć. I mieliśmy, czy mamy reprezentanta. To prawda, to jest drużyna U23, ale już z sukcesami, bo podczas kwalifikacji w Anglii zajęła 2. miejsce i ma szansę dalej. Miejmy nadzieję, że z waszym reprezentantem, no nie chcę powiedzieć zawojować świat, ale przynajmniej próbować zawojować.
2: Tak, to ogromny sukces dla nas. Bartek dostał powołanie tutaj do kadry U23, która jest i reprezentuje na nasz kraj. Z sukcesami, bo pojechali tutaj, tak jak pan wspomniał, do Anglii. Przegrali jeden mecz i jadą dalej w lipcu walczyć o awans do Brazylii. Więc trzymamy kciuki za Bartka, za całą kadrę i wierzymy, że uda im się tego dokonać.
1: No, ale to też byłby pewnie taki, mówiąc niezbyt elegancko, kop dla was i być może też zachęta, że nawet no, będąc nie w pełni sprawnym zawodnikiem, można osiągać sukcesy i można no, przy okazji zwiedzać no, oby świat.
2: Tak, żadna dysfunkcja nas nie ogranicza, żebyśmy mogli robić coś, co sprawia nam radość. I wierzę, że w moich zawodnikach radością jest to, że oni tam są, grają, mają te małe sukcesy, a każdy mały sukces daje nam przepustkę do kolejnych możliwości. I tak jak Bartek otrzymał powołanie, tak liczymy na to, że kolejni nasi zawodnicy takie powołania otrzymają, bo fajnie to wszystko wygląda i fajnie się rozwija. No, tylko liczymy na to, że będzie nam to sprawiało radość, tak jak do tej pory przez ostatnie 2 lata.
1: To może jeszcze raz powiedzmy, jeżeli ktoś jest chętny, jeżeli ktoś chce spróbować, czy grać w blind football, czy gdzie się musi zgłosić i gdzie szukać kontaktu z wami?
2: Tak, to pierwsza rzecz to jest strona specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 6 w Łodzi przy ulicy Dziewany 24 lub kontakt do mnie również przez stronę ośrodka.
1: A naszym gościem był trener piłki nożnej w różnych odmianach Krzysztof Zwoliński.

0: To zgodnie z obietnicą, teraz wciąż piłka nożna. Podsumujemy sobie to, co działo się minionej nocy i nad ranem polskiego czasu na Mistrzostwach Świata za Atlantykiem. Reprezentacja Francji zajęła pierwsze miejsce w grupie I piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Na drugim uplasowała się Norwegia. Trzeci jest Senegal, który po zwycięstwie nad Irakiem 5-0 też awansował do 1/16 finału. A o szczegółach gier w tej grupie Tadeusz Musiał.
1: Charakterystyczne wiosłowanie norweskich kibiców zna już każdy obserwator tegorocznych mistrzostw, ale tym razem Wikingowie zostali zatrzymani. Poniekąd było to zatrzymanie kontrolowane, bo na mecz z Francuzami trener Solbakken postanowił zatrzymać na ławce m.in. Erlinga Haalanda, szanując lidera na kolejne starcia. Łącznie w podstawowej jedenastce dokonał aż 10 zmian. Nic dziwnego, że na tle pierwszego garnituru trójkolorowych wyglądali jak zagubione dzieci, a Francuzi już do przerwy powinni rozstrzygnąć sprawę. Prowadzili tylko, a może aż 3-1. Kapitalne zawody grał Dembele, który był autorem wszystkich trzech trafień, a w doliczonym czasie meczu swoje dołożył jeszcze duet, dając Francji czwartego gola. Norwegowie w międzyczasie zdobyli jednego, którego autorem był Osgard. Mogło być i drugi, ale francuski bramkarz wybronił jedenastkę. Nie wiadomo, czy Norwegowie chcieli oszczędzać siły, czy tworzyć zasłonę, jak będą wyglądać na tle mocarzy, ale Francuzi, zajmując w grupie pierwszą lokatę, trafili na Szwedów. Później mają w perspektywie Niemców i Holendrów. Kolejnym rywalem Skandynawów będzie Wybrzeże Kości Słoniowej, ale są w połówce z Brazylią i Argentyną, więc ugrać coś więcej może być problem. Z pewnością takich kalkulacji nie miał Senegal, który z tej grupy awansował z trzeciej pozycji. Do tego nie wystarczyło pokonać Irakijczyków, ale trzeba było zrobić to w miarę wysoko, co też Afrykanie uczynili, aplikując rywalom 5 goli. Zaczęli szybko, bo w czwartej minucie, ale chociaż rywal od 13 grał w dziesiątkę, to kolejne trafienia były dopiero w drugiej połowie. Afrykanie kontrolowali grę, stwarzając wiele szans na zmianę wyniku, ale skuteczność była ich słabą stroną. W innym przypadku mogło mieć miejsce rekordowe zwycięstwo w historii Mistrzostw Świata. Podsumowując, grupę z kompletem punktów wygrała Francja przed Norwegią. Trzecią lokatę zajęli Senegalczycy, którym 3 punkty i korzystny bilans bramkowy pozwalają już myśleć o następnym turniejowym meczu. Irakijczycy z mistrzostwami się żegnają.
0: Belgia rozgromiła Nową Zelandię 5-1 i wychodzi z grupy z pierwszego miejsca po dwóch rozczarowujących remisach z Iranem i Egiptem. Tym razem Belgowie nie zawiedli, o czym Beata Płomecka.
2: Genialny Leandro Trossard poprowadził Belgię do zwycięstwa. To m.in. nagłówek w gazecie Le Soir. Trossard, który rozpoczął kanonadę i strzelił dwie bramki, uwolnił czerwone diabły od demonów strzeleckich, skomentował dziennikarz telewizji RTL. Głębokie westchnienie ulgi, zażegnana groźba narodowej katastrofy, zwycięstwo było konieczne, by uniknąć pośmiewiska. Tak komentowali dziennikarze telewizji Sportza. Czerwone diabły uciszyły krytykę, podsumowała mecz gazeta La Libre Belgique. Do tej krytyki i odniósł się też w rozmowie z telewizją RTBF trener Belgów Rudy Garcia. Byli ostro krytykowani, uważam za okropne, nazywani ich nieudacznikami, powiedział trener, podkreślając, że jest dumny ze swojej drużyny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: No to jeszcze do kolejnej grupy zajrzymy. To grupa H. Hiszpania oraz Republika Zielonego Przylądka awansowały do 1/16 finału z grupy H. W meczach trzeciej kolejki mistrzowie Europy wygrali z Urugwajem 1-0, a zespół z Afryki zremisował z Arabią Saudyjską 0-0. O szczegółach opowie Tomasz Kowalczyk.
3: W grupie H los nie szczędził kibicom niespodzianek. Nawet Hiszpania najadła się strachu z Republiką Zielonego Przylądka. Minionej nocy ekipa z Półwyspu Iberyjskiego bez większych problemów odprawiła jednak z kwitkiem Urugwaj. Wyrzuciła tym samym z turnieju dwukrotnych mistrzów świata. Urusi znów sami spowodowali największe nieszczęście pod własną bramką. W 42 minucie Alex Baena zdecydował się na dość prosty strzał w środek bramki, ale piłka przeleciała po dłoniach bramkarza Fernando Muslery i wpadła do siatki. Weteran kadry nie wiedział chyba, kiedy zejść ze sceny niepokonanym i zaliczył kompromitujący mundial, a trener Marcelo Bielsa nie wierzył w to, co widzi. W przerwie zdecydował się w końcu na zmianę. W bramce postawił na Sergio Rocheta. Obie drużyny w drugiej połowie grały dość zachowawczo. Tylko dwie sytuacje grających o życie Urusów. Darwin Núñez trafił jednak z bliska prosto w Unaia Simona, a Olivera po strzale z narożnika pola karnego nadał piłce zbyt małą siłę, żeby zaskoczyć doświadczonego bramkarza. Swoją szansę miała też Hiszpania, jednak dość chimerycznie grający na tym mundialu i na co dzień Ferran Torres obił tylko poprzeczkę. W doliczonym czasie gry z czerwoną kartką wyleciał jeszcze z boiska Canobio po brutalnym faulu na Laporcie. Po spotkaniu uchodzący za mentora w trenerskim świecie Marcelo Bielsa kipiał ze złości i popędzał chcącą porozmawiać z nim dziennikarkę, żeby szybciej zaczynała zadawać te pytania i kończyła. Bielsa nie ma szczęścia do wychodzenia z grupy na Mistrzostwach Świata, bo w 2002 roku na tym samym etapie zatrzymał się ze swoją rodzimą Argentyną. Teraz nie dał rady też awansować z sąsiadami. Postawa Urugwaju to wielkie rozczarowanie. Republika Zielonego Przylądka to z kolei największa rewelacja. Z Arabią Saudyjską drużyna z Afryki grała bardzo pragmatycznie, wiedząc, że remis na 99% da awans, ale nie brakowało też energii w grze o zwycięstwo. W pierwszej połowie szanse mieli Willy Semedo, ale uderzył obok bramki. W odpowiedzi okazja szejków, ale Mohamed Kano strzelił głową za lekko. W drugiej połowie szans dla kaboverdeńczyków nie wykorzystali Monteiro, Pina i Duarte w rewelacyjnej pozycji sam na sam z Alouaisem. Hamad próbował w doliczonym czasie jeszcze desperackiego strzału za linii, ale Vozinha nie dał się pokonać i skończyło się 0-0. Kultowy już bramkarz pokazał, że w przeciwieństwie do Fernando Muslery można w wieku 40 lat być w wybornej formie. Hiszpania i Republika Zielonego Przylądka grają dalej. Urugwaj i Arabia Saudyjska żegnają się z turniejem.
0: Na dziś poznamy już pozostałych uczestników mistrzostw, którzy grać będą w 1/16 finału. O 23:00 Panama zagra z Anglią, a Chorwacja z Ganą. To jest grupa L. W grupie K 1:30 polskiego czasu Kolumbia, Portugalia i Demokratyczna Republika Konga z Uzbekistanem, a w grupie J o 4:00 nad ranem Algieria zmierzy się z Austrią, a Jordania z Argentyną. No ale my o Mistrzostwach Świata jeszcze Państwu poopowiadamy, tyle tylko, że cofniemy się w czasie do 1986 roku.

0: To tytuł tej piosenki adekwatny do tego, co dzieje się za oknem. 22 czerwca 1986 roku na Estadio Azteca w Meksyku reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1 w ćwierćfinałach Mistrzostw Świata. Ten mecz przeszedł do historii piłki za sprawą gola kapitana argentyńskiej drużyny Diego Maradony, właściwie bramek w 51. i 55. minucie. Pierwsza bramka, jak się potem okazało, została zdobyta ręką. Po meczu Maradona nie przyznał się do tego, ale mówił, że to ręka Boga pomogła mu pokonać bramkarza Anglii, Petera Shiltona. Dziennikarz sportowy Andrzej Ostrowski, przez wiele lat związany z Radiem Wrocław, a potem także z Polską Telewizją, był sprawozdawcą z tego spotkania na antenie radiowej Jedynki, a rozmawia z nim Krzysztof Kuzak.
1: Redaktor Andrzej Ostrowski. Dzisiaj spotykamy się z okazji 40-lecia wydarzenia, które trwało tylko 3 minuty, czyli dwa gole, które zmieniły historię futbolu. Dwa gole Diego Armando Maradony na słynnym Estadio Azteca w Meksyku w 1986 roku. Panie Andrzeju, był jednym z niewielu Polaków, który na własne oczy to wszystko widział.
2: No tak, to nie były czasy, kiedy masowo jeździło się na imprezy sportowe i z radia, i z telewizji, i z prasy. No byliśmy do pewnego stopnia wybrańcami dzięki pewnym wspaniałym ludziom, którzy potrafili docenić jakiś tam profesjonalizm tego wszystkiego. No, stadion rzeczywiście robił wrażenie. To proszę sobie jednak uświadomić, połowa lat 80. No, to dla nas to stadion to był stadion po prostu, a nie potworne kolosy. Myśmy siedzieli bardzo wysoko, niewiele widzieliśmy. Malutki monitorek. Więc dziś jak mnie ktoś się pyta, czy była ta ręka, czy nie była, to Maradona, prawda, ręka Boga i tak dalej, to ja mówię, nie wiem.
1: No i tak rzeczywiście pan mówił w tej relacji, w tym sprawozdaniu z tego spotkania, bo myślę, że chyba do końca nie wiedzieliście, czy tam rzeczywiście było dotknięcie piłki ręką, chociaż ten niski Maradona, przy tym no jednak dużo wyższym od niego Shiltonie.
3: Dobra piłka na lewą stronę do Olartoicej. Ten biegnie lewym skrzydłem, oddaje do środka do Maradony. Maradona jest 35 metrów od bramki, bierze piłkę na prawą nogę. Maradona 25 metrów, Maradona przeniera się, podaje na pole karne. Waldano spala na pole karne i będzie gol. Maradona głową, gol, gol, gol. A więc Waldano głową Maradona, Shilton bezradny. Anglicy protestują, chwytają się za głowy. Są przy panu Benacour z Tunezji, który sędziuje to spotkanie. Benacour jest nieubłagany i decyduje, że gra będzie jednak wznowiona od środka boiska, a więc uznaje bramkę.
1: Teraz mielibyśmy VAR, analizy z kilku kamer i byłoby pewnie wszystko od razu jasne.
2: No tak, no nie było żadnego VAR-u i myśmy mówili prawdę, że nie wiemy. Anglicy bardzo protestowali, pokazywali, że ręka. Myśmy milczeli, bo znaczy, to była sytuacja, w której lepiej jest nie wyrokować. Stało się tak, że sędzia pokazał na środek, nie było żadnego VAR-u. Lekka konsultacja z sędzią asystentem, wtedy zwanym liniowym. Środek boiska, wątpliwości rozwiane i mogliśmy, że tak powiem, z pełną świadomością kontynuować naszą transmisję. No ale te kilkadziesiąt sekund, prawda, i tak zwana bramka stulecia.
3: I przejmuje piłkę Maradona na środku. Taniec z piłką Maradony, świetnie, minął trzech. Maradona ma obok siebie Błyszczakę, mija czwartego. Maradona wpada na pole karne, jest sam na sam. Mija bramkarza, strzela i gol! Gol! 2-0! Argentyna, wspaniała 50-metrowa akcja Diego Maradony, gwiazdy światowego i argentyńskiego futbolu. Kapitalna historia. 6 Anglików i bramkarza Shiltona zostawił poza sobą Maradona i wepchnął piłkę z ostrego kąta z 5 metra do opuszczonej już angielskiej bramki.
2: Ja nie wiem do dzisiaj, dlaczego bramka stulecia. Ja takich bramek, a może i ładniejszych bramek po wspaniałych akcjach widziałem setki. No ale tak się utarło. No, to jest wszystko wytwór dziennikarski. Muszę zrozumieć, że dziennikarze nie tylko dzisiaj, ale w tamtych czasach też dbali o to, żeby ich praca, którą podają odbiorcy, była nacechowana jakimś tam takim niesamowitym określeniem, wydarzeniem, czymś, co zapadnie w pamięć. Tak trzeba robić radio, prawda? Później jak robiłem telewizję, no to, to zupełnie inaczej się to robi. Wtedy tak się robiło radio i tak też to zrobiłem. Niech to będzie bramka stulecia. To dawało nam wtedy takie poczucie, że jesteśmy świadkami czegoś wielkiego, naprawdę.
1: Ja tylko przypomnę szczególnie młodym słuchaczom, że był internet, ale tylko ta wersja tak zwana wojskowa, przez Amerykanów opracowana. Nikt jeszcze nawet nie myślał, że będzie takie medium, więc z dostępem do informacji wcale nie było tak prosto.
2: Bardzo myśmy mocno pracowali. Ja wiem, że dla ludzi, którzy urodzili się już z internetem czy z telefonem komórkowym w ręku, to jest jakiś idiotyzm, to co ja teraz powiem. Ale myśmy naprawdę pracowali mocno w archiwum, głównie prasowym archiwum. Troszeczkę nam udostępniano telewizyjnych rzeczy i myśmy ślęczeli dniami, godzinami, nocami nad prasą, nad statystyką, prawda? To wszystko trzeba było wynotować sobie, nie w telefonie. Dziesiątki kartek, które leżały na pulpicie komentatorskim czy na pulpicie relacjonującego w radiu, prawda? Przekładanie tych kartek, one były ułożone oczywiście przez nas, podkreślone, kolory jedne takie. Dawaliśmy sobie radę w taki, a nie inny sposób. Dzisiaj wszystko robi technika. No i dobrze, no, po to cywilizacja idzie do przodu, żebyśmy tak to życie traktowali.
0: Tyle Andrzej Ostrowski wspominał to, co działo się w Meksyku. Przypomnę, Argentyna wygrała 2-1, potem w finale pokonała Republikę Federalną Niemiec i w 1986 roku została mistrzem świata w piłce nożnej.

0: No jeszcze wspomnienie nie piłkarskie, ale argentyńskie. Daniel Castellani, Argentyńczyk, trener siatkarski reprezentacji Polski w latach 2009-10 i szkoleniowiec kilku polskich klubów, zmarł w wieku 65 lat po długiej chorobie. Między 2006 a 2009 roku był trenerem w najlepszym wówczas siatkarskim klubie w Polsce, Skrzebeł Chatów. Pod jego opieką był m.in. wieloletni libero reprezentacji Polski Krzysztof Ignaczak, który tak wspomina trenera.
1: Jak widzę Daniela, to zawsze widzę jego uśmiechniętą twarz i to, jak potrafił rozluźniać atmosferę na treningu, gdzie była napięta, rzucając chociażby jakimś żartem. Bardzo różna osobowość od trenera Lozano. To był odmienny model, trochę taki bardziej przyjacielski, jak Daniel był bardziej ojcem, takim mniej wymagającym, mniej rygorystycznie podchodzącym, bo Raul to takie żołnierskie wychowanie, natomiast tutaj był taki włączony element psychologii. Była takim konikiem Daniela. Daniel bardzo lubił rozmawiać z zawodnikami, Daniel bardzo lubił ukierunkowywać zawodników na to, co oni mają zmienić w sobie, żeby sami dochodzili do tych wniosków, aniżeli bardziej narzucał. Więc ten model takiego zaufania pomiędzy trenerem a zawodnikiem był bardzo duży.
0: A Ignaczak opowiada, że na własnej skórze przekonał się o skuteczności metod Argentyńczyka.
1: Grając w Bełchatowie, kiedy wiedział, że ja będę reagował w jakiś sposób nadpobudliwie, bo taki miałem temperament, że potrafiłem za dużo gadać, to trener Castellani powiedział, że Krzysztof, od dzisiaj będziesz dostawał żółtą kartkę, co będzie oznaczało, że masz odejść od zespołu na minutę, wziąć 4 głębokie wdechy i wrócić wtedy, kiedy przemyślisz sprawę. To zadziałało od pierwszego momentu, kiedy dosłyszałem, że mam żółtą kartkę. Zacząłem sobie uzmysławiać, że nie mam wpływu na moje emocje, ale potrafię gdzieś tam w pewnym momencie je kontrolować.
0: A to wielka strata, przekonuje Ignaczak.
1: To naprawdę był człowiek, który miał olbrzymi wpływ nie tylko na mnie, ale myślę, że na całą polską siatkówkę, bo pod jego banderą rozwinęliśmy się jako zawodnicy i jako ludzie. Świat sportu, a w szczególności siatkówki, stracił na pewno

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Na zegarze jest 20. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie ostrzeżenie ratowników przed przegrzaniem organizmu, poszerzanie autostrady z Łodzi do Warszawy i pożar hali magazynowej w Mszanie Dolnej. W regionie cały czas pogodnie, chociaż na termometrze drgnęło już tylko 34 stopnie. Wciąż mamy upał, a wysokie temperatury to poważne zagrożenie dla zdrowia. Ból głowy, blada i spocona cera, zawroty głowy czy drżenie mięśni to mogą być objawy

0: przegrzania. Jeszcze groźniejszy może być udar słoneczny. Ratownicy medyczni apelują, aby w taką pogodę reagować, gdy spotkamy kogoś, kto uskarża się na złe samopoczucie. A pierwsza pomoc przy podejrzeniu przegrzania jest bardzo prosta, choć kluczowa, mówi Natalia Dorochowicz z pogotowia ratunkowego.
1: Ważne, żeby zabrać tę osobę z pełnego słońca, żeby obniżyć tą temperaturę ciała, podać odpowiednie płyny, czyli wodę, najlepiej chłodną. Można również podać chłodny kompres, ale mówimy tutaj o chłodnych, nie lodowatych.
0: Nie zawsze konieczne jest też wzywanie pogotowia. Często pomaga już samo schłodzenie i nawodnienie. Ale jeżeli stan się nie poprawia, trzeba wezwać lekarza. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzana na początku wakacji. Rozpocznie się rozbudowa pierwszego odcinka trasy od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa o długości przekraczającej 17 km. Jak mówi szef łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus, w niektórych miejscach autostrada będzie miała nawet 4 pasy.
2: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu.
0: W czasie robót kierowcy nadal będą mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu w każdą stronę, ale będą one węższe. Będzie też obowiązywać ograniczenie prędkości. Na całym remontowanym fragmencie autostrady A2 będzie obowiązywać odcinkowy pomiar prędkości, a wszystkie prace mają się skończyć za 13 miesięcy. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem hali magazynowo-produkcyjnej w Mszanie Dolnej. Rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej Hubert Ciepły mówi, że działania utrudnia bardzo wysoka temperatura.
3: Udało się obronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Na miejsce zadysponowaliśmy grupę chemiczną, która prowadzi monitoring atmosfery, grupę medyczną, której zadaniem jest zabezpieczenie strażaków oraz stworzenie odpowiednich warunków do podmiany pracujących strażaków w bardzo wysokiej temperaturze.
0: Pożar wybuchł w budynku hali magazynowo-produkcyjnej. Na terenie zakładu znajduje się m.in. stacja diagnostyczna i wytwórnia produktów z tworzyw sztucznych. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców w powiecie opoczyńskim. Zakończyła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kamień-Antoniówka. Remont poprawił komfort jazdy i bezpieczeństwo na ważnej trasie prowadzącej w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna. Na odcinku około 4 km pojawiła się nowa nawierzchnia, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
4: Zmodernizowano tu jezdnię, która przed robotami miała liczne spękania i ubytki. Odcinek ten przebiega przez miejscowe Krzetkowice, gdzie znajduje się szkoła. Jest tu także przejazd kolejowy, dlatego ważna była poprawa bezpieczeństwa i komfort jazdy.
0: A dodajmy, że pracę udało się zakończyć na miesiąc przed planowanym terminem. Więcej o tym i o innych informacjach z Łodzi regionu można dowiedzieć się także na naszym portalu radio.łódź.pl. W regionie cały czas pogodnie i bardzo gorąco, choć temperatura chyba powoli zacznie spadać, bo teraz już tylko 34 stopnie. Na barometrze 998 hektopaskali do wieczora upalnie, ale noc nie przyniesie ulgi, bo temperatura spadnie tylko do 22 stopni. A jutro zapowiadane są temperaturowe rekordy. Na termometrach w regionie może być nawet ponad 38 stopni Celsjusza.
5: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

I od razu czuć letnie klimaty w piosence, prawda? Heartbreakers, krążka Sentimental Fools niemieckiego duetu Blue Lagoon z roku 2005. Dobry wieczór, dobry wieczór. 8 minut po godzinie 20. Piotr Stańczyk przed mikrofonem, Piotr Śliwiński za konsoletą. Zapraszamy na pierwsze w czasie tegorocznych wakacji wydanie przebojowej wolnej soboty. Począwszy od dziś przez całe lato będziemy spotykać się przez 2 godziny od 20 do 22.

Muzyczna nowość Babylon i Earbox, utalentowany producent muzyczny, kompozytor i multiinstrumentalista. To przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź, w wakacje od 20 do 22. Studio Małpa, radio.pl. Jak zwykle uśmiechamy się i czekamy na waszą aktywność.

No właśnie, lato ma tę energię, ma to coś. Summer Vibes, 20 Feet Down. Po raz pierwszy po polsku dzisiejszego wieczoru. O gorącej letniej nocy. Robert Chojnacki.

Tina Piątek i jego podopieczni, czyli grupa Purple Disco Machine, Dopaminę, Matt Johnson Remix. Studio Małpa, radio.pl. Jak zwykle na internautów mogę liczyć. Pozdrawiam bardzo, bardzo ciepło. Witam serdecznie. Jak miło, że wreszcie temperatura na zewnątrz trochę spada. Miejmy nadzieję. Wakacyjny nastrój w Radiu Łódź. Jak zawsze w sobotni wieczór znakomita taneczna muzyka. Panie Piotrze, bardzo pana pozdrawiam. Stała słuchaczka Zofia. Dziękuję pięknie. Również uśmiechy pani Zofio. I zapraszam do słuchania. Black and Crown, Just the Two of Us.

W roku 1980 amerykański wokalista soulowo-popowy Bill Withers oraz amerykański saksofonista Grover Washington Jr. Just the Two of Us dziś w wersji projektu Black and Crown z roku 2025. A przed nami kolejny hit.

0: po raz pierwszy w roku 1985, 40 lat później już indywidualnie, Thomas Anders, You're My Heart, You're My Soul.
1: Radio.
0: I przebojowa wolna sobota, powtórzę po raz kolejny, w wakacje od 20 do 22, przeboje polskie i zagraniczne, hity, które do dzisiaj pamiętamy. Teraz Dr. Alban i Alicia.

Wykonawca popularny szczególnie w pierwszej połowie lat 90. Dr. Alban, Lover Boy z 2012 roku. W naszym programie teraz piosenka pochodząca prosto z muzycznego serca Karpat. To oczywiście nowość. Morenito, Morenito i Ina.

wyraźnie na latynoską nutkę Morenito, Morenito i Ina to premiera. Oczywiście utwór, który ma szansę powalczyć o tytuł hitu lata Anno Domini 2026. A my sięgamy po bardzo znaną i często coverowaną kompozycję, pamiętającą, jeśli chodzi o wersję nagraną, rok 1953. To słynne Aiko Aiko, dzisiaj Hello Africa Club Mix i Captain Jack.

po prostu trzeba wstać i zatańczyć z nimi. W roku 65 Girls Band Dixie Cups, to była produkcja amerykańska, w 2001 oni Captain Jack, Aiko Aiko. I przebojowa wolna sobota, w niej oczywiście nowości, ale także niezapomniane polskie i zagraniczne hity z kilku dekad. Taka muzyczna podróż od lat 80. przez 90. początek XXI wieku aż do dziś. Łódź, rok 2011, wzroki Evanescence.

Wzrok z gościnnym udziałem Norbiego, łódzka grupa Evenement, album I Wszystko Jasne, który ukazał się w roku 2011. Przeboje Wolnej Soboty w Radiu Łódź, jesteśmy nad Tamizą. Duet już niestety nieobecny wśród nas, rok 1986 i bardzo żywiołowa melodyjna piosenka El Martinero.

Wykonawcy takich m.in. przebojów jak Harlem Desire, Requiem, I'm Gonna Give My Heart, Chapel of Love czy Dance, Dance, Dance. Zespół London Boys, El Martinero z roku 1986. I melodia doskonale nam znana, skoderowana po raz enty w kwietniu 2024 roku. Tytuł tej wersji: Jimmy Choo.

Momentalnie kojarzy mi się album Love for Sale zespołu Bonnie M. Lata 70, dokładnie połowa tamtej dekady. Ma Baker, Jimmy Choo, Come a Child z roku 2024. Na finał tej pierwszej rozgrzewkowej godziny naszego programu coś do wspólnego tańca i śpiewania. Veo Veo, Hot Banditos.

0: Wakacyjnie, radośnie i po prostu melodyjnie. Veo, Hot Banditos, powracamy po 21.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Na zegarze jest 21. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie stan pogryzionej przez psy ośmiolatki. Poważny, ale stabilny. Zapowiedź handlowej niedzieli i opieka koordynowana w regionie. Na termometrze 31 stopni, temperatura zaczęła powoli spadać. Stan ośmiolatki Sosnowca, która została wczoraj wieczorem dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest stabilny. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłaniał je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej, mówi Wojciech Gomułka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
12: Dziewczynka w nocy została przewieziona do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka z innej placówki z licznymi ranami, które oczywiście zostały natychmiast zaopatrzone. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest w stanie poważnym, stabilnym.

0: mobilnym.
1: Psy zostały umieszczone na obserwacji w schronisku, a szczegółowe okoliczności i przyczyny zajścia ustalą teraz policjanci. Wakacje ruszają z niedzielą handlową. Jutro otwarte będą galerie handlowe, supermarkety i dyskonty, a dodatkowo wiele sklepów ruszyło z wyprzedażami. To dla handlu jeden z najbardziej gorących weekendów, nie tylko ze względu na pogodę, ale także na przygotowania do urlopów. Mówi o tym Jakub Jędrzejewski.
2: Najbliższa niedziela będzie pierwszą handlową od kwietnia. Klienci będą mogli odwiedzić galerie handlowe, supermarkety i dyskonty, zrobić większe zakupy spożywcze albo przygotować się do wakacyjnych wyjazdów. W wielu sklepach trwają już także sezonowe wyprzedaże, więc część osób może wykorzystać ten dzień na zakupy odzieżowe czy wyposażenie na lato. Kolejna niedziela handlowa przypadnie dopiero na zakończenie wakacji 30 sierpnia, a później sklepy otworzą się jeszcze w grudniu, trzy razy przed świętami Bożego Narodzenia. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
1: Zakaz handlu obowiązujący od 2018 roku obejmuje większość niedziel w roku, z wyjątkami zapisanymi w ustawie. W każdą niedzielę działać mogą m.in. stacje paliw, kwiaciarnie, cukiernie czy sklepy z prasą. Coraz więcej pacjentów w regionie korzysta z opieki koordynowanej u lekarzy rodzinnych. To rozwiązanie, które ma ułatwić osobom z chorobami przewlekłymi dostęp do badań. Program obejmuje m.in. pacjentów z chorobami serca, cukrzycą czy schorzeniami płuc, tarczycy i nerek, mówi rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder.
3: Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla lekarza specjalisty. Leczenie oparte jest na indywidualnym planie opieki medycznej, uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje pomiędzy lekarzem POZ a lekarzem specjalistą.
1: Opieka koordynowana obejmuje dzisiaj około 70% pacjentów zapisanych do poradni POZ w regionie. W Kądrębie koło Radomska poprawi się bezpieczeństwo na drodze krajowej numer 42. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi ogłosiła przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej, doświetlenie przejść oraz wykonanie nowych chodników i dojść dla pieszych. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Maciej Zalewski z Łódzkiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nowe przejścia będą oddalone od siebie o około 250 metrów.
4: One będą mniej więcej na wysokości tego łuku, na którym położony jest kod Drąb, także będą dodatkową pomocą dla mieszkańców. Niezależnie od tego, wszystkie funkcjonujące przejścia zostaną dodatkowo oświetlone.
1: A to nie jedyna inwestycja w regionie poprawiająca bezpieczeństwo pieszych. W Dzielnej i Mroczkowie przy drodze numer 12 w powiecie opoczyńskim powstaną też nowe chodniki, zatoki autobusowe, a przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Teraz wiadomości sportowe. A te informacje przekazuje Piotr Andrzejczyk.
5: Piłkarze Widzewa wygrali w sobotę z pierwszoligową Stalą Rzeszów 4-0 w meczu sparingowym. 3 gole dla gospodarzy zdobył Sebastian Berger. Spotkanie dla obu drużyn było pierwszym sparingiem podczas przygotowań do nowego sezonu. W rozegranym na stadionie Widzewa meczu w drużynie gospodarzy nie wystąpił żaden nowy piłkarz. W poniedziałek drużyna trenera Aleksandra Wukowicza rozpocznie zgrupowanie w Austrii. Potrwa ono do 14 lipca. Unia Skierniewice wygrała natomiast pierwszy letni sparing. Beniaminek pierwszej pokonał w tamtejszą Pogoń, która także występuje na zapleczu Ekstraklasy, 3-0. Ostatniego gola w tym spotkaniu zdobył Kamil Sabiło, król strzelców drugiej ligi z minionego sezonu, a dwie pierwsze bramki testowany w drużynie Beniaminka pierwszej ligi piłkarz. Kolejne spotkanie sparingowe Skierniewiczanie rozegrają za tydzień z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Dominika Włodarczyk została kolarską mistrzynią Polski w wyścigu ze startu wspólnego elity kobiet. Trasa wyścigu liczyła 120 km, przebiegała na rundach wokół Lubawy. Włodarczyk w końcówce wyraźnie oderwała się od czołowej grupki. Na drugim miejscu do mety dojechała Marta Lach, a trzecia była Agnieszka Skalniak-Sujka. Obie straciły 3 minuty do zwycięzczyni. Pod wrażeniem rywalizacji pań był prezes Polskiego Związku Kolarskiego Mary Leśniewski.
6: Bo wyścig jednej aktorki, która wyścig rozegrała, zdecydowała, w którym momencie odjeżdża i wygrała. Bardzo ładny wyścig, Warmia, Mazury, niektórzy mówili, że płasko, 1500 metrów przewyższenia, to zrobiło tą różnicę właśnie. I no i upał, i troszkę wiaterek lekki, także warunki typowo kolarskie.
5: A w niedzielę w okolicach Lubawy zaplanowano wyścig ze startu wspólnego panów w peletonie, m.in. mistrz świata sprzed 12 lat, Michał Kwiatkowski. Polska wygrała w Gliwicach z Niemcami 3-1 w meczu Ligi Narodów Siatkarzy. To trzecie zwycięstwo podopiecznych trenera Grbicza w rozgrywanym w naszym kraju turnieju fazy zasadniczej. Poprzednie dwa spotkania w Gliwicach Polacy wygrali po 3-2 z Belgią i Turcją. a to była w sumie piąta wygrana reprezentacji Polski w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. W niedzielę Polacy zakończą gliwicki turniej meczem z Argentyńczykami. Początek o godzinie 20, a w Radiu Łódź następne wiadomości sportowe za godzinę.
1: Temperatura spada, ale wciąż jest bardzo gorąca. 29 stopni na termometrze, na barometrze 998 hektopaskali. Przed nami tak zwana tropikalna noc, gdy temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Ochłodzi się, czy będzie mniej gorąco, temperatura około 22 stopni. Jutro w ciągu dnia jednak zapowiadane są rekordy temperatury, ogromne upały w całej Polsce, od 42 stopni na zachodzie kraju do ponad 38 w centrum, czyli u nas.
0: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
4: Spoglądam na nasz radiowy zegar, 8 minut po godzinie 21. Wszystko się zgadza. Druga godzina dzisiejszego wydania Przebojowej Wolnej Soboty w Radiu Łódź. Piotr Stańczyk przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Śliwiński. Zaczynamy dyskotekowo. Keep on dancing, Master Boy.

Aktualnie z powodzeniem na europejskich listach przebojów French Kiss, Alex Sino. Czy to będzie jeden z hitów tegorocznego lata? Czas pokaże. Przed nami Beata Kozidrak i Camp.

0: was.
1: Zapewne Boy George się uśmiechnął, kiedy usłyszał to wykonanie tego znanego hitu formacji Culture Club, działającej w pierwszej połowie lat 80. Rok 1982, Do You Really Want to Hurt Me, w interpretacji formatu Blue Lagoon z płyty Club Lagoon, wydanej w roku 2005. Pozostajemy w identycznym rytmie. Hey Now, Real McCoy.

Przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź, wakacyjne wieczory od 20 do 22 zawsze w sobotę. Odwiedzamy Półwysep Apeniński, po raz pierwszy Ricky Poveri w roku 1981, a później oni, Italian Disco Mafia.

Dawne przeboje powracają. Sara Perchetti Amo, Italo Dance Remix i Italian Disco Mafia. Jeśli komuś zrobiło się szczególnie dzisiaj zbyt gorąco, no to proponuję teraz przelot do Skandynawii. Właśnie stamtąd pochodzi projekt Swedish House Mafia, tytuł letniego hitu Wait So.

Na wakacyjnych listach bestsellerów w zeszłym roku właśnie latem Swedish House Mafia i Wait So Long. Ciekawe, co będzie takim czarnym koniem tegorocznego lata, tegorocznych wakacji. Musimy na razie się wstrzymać z tą odpowiedzią. Odwiedzamy Półwysep Iberyjski, David Tavares.

Wszystko zaczęło się od Ivena w roku 1984. W roku 2011 hiszpański wokalista David Tavara. Czas na muzyczny oddech. Sięgam po piękną płytę, która miała swoją premierę pod koniec lutego bieżącego roku i pochodzą z niej już trzy single. Utwory I Just Might, On My Soul i właśnie kompozycja, której słuchamy, czyli nagranie Risk It All, a w roli głównej znany amerykański wokalista Bruno Mars.

Jakie piękne melodyjne nutki, prawda? Whiskey Toll, czyli Zaryzykuj Wszystko. Bruno Mars z albumu The Romantic. A przed nami kolejna polska gorąca premiera. To najnowsza kompozycja Adama Stachowiaka, znanego nam artysty, utwór Do Granic.

0: Cześć, tu Adam Stachowiak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Łódź.
1: Dziękujemy, Adamie, i trzymamy kciuki za twoją najnowszą piosenkę, kompozycję Do Granic. To będzie zaskoczenie. Grupa, która zasłynęła utworem Italo Disco w roku 2023. Przed państwem The Colors.

0: charakterystycznym rytmie i na wakacyjną nutkę Rolling Stones The Colors.
1: Radio Łódź.
0: A my oczywiście pozdrawiamy bardzo ciepło wszystkich roztańczonych naszych słuchaczy, szczególnie kieruję serdeczności w stronę pana Radosława i pani Anny. Dziękuję pięknie za miłe pozdrowienia i proponuję tym razem wielki radiowy hit z 1991 roku z płyty zatytułowanej Stars, Simply Red.

prosto ze Skandynawii, dokładnie ze Szwecji, Weekend Vibe i Jabel. A na zakończenie naszego dzisiejszego radiowego spotkania wielki radiowy szlagier z 1986 roku w troszkę innej, zmienionej, zremiksowanej wersji. Lessons in Love. Przed nami grupa Level 42.

0: 1987 roku trzecie miejsce brytyjskiej listy przebojów, album Running in the Family, Level 42 i Lessons in Love. I w ten sposób dobiegliśmy do końca. To wszystko w dzisiejszym wydaniu przebojowej Wolnej Soboty. Było nam bardzo, bardzo miło. Życzymy spokojnej, w miarę chłodnej nocy i zapraszamy za tydzień o 20. Piotr Stańczyk i Piotr Śliwiński. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Na zegarze jest 22. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Ucia. W serwisie kolejne utonięcie w czasie wypoczynku nad wodą. Remont rudery szpecącej centrum Łodzi i zarzuty dla Ukraińca, który groził prezydentowi Nawrockiemu. Temperatura powoli zaczyna spadać. Na termometrze teraz mamy w Łodzi 28 stopni. Tragedia na jeziorze Zacisza niedaleko Torunia. Doszło tam do utonięcia 44-letniego mężczyzny. Mówi o tym Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
6: Policjanci zostali poinformowani o możliwym utonięciu mężczyzny pływającym na desce typu SUP na jeziorze Zacisze w miejscowości Osówka Kolonia. Po godzinie 17.20 z wody wyłowione zostało ciało 44-letniego mężczyzny.
5: Policja już wszczęła postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia, a od kwietnia w Polsce doszło już do ponad 70 utonięć. Rudera w centrum Łodzi ma zyskać drugie życie. Magistrat ogłosił przetarg na gruntowny remont kamienicy przy ulicy Drewnowskiej 2, znajdującej się niedaleko Starego Rynku. Budynek dzisiaj straszy wyglądem i od lat jest niezamieszkały, bo grozi zawaleniem. A więcej mówi o tym nasz reporter Michał Dąbrowski.
7: Kamienica przy Drewnowskiej 2 w Łodzi to budynek z bogatą historią. Niestety niszczy je od lat. Większość okien jest powybijana, a na parterze wejście jest zamurowane. Budynek miał zostać wyremontowany 10 lat temu, ale tak się nie stało.
8: Później jeszcze ten pożar, który wybuchł i zalanie przy akcji gaśniczej elementów konstrukcyjnych. Dzisiaj mamy szczęśliwy finał.
7: Mówi dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Paweł Jędrachowicz. Po gruntownym remoncie kamienicy od piwnic aż do dachu powstanie 20 mieszkań komunalnych

0: i pomieszczenia użytkowe. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: Remont budynku przy Drewnowskiej ma potrwać 3 lata i kosztować prawie 10 milionów złotych. 36-letni Ukrainiec, który groził w internecie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, usłyszał zarzut znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Wczoraj zatrzymali go kryminalni z zielonogórskiej policji, mówi młodszy aspirant Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
2: Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto prokurator prokuratury rejonowej w Zielonej Górze skierował dziś do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
1: Mężczyźnie grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Pogoda dzisiaj śrubuje rekordy ciepła w Niemczech. Zanotowano tam 41,5 stopnia, ale to jest upał, który właśnie zmierza do Polski. W dodatku wyrządza straty, o czym mówi Adam Kurczewski.
3: Upał uszkodził drogi w kraju. Dla ruchu zamknięte zostały fragmenty autostrad A7 na południe od Hamburga i A2 za Berlinem w stronę Saksonii-Anhalt. To właśnie w tym landzie w centralnych Niemczech, dokładnie w stacji pogodowej w miejscowości Drewitz, odnotowano po godzinie 16 rekordowe 41,5 stopnia. W niedzielę ma być jeszcze goręcej. Straż pożarna działa na najwyższych obrotach. 200 ludzi gasiło w Bawarii pożar lasu. Strażacy uczestniczą też w akcjach ratunkowych. W Dormagen i Krefeld pomagali medykom wezwanym do domów seniora, gdzie temperatury przekroczyły w niektórych pokojach 50 stopni. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: A zanotowane dzisiaj w Niemczech temperatury to rekord w całej historii pomiarów w tym kraju. Przed nami teraz wiadomości sportowe. Które przekazuje Piotr Andrzejczak.
4: Piłkarze Widzewa Łódź pokonali Star Rzeszów 4-0. W pierwszym letnim sparingu 3 gole dla Łodzian zdobył Sebastian Berger, 1 Andy Zekiri. Napastnicy Widzewa skutecznie wykorzystali 3 podyktowane rzuty karne, a trener Aleksander Wukowicz cieszył się, że nikt nie doznał kontuzji.
5: Tak jak zaplanowaliśmy, kończymy ten pierwszy tydzień pracy najlepszą formą treningu, jaką znaję właśnie, że jest takiego rodzaju sparring. Pogoda i to, że jest to pierwszy mecz, to szczerze powiedziawszy dla mnie najważniejsze po tej pracy, że wszyscy zdrowi i wszyscy jakby dobrze zapracowali przez tych 80 minut.
4: A bo spotkanie trwało 2 razy po 40 minut. W drugiej połowie w łódzkiej drużynie wystąpiło kilku zawodników z drugiego zespołu, w tym doświadczony Daniel Tanżyna. Swoich nowych kolegów z trybun oglądał Karol Świderski w towarzystwie pozostałych graczy, którzy jeszcze nie wznowili treningów. Niemal cała kadra ma być już na zgrupowaniu w Austrii, które rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. A w nowym sezonie Mateusz Wysokiński nadal będzie reprezentować barwy łódzkiego klubu sportowego. ŁKS przedłużył bowiem umowę ze środkowym pomocnikiem do końca rozgrywek 2026-27. 2 lata temu piłkarz pojawił się w Łodzi i odtąd rozegrał z przeplatanką na piersi 69 oficjalnych spotkań, zdobył 4 gole. W nowym sezonie Mateusz Wysokiński nadal będzie więc reprezentował barwy ŁKS-u. Piłkarze Włókniarza Pabianica awansowali do 4. ligi, wygrywając w finale baraży ze Startem Brzeziny. Dzisiaj było 3-0 dla Włókniarza, ale losy rywalizacji rozstrzygnęły się właściwie już w pierwszym meczu wygranym przez Pabianiczan 4-1, mówi trener nowego czwartoligowca Przemysław Nowak.
6: Wracam na rzecz dla całej naszej drużyny, bo chłopaki to udźwignęli. To nie był łatwy baraż. Wiedzieliśmy, że pierwszy mecz u nas jest kluczowy, bo wiedzieliśmy, jaka będzie pogoda w weekend i że ciężko będzie zgonić wynik. Tylko chcieliśmy zrobić wszystko, żeby mieć dużą zaliczkę przed meczem wyjazdowym.
7: Trzeba pochwalić chłopaków, bo w tym drugim meczu widać było wyraźną zmianę w naszym sposobie gry. Byliśmy bardziej agresywni, wygrywaliśmy więcej pojedynków. Stworzyliśmy w pierwszej połowie więcej sytuacji. Szkoda tej bramki do przerwy, bo ona już ułożyła ten dwumecz do końca.
4: Dodał szkoleniowiec Startu Brzeziny Bartosz Krogulec. Włókniarz Pabianice dołączył więc do Orła Parzęcze, FLKL ZS Justynów, Ekologa Wojsławice i Konkordii Piotrków Trybunalski, które awansowały z lig okręgowych na 5. szczebel rozgrywkowy. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
1: Cały czas jest bardzo gorąco, chociaż temperatura powoli zaczęła spadać. Na termometrze w Łodzi mamy teraz 28 stopni, na barometrze 997 hektopaskali. Cały czas wysokie ciśnienie, a przed nami bezchmurna, ale bardzo ciepła noc, bo temperatura obniży się tylko do 24 stopni. Jutro w regionie zapowiadany jest rekordowy upał. Na termometrach może być ponad 38 stopni.